Metropolis, utwór Zu Tiana, wykonała Szanghajska Orkiestra Symfoniczna, a poprowadził ją Yu Long. Dziś posłuchamy jeszcze jednego nagrania z tamtego wieczoru na Dalekim Wschodzie i będzie to trochę na przekór, suita z West Side Story Leonarda Bernsteina. Partię skrzypiec usłyszymy w wykonaniu chińskiej skrzypaczki Liu Ming.

Liu Ming, skrzypce i Szanghajska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Yu Longa. W ich wykonaniu usłyszeliśmy suitę z musicalu West Side Story Leonarda Bernsteina w opracowaniu Williama Davida Brona. Opuszczamy już Szanghaj, gdzie 10 września 2023 roku powstało nagranie, którego słuchaliśmy. Teraz, tak jak Państwu obiecywałem na początku audycji, blisko półtorej godziny spędzimy z muzyką Antonina Dworzaka. Zaczniemy od jego 10 kwartetu smyczkowego Esdur, opus 51, nazywanego też czasami kwartetem słowiańskim. Domyślą się Państwo, dlaczego, słuchając go w wykonaniu Emerson String Quartet.

Tak kończy się 10. kwartet smyczkowy S-dur op. 51 Antonina Dworzaka, w którym czeski kompozytor wplata elementy mniej lub bardziej wyobrażonej muzyki słowiańskiej. Kolejną propozycją na dziś będzie dzieło, które Dworzak co prawda napisał kilkanaście lat wcześniej, chociaż swoją premierę miało prawie dekadę po 10. kwartecie smyczkowym. Mowa o drugiej symfonii B-dur op. 4 Antonina Dworzaka, dziele zapomnianym na długo przez samego kompozytora. Druga symfonia składa się klasycznie z czterech części i są to Allegro con moto, Poca adagio, Scherzo Allegro con brio oraz finale Allegro con fuoco. Orkiestrą Filharmonii Czeskiej dyryguje Jiří Bělohlávek.

To była druga symfonia B-dur, opus 4 Antonina Dworzaka. Młodzieńczy utwór czeskiego kompozytora, który autor zrewidował po blisko 20 latach. Dziś usłyszeliśmy go w wykonaniu

Orkiestry Filharmonii Czeskiej pod dyrekcją Jerzego Bielochlawka. Zanim przejdziemy do dalszej części audycji, posłuchajmy jeszcze słynnej humoreski Dworzaka. Na skrzypcach gra Leonidas Kavakos, na fortepianie Enrico Pace.

Leonidas Kavakos, skrzypce, i Enrico Pace, fortepian. W ich interpretacji usłyszeliśmy humoreskę Antonina Dworzaka. I tak kończymy nasze spotkanie z muzyką czeskiego kompozytora, ale nie audycję. Do usłyszenia po sygnale.

z udziałem jednego z najsłynniejszych współczesnych wirtuozów skrzypiec, czyli Pinchasa Zukermana. Razem z kanadyjską National Arts Center Orchestra wykona piąty koncert skrzypcowy A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, nazwany tureckim ze względu na imitację orientalnej muzyki w finale.

To był piąty koncert skrzypcowy A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta z dziarskim tureckim motywem w finale. National Arts Center Orchestra prowadził od skrzypiec Pinchas Zukerman. Pozostajemy przy nagraniach z udziałem muzyków światowej sławy. Tym razem posłuchajmy cyklu pieśni Dichter Liebe op. 48 Roberta Schumana, opartego na wierszach Heinricha Heinego, a wykonają go Ian Bostridge, tenor, i Leif Ove Andsnes, fortepian.

0: Ian Bostrich zaśpiewał komplet pieśni ze zbioru Dichter Liebe op. 48 Roberta Schumana. Tenorowi towarzyszył na fortepianie Leif Ove Andsnes. I ten splot poezji Heinricha Heinego z muzyką Schumana kończy muzyczną noc Euroradia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Dębski i Adam Hrynkiewicz. Dobrego dnia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Martin García García.
2: Fantazja Polska.

Elżbieta Grinch-Stasik. Miło mi gościć u Państwa w piątkowy poranek, a na powitanie posłuchajmy proszę o to adagietto na orkiestrę smyczkową Pawła Łukaszewskiego. Orkiestrą Filharmonii Podlaskiej dyryguje Piotr Borkowski.

Wysłuchaliśmy adagietta na orkiestrę smyczkową Pawła Łukaszewskiego. Fantazja polska. Maj, czerwiec, także miesiące wakacyjne to czas konkursów, czas festiwali, także tych churalnych, adresowanych do naszej muzycznej społeczności, uprawiających tę formę ekspresji dla przyjemności. Tak na przykład Legnica, Poznań, Międzyzdroje stają się na kilka dni stolicami churalnymi Polski. Pół wieku i więcej trwająca tradycja umożliwia perspektywiczne spojrzenie na stan, na rozwój praktyki churalnej w naszym kraju. W dzisiejszej fantazji polskiej garść wspomnień dzięki naszym radiowym zbiorom. A do nazwisk wielu chórmistrzów, dyrygentów, które za chwilę wymienię dziś, powinnam dodać tytuły naukowe. Z kolei kilka owych muzycznych talentów, jak choćby profesorów Jana Szyrockiego czy Stanisława Krawczyńskiego, nie ma już z nami. Nie przedłużając, zapowiadam,

Tam pierwszą sekwencję wykonań to zapisy występów publicznych zespołów. Mikołaj z Krakowa, Date Sinceram Merentibus, Paweł Łukaszewski, Beatus Wir, wykonawcy zespół Proforma, kierowany przez Marcina Wawruka. Grzegorz Gerwazy-Gorczycki, Tota Pulchra es Maria, wykonawcy zespół Gaudium Ewy Rafałko. Roman Palester, Gloria z jego Missa Brevis, wykonawcy chór kameralny Collegium Musicum z Olsztyna, dyrygent Janusz Wiliński. Tadeusz Szeligowski, Psalm Radosny, wykonawcy chór Politechniki Szczecińskiej pod dyrekcją Jana Szyrockiego. Wreszcie Maciej Żółtowski, Victime Paschali Laudes, nagranie chóru kameralnego Uniwersytetu Poznańskiego, dyrygent Krzysztof Szydzisz. Posłuchajmy.

Polska muzyka sakralna, ta starodawna i współcześnie pisana. Utwory Mikołaja z Krakowa, Pawła Łukaszewskiego, Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego i Romana Palestra, Tadeusza Szeligowskiego i Macieja Żółtowskiego. Przypomniałam Państwu nagrania sprzed lat dokonane podczas konkursowych występów naszych chórzystów, a za chwilę wspomnienie wydarzenia międzynarodowego, które od dziesięcioleci przypomina nam, jak uniwersalnym językiem jest muzyka właśnie. Niespełna miesiąc temu, 16 maja, zakończył się w Poznaniu 17. Międzynarodowy Festiwal Chórów Studenckich Universitas Cantat. Zakończył się wspaniałym, wspólnym prawykonaniem specjalnie na tę okazję napisanym utworem. Ale stali nasi słuchacze wielokrotnie mieli okazję słuchać pamiątkowych nagrań z poprzednich edycji festiwalu. Dzisiaj sięgnijmy po to pamiętne Universitas Cantat czasu trudnego, czasu tuż po pandemii. Chodzi o rok 2022. Wówczas wspólnym wykonaniem była kompozycja Jacka Sykulskiego do słów Olgi Tokarczuk "I am Semper". Śpiewają połączone chóry festiwalowe, zespoły studenckie z Polski, także z Czech, Macedonii Północnej, z Niemiec, dyrygent, kompozytor Jacek Sykulski.

Tak kończy się kompozycja Jacka Sykulskiego I am Semper. Jestem zawsze na wielki chór a cappella do słów Olgi Tokarczuk. Powracamy do muzyki zarejestrowanej przed laty podczas ogólnopolskich naszych konkursów chóralnych. Oto kolejne wykonania. Andrzej Koszewski, Enigma. Wykonanie chóru szkół muzycznych Sola Cantorum Bialostocienzis pod dyrekcją Violetty Bieleckiej. Józef Świder, Piccolo Improvisazione, wykonawcy chór Legenda, chór Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu pod dyrekcją Elżbiety Wilim.

laureaci naszych krajowych konkursów choralnych w utworach Andrzeja Koszewskiego, Józefa Świdra, Karola Prosnaka. Fantazja polska dobiega końca. Jeszcze fragment ciekawej kompozycji Hordalians na orkiestrę kameralną i akordeon. Utwór Michała Moca to także pokłosie projektu muzycznego adresowanego do młodych twórców. Gra Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, partia solowa w wykonaniu kompozytora, dyryguje Marek Moś. A ja już Państwa żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Elżbieta Grin-Stasik.

0: Słowo na dzień.
1: Mówi ksiądz Łukasz Patoń.
2: Kartka z kalendarza liturgicznego kieruje naszą uwagę dzisiaj ku sercu Jezusa. W języku biblijnym serce oznacza miejsce, gdzie rodzą się decyzje, pragnienia, miłość i wierność. Gdy Kościół mówi o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, wskazuje na miłość Boga objawioną w Chrystusie. Jest to miłość wierna, cierpliwa i bezinteresowna, która nie cofa się wobec ludzkiej słabości i grzechu. Pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa przypomina Izraelowi, że został wybrany przez Boga nie ze względu na swoją wielkość czy szczególne zasługi, wręcz przeciwnie. Bóg umiłował swój lud dlatego, że sam chciał go umiłować. U podstaw przymierza nie stoi ludzka doskonałość, ale Boża miłość. To bardzo ważna prawda. Człowiek często próbuje zasłużyć na miłość, udowodnić swoją wartość, zdobyć uznanie. Tymczasem to Bóg kocha pierwszy. Jego miłość nie jest nagrodą za dobre zachowanie. Jest darem. Dopiero z tego doświadczenia rodzi się odpowiedź człowieka. Wdzięczność, wierność i pragnienie życia według Bożych przykazań. Psalm responsoryjny rozwija dzisiaj tę samą myśl. Psalmista wychwala Boga za Jego dobroć i miłosierdzie. Przypomina, że Pan jest łagodny, pełen współczucia i cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów i nie odpoczywa.

0: odpłaca nam według naszych win. Te słowa pomagają odkryć prawdziwe oblicze Boga. Niekiedy człowiek nosi w sobie obraz Boga surowego i odległego, który jedynie obserwuje błędy i rozlicza spotknięć. Tymczasem Biblia nieustannie ukazuje Boga jako Ojca, który przebacza, podnosi i prowadzi. Jego miłosierdzie jest większe niż nasze słabości. Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Jana zawiera jedno z najważniejszych zdań całego Nowego Testamentu. Bóg jest miłością. Nie jest powiedziane jedynie, że Bóg kocha albo że okazuje miłość. Święty Jan idzie znacznie dalej. Mówi, że miłość należy do samej istoty Boga. To dlatego człowiek spotykający Boga spotyka również źródło wszelkiej miłości. Nie można prawdziwie poznać Boga bez otwierania się na miłość wobec innych. Miłość do bliźniego nie jest dodatkiem do życia chrześcijańskiego, jest jego najważniejszym sprawdzianem. Święty Jan przypomina także, że Bóg pierwszy nas umiłował. To właśnie dlatego jesteśmy zdolni kochać. Każdy gest dobroci, przebaczenia, cierpliwości czy troski o drugiego człowieka ma swoje źródło w Bogu, który nieustannie obdarza nas swoją miłością. W Ewangelii Jezus ukazuje niezwykłą bliskość Boga. Dziękuję Ojcu za to, że objawia swoje tajemnice ludziom prostego serca. Nie chodzi tutaj o brak wiedzy czy wykształcenia. Chodzi o postawę pokory i zaufania. Człowiek zamknięty w przekonaniu o własnej samowystarczalności często nie potrafi przyjąć Bożego daru. Natomiast ten, kto uznaje swoją potrzebę Boga, otwiera się na Jego działanie. Szczególnie poruszające są również końcowe słowa Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To jedno z najpiękniejszych zaproszeń zapisanych na kartach Ewangelii. Jezus nie zwraca się do ludzi idealnych. Zaprasza tych, którzy są zmęczeni, zagubieni, przytłoczeni codziennymi obowiązkami, cierpieniem lub doświadczeniem własnych słabości. Nie obiecuje życia bez trudności, ale obiecuje swoją obecność. Zapewnia, że człowiek nie musi nieść swoich ciężarów samotnie. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypomina właśnie tę prawdę. Bóg nie jest daleki od ludzkich spraw. Jego serce pozostaje otwarte dla każdego człowieka. Jest źródłem miłosierdzia, przebaczenia i pokoju. Dzisiejsze czytania tworzą piękny obraz Boga, który wybiera swój lud z miłości, z miłosierdzia przebacza, objawia się jako sama miłość i zaprasza wszystkich utrudzonych do odpoczynku w swoim sercu. W świecie pełnym niepokoju, pośpiechu i niepewności warto wracać do tego źródła. W sercu Jezusa człowiek odnajduje miłość, która nie przemija, oraz pokój, którego świat nie jest w stanie dać. To serce przypomina nam dzisiaj, że każdy człowiek jest kochany, poszukiwany i oczekiwany przez Boga.
1: Mówił ksiądz Łukasz Patoń.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Zaczęły się najdłuższe dni w roku. Ten dzisiejszy będzie o równo 9 godzin dłuższy niż zimą pod koniec grudnia. Słońce wzeszło o 4.15, zajdzie o 20.57 i to jest dobra wiadomość na dzień dobry. Druga też dobra wiadomość jest taka, że dziś piątek, to 12 czerwca.
1: Pogoda.
0: No i tyle z dobrych wiadomości. Deszcz ze śniegiem, nie no, tak będzie tylko w szczytowej partii Tatr. Dziś bez nadmiernej ilości słońca, niestety, zachmurzenie duże. O poranku może być nieco przejrzystsze niebo na północy i zachodzie naszego kraju, ale właściwie wszędzie dziś może pokropić. Takie przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć, jak powiedziałem, wszędzie, za to w centrum i na wschodzie miejscami pojawią się burze i to lokalnie z gradem. Temperatury też niezbyt wysokie, maksymalna od 16 do 20 stopni Celsjusza, tak podają synoptycy. Wiatr słaby i umiarkowany. No chyba, że w czasie burzy, to wtedy do 65 km na godzinę porywy. No, skoro nie pogoda, to niech muzyka przyniesie nam trochę słońca. Zaczynamy jazzowy poranek dwójki.

The Cutie Mangos, taki zespół na antenie dwójki otwiera jazzowy poranek dwójki. Kompozycja, utwór, piosenka, może nawet Bamako by Bus, jeśli właśnie podróżują Państwo środkami komunikacji zbiorowej, to myślę, że była to idealna ścieżka dźwiękowa. A co przed nami w dzisiejszym programie? Nie będzie niespodzianką, jeśli powiem, że porozmawiamy między innymi o jazzie. A skład jazzowego poranka dwójki dziś to Monika Kopcik, Agnieszka Łukasiewicz, Andrzej Zieliński i Roch Siciński. Kłaniamy się nisko. Gościem programu będzie dziś dyrektor artystyczny festiwalu

0: Czestopad, ale tym razem skupimy się nie na wrocławskim festiwalu, a na jego nowojorskiej edycji. Po raz 10 polska impreza zawita do światowej stolicy jazzu. Pierwszy koncert już w środę. Mogą Państwo kupować bilety. W jazzowej rozmowie usłyszą dziś Państwo trębacza Piotra Schmidta, który opowie między innymi o swojej ostatniej płycie.
1: Stwierdziłem, że jest świetna okazja, żeby w sumie to nagranie live, które będzie, pierwsze wykonanie, absolutnie prapremierowe wykonanie, żeby nagrać i z tego zrobić płytę.
0: Naturalnie nie tylko jazzowe tematy nas interesują. Na przykład zaprosimy Państwa na wystawę zatytułowaną Nowa Moda Polska. Kronika głębokich uczuć. Skoro tak się ona nazywa, to chyba wszyscy domyślamy się, gdzie ją można będzie oglądać.
2: Tutaj rozwijał się przemysł odzieżowy. To był pierwszy wydział projektowania odzieży w Polsce. Pamiętajmy o tym. Więc myślę, że nie ma lepszego miejsca na kolekcjonowanie współczesnej mody niż właśnie Łódź.
0: Otwarcie wystawy jutro w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Więcej na ten temat jeszcze w tej godzinie audycji. Nie zabraknie dziś kolejnych rekomendacji od Jula Łyskawy.
3: Ten serial zaczyna się fatalnie. Jeżeli ktoś przetrwa przez pierwsze 20 minut, to być może dalej da radę. Ostatni odcinek jest makabrycznie zły.
0: Oglądanie seriali, szczególnie dobrych, czemu nie? Czasem jednak warto wyjść z domu, drodzy Państwo, choćby na festiwal muzyczny, a jeden z nich znalazł się wśród tematów Poranka Dwójki. To gdzie odbywa się to wydarzenie?
4: Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych. Hala modeli, w której kiedyś właśnie opracowywano wielkie modele metalurgiczne, teraz będzie wypełniona muzyką dawną.
0: Więcej do godziny 9 w programie Drugim Polskiego Radia. Porozmawiamy także z kompozytorką Żanetą Rydzewską. Usłyszą Państwo przeglądy prasy Magdaleny Mikołajczuk czy poezję Jana Lechonia. No, do zdobycia także płyta tygodnia, płyta dodatkowa. Proszę nasłuchiwać uważnie.

0: przy fortepianie Jerry Allen. Wybitna pianistka, która dziś skończyłaby 69 lat. Niestety zmarła w 2017 roku. Dziś także rocznica urodzin Chika Corii, a 70. świętuje Jamaluddin Takuma. O niejazzowych rocznicach opowie dziś Państwu Katarzyna Sowińska.
1: Kalendarium.
2: Osiemdziesiąt pięć lat temu zginął rozstrzelany przez Niemców w Palmirach Witold Hulewicz, twórca Teatru Polskiego Radia, autora pierwszego słuchowiska napisanego dla Teatru Wyobraźni, wspominała córka Agnieszka Hulewicz-Fajl.
3: Razem z Tadeuszem Szeligowskim, swoim przyjacielem, muzykiem, wyjeżdżali pod Wilno, objeżdżali rozmaite zapadłe jakieś kąty, jakieś wioski, jakieś miasteczka i dawali koncerty. Potem się okazało, że przez radio można dotrzeć możliwie jak najszerszym wachlarzem rozmaitych dzieł do szerokiej publiczności.
2: Zmienił oblicze współczesnego jazzu. Był jednym z prekursorów fusion. Dziś przypada 85. rocznica urodzin amerykańskiego pianisty jazzowego i kompozytora Chicka Corea, jednego z pierwszych artystów, którzy w pełni wykorzystali też potencjał instrumentów elektronicznych. A my słuchamy jego kwartetu jazzowego. Słynął z absolutnej perfekcji technicznej i legendarnego wręcz odwoływania koncertów z powodu najmniejszych usterek technicznych instrumentu. 31 lat temu zmarł włoski wirtuoz fortepianu Arturo Benedetti Michelangeli.
4: Gdy się go słucha, chciałoby się przysiąc, że każdy element, każdy układ elementów rodzi się niemal spontanicznie. Tymczasem wiadomo, że został przemyślany do najmniejszego detalu. Bardzo rzadko można spotkać taki mariaż ścisłego myślenia z naturalnością rozwoju przebiegu granego utworu. Dodajmy do tego niezwykle bogatą paletę barw. Michelangeli jest bowiem wyjątkowo czuły na niuanse kolorystyczne. Uzyskamy wtedy obraz pianisty doskonałego.
2: Opowiadał Jan Weber. 23 lata temu zmarł Gregory Peck, jeden z najwybitniejszych aktorów w historii kina. Był legendą złotej ery Hollywood, zazwyczaj występował w rolach nieskazitelnych bohaterów.
5: Nazwano go największym liberałem amerykańskiego kina. Angażował się politycznie, występując przeciwko tak zwanemu polowaniu na czarownice w Hollywood, dyskryminacji rasowej i wojnie w Wietnamie.
6: Przez dłuższy czas przewodniczył Akademii Filmowej i sprawował obowiązki członka Narodowej Rady Kultury. U szczytu sławy nie zapomniał o rodzinnym miasteczku, w którym założył teatr. W roku 1967 otrzymał honorowego Oscara za działalność humanitarną. To już był drugi Oscar.
2: Pierwszą

0: Statuetkę Oscara Gregory Peck otrzymał za rolę w filmie Zabić Drozda. Dziś mija 16. rocznica śmierci Jerzego Stefana Stawińskiego, prozaika, scenarzysty, także reżysera, współtwórcy największych sukcesów polskiej szkoły filmowej, autora scenariusza do filmu Kanał Andrzeja Wajdy.
1: Zaczęło się od opowiadania, które napisałem w 50.

0: o tym zakazie w ogóle mówienia o powstaniu. No i to przeczytał Wajda i przeczytali inni. Przeczytał Munk, który chciał wziąć ode mnie jakiś scenariusz, ale on się przestraszył tego, że po prostu w ciemnościach i podziemiach, kto to wytrzyma, półtorej godziny, no to Wajda się zgłosił.
1: Utwory Jerzego Stawińskiego wielokrotnie ekranizowano. Był także autorem scenariuszy do filmów Akcja pod Arsenałem, Krzyżacy, Eroika i Zezowate Szczęście.
2: A czym w historii zapisze się 12 czerwca tego roku? Taką stuprocentową pewnością powiedzieć nie możemy, ale pewne fakty już przewidzieć można. Proszę się nie zdziwić dziś, jak z nieba w Gdańsku, Warszawie i Krakowie usłyszą Państwo huk, i to taki dosyć mocny, to w związku z honorowym oblotem myśliwce F-35 oficjalnie trafiają do Polski, więc przed południem w Warszawie to około 10:10 bodajże będą przelatywać nad właśnie tymi wymienionymi miastami. Proszę się nie obawiać, tylko właściwie cieszyć z tej okazji chyba.

Rok 62, lato i sesja nagraniowa u Rudiego Van Geldera, a w studiu Horace Silver, Blue Mitchell Jr. Cook, Gene Taylor, John Harris Jr., czyli kwintet Horace'a Silvera. Za chwilę poezja Jana Lechonia na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Wcześniej jeszcze odrobina muzyki, ale także z tekstem, i to z jakim. Maria Czubaszek napisała ten tekst, muzykę skomponował Wojciech Karolak, śpiewa Ewa Bem.

0: chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę Państwa, nie ma z czego śmiać.
1: Jest 6:29.
2: Wiersz na dzień dobry.
1: Od poniedziałku słuchamy w poranku Dwójki wierszy Jana Lechonia, poety, krytyka literackiego i teatralnego, jednego z Wielkiej Piątki skamandrytów. I tu cytat. W jednym ze swoich dawnych młodzieńczych wierszy Jan Lechoń pisał o dwóch śmierciach godnych poety. Sam nie umierał jak słodki Shelley we wczesnej młodości, ani jak boski Goethe w dosycie imponującej sławy oraz imponującego dorobku. Miał 57 lat i jego twórczość nie była lirą auzońską drgającą bez przerwy. Pozostawił dorobek mniejszy niż inni nasi poeci. Tak autora karmazynowego poematu wspominał Juliusz Sakowski. Jan Lechoń 70 lat temu popełnił samobójstwo, wyskakując z 12 piętra hotelu Hudson w Nowym Jorku, dokładnie 8 czerwca 1956 roku. Dziś jego wiersz czyta Anna Nechrebecka.
3: Sprzeczka. Już zimny dzień jesienny zaczyna umdlewać i w myślach szukam kształtu twojej drogiej postaci. I ból, co mną nurtuje, wszechwładną moc traci. Pójdziemy do ogrodu. Nie warto się gniewać. Patrz, księżyc nad jezioro zza chmury wypływa. W milczeniu stoi ogród, jak mlekiem oblany. I tylko czasem z trzaskiem pękają kasztany. Wsłuchujmy się w tę ziemię. Jest chyba szczęśliwa. W akacje płynie fala zimnego przewiewu. Ach, niechaj nas przepływa. Ach, niechaj w nas wieje. I niechaj nas oczyszcza, jak z liści aleje. Nas, ślepych na swą miłość, pobladłych od gniewu.
1: I tym wierszem w interpretacji Anny Nechrebeckiej kończymy tydzień porannych spotkań właśnie z Janem Lechoniem. W przyszłym tygodniu natomiast od poniedziałku tematycznie, no bo za tydzień w Sopocie rozpoczyna się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej, dwa teatry i to będzie wydanie jubileuszowe, 25. Tradycyjnie podczas festiwalu zostaną wręczone wielkie nagrody, przyznawane corocznie za wybitne kreacje i całokształt twórczości w teatrach, tym telewizyjnym i radiowym. Tym razem otrzymają te nagrody Andrzej Seweryn i Danuta Stenka. A że wierszy w interpretacjach Andrzeja Seweryna słuchaliśmy w poranku niedawno, z okazji 80. urodzin artysty, no to od poniedziałku posłuchamy wierszy czytanych przez Danutę Stenkę.

0: norweska interpretacja Chopina. Morten Gunnar Larsen, który specjalizuje się w graniu ragtime'ów, jego styl to straight piano. No a tymczasem nie zapominajmy, że jest to klasycznie wykształcony pianista, który lubi i takie muzyczne wycieczki. Morten Gunnar Larsen. Solo. A teraz zabieramy Państwa do Wrocławia, gdzie nie solo, a trio. Trio Kompopolex, specjalizujące się w wykonywaniu muzyki najnowszej, wystąpi dziś o 19 w galerii Toy Piano. W programie koncertu dwie premiery, w tym prawykonanie kompozycji Hej Żanety Rydzewskiej. Kompozycji, a może gry, w której publiczność na bieżąco będzie mogła oceniać wykonanie i wpływać na jego przebieg. O inspiracjach i pracy nad utworem Olce Bożyszkowskiej opowiedziała właśnie Żaneta Rydzewska.
1: Bezpośrednią inspiracją był hejt. Tylko nie chciałam tego tak dosłownie powiedzieć, dlatego że chciałam powiedzieć hej, znaczeniu hej, zwróćmy na to uwagę. Więc nie chciałam hejtowi dawać tego pierwszego głosu. Może tak bezpośrednio z hejtem się nie spotkałam osobiście, ale trafiły do mnie takie komentarze na przykład pod różnymi postami, czy na Facebooku, czy na Instagramie, które były nie tyle, że co nieprzychylne, tylko miałam poczucie, że też niemerytoryczne i jakby nie miałam żadnego wpływu na to, co było hejtowane. I to było chyba dla mnie taką inspiracją, taka niemoc w tym, że no nic nie mogłam z tym zrobić i te komentarze się pojawiały. I zaczęłam zagłębiać się w ten temat i patrzeć, jak to całe zjawisko, jaką on ma skalę i co ludzie, którzy doświadczają hejtu, przeżyli. Skupiałam się na tym, jak się mówi ludziom przykre rzeczy i w jaki sposób to można zakomunikować. I tutaj chciałam trochę może zrobić to abstrakcyjnie, pokazać prawdopodobnie przykre bądź nieprzykre, nie wiem, to publiczne zadecyduje, takie wyniki po prostu w liczbach. I żeby to trochę tak jakby odczłowieczyć. To jest tak, że ja chyba musiałam sobie ten temat gdzieś w głowie przerobić. Szczególnie jeśli chodzi o ten element, no nie chciałabym nazywać tego hejtem w moim przypadku, ale powiedzmy może nieeleganckie i niesympatyczne komentarze. I to było coś, co tak naprawdę

0: nie wiem, wydarzyło się może 2-3 lata temu i w ogóle tego nie dotykałam, ale pojawił się we mnie taki pomysł, tak nawet niemal czysto techniczny, w którym mogłabym pytać ludzi, publiczność, co oni o tym myślą. O, tutaj akurat w utworze Hej jest to o utworze bezpośrednio, czyli będzie ocena bezpośrednia na samym koncercie i publiczność będzie głosować w trakcie koncertu i tam będą pytania. Na wideo będą się wyświetlać pytania i publiczność będzie głosować.
1: No właśnie, to może przejdźmy teraz do tego wątku, w jaki sposób publiczność kształtuje tkankę muzyczną tego utworu. To głosowanie będzie dotyczyło samego wykonania konkretnych muzyków? Jaki jest ten pomysł?
0: Publiczność będzie decydować o tym, czy na przykład dany fragment zostanie powtórzony, czy im się podoba, więc jeśli będzie im się podobać, to wykonawcy go powtórzą, bądź będą też nagradzać brawami wykonawców za ich improwizację i będą wyświetlane też punkty, kto jak na przykład został oceniony przez publiczność. I to jest właśnie taką, może taką główną podstawą. Następnie publiczność będzie pytana, czy lubi w ogóle muzykę współczesną i na przykład, czy lubi ten utwór. Będą to odpowiedzi tak, nie, trochę tak jakby na zasadzie lajków, że albo coś lajkuję, albo pomijam, albo nie wiem, damy jakąś jeszcze może słabą ikonkę.
1: Powiedziałaś na samym początku o tym momencie, w którym gdzieś ten pomysł muzyczny zaczął się pojawiać. Jak pracowałaś nad formą, nad kształtem, skoro pojawia się tutaj także ten element techniczny i ten element tak naprawdę no, nie do końca przewidziany, prawda?
0: Jeśli chodzi o sam materiał muzyczny, to starałam się ten materiał muzyczny mieć taki, jak mam w innych utworach, dlatego że no, mogłabym w takim razie zacząć używać jakichś w ogóle sformułowań, jakichś cytatów z Hejtu i tak dalej, ale tego nie zrobiłam, dlatego że nie chciałabym mówić czyimiś słowami i jakby jedyne, co będzie w jakiś sposób podlegało ocenie, to jest mój utwór. I ten utwór taki trochę, którym jakby ja jestem naprawdę, czyli że ten mój taki prawdziwy utwór, którym nie będę dodawać elementów związanych z hejtem, więc utwór jest muzyczny. Faktem jest, że może nie jest aż tak ściśle muzyczny, patrząc na to na przykład nie pod względem instrumentów, bo będą to przede wszystkim różnego rodzaju obiekty. Chociażby gwizdki, chociażby kalimba, chociażby różnego rodzaju małe instrumenty perkusyjne. Chciałam może poprzez właśnie ten taki pomysł włączenia publiczności w ocenę i też decydowanie, co będzie grane, pokazać, że publiczność może też w pewien sposób decydować i może też oceniać to, co się dzieje. I dla mnie ta forma, raczej to było coś takiego, że miałam dane sekcje i te sekcje miały swoje problemy w utworze i każdy z wykonawców dostał swój instrument i on będzie też w jakiś sposób oceniany, więc zobaczymy, tak naprawdę brawa chociażby będą zależne od publiczności, a na przykład jeśli brawa będą intensywne, no to powiedzmy będzie ta osoba, w sensie będzie głośniej na sali, no i wtedy chociażby to, że jest głośniej, to już jest jakiś taki element, którym gdzieś wpływa na formę.
2: Mówiła kompozytorka Żaneta Rydzewska, której utwór zatytułowany Hej zabrzmi już dziś wieczorem w galerii Toy Piano we Wrocławiu. Zapraszamy miłośników muzyki najnowszej, którzy chcą mieć wpływ na to, co wydarzy się także muzycznie, jak państwo słyszeli. Utwór, który teraz pojawi się na naszej antenie, to już muzyka jazzowa i także najnowsza, ale w rozumieniu daty premiery. Debiut płytowy Nicole Yvette, nowej postaci na wokalnej scenie. Cały album poznamy w sierpniu, ale już teraz możemy zaprezentować państwu tytułowy singiel Say Yes. Wibrafon, który państwo słyszą, obsługuje Joel Ross.

0: Do siódmej zostało 14 minut. Może już państwo w drodze do pracy, a może jeszcze szykują się państwo do wyjścia. Jeśli właśnie pada pytanie, co na siebie założyć, to my wkraczamy a propos z tematem o modzie. Polskiej modzie, ale nie historycznej, a tej z ostatnich lat. Jutro w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zostanie otwarta wystawa Nowa Moda Polska. Kronika głębokich uczuć. To pierwsza tak obszerna ekspozycja poświęcona polskiej modzie XXI wieku. Zaprezentowane zostaną na niej prace ponad 50 projektantów i projektantek pochodzące z kolekcji mody najnowszej, którą muzeum buduje od 7 lat. Agata Zielińska rozmawia o ekspozycji z Anetą Dalbiak, dyrektorką placówki.
1: To jest pierwsza kolekcja współczesnej mody, która powstała w polskim muzealnictwie. I jest to też pierwsza wystawa, która pokaże tak szeroko tą współczesną scenę modową. Więc mamy tak naprawdę dwie takie sytuacje, które są absolutnie w moim przekonaniu jakoś nowatorskie w polskim muzealnictwie. Więc mamy na świecie muzea wszystkim znane, Victoria and Albert, Met, przecież wszyscy ekscytujemy się galą Met, tak, która właściwie jest po to, żeby zbierać fundusze na

0: Kostium Instytut przy MET. W Polsce takich instytucji nie mamy. Nie mamy instytucji poświęconych modzie, a wydaje mi się, że tutaj w Łodzi no mamy w jakiś sposób prawo do tego, żeby to muzeum, czy część muzeum naszego właśnie była takim muzeum mody, bo tutaj rozwijał się przemysł odzieżowy. To był pierwszy wydział projektowania odzieży w Polsce. Pamiętajmy o tym. Więc myślę, że nie ma lepszego miejsca na kolekcjonowanie współczesnej mody niż właśnie Łódź.
1: Pracę 50 współczesnych polskich projektantów i projektantek będzie można oglądać. Czy to były trudne rozmowy, łatwe? Jak to wyglądało?
0: Spotkaliśmy się z dużą przychylnością projektantek i projektantów. Może dlatego, że właśnie wszyscy mieli poczucie, że bierzemy udział razem w czymś, co jest po prostu zupełnie nowe, pierwsze w Polsce. I rzeczywiście te rozmowy dotyczące właśnie włączenia projektów, poszczególnych projektantów do kolekcji nie były trudne, przyznam szczerze. Rzeczywiście projektanci bardzo szybko rozumieli, jaką wagę ma to wydarzenie, ale wśród projektantek i projektantów no, będziemy mieli oczywiście topowe, sztandarowe nazwiska naszych też projektantów, którzy odnieśli ogromne sukcesy po prostu na świecie, jak Magda Butrym na przykład. Ale tam będzie można zobaczyć oczywiście pracę Gosi Baczyńskiej, Zosi Chylak, Wandy Nowak, Tomasza Osolińskiego, Paprocki i Brzozowski, MMC, które część tego duetu MMC jest związane w ogóle z Łodzią. Więc naprawdę są to w tej chwili topowe nazwiska, ale ta wystawa nie jest tylko po to, żeby pokazać te topowe nazwiska, bo obok tych topowych nazwisk pokażemy też projektantki i projektantów, którzy rozpoczynają tą swoją drogę.
1: Czyli młodzi.
0: Czyli młodzi, dokładnie. Ta nasza kolekcja też rozwijała się właściwie tak dwutorowo. Z jednej strony oczywiście chcieliśmy zmapować to, co dzieje się w tej modzie, takiej naprawdę już o ugruntowanej pozycji, ale z drugiej strony rozglądaliśmy się też i szukaliśmy bardzo ciekawych, młodych projektantów, którzy rzeczywiście za chwilę będą mieli dużo do powiedzenia na tej scenie.
1: Jaki jest klucz doboru? Jak te prace będą prezentowane? Nie chodzi tutaj na pewno, to już wiem, o zachowanie chronologii.
0: Na pewno nie, ale też ta nasza kolekcja nie była tak budowana w sposób chronologiczny. My rzeczywiście jako taką główną kategorię, którą sobie gdzieś założyliśmy, ta kategoria to było słowo polskość. Czyli to, w jaki sposób projektanci i projektantki pracują z różnymi obszarami, które w jaki sposób budują naszą tożsamość. Z kulturą, ze sztuką, z tradycyjnym rzemiosłem na przykład, bo wielu z nich też wraca. Przecież ten zwrot ku tradycyjnym technikom rzemieślniczym jest naprawdę bardzo wyraźny w modzie. Więc to była taka kategoria jakby naczelna, główna, która stoi w pewnym sensie u podstaw tej kolekcji. Natomiast jeżeli chodzi o wystawę, to tutaj rzeczywiście mamy sporo takich elementów, które no gdzieś mocno wiążą się też z autobiografiami poszczególnych projektantów i projektantek, bo trzeba pamiętać też o tym, że moda w tej chwili jest bardzo autobiograficzna i te historie, które właściwie dotykają projektantów, artystów, tak, bo przecież projektanci to artyści, one gdzieś znajdują odzwierciedlenie w pracach, które tworzą. Więc to jest naprawdę tam tematy i religijności, i tematy związane z płciowością, z queerem. Te wszystkie tematy znajdą się na wystawie. Będą to rzeczywiście takie indywidualne podejścia poszczególnych projektantek i projektantów do tych tematów.
1: Trafiają do was ubrania i też trochę starsze kolekcje. Czy wy musicie zadbać o te ubrania albo może nawet przywrócić im dawny blask?
0: Powiem zupełnie szczerze, że jest to ogromna praca, którą wykonuje dział konserwacji. To jest praca, której nie widać. Mówimy chociażby o Arkadiusie. Te rzeczy trafiły do nas, do kolekcji, w stanie naprawdę bardzo złym, bo one były przechowywane, zresztą jest teraz spektakl Arkadius is Dead w Teatrze Jaraczek i tam częścią scenografii jest kontener. Ten kontener nie wziął się tam z niczego, tylko wziął się rzeczywiście z tego, że te rzeczy Arkadiusa trafiły po prostu do tego kontenera w Szkocji, do jego przyjaciela i przez długi, długi czas były tam przechowywane. Więc proszę sobie wyrazić, Szkocja, pogoda, wilgotność i zamknięte w metalowym kontenerze rzeczy. Więc one rzeczywiście były porzewiałe, były uszkodzone i to była tytaniczna praca, absolutnie. Nawet Arkadiusz był zaskoczony tym, co zobaczył. Natomiast z modą współczesną jest troszeczkę inaczej, bo tam tak naprawdę główne nasze procesy skupiają się na zachowaniu w dobrym stanie tych rzeczy. Ale oczywiście przy przygotowaniu wystawy dział konserwacji cały czas ma oko na to, czy na przykład nie jest za ostre światło, bo pamiętajmy, że rzeczy, które weszły do kolekcji, podlegają już bardzo konkretnym przepisom dotyczącym tego, jakie powinny być warunki klimatyczne na sali ekspozycyjnej, jakie natężenie światła może być skierowane, żeby tych obiektów nie uszkodzić. Więc o to wszystko dba dział konserwacji.
2: A odpowiednio zabezpieczone prace projektantów, projektantek będzie można oglądać na wystawie Nowa Moda Polska w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przez cały rok. Ekspozycji towarzyszy

program spotkań i warsztatów, zatem można wybrać się nie raz, a częściej. A teraz zaśpiewa i zagra dla Państwa B.B. King. I've been around and I've seen some things.

Niespełna 5 minut pozostało do godziny 7, a skoro tak, to już za chwilę wiadomości kulturalne w programie drugim Polskiego Radia. No i oczywiście zbliżamy się do pierwszego przeglądu prasy, między innymi. Także płyta tygodnia, jazzowa rozmowa i rekomendacje. To wszystko w drugiej godzinie naszego spotkania. Teraz Matt Wilson ze swoim zespołem i kompozycja Good Trouble.

0: autopromocja.
1: Muzyka wydaje się nie tylko wytworem kultury, ale również częścią biologicznego wyposażenia człowieka. Noworodek reaguje na rytm, zanim nauczy się mówić. Dźwięki wpływają na tętno, oddech, poziom hormonów, pamięć i emocje. Ludzie wszystkich kultur śpiewają, tańczą i kołyszą się do muzyki. W tym sensie jest ona szczególnym fenomenem, który nie tylko angażuje niemal cały organizm, ale też otwiera przestrzeń pozajęzykowej komunikacji. Czy zatem człowiek jest po prostu istotą słuchającą? Zastanowimy się nad tym w sobotę o 23. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Rozmowy z Jackiem są zawsze przeżyciem, takim dobrym, dlatego że Jacek jest mądry i wyrozumiały.
3: Tak twierdzi Teresa Bogucka, która była sekretarzem redakcji Zapisu wtedy, gdy Jacek Bocheński był redaktorem tego pierwszego pisma literackiego wydawanego w drugim obiegu. Zapraszam do wysłuchania przedurodzinowej rozmowy z wybitnym pisarzem, prezesem Polskiego Pen Klubu, współzałożycielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Strefa Literatury, niedziela, godzina 11. Anna Lisiecka.
0: Autopromocja.
4: Wybiła siódma.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła.
4: W piątek 12 czerwca, dzień dobry, mówi Państwu Roch Siciński, a właściwie mówię to w imieniu porannej zmiany w dwójce. Program przygotowała Monika Kopcik, realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a muzykę wybrał Andrzej Zieliński. Będziemy z Państwem do dziewiątej.
0: Poranek dwójki.
4: Skoro jest 12 czerwca, to imieniny obchodzą Antoni, Bernard, Jan, Janina, Kacper i Leon. Pierwszy piątkowy serwis przygotowała Justyna Piernik. Zapraszamy na wiadomości kulturalne.
6: Dzień dobry. W wieku 89 lat zmarł aktor Janusz Michałowski. Ukończył w 1960 roku Wydział Aktorski Szkoły Teatralnej w Warszawie. Występował m.in. w Teatrze Dramatycznym i Teatrze Nowym w Poznaniu oraz na scenach warszawskich w Teatrach Studio i Ateneum. Od 1999 roku był związany z Teatrem Współczesnym w Warszawie. Popularność przyniosły mu role w filmach i serialach, takich jak Seksmisja, Wabank, Lawa czy Mistrz i Małgorzata. Ważną częścią dorobku Janusza Michałowskiego były także role w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji. Polskie Radio znalazło się w Krajowym Rejestrze Dobrych Praktyk Dziedzictwa Kulturowego. Chodzi o działalność dokumentacyjną prowadzoną podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu od 1970 roku do dziś. Mówi Piotr Kędziorek, dyrektor naszego programu i Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
7: Każdego roku nagrywamy artystów, którzy tam się pojawiają. Budujemy takie, w gruncie rzeczy, profesjonalne studio nagraniowe, do którego zapraszamy wykonawców. I wszystkie te nagrania znajdują się w archiwum Polskiego Radia. Część z nich udostępniamy w formie publikacji. Nagrania z Kazimierza stanowią podstawę serii płytowej Muzyka Źródeł, gdzie zostały pokazane wszystkie regiony Polski, wszystkie gatunki pieśni obrzędowych. To stanowi też podstawę naszych codziennych działań antenowych.
6: Krajowy Rejestr Dobrych Praktyk to platforma wymiany doświadczeń oraz

0: inspiracji dla instytucji, organizacji, stowarzyszeń czy wspólnot oraz wszystkich, którzy są zainteresowani ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Obecnie rejestr liczy 14 pozycji. Operator filmowy Łukasz Żal, dwukrotnie nominowany do Oscara, otrzymał Złotego Glana. To nagroda przyznawana przez łódzkie kino Charlie. Łukasz Żal zyskał światowe uznanie za wybitne zdjęcia w czarno-białych filmach Pawła Pawlikowskiego. Uznanie krytyków i widzów zdobyły też takie obrazy jak Strefa Interesów czy Hamlet. Nagrodzony przyznał, że to wyróżnienie ma dla niego szczególne znaczenie.
1: Ja jestem po prostu totalnie, jestem naprawdę totalnie wzruszony, no. Bo to jest bardzo, bardzo ważna nagroda, no. Nagroda kina Charlie, nagroda z Łodzi, nagroda po prostu mojego ukochanego miejsca. Tutaj przychodziłem do kina i tu się inspirowałem i spędziłem tutaj jakieś cudowne momenty i to było moje miejsce, mojej ogromnej inspiracji, no.
0: Nagroda kina Charlie i Złoty Glan trafiła już m.in. do Romana Polańskiego, Piotra Frączewskiego, Danuty Szaflarskiej i Andrzeja Wajdy. Rozpoczyna się 33. konkurs Dobry Wzór. To najstarszy i najbardziej prestiżowy polski konkurs wzorniczy, który od ponad 3 dekad nagradza innowacyjność, estetykę, funkcjonalność oraz jakość. Wiceprezes Instytutu Wzornictwa Michalina Pietrzyk zaznacza, że kluczowy jest proces projektowy, czyli jak szerokie grono specjalistów było zaangażowane w projekt.
2: Jeżeli mamy na przykład Ogród Pamięci, przecudowna praca doktorska zeszłego roku, no i widzimy, że w zespole projektowym oprócz lekarzy i jakby naukowców byli zaangażowani też na przykład projektanci zieleni, ale też psychologowie. No to są bardzo różne kompetencje, których bardzo często sam projektant no, nie posiada, więc to, że kieruje się do osób, które mają tą wiedzę i tak naprawdę są w stanie zrozumieć dobrze potrzeby użytkownika, to jest dla nas bardzo cenne.
0: Na laureatów czeka prestiżowa nagroda, a także szansa na zdobycie tytułu designera roku czy ikony wzornictwa. Nabór zgłoszeń trwa do 20 września. Szczegóły na dobrywzór.com. Kolejne wiadomości kulturalne o 9:00.
3: Pogoda.
4: W tej chwili około 11, no może 12 stopni Celsjusza w większości regionów naszego kraju. No i w większości regionów naszego kraju popada przelotne deszcze, natomiast w centrum i na wschodzie proszę uważać na burze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali, a potem będzie spadać.
5: Reklama.
6: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
11: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
12: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
13: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
10: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
14: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów.

0: występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Reklama.
5: 8 minut po 7 to czas na poranną szansę, by wzbogacić swoją płytotekę. Jak zawsze mamy dla Państwa dwa albumy do zdobycia. Dziś płytą dodatkową jest nagranie Klaudiusza Barana. Akordeoniście towarzyszy na tym nagraniu Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej, a w repertuarze muzyka Astora Piazzolli. Całością dyryguje Adam Klocek. Jeśli chcą Państwo zawalczyć o ten krążek, to w temacie maila proszę wpisać płyta dodatkowa. W treści maila proszę podać swój adres korespondencyjny. Jeśli w temacie wpiszą Państwo płyta tygodnia, to mają Państwo szansę na album, który króluje o tej porze w porankach dwójki od poniedziałku. Ale i tak przypomnę, bo to ciekawy pomysł na album. Z jednej strony jest to muzyka klasyczna po prostu, z drugiej strony jest to muzyka filmowa, choć nie powstawała w tym celu, no to właśnie po te utwory sięgało wielu filmowców. Tytuł krążka to Musique du Cinéma, gra Insula Orchestra wraz z solistami. I tym razem z jednej strony sięgamy po prostu właśnie po muzykę Bacha, to będzie fragment trzeciej suity orkiestrowej D-dur, ale kinomanom może się skojarzyć ten fragment z filmem Seven Davida Finchera, kultową produkcją z połowy lat 90. Pamiętają Państwo Morgan Freeman, Brad Pitt. Poranek dwójki małpa polskieradio.pl to nasz adres, pod którym czekamy na Państwa wiadomości.

Poranek dwójki, małpa polskieradio.pl. To przedostatnia szansa na zdobycie naszej aktualnej płyty tygodnia. Proszę pisać, my czekamy na Państwa wiadomości z utęsknieniem. A od muzyki klasycznej do jazzu wrócimy płynnie. Walczykiem. Za chwilę pierwszy przegląd prasy.

0: 7:15, a w naszym studiu Magdalena Mikołajczuk.
1: Dzień dobry.
0: Witaj, miłośniczka Ellie Fitzgerald, prawda?
1: Tak, to od razu ustawia dzień. Tak to... optymistycznie, chociaż nie zaczniemy od optymistycznej informacji.
0: Pora na przegląd prasy.
2: Przegląd prasy.
1: To zupełnie pesymistyczna informacja, to informacja, którą już państwo słyszeli o śmierci Janusza Michałowskiego, aktora teatralnego i filmowego. Gazety nawet w swoich wydaniach internetowych jeszcze się nie rozpisują, ale na pewno pojawią się później jakieś analizy tego, co robił Janusz Michałowski, bo był bardzo charakterystycznym aktorem i z ogromnym dorobkiem. Przypomnijmy, między innymi grał w Teatrze Telewizji. Widzowie pamiętają go z ról w Mistrzu i Małgorzacie, Płaszczu, Prawdomównym Kłamcy. Tak o Januszu Michałowskim napisał na Facebooku reżyser Wojtek Ziemilski, dla którego prywatnie aktor był wujkiem. Zmarł Janusz Michałowski, mój wuj. Był aktorem takim, jakich już nie robią. Żyjącym tylko teatrem, postacią, sceną. Zanim przeszedł na emeryturę, był w Zespole Teatru Współczesnego w Warszawie. Był też mężem Izy Cywińskiej i przez te 2 lata po jej śmierci spędziłem z nim sporo czasu. Strasznie za nią tęsknił. Wuj Janusz był introwertykiem, nie przepadał za publicznymi sytuacjami, imprezami. Wolał siedzieć w domu i dłubać przez

swoich lampach naftowych. Miał z dużym prawdopodobieństwem najwspanialszą kolekcję w Polsce. Recytował wiersze jak nikt na świecie. Dodajmy jeszcze, że Janusz Michałowski też współpracował bardzo intensywnie z Teatrem Polskiego Radia, więc myślę, że w najbliższym czasie jeszcze będziemy wracać do tego, co zdziałał w teatrze

0: Wszyscy oczywiście pamiętamy go z ekranów czy z teatrów, ale ta informacja, która pojawiła się wczoraj późnym wieczorem, właściwie w nocy, no, zafrapowała mnie ta kolekcja lamp naftowych, powiem
1: szczerze.
0: Tak, ja
1: o tym nie wiedziałam.
0: Ja też o tym nie wiedziałem i polecam zarówno tobie, jak i państwu zajrzeć na strony Polskiego Radia Białystok. I tam jest takie zdjęcie, gdzie Janusz Michałowski siedzi w swoim salonie. Piękna biblioteczka z oczywiście pozycjami literackimi, a nad nimi taka długa przez cały salon półka i na niej właśnie ta kolekcja ogromnych lamp, więc...
1: Ja w ogóle o tym nie wiedziałam. Ja pamiętam twarz Janusza Michałowskiego, te oczy charakterystyczne bardzo, tak. I głos też niemożliwy do pomylenia z innym, ale o tym hobby nie wiedziałam, a lampy naftowe wydają mi się czymś niesłychanie tajemniczym, więc także jako kolekcjonera lamp zapamiętamy tego świetnego aktora. W piątek, jak zwykle, wiele gazet ma magazyny weekendowe i między innymi Dziennik, Gazeta Prawna również. I właśnie w tym magazynie na weekend Piotr Kofta, czyli też nasz dwójkowy kolega, pisze pod hasłem Opowieści rozgniewanego optymisty. Pisze o książce Petera Wattsa Masa krytyczna i inne materiały rozszczepialne, ale pisze w ogóle o tak zwanej hard science fiction i o AI również. AI myśli błyskawicznie, ale nie ma poczucia własnego istnienia. Jest więc pozbawiona autorefleksji, absolutnie psychopatyczna, a zatem absolutnie wydajna, to spełnione kapitalistyczne marzenie. A jeśli chodzi o głównego bohatera tego tekstu, Petera Wattsa, to Piotr Kofta pisze o nim tak. Kanadyjczyk, rocznik 1958, z wykształcenia biolog morski, który porzucił robotę akademicką dla pisarstwa, stając się jednym z najbardziej przenikliwych współczesnych autorów hard science fiction. Watts zresztą, gdy idzie o jego metodę wyciągania wniosków, nigdy nie przestał być naukowcem, podobnie jak nigdy nie przestał nim być Stanisław Lem. Jego powieści i opowiadania mają liczne przypisy, niczym artykuły z branżowego czasopisma. Towarzyszą im eseje, w których autor pokazuje, jak doszedł do pewnych eksperymentów intelektualnych, czyimi koncepcjami się inspirował bądź posłużył, na jakich badaniach się oparł. Teksty Wattsa są wymagające, ale to nie literatura wyłącznie dla jajogłowych nerdów. Próg wejścia bywa owszem wysoki, niemniej Kanadyjczyk pisze błyskotliwie, odkrywczo, zaskakująco. Jeśli burzyć nonsensowne wzniesione mury między kulturą wysoką a popem, to najlepiej właśnie za pomocą takich książek, które dają czytelniczą satysfakcję, lecz zarazem zostawiają nas z poczuciem głębokiego poruszenia. Watts osiąga ten efekt dzięki niewymuszonej trzeźwości swojego myślenia. Przyznam, że wcześniej nie spotkałam się z twórczością tego autora, ale na pewno sięgnę po książkę Petera Wattsa Masa krytyczna i inne materiały rozszczepialne, o której Piotr Kofta pisze w magazynie na weekend Dziennik Gazety Prawnej. Nie wiem, czy państwo już po śniadaniu, czy przed, ale dla obu tych grup na pewno ciekawe jest w Tygodniku Warszawa, Tygodniku Gazety Wyborczej, tekst Macieja Nowaka o stołówkach studenckich w Warszawie. Tu wodnisty ramen, tam niezły mielony. Maciej Nowak, krytyk kulinarny, krytyk teatralny, pisze tak. Po przywróceniu godności barom mlecznym, które od 2 lat zaczęły znowu kwitnąć, nadchodzi czas na renesans stołówek studenckich. W przypadku mleczaków niczym wystrzał z aurory do rewolucji doprowadziło zamknięcie w 2012 roku rzekomo niepotrzebnego już prasowego na Marszałkowskiej. Dla widoków naruszało prestiż centralnej dzielnicy odrodzonej Rzeczpospolitej. My jadamy ośmiorniczki i sushi, a nie pulpety ze świńskiej D z gotowaną kwaśną kapuchą. Prawie 15 lat temu aktywiści miejscy wsparci przez lokalną społeczność dokonali abordażu na zamknięty prasowy i uruchomili partyzancką kuchnię. Uznano to za chuligańskie wybryki, policja wyciągała siłą protestujących, a oburzona urzędniczka z wydziału lokalowego udawała powiatową Lady Thatcher. Reporter. Pod presją opinii publicznej władze musiały jednak ustąpić, a więdnąca wówczas branża tanich barów kojarzona z PRL-owskim dziedzictwem nabrała wiatru w żagle. Dziś podobne

0: emocje i procesy wzbierają wokół idei stołówek studenckich. W czasach świetności tylko na Politechnice Warszawskiej działało 13 stołówek rozsianych po siedzibach poszczególnych wydziałów oraz kilkadziesiąt bufetów w instytutach i akademikach. No i potem Maciej Nowak robi taką podróż po Warszawie, zagląda na AWF, na SGH i inne uczelnie. No a Maciej Nowak pisze tak, że nawet jakby, nie wiem, listę z książki telefonicznej opisywał, to też by było smacznie. I tutaj naprawdę państwu polecam to w tygodniku Warszawa.
1: Ty na studiach jadałaś w stołówkach studenckich, czy jednak w barach mlecznych?
0: W barach mlecznych. Miałam ulubiony bar mleczny przy Barbakanie, bo chodziłam do szkoły muzycznej na Miodowej, więc to było blisko i zawsze zamawiałam to samo, czyli paszteciki barowe ze szpinakiem. Szpinak był taką paciają, której nikt nie lubił, a ja właśnie kochałam.
1: Magdalena Mikołajczuk, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję. Jeszcze tu wrócę.
1: Ja na studiach na przykład nie jadłem.

0: Trio bez fortepianu, jedno z najlepszych w naszym kraju, jeśli chodzi o muzykę jazzową, Nowicki, Święs, Frankiewicz. To za nami, ale przeglądamy kalendarze koncertowe i jeśli chodzi o basistę tego składu, Andrzeja Święsa, to on już pojutrze, czyli w niedzielę, wystąpi w Warszawie ze swoim autorskim zespołem, czyli z Rafałem Sarneckim i Pawłem Dobrowolskim. Może pamiętają Państwo taką płytę Flying Lion. Ona nawet otrzymała Fryderyka w kategorii debiut roku, bo tą pozycją fonograficzną Andrzej Święs debiutował w roli lidera. Innych nagrań ma oczywiście na swoim koncie masę. No i ten repertuar Paweł Dobrowolski, Rafał Sarnecki i Andrzej Święs wykonają w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy już w tę niedzielę o 18. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się wybrać na ten koncert, to zaproszenia czekają pod numerem 22 645 22 22.
1: You gone fishing.
2: Now how do you know?
3: Jazzowa rozmowa. Upon your door.
2: Aha.
0: Gone fishing. A bohatera tej godziny jazzowego poranka dwójki przedstawi Andrzej Zieliński.
4: Gościem cyklu Jazzowa Rozmowa jest w tym tygodniu Piotr Schmidt, trębacz jazzowy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Dziś porozmawiamy o najnowszej płycie Piotra Schmidta zatytułowanej Pieśni bez słów Krzysztofa Komedy, ale zanim o niej, wcześniej musimy powiedzieć kilka słów o ostatniej ankiecie Jazz Top magazynu Jazz Forum, która rozgrzała środowisko jazzowe do czerwoności. To pierwszy raz, kiedy ankieta przeprowadzona była przez internet i ty, nie oszukujmy się, no chyba byłeś największym zwycięzcą tej ankiety. Muzykiem roku był Leszek Możdżer, to rzeczywiście, ale on zawsze na czele. Ty byłeś zaraz za nim tak naprawdę. Potem najlepszy zespół akustyczny, też Myrczek Schmidt Quintet. Najlepszy koncert roku to wasza trasa koncertowa z programem Młynarski bynajmniej. Nie mówiąc już o członkach twojego zespołu, którzy dominowali w indywidualnych kategoriach. No i ty na trąbce wyprzedziłeś swojego mistrza, Piotra Wojtasika, około 50 punktów. Po pierwsze, gratulacje.
5: No, dziękuję bardzo. To już nie pierwszy raz zresztą go wyprzedziłem, tak? Bo takich momentów było w sumie wiele razy. Okay. Nawet jak zajmowałem jakieś trzecie miejsca, to bywało, że on był na czwartej pozycji. Natomiast trębaczem roku jestem już po raz drugi, bo też byłem w 2023. Także jest mi niezmiernie miło i cieszę się z wyników na pewno tej ankiety. No, zdecydowanie na ten sukces miało wpływ wiele czynników. Przede wszystkim dosyć intensywna i taka bardzo duża aktywność nas.

0: nie tylko z programem Młynarski, bynajmniej zresztą, bo pamiętajmy, że ja na przestrzeni półtorej roku w tym okresie mniej więcej wydałem 3 płyty. A to się nie zdarza raczej na rynku muzycznym. Przynajmniej nie kojarzę, żeby ktoś tak często wydawał płyty.
1: Trzeba mieć własną wytwórnię płytową, żeby tak często wydawać.
0: Nie, no trzeba też mieć pomysły i jakąś wenę, ochotę i tak dalej. Natomiast rzeczywiście Młynarski bynajmniej to taki najbardziej koncertowo bogaty projekt, bo my zagraliśmy w samym 2025 roku ponad 30 koncertów tylko z tym projektem, nie mówiąc o innych projektach muzycznych.
1: Tworzysz taki obraz tego, na co, co wpłynęło na tą ankietę Jazz Top, no bo w środowisku były takie zarzuty, że wyniki w jakimś stopniu są przez to, że były przeprowadzone przez internet, wypaczone. Chciałem też ci dać taką przestrzeń do opowiedzenia
0: na pewno,
1: czy to internetowe głosowanie miało na to wpływ, czy to jakaś aktywność twoich fanów?
0: Dziwną sytuacją w tej ankiecie było to, że były prefabrykowane preferencje przez Jazz Forum zrobione, jeśli chodzi o to, na których artystów można głosować. To znaczy, można było wpisywać artystów od siebie, ale łatwiej było rozwinąć listę i tam coś sobie z tej listy wybrać. Więc to na pewno było minusem takim jakby wpływającym na wyniki. Ja nawet pamiętam, jak tylko to ukazała się ta ankieta i tam postanowiłem zajrzeć, to od razu zauważyłem, że na przykład nie ma mnie na liście, jeśli chodzi o artystę roku, prawda? Muzyk roku. Więc zadzwoniłem do redakcji Jazz Forum i poprosiłem, żeby dopisali, dlaczego mnie nie ma na liście w zasadzie. My też pomogliśmy trochę ludziom dotrzeć do tej ankiety, bo parę razy opublikowaliśmy post z informacją, że jest taka ankieta i że warto wziąć udział w głosowaniu, a także w naszym newsletterze poszła informacja o tym, że jest taka ankieta i warto wziąć udział w głosowaniu. Więc troszeczkę zaktywizowaliśmy naszych fanów, co na pewno w jakiś tam sposób pomogło. Natomiast no oczywiście, jeżeli tutaj mówimy o kwestii aktywizacji fanów i tego, którzy muzycy to robią, a którzy nie, no to już nie jestem w stanie jakby wpłynąć na ich, żeby zachęcać wszystkich muzyków i dzwonić, żeby aktywizować swoich fanów, żeby w ogóle brali udział w tej ankiecie, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w tej ankiecie, żeby ona też była dzięki ilości osób jak najbardziej miarodajna. A zdaje się, z tego co kojarzę, to osób w tej ankiecie wzięło około 1700.
1: Jazz fanów w Polsce jest trochę więcej, myślę.
0: A jazz fanów w Polsce jest trochę więcej. Więc też oczywiście nie jest to na pewno głos wszystkich i tak dalej. Natomiast no fajnie, że my też posiadamy takich fanów, których jak poprosimy, żeby wzięli udział w ankiecie, no to to zrobią, prawda? To świadczy o tym, że nas lubią, lubią naszą muzykę. I to jest też wyrazem tej ankiety.
1: Traktujmy może tą ankietę bardziej jak zabawę. Może w ten sposób. Szczególnie, że ona jest w internecie, a nie jest głosem krytyków czy dziennikarzy muzycznych.
0: Oczywiście, aczkolwiek głos krytyków i dziennikarzy muzycznych też traktujmy jak zabawę, ponieważ nie jest to głos odbiorcy. Przecież wystarczy poczytać autobiografię Milesa Davisa, autorstwa Quincy Troupa, by wiedzieć, że Miles Davis wielokrotnie wkurzał się na głosy krytyków, którzy nie doceniali jego muzyki. Natomiast w kwestii sprzedaży i biletów na koncerty i płyt, on miał już wtedy niesamowite rekordy sprzedaży, to znaczy, że ludziom się to bardzo podobało.
1: Nie ukrywam, szkoda, że nie mamy już Milesa Davisa, a mam nadzieję, że mamy lepszych krytyków. Ale przejdźmy do twojej najnowszej płyty.
0: Ale ja tylko jeszcze powiem a propos najnowszych płyt właśnie i poprzednich płyt, że no sprzedaż, to nawet niektórzy dystrybutorzy mówią, że są takie miesiące w roku, że Schmidt sprzedaje się jako trzeci najlepiej sprzedający się żywy artysta w Polsce. To znaczy najpierw są ci już nieżywi, prawda, czyli Komeda, Stańko, później jest Możdżar, Adam Bałdych i Schmidt właśnie.
1: I to promocja?
0: To znaczy, no my cały czas inwestujemy w promocję, więc to w pewnym momencie po 20 latach bycia na rynku musi zacząć po prostu zbierać żniwa, że ludzie wreszcie wiedzą, słuchają, przychodzą na koncerty i kupują w dużej ilości te płyty, a dzięki temu my też pozyskujemy pieniądze na dalsze działania promocyjne i koncertowe.
1: Ale głównym tematem naszego spotkania, tak jak jako się rzekło na samym początku, są pieśni Komedy bez słów, to kolejne komedowskie przedsięwzięcie w twoim wydaniu. Pierwszym było głośne odkrycie przez Krzysztofa Balkiewicza zapomnianych utworów z Mojej słodkiej ojczyzny Komedy. Teraz znów Krzysztof Balkiewicz niejako zainspirował cię do tworzenia nowego programu właśnie opartego o pieśni Komedy?
0: Tak. Wręcz niemalże kazał, zmusił. Zmusił, żeby opracować piosenki Komedy w wersji instrumentalnej. On też wymyślił właśnie tą koncepcję. Chyba już po prostu mnie trochę znając i wiedząc, że to padnie na podatny grunt. Po to, żebym wystąpił u niego na festiwalu. Love Polish Jazz Festival, którego on jest dyrektorem.

0: artystycznym. No, ale już mądry Polak po szkodzie, to znaczy wiedząc, że ta pierwsza płyta, przy której byłem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o kwestie w ogóle płytowe, to po prostu opracowaliśmy te utwory na potrzeby tego festiwalu, na potrzeby tego koncertu, ale wyszło tak dobrze na koncercie, że ostatecznie to nas przekonało do tego, żeby później wejść do studia i zrobić faktycznie płytę, to już Polak mądry po szkodzie, wiedząc o tym wszystkim, domyślałem się i domyślaliśmy się, że może z tego być po prostu album. W związku z tym stwierdziłem, że tym bardziej, jak mamy Mino Sinelu w składzie na koncercie, a mieliśmy wtedy akurat trasę koncertową z Mino Sinelu i z Aaronem Parksem. Oni się tam trochę wymieniali, a trochę grali razem, zależnie od tego, jaki koncert był w tej trasie. To stwierdziłem, że jest świetna okazja, żeby w sumie to nagranie live, które będzie, pierwsze wykonanie, absolutnie prapremierowe wykonanie, żeby nagrać i z tego zrobić płytę. W związku z tym, rozmawiając z Balkiewiczem, no ustawiliśmy to wszystko tak, żeby były jak najlepsze jakości mikrofony, jak najlepszy fortepian, wszystkie te warunki przy koncercie, takim live nagraniu.
1: Mimo, że ta sala w Tomaszowie Mazowieckim nie jest najlepsza, bo to jest hala sportowa, ale...
0: Ta, brzmi to nieźle, nawet jako słuchacz, bo tam słuchałem innych zespołów później, zawsze, zresztą jak tam gram, już chyba z 3 razy grałem na tym festiwalu, to trochę podsłuchuję innych zespołów później jako słuchacz. Natomiast to kompletnie nie ma przełożenia akustyka sali na nagranie, ponieważ mikrofony są blisko i one kompletnie nie mają zależności od akustyki sali.
1: Jaki był klucz wyboru tych utworów komendowskich, tych piosenek komendowskich, bo ich jest sporo, a jednak do jakichś 7 ograniczyliście swój wybór.
0: Tak, 7, natomiast jeszcze jest jedna moja kompozycja na wersji winylowej, bo winyl jest podwójny i zawiera wszystkie te 7 utworów plus jeszcze mój utwór Naughty Bill. Notabene ten utwór, pomimo tego, że jest na tej płycie, to zamierzam go nagrać jeszcze na mojej autorskiej płycie, którą chcę nagrać w przyszłym roku, na początku przyszłego roku. No, z wybitnym amerykańskim pianistą, nie zdradzę z kim na razie.
1: Aaronem Parksem.
0: Nie mogę potwierdzić, czy mogę zaprzeczyć. Natomiast szykuje się autorska płyta Piotra Szmida. Ale tak, 7 utworów tutaj, całość repertuaru z nawiązką wybrał oczywiście Krzysztof Balkiewicz, jako znawca niesamowitej twórczości Krzysztofa Komedy.
1: Opisujący ją w zasobach Biblioteki Narodowej.
0: Tak, też. Mhm. Natomiast ja wiem, że chyba z 10 propozycji wtedy zredukowałem to do 8, które czułem, że mi to pasuje, tak? I że pewne aranżacje, które mogę tutaj jakby zaproponować, sprawią, że to będą fajne wersje, naprawdę ciekawe, fajne wersje tych utworów Komedy. Więc 2 odrzuciłem, 8 zostawiłem i tak, a 7 ostatecznie jakby komedowskich utworów znalazło się na płycie.
1: I tak właśnie powstała płyta pieśni bez słów Krzysztofa Komedy, autorstwa Piotra Szmita i jego zespołu w składzie między innymi właśnie Mino Sinelu, który no, dawał dość dużo dobrej energii podczas koncertu i to słychać na płycie. Piotr Szmit był gościem cyklu Jazzowa Rozmowa. Żegnamy się oczywiście muzyką z płyty pieśni bez słów Krzysztofa Komedy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Miłego dnia.

Muzyka Krzysztofa Komedy w interpretacji zespołu Piotra Schmidta, gościa dzisiejszego odcinka jazzowej rozmowy. Poprzednie spotkanie Andrzeja Zielińskiego z muzykami, także organizatorami festiwali

0: do znalezienia na naszej stronie dwojkapolskieradio.pl albo w serwisach streamingowych. Wystarczy wpisać jazzowa rozmowa. 12 minut pozostało do godziny 8.
1: Rekomendacje.
0: Jak Państwo wiedzą, w tym tygodniu poleceniami dzieli się z nami Jul Łyskawa, tłumacz, autor książki Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Absolwent Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę poświęconą twórczości Stanisława Degata. Jul Łyskawa pisze również wiersze. Kilka tygodni temu ukazał się jego pierwszy tom poetycki zatytułowany Wyprawa siedmiu zim przeciw krainie Jazgarza. Dzisiaj jednak nie o poezji. W swojej ostatniej rekomendacji Jul Łyskawa zaprasza przed ekran.
2: Bracia Duffer, którzy dali nam Stranger Things, zrobili inny serial, który nazywa się The Burrows. No i ten serial zaczyna się fatalnie. Jeżeli ktoś przetrwa przez pierwsze 20 minut, to być może dalej da radę. Ostatni odcinek jest makabrycznie zły. Natomiast ten film, oprócz tego, że jest przede wszystkim rozrywką, jest bardzo kulturoznawczo ciekawy. Jest to ciekawe zjawisko, bo ci nasi bracia Duffer bardzo lubią motywy lustra i serial Burrows jest takim lustrem trochę Stranger Things, bo tutaj przygody odbywają starcy, którzy wszyscy znajdują się w jakimś takim miasteczku w Włościach dla ludzi, którzy chcą wesoło spędzać ostatnie lata swojego życia, no ale jak to było też Stranger Things, nagle pojawiają się potwory. Jest to opowieść generalnie o starzeniu się i o tym, że niektórzy pragną być nieśmiertelni. Nie wiem, czy jest to serial dobry. Raczej mi się wydaje, że nie najlepszy, ale ciekawy do obejrzenia. I jeżeli ktoś z taką ciekawością chce podejść do popkultury, to polecam.
0: Rekomendacje nie zawsze muszą dotyczyć arcydzieł, jak Państwo słyszą. No a że za dwa tygodnie, równo za dwa tygodnie zaczynają się szkolne wakacje, to może część z naszych słuchaczy będzie miała czas także na seriale nie tych najwyższych lotów. Za 10 minut 8, a teraz Lakeisha Benjamin ze swoim zespołem.

Lakeisha Benjamin i Dream Breaker. Ten utwór pochodzi z płyty wydanej dokładnie tydzień temu. To może po nowości sięgniemy po coś z archiwum. Do ósmej doprowadzi nas niezastąpione Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik.

0: Autopromocja.
1: Radiowe Centrum Kultury Ludowej i organizatorzy Tygodnia Kultury Beskidzkiej zapraszają na specjalne wydanie magazynu Źródła z udziałem publiczności oraz gości i muzyków z Beskidów. Rok 2026 to w województwie śląskim rok górali i obrzędów pasterskich. Melodie, pieśni i opowieści o kulturze górali zabrzmią 18 czerwca o 12 wyjątkowo w studiu imienia Władysława Szpilmana. Aby wziąć udział w audycji, prosimy do nas napisać rckl@polskieradio.pl. Magdalena Teichma, do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Autopromocja.
2: Jest 8.
3: Wojka, jesteś na miejscu. Mark Feldman.
2: Słuchają nas Państwo w piątek, 12 czerwca. Zachód słońca dziś około 21. Do najdłuższego dnia w roku brakuje nam dokładnie 5 minut. Kłaniamy się w składzie Monika Kopcik, Agnieszka Łukasiewicz, Andrzej Zieliński i Roch Siciński.
0: Poranek dwójki.
2: W tej godzinie naszego spotkania zaprosimy Państwa m.in. do Nowego Jorku, a jak już wybierać się do Nowego Jorku, to warto oczywiście zajrzeć na koncert jazzowy. O 8.30 Piotr Turkiewicz opowie Państwu o ekspansji polskich improwizatorów do światowej stolicy jazzu i o ich współpracach z amerykańskimi muzykami. Wszystko w ramach 10. już edycji festiwalu o wszystko mówiącej nazwie Jazztopad w Nowym Jorku.
0: Pogoda.
2: A pogoda w Nowym Jorku nie najprzyjemniejsza. To miasto przygotowuje się na załamanie pogody. Dziś Nowy Jork mają nawiedzić nawałnice, może nawet i tornada. W Polsce tornada nie będzie ani jednego, natomiast w centrum i na wschodzie, miejscami burze, także te z gradem. Temperatura nie za wysoka jak na 12 czerwca, od 16 do 20 stopni Celsjusza, w najcieplejszym momencie dnia oczywiście. Tam, gdzie burze, tam porywy wiatru do 65 km na godzinę, natomiast tam, gdzie nie będzie burz, i tak popada. Warto uzbroić się w parasolkę. A teraz utwór, który wszyscy znamy, ale nie wiem, czy wszyscy rozpoznają go właśnie w tej wersji.

0: Kolejny wspaniały duet twórców, muzyka Krzysztof Komeda, tekst Agnieszka Osiecka. A śpiewała Maja Kleszcz, to u Państwa w głośnikach i słuchawkach, a u nas w studiu niestety przy wyłączonym mikrofonie śpiewała także Magdalena Mikołajczuk, która powróciła na drugi przegląd prasy i tym samym udowodniłaś, że szkoła muzyczna na Miodowej nie poszła na marne. Niestety tylko ja byłem świadkiem.
1: Nie wiem, czy nie poszła na marne, bo przecież miałam być Christianem Zimmermanem i wygrać konkurs szopenowski. Coś się nie udało. Nie wiem, co poszło nie tak.
0: Strasznie dużo byś miała potem pracy, mało w domu.
1: Tak. To dobrze. To nawet lepiej.
2: Przegląd prasy.
1: Zaglądamy do dodatku do Rzeczpospolitej, rzecz o historii, a tam o Sagrada Familia pisze profesor Arkadiusz Stępin. Zapewne wielu z Państwa oglądało relację z 10 czerwca, kiedy papież Leon poświęcił wieżę Jezusa Chrystusa w Sagrada Familia. To było stulecie śmierci Antonia Gaudiego. Wspaniałe widowisko i muzycznie, i wizualnie.
0: Podobały Ci się te fajerwerki? Ja się trochę bałem.
1: Czego się bałeś?
0: Te wybuchy, te wszystkie, no właśnie, fajerwerki.
1: No. Nie, no wspaniale było.
0: Ja się bałem, że się zapali.
1: To za pesymistyczna wizja. Ja byłam wzruszona, zwłaszcza, że pozwolę sobie na prywatną opowieść. W 2013 roku byłam w Barcelonie i to były moje urodziny. I ówczesna korespondentka Polskiego Radia w Hiszpanii, Ewa Wysocka, powiedziała, że ma dla mnie niespodziankę. I powiedziała tak, słuchaj, spotkajmy się tu i tu, tylko musisz mieć takie buty, które trzymają kostkę, jakieś trapery i skarpetki przywieź. Ja mówię, no ale ja nie wzięłam takich butów. Dobrze, to chociaż skarpetki, buty załatwię. I co się okazało, że ona zorganizowała mi takie wejście na szczyt Sagrada Familia, gdzie trwała budowa, tam nie każdy mógł wejść. Stąd bezpieczeństwo i higiena pracy wymagały takich butów solidnych. Ona pożyczyła jakieś 3 czy

0: dwa numery za duże. Więc ja miałam takie te buciory, te skarpety, jakąś zwiewną czarną sukienkę jedwabną i kask na głowie i byłam przeszczęśliwa, że mogłam tam wejść. Potem mogłam porozmawiać z głównym architektem współczesnym. I rozmawiać bez nagrywania. To też jest to zupełnie co innego, jak nie w pracy. Więc pamiętam, ale czytam
1: to pan... przyjaciół korespondentów Polskiego Radia. To się może przydać.
0: Tak, ale jak patrzyłam na relację telewizyjną z tego widowiska, to w pewnym momencie poczułam taką zazdrość, że ci ludzie tam są, że to wszystko oglądają, zwłaszcza, że, którzy są w tym kościele, a potem myślę sobie, pewnie większość z was nie była wtedy na placu budowy, znaczy właściwie na dachu budowy. Dobrze. Profesor Arkadiusz Stępin w Rzeczy o Historii, czyli o dodatku do Rzeczpospolitej, fantastycznie pisze o Sagrada Familia, o Antonio Gaudim, na przykład o wypadku, tragicznym w skutkach wypadku. Trzy dekady od przejęcia kierownictwa nad pracami, 7 czerwca 1926 roku, wydarza się nieszczęście. W ten poniedziałek, późnym popołudniem, Gaudi wychodzi ze swojej pracowni w świątyni. Na chwilę chce się zatopić w modlitwie. Wyrusza do ulubionego maleńkiego kościółka San Felipe Neri, ukrytego w uroczym zakątku gotyckiej dzielnicy miasta. 3-kilometrowa trasa wiedzie przez centrum miasta. Już wcześniej przyjaciele zaobserwowali pewne roztargnienie artysty. Tego dnia okaże się ono złowieszcze w skutkach. Co jednak dokładnie się stało, nawet dzisiaj trudno zrekonstruować. Według raportu spółki tramwajowej o godzinie 18:00 tramwaj numer 30 uderzył na szerokiej alei Corts Catalanes w kogoś, kogo motorniczo określił pijanym włóczęgą. Jegomość potknął się o szyny tramwajowe, uderzył głową w latarnię i odbił od tramwaju, który pojechał dalej. Przechodnie, którzy pospieszyli z pomocą, nie rozpoznali w ubogo ubranym jegomościu sławnego architekta. Nie miał przy sobie żadnych dokumentów, jedynie garść rodzynek, modlitewnik, różaniec i klucz. Jego wygląd i wychudzona fizjonomia i znoszona marynarka. Wszystko to tłumaczy poniekąd niechęć taksówkarzy do szybkiego zabrania ofiary wypadku do szpitala, bo nie tylko nie zapłaci rachunku, ale zniszczy obicie. Dopiero interwencja policji spowodowała, że Gaudi trafił na pogotowie. Diagnoza: złamane żebro, rana w uchu, uraz mózgu. Nikt go nie rozpoznał. Wystawiono mu kartę na nazwisko Antoni Sandi. I potem 10 czerwca Gaudi zmarł. Fantastyczny tekst profesora Arkadiusza Stępina w Rzeczy o Historii.
1: A powiedziałbym coś o butach za kostkę i skarpetkach, ale w tej sytuacji chyba nie wypada.
0: Chyba nie bardzo. W Wysokich Obcasach wywiad z francuską pisarką Marie Varey, rozmawia Anna Pamuła. Marie Varey jest autorką kilkunastu powieści tłumaczonych na ponad 20 języków. Sprzedały się łącznie w blisko milionie egzemplarzy, z czego ponad 500 000 we Francji. W Polsce ukazały się dotąd dwa tytuły: Rozczarowane i Ostatnia zapałka. Oba tytuły łyknęłam podczas trzech długich nocy, pisze Anna Pamuła. Nie mogłam się oderwać. Czyta się je jak thrillery, ale stawką nie jest zagadka, tylko życie kobiet, ich wybory, lęki i granice wolności. Książki Varey mieszczą się w nurcie literatury popularnej, czasem pogardliwie nazywanej literaturą kobiecą, ale tematycznie wchodzą w obszary, które przez lata pozostawały na marginesie. Przemoc domowa widziana oczami dziecka, doświadczenie aborcji czy gwałtu. Varey nie daje łatwych odpowiedzi, ale pokazuje, że prywatne doświadczenie kobiet nie jest prywatne, że jest uwikłane w system, prawo, kulturę. Dlatego jest mi bliska. I jedno z pytań, które Anna Pamuła zadaje Marie Varey, brzmi tak. Mówi się, że pisarstwo matek jest inne, bo nie może być totalne. Ktoś zawsze nam włazi do pokoju i przeszkadza, a my nie zamykamy drzwi na klucz. Toni Morrison pisała powieści na kolanie, czekając w samochodzie na dzieci, które woziła na zajęcia szkolne. I teraz Marie Varey odpowiada tak. Właśnie z tego powodu, by uniknąć frustracji, piszę w godzinach szkolnych. Od poniedziałku do piątku. O 8:30 siadam przy biurku, a po 17:00 staram się naprawdę być z dziećmi. Unikam sytuacji, w której one są w domu, a ja próbuję pracować. Mam osobny pokój, mogę zamknąć drzwi, ale i tak dochodzi do mnie hałas, ruch, życie. Ale przede wszystkim ta świadomość, że one są obok i że to ja za nie odpowiadam. I później w czasie tej rozmowy Marie Varey mówi o tym, dlaczego porusza takie trudne tematy, jak aborcja, jak gwałt. Mówi o swojej niezależności, którą zawsze ceniła, bo dorastała z trzema braćmi jako

0: dziewczynka, mogłam robić co chciałam i bardzo silnie reaguję na wszelkie dyskryminacje. Tak pisze ten wywiad w Wysokich Obcasach. A tak a propos łączenia macierzyństwa z pisarstwem, to Alice Munro, noblistka z 2013 roku, kiedyś żartobliwie powiedziała, że, bo ona jest była specjalistką od opowiadań i pierwszą laureatką Nobla, która pisała przede wszystkim opowiadania. Mówiła, że to opowiadanie, ta krótka forma sprzyja właśnie takiemu, znaczy jest jedyną możliwością w życiu matki zajętej dziećmi, no bo tak przysiąść do powieści to trzeba więcej spokoju, więcej czasu, a opowiadanie można tak pyknąć. No, kto umie pyknąć, to umie. Ona umiała znakomicie.
1: Można też pisać poezję, to też pewnie ułatwia trochę sprawę. Dziękujemy za ten drugi przegląd prasy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Który poprowadził nas od butów za kostkę po Wysokie Obcasy. Magdalena Mikołajczuk, do zobaczenia i do usłyszenia. A teraz Kamaz i Washington na Antenie Dwójki.

0: W ramach przeglądu byliśmy w Barcelonie. Przez muzykę Kamasiego Washingtona zahaczyliśmy o Stany. Pora już wrócić do kraju. Zmieniamy zresztą nie tylko miejsca, ale i gatunki muzyczne, bo po raz kolejny do Gliwic przyjadą znakomici wykonawcy muzyki dawnej. I nie tylko. A żeby wziąć udział w letniej odsłonie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej. Al Improviso to już stały i wyczekiwany element kulturalnego kalendarza Górnego Śląska. Na najbliższe koncerty zaprasza Państwa Artur Malkę, dyrektor artystyczny festiwalu.
1: A Improviso, czyli Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej, który już od 19 lat organizujemy w Gliwicach, w ostatnich latach tak naprawdę przerodził się w całoroczny sezon koncertowy dla mieszkańców naszego regionu. Miejscem, które przez lata stanowiło o tożsamości naszego festiwalu, to były i są ruiny Teatru Wiktoria w Gliwicach. Absolutnie niezwykła przestrzeń spalonego przez Rosjan po II wojnie światowej, czy w zasadzie w czasie II wojny światowej, teatru, który w stanie ruiny dotrwał do naszych czasów i okazuje się, że jest fantastyczną przestrzenią do realizacji wydarzeń kulturalnych. Natomiast powoli niestety z tym miejscem się żegnamy, ponieważ będzie przechodzić kilkuletnią renowację, co też wpłynęło na tegoroczne miejsca koncertów, bo już nie tylko w ruinach, ale także w innych miejscach, ale szukamy podobnych miejsc charakterem i najbliższy koncert dziś, po raz pierwszy w nowej lokalizacji, Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych. Hala modeli, w której kiedyś właśnie opracowywano wielkie modele metalurgiczne, teraz będzie wypełniona muzyką dawną.

dziś wieczorem Arte dei Sanatorii wraca na festiwal All'Improvviso we współpracy z dwoma artystami pochodzącymi z naszego regionu. Gościnnym dyrygentem oraz solistą wieczoru będzie Marcin Świątkiewicz, klawesynista. Wspólnie wykonają koncert klawesynowy Janicza. To utwory z najnowszej płyty zespołu. Janicz, to tylko wspomnę, kompozytor, którego życie powiązane jest z Polską, bo urodził się w Świdnicy. Natomiast solistą wieczoru będzie również fantastyczny gambista Krzysztof Firlus, który przygotowuje się do nagrań koncertów gambowych Grauna z Arte dei Sanatorii i również koncert gambowy dziś wieczorem będzie można usłyszeć.

Kolejny koncert to kolejny powrót do Gliwic. Al Improviso współpracuje dość często z artystami zza naszej południowej granicy, z Czech. Z Pragi przyjedzie Collegium Marianum pod dyrekcją Jany Semeradowej. Zespół tym razem przedstawi nam program w całości wypełniony muzyką Telemana. Telemana, który bardzo powiązany też był z naszym regionem, bo to właśnie tutaj na Śląsku i na Morawach, czy w okolicach Krakowa szukał inspiracji, która bardzo często jest widoczna w jego muzyce. Zespół Collegium Marianum łączy się z zespołem wykonującym muzykę improwizowaną, jazzową, ludową. To jest taka mieszanka, ensemble Flair pod dyrekcją Jana Rokity, flecisty i multiinstrumentalisty w zasadzie, tak żeby zestawić utwory Telemana z tym realnym źródłem, który mógł się inspirować. I taka bardzo ciekawa mieszanka zostanie zaprezentowana 25 czerwca w ruinach Teatru Wiktoria o godzinie 18:00.

0: na muzykę weselną
1: z obszaru Hanzy, Królewiec, Gdańsk, Lubeka, przyjeżdża European Hanseatic Ensemble pod dyrekcją Manfreda Cordesa, który właśnie w badaniu muzyki z tego obszaru się specjalizuje i wspólnie z zespołem wokalnym i instrumentalnym wykonają w ramach takiej trasy koncertowej, która w Polsce się odbywa, właśnie taką muzykę, by wprowadzić taki weselny i radosny nastrój wszystkich słuchaczy. Ostatni koncert festiwalu A Improviso w ruinach Teatru Victoria zaplanowany jest na wrzesień tego roku. 11 września zaprezentujemy naszych przyjaciół z Islandii. Przyjeżdża zespół barokowy z Reykjaviku. Zresztą to zespół, z którym jesteśmy w partnerstwie, bo wspieraliśmy ich w tworzeniu Festiwalu Muzyki Dawnej właśnie w Reykjaviku, który od 3 lat funkcjonuje. Wspólnie z fantastycznym śpiewakiem, tenorem Benediktem Christiansonem, wykonają program wypełniony między innymi muzyką Bacha, ale mając islandzkich artystów, nie możemy nie skorzystać z tej okazji. Będzie również utwór współczesny islandzkiego kompozytora, który trochę złamie tę barokową narrację i to będzie ostatni koncert w ruinach.
2: Ostatni, bo ruiny Gliwickiego Teatru Victoria przejdą w najbliższym czasie remont. Zatem Gliwice zyskają nową przestrzeń koncertową. Z Arturem Malkę, dyrektorem artystycznym festiwalu Al Improviso, spotkał się Jakub Kukla. Teraz w jazzowym poranku dwójki królować będzie Bach i kapella Krakowiensis sprowadzona przez Jana Tomasza Adamusa, a przy instrumentach klawiszowych Piotr Orzechowski i Marcin Masecki.

Kolejny koncert to już początek wakacji, 4 lipca. Ponownie Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych. Zaprosimy słuchaczy i melomanów na wesele.

0: Już prawie w pół do dziewiątej.
1: Gość poranka dwójki.
0: W studiu Radia Wrocław jest nasz gość Piotr Turkiewicz, dyrektor artystyczny festiwalu, właściwie festiwali, Jazztopad i Jazztopad w Nowym Jorku. Witaj, Piotrze.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Spotykamy się na chwilę właściwie przed startem no właśnie nowojorskiej edycji festiwalu Jazztopad. Ona już w najbliższą środę się rozpoczyna. Ty niebawem wsiadasz w samolot i wybierasz się właśnie do tak zwanej stolicy muzyki jazzowej. To już będzie 10. edycja tego festiwalu. Być może, a może nie, skłania to do refleksji, sentymentalnej podróży, jak to było za tym pierwszym razem, bo teraz to ugruntowana impreza. Ale chyba ten pierwszy pomysł i pierwsza edycja to trochę było szaleństwo.
2: To było szaleństwo i ja często używałem takiego sformułowania, że to było samobójstwo, bo przywożenie polskiego festiwalu do Nowego Jorku w kontekście tego, co dzieje się w tym mieście na co dzień, no to właściwie można by uznać to za niezbyt dobry pomysł i faktycznie...
0: Trochę przychodzi mi do głowy taka metafora, że drewno do lasu.
2: Tak, tak, zdecydowanie. Wszystko tak naprawdę potoczyło się bardzo dynamicznie i szczerze mówiąc, jak gdyby myśląc w ogóle o tych 10 latach, no to przede wszystkim myślę o naszych partnerach, o ludziach, którzy nam pomagają, nas wspierają, dzięki którym w ogóle możemy organizować ten festiwal, bo jeżeli ktoś by mi powiedział, nie wiem, 12-13 lat temu, że Jazztopad będzie miał swoją naprawdę ugruntowaną edycję nowojorską, na którą przychodzi mnóstwo osób i jest takim w sumie przeniesieniem tej wrocławskiej energii do Nowego Jorku, jako wydaje mi się jedyny w ogóle europejski festiwal, który ma taką jak gdyby ciągłość prezentacji swojego programu i w ogóle koncepcji w Stanach Zjednoczonych. To nigdy nie była przypadkowa impreza. Także po tych 10 latach udało się zbudować faktycznie taki czasami 5-6-dniowy właśnie festiwal, jak w tym roku, w przeróżnych miejscach, które z jednej strony są bardzo prestiżowe i bardzo takie nowojorskie, jazzowe, z drugiej strony też jak gdyby wchodzimy w tą tkankę miejską z festiwalem, co jest dla nas bardzo ważne, oczywiście też we Wrocławiu od ponad 20 lat, czyli mówię o takich kameralnych koncertach w prywatnych przestrzeniach. Więc no, myślę, że z jednej strony radość, z drugiej strony wdzięczność i też takie cały czas gdzieś tam z tyłu głowy niedowierzanie, że faktycznie to się dzieje.
0: No wspomniałeś o partnerach. Jak rozumiem, masz na myśli nie tylko głównego organizatora obu festiwali, czyli Narodowe Forum Muzyki, no ale też Instytut Polski w Nowym Jorku, jak rozumiem, i Instytut Adama Mickiewicza. I cieszę się, że trochę zaczynamy od ogółu, bo mam wrażenie, że no, mniejszość słuchaczy dwójki będzie akurat od 17 do 21 czerwca w Nowym Jorku i wybierze się na te koncerty, więc zanim dojdziemy do programu, to chciałem się spytać o te relacje Europy ze Stanami Zjednoczonymi, bo no, chyba wszyscy to widzimy i nie ma co ukrywać, że taki jest rynek, ten kanał wymiany, że ta jazzowa droga łącząca Stany i Europę to trochę ulica jednokierunkowa. Oni przyjeżdżają do nas, my rzadko gramy u nich. Przepraszam za podział na nas i na nich, no ale w związku z wizami i takim, a nie innym rynkiem koncertowym, to tak to wygląda. Więc pytanie, czemu w ogóle się tam, mówiąc kolokwialnie, pchać? I no, jakie to ma przynieść efekty dla na przykład rozpoznawalności polskich artystów w Stanach?
2: Znaczy powiem szczerze, że ja w ogóle nie myślałem o festiwalu w Nowym Jorku w tym kontekście, który gdzieś tam zarysowałeś. Oczywiście tutaj właściwie nie ma o czym dyskutować. Te relacje amerykańsko-europejskie są w dużej mierze jednostronne, dlatego też tak naprawdę w ogóle pomysł na ten festiwal i to też jest, wydaje mi się, jakiś ewenement na skalę może nawet światową. Tak naprawdę

0: zaczął się od pomysłu i energii, która przyszła do nas ze Stanów. Ci partnerzy, o których ja wspominałem, ty wspomniałeś o naszych znakomitych polskich partnerach. Ja też mam na myśli naszych amerykańskich partnerów, bo od samego początku zależało nam na tym, żeby ten festiwal gdzieś tam nie funkcjonował w próżni Nowego Jorku, czyli zakładamy prezentację polskiej sceny jazzowej, nie wiem, wynajmujemy 3 kluby, płacimy za wszystko, zapraszamy paru fajnych gości i na tym się kończy jak gdyby ta cała przygoda amerykańska. Ja zawsze chciałem, żeby ten festiwal miał faktycznie partnerów, którym zależy, którzy ufają nam, jeśli chodzi o koncepcję, o program, są otwarci też na jak gdyby nowe zupełnie sytuacje, bo wydawałoby się, że w Nowym Jorku na co dzień jest tak naprawdę festiwal jazzowy, tam, czy tam muzyki improwizowanej, to jest czasami około 100 koncertów dziennie. I tak naprawdę można by pomyśleć o tym, że właściwie nie ma sensu jeszcze dodawać do tego multum opcji czegoś, co jest jak gdyby związane ze sceną polską, europejską i tak dalej. Więc tylko i wyłącznie dzięki temu, że udało nam się zbudować relacje z Jazz at Lincoln Center, udało nam się zbudować świetne relacje z Lincoln Center, też z mniejszymi partnerami amerykańskimi. No, myśmy w ciągu tych 10 lat naprawdę organizowali koncerty w przeróżnych miejscach. No, część z tych miejsc w ogóle już nie istnieje, bo została jak gdyby mocno dotknięta finansowo przez pandemię. W tym roku bardzo się cieszę, że wchodzimy we współpracę z klubem Close Up. To jest miejsce, które powstało 2 lata temu. Fenomenalny klub. Moim zdaniem w ogóle najciekawszy klub muzyki improwizowanej w tym momencie w Nowym Jorku. To jest takie nawiązanie do tych klubów małych, ale z bardzo jasnym i bardzo kreatywnym podejściem do programu, więc bardzo się cieszę, że ta współpraca doszła do skutku i mam nadzieję, że będzie trwała wiele lat i będziemy mogli też we Wrocławiu gościć fantastycznych amerykańskich muzyków z tego młodszego pokolenia. No ale ten jak gdyby ten taki trzon partnerski został i też myśmy jak gdyby w którymś momencie stwierdzili, okej, chcemy współpracować tylko i wyłącznie z ludźmi i z instytucjami, którym zależy na prezentacji muzyki, która jest bardzo, użyję tu takiego sformułowania, jazztopadowa, czyli bazująca na zamówieniach kompozytorskich, bazująca na jakichś nowych zupełnie synergiach artystycznych.
1: Na to sięganiu jest chyba ta nieprzypadkowość, o której wspomniałeś wcześniej.
0: Tak. Tak, bo szczególnie na przykład odczułem to w zeszłym roku, to była 9. edycja, kiedy na naprawdę wszystkie koncerty właściwie były pełne, jeśli chodzi o publiczność. Mnóstwo dziennikarzy się pojawiło, która stwierdziła, faktycznie wnosicie coś do tej propozycji nowojorskiej, co jest świeże, nowe, jak gdyby to nie jest powielanie pewnych schematów. I to było dla mnie też, to był dla nas w ogóle też fantastyczny sygnał, że jest wola, żeby kontynuować to, co robimy. Więc zgadzam się z tobą całkowicie, że istnieją niesamowite bariery w ogóle w prezentacji europejskich artystów w Nowym Jorku. I to są głównie bariery finansowe, ale nie tylko, bo mi się wydaje, że jednak to są też bariery, które wynikają w jakimś sensie z braku zainteresowania tym, co dzieje się w ogóle na rynku europejskim, jeśli chodzi o muzykę. Bo ja miałem też okazję brać udział w takim panelu dyskusyjnym w styczniu tego roku w ramach kongresu jazzowego organizowanego przez Jazz at Lincoln Center i właśnie on dotyczył tej dynamiki. Dlaczego ona jest jednostronna? Dlaczego nie ma więcej europejskich artystów w Stanach Zjednoczonych? Bo tam są pieniądze, jak gdyby. To nie jest tak, że wszyscy mówią o tym, że jest za drogo i dlatego to się nie dzieje. Nie wiem, instytucje takie jak Jazz at Lincoln Center, no mają ogromne budżety. No i to była też ciekawa dyskusja właśnie w kontekście tego, na ile jesteśmy tak naprawdę zainteresowani wzajemnie tym, co dzieje się w naszych kręgach jazzowych, muzyki improwizowanej, to, co się dzieje na scenie europejskiej, na ile to w ogóle przenika do zainteresowań amerykańskich kuratorów i osób programujących. I powiem szczerze, że no, oddźwięk byłby taki, że no, niewielu jest zainteresowanych. Szczerze mówiąc, patrząc w ogóle na mapę festiwali amerykańskich, to jest festiwal Big Ears w Knoxville, który od lat jak gdyby sięga po europejskich artystów i jak gdyby nie zważając na to, że potrzebne są wizy i tak dalej. Jeżeli jest ochota, jeżeli jest ekscytacja danym artystą, no to wszyscy jak gdyby pracują nad tym, aby te koncerty się w Stanach odbyły, więc to jest możliwe.
1: Ale to wciąż tylko trzeba wyjątek mieć od reguły. Tak samo jak to wyjątkiem prawda. Od reguły jest jazztopad w Nowym Jorku. No to przejdźmy do tej jubileuszowej 10. odsłony waszego wydarzenia.

0: ja mogę rzucić wręcz kilka nazwisk. Na zasadzie Marta Sanchez, Luke Stewart, Shahzad Ismaili, ale także Henry Fraser czy Yvonne Rogers. To są muzycy, którzy zagrają z polskimi artystami. Ty o tej nieprzypadkowości wspomniałeś, o tych zamówieniach, o tym mieszaniu się środowisk i chciałbym, byś powiedział, kto z tymi i nie tylko z tymi artystami wystąpi jako, no nazwę to, reprezentant, reprezentanci Polski.
1: Zaczynamy festiwal nowym kwartetem, nowojorskim kwartetem Tomka Dąbrowskiego. Zresztą w ogóle myśląc o programie festiwalu, myśląc o tym, jakich partnerów mamy, w jakich miejscach te koncerty się odbywają, no to wszystko jak gdyby mocno nawiązuje do relacji moich, naszych, nie wiem, festiwalowych z tym, co dzieje się we Wrocławiu, bo w zeszłym roku na festiwalu we Wrocławiu duet Marty Sanchez i Luka Stewarta, fenomenalny. Od razu pojawił się pomysł gdzieś tam w głowie mojej od wielu lat, żeby zaprosić Tomka Dąbrowskiego do Nowego Jorku. Więc te wszystkie koncerty, no to też jest nieprzypadkowe, że te składy się pojawiają. Ta synergia wrocławsko-nowojorska, ona jest bardzo mocno odczuwalna. Więc zaczynamy w Dizzy's, to jest w Jazz at Lincoln Center, no to jest nasz partner, który tak naprawdę rozpoczął ten europejski, przepraszam, nowojorski wątek, bo tak naprawdę na ich zaproszenie 10 lat temu zaczęliśmy organizować pierwsze koncerty jazzopadowe. Ciekawą współpracą jest współpraca z Lincoln Center, już nie tym jazzowym, tylko tym, można powiedzieć, w jakimś sensie głównym Lincoln Center. Oni od wielu lat organizują taką serię koncertów w ramach Summer for the City. To jest ogromna impreza. To jest impreza na kilkaset tysięcy osób w ciągu właściwie 6 czy 8 tygodni. I myśmy weszli jak gdyby w tą strukturę tego wydarzenia z naszym festiwalem. W to miejsce, w którym organizujemy koncerty, to jest Atrium. I tam właściwie dwa premierowe wieczory. Z jednej strony wchodzimy jak gdyby z projektem fantastycznym polskim Sutari w nowej odsłonie. To jest premiera i nie tylko jak gdyby amerykańska, ale także w ogóle premiera tej nowej odsłony Sutari. To teraz się nazywa Sutari Nowa. No i tam faktycznie oprócz Basi, Kasi i Filipa, Filip właśnie Zakrzewski, który dołączył do tego składu, jak gdyby wchodzi z elektroniką, z takim zupełnie nowym, świeżą jak gdyby wersją tego projektu Sutari. No i tam wspomniałeś, wydaje mi się, wcześniej o Shahzadzie, który dołączy do tego składu. Więc też się cieszę, że po raz pierwszy w ogóle współpracujemy i właśnie w tym wymiarze. Więc to jest, można powiedzieć, premiera światowa tego wydarzenia. Zresztą w tym roku tak się jakoś fajnie złożyło, że właściwie wszystkie wydarzenia nowojorskie są premierowe, więc to, o czym wcześniej wspominałem, czyli o nawiązaniu do tych premier wrocławskich, no tutaj bardzo mocno w tym roku zaznaczamy w czasie tej 10. edycji ten wymiar, który zawsze jest dla nas bardzo ważny. No a drugim koncertem w Atrium będzie kwartet, też nowy kwartet, Do-Yeon Kim. No to jest koreańska artystka, która mieszka w Nowym Jorku, ale też bardzo mocno nawiązuje do muzyki koreańskiej, muzyki ludowej, no ale wchodzi w improwizację. To będzie kwartet z udziałem Matyldy Gerber, wrocławskiej saksofonistki, no też takiej bardzo ważnej postaci, jeśli chodzi o wrocławską edycję festiwalu. Tam też John Eber, Satoshi Takeishi i to będzie też premierowy materiał w kontekście tego koncertu Do-Yeon Kim. Także będzie komponować dla nas nowe utwory.
0: Tak, warto zaznaczyć, że tutaj Do-Yeon Kim jest liderką tego składu, bo to nie zawsze tak. Jest tak, że jak w przypadku Tomka Dąbrowskiego, że to jest jego kwartet. Tutaj rzeczywiście tak. Te postaci się mocno mieszają, a kto zna katalog Chris Davis, czyli Pyrocrastic Records, ten tę koreankę również kojarzy. Więcej koncertów oczywiście do znalezienia na stronie, bo też nie chodzi mi tu o taką wyliczankę. Zostawmy to słuchaczom. Festiwal rozpoczyna się, jak wspomniałem, w środę. To na sam koniec naszej rozmowy ten rok jest wyjątkowo owocny dla pewnego zespołu Narodowego Forum Muzyki, czyli Lutosławski Kwartet. Ukazały się dwie płyty, które nie powstałyby, gdyby nie właśnie zamówienia festiwalu Jazzopad. Mam na myśli album Lutosławski Kwartet z Chris Davis i drugi z Jamesem Brandonem Lewisem. Rozumiem, że te krążki są u ciebie na półce. Czy już nie zbierasz płyt i po prostu zapomniałeś o tych koncertach, bo jeden z

0: Niech to bodaj 5 lat temu już się odbył.
1: Nie, no absolutnie nie zapomniałem. To jest wielka radość i też jak gdyby cieszę się, że ten proces, często jestem pytany o to, nagrywamy wszystkie koncerty, nagrywamy wszystkie premiery oczywiście, kiedy one się ukażą. No czasami to trwa właśnie 5, 6, 7 lat, czasami to trwa o wiele krócej, więc jak gdyby cały czas to zainteresowanie artystów jazzopadowych, żeby sięgać do tych premierowych kompozycji i w końcu ukazuje się wydawnictwo, to jest wielka radość i ta płyta, szczególnie myślę Chris Davis, ona w kontekście właśnie tych takich wartości naszego festiwalu, czyli przełamywanie jakichś stylistycznych barier bardzo często, no ona jest bardzo ważna dla nas i równie ważna jest dla Chris Davis, która też jak gdyby tym albumem wchodzi w zupełnie nową przestrzeń swojej kariery i komponowania i myślenia o muzyce, więc to jest wielka radość za każdym razem. No i nie ukrywam, że pojawił się kolejne wydawnictwo już niebawem, ale może będzie też okazja, żeby o tym porozmawiać już następnym razem.
0: Chris Davis o tej relacji z Lutosławski Quartet też opowiadała na naszej antenie. My oba te albumy prezentowaliśmy. Teraz sięgniemy po muzykę z płyty Lutosławski Quartet i James Brandon Lewis. No a z Piotrem Turkiewiczem, dyrektorem artystycznym nowojorskiej odsłony festiwalu Jazztopad, ale także tej wrocławskiej, macierzystej, mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy i porozmawiamy, bo powoli odkrywacie pierwsze karty, co wydarzy się w listopadzie we Wrocławiu, w NFM-ie.
1: Tak jest. Ogłosiliśmy pierwszy koncert, za chwilę kolejny, także już się szykujemy na listopad.
0: A na razie wypatrujemy wydarzeń nowojorskich. Piotr Turkiewicz był Państwa i moim gościem. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wydaje się nie tylko wytworem kultury, ale również częścią biologicznego wyposażenia człowieka. Noworodek reaguje na rytm, zanim nauczy się mówić. Dźwięki wpływają na tętno, oddech, poziom hormonów, pamięć i emocje. Ludzie wszystkich kultur śpiewają, tańczą i kołyszą się do muzyki. W tym sensie jest ona szczególnym fenomenem, który nie tylko angażuje niemal cały organizm,

0: ale też otwiera przestrzeń pozajęzykowej komunikacji. Czy zatem człowiek jest po prostu istotą słuchającą? Zastanowimy się nad tym w sobotę o 23. Do usłyszenia. Michał Nowak.
1: Autopromocja.
2: Jest 9.
3: Wojka, jesteś na miejscu. This is Gregory Porter.
2: Justyna Piernik, zapraszam na wiadomości kulturalne. Dobiega końca 79. sezon Poznańskiej Filharmonii. Oficjalnym zakończeniem będzie dzisiejszy koncert pod hasłem Gwiazdy Światowych Estrad w Auli Uniwersyteckiej. Zaprasza dyrektor Wojciech Nędwik.
4: Wystąpi, przyznam, jeden z absolutnie najwybitniejszych pianistów naszych czasów. Człowiek, który jest człowiekiem renesansu, Sir Stephen Huff. Sir, ponieważ otrzymał tytuł szlachecki. Wybitny pianista, ale u nas będzie w podwójnej roli pianisty i kompozytora. Mianowicie w czasach pandemii Stephen Huff napisał koncert fortepianowy The World of Yesterday. A to wczoraj, to w jego przypadku jest to czas pandemii. Koncert naprawdę przepiękny, po raz pierwszy będzie w Polsce wykonany przez samego kompozytora.
2: A w programie koncertu także utwory Straussa, początek o 19 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Kubuś Fatalista i jego pan wędruje po Polsce. Sztuka awanturniczo-filozoficzna przygotowana została przez Teatr imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w ramach projektu Scena Wędrowna. To błyskotliwa opowieść Denisa Diderota, która w interpretacji reżysera Pawła Aignera zyskuje nowe życie.
5: Jak opowiadać historię skonstruowaną szkatułkowo, która jest porwaną historyjką przygód, nie zawsze taką zborną, przyczynowo-skutkową historią, więc do tego celu użyliśmy teatru w teatrze, takiej maskarady trochę. Mamy opowieść w takim duchu teatru delartowskiego, który operuje dużym skrótem. Znaczy tutaj użyliśmy też specyficznego bardzo ruchu, który nam montuje te wszystkie obrazy, że w miarę wiadomo, co się tam w ogóle odbywa w tej historii. I wydaje mi się, że to jest świetny język, żeby odciążyć tą taką filozoficzną, statyczną historię i zrobić z niej barwną opowieść pełną ekspresji.
2: Dziś Kubuś Fatalista wystawiony będzie w Domu Kultury w Baranowie Sandomierskim. Polskie Radio znalazło się w Krajowym Rejestrze Dobrych Praktyk Dziedzictwa Kulturowego. Doceniono działalność dokumentacyjną Radiowego Centrum Kultury Ludowej, prowadzoną podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu od 1970 roku do dziś. To jedna z najważniejszych inicjatyw w tej dziedzinie w naszym kraju, podkreśla Karol Czajkowski, wicedyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W Krajowym Rejestrze Dobrych Praktyk znajduje się 14 wpisów. To m.in. flis wiślany, tradycja budowy łodzi oraz żeglugi, misterium męki pańskiej w Górze Kalwarii i konkurs na palmę kurpiowską w Łysych. Dziś w Galerii Sztuki Rzeczna w Rybniku na Górnym Śląsku odbędzie się wernisaż wystaw dwojga artystów, Laury Paweli oraz Toma Swobody. Ekspozycje zatytułowane Serce z węgla oraz Obraz w stanie pracy będą powrotem do korzeni, refleksją na temat pięknych i trudnych chwil w kopalnianych miastach. To element poszukiwania własnego miejsca, tłumaczy Tom Swoboda.
6: W sumie Śląsk odwiedzam dość często i jako taki to nie jest powrót, bo cały czas z niego tutaj korzystam, z tej gdzieś tam, bardzo szeroko mówiąc, i doniośle tożsamości mojej. Także to nie jest jakaś sytuacja wyprawy czy powrotu, raczej takiego osadzenia, znalezienia, jak gdzieś tam w tekstach poetów dalekowschodnich przeczytałem, znalezienia tego miejsca. Niekoniecznie terytorialnego pomiędzy niebem a ziemią.
2: Wernisaż wystaw dziś o godzinie 18 w Galerii Sztuki Rzeczna w Rybniku. Berliński Letni Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Symfonicznych Young Euro Classic ma już 27 lat. W tym roku wystąpi na nim zespół z Polski.
1: Na sierpniowy festiwal Young Euro Classic przyjadą do Berlina młodzi muzycy z Europy, Afryki, Azji i obu Ameryk, dowodząc, że muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale też buduje więzi, pozwalając zachować indywidualność. W centrum uwagi znajduje się w tym roku fortepian.

0: ale jednocześnie festiwal żyje dialogiem i interakcją. W nowym cyklu planowane są koncerty dwu- lub wielonarodowe. Na przykład Penderecki Youth Orchestra z Lusławic wystąpi wspólnie z amerykańską Orchestra of the Americas. Pod batutą Carlosa Miguela Prieto muzycy wykonają wspólnie m.in. fragmenty Raju Utraconego Krzysztofa Pendereckiego. W berlińskim koncerthausie wystąpią także zespoły z Luksemburga, Portugalii, Turcji, Ukrainy czy Ulsteru, a Orkiestra Unii Europejskiej, The European Union Youth Orchestra, obchodzić tu będzie swoje 50. urodziny. Wieczór otwarcia należy tym razem do Estonii, z której przyjedzie chór chłopięcy Estońskiej Opery Narodowej. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: A kolejne wiadomości o 13:00.

0: Pogoda.
1: Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie, miejscami burze, lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie oraz nad morzem, miejscami porywisty z kierunków zachodnich.
2: Reklama.
3: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
4: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Koncertem 12 czerwca Filharmonia Poznańska zwieńczy 79. sezon artystyczny. O godzinie 19 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu zabrzmią koncert fortepianowy Stephena Huffa oraz poemat symfoniczny Śmierć i Wyzwolenie oraz suita z opery Kawaler Srebrnej Róży Richarda Strausa. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent, szef Łukasz Borowicz. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
2: Reklama.
9: Słuchają Państwo Dwójki, 12 dzień czerwca, piątek, 8 minut po 9:00.

Wracamy do albumu, premiera w maju, albumu młodej flecistki, wirtuozki fletów prostych, duńskiej artystki Klary Guldberg-Rohn. To album, który nagrała wspólnie z muzykami kopenhaskiej grupy Concerto Copenhagen i Poczucie humoru Telemana. No przede wszystkim muzyka, oczywiście z wirtuozowską rolą jej instrumentu, fletu prostego, ale też dobrana w taki sposób, by te cechy jakiejś muzycznej pogody, humoru, rzeczywiście no, specyficznej też nawet dźwiękowej ironii w portretowaniu otaczającego świata w muzyce Telemana uwypuklić. Wirtuozeria, ale też wielki wdzięk, piękne barwy. Concerto Copenhagen tu w kameralnym składzie. Członkowie tej grupy towarzyszą Klarze. Słuchaliśmy już jednej suity, która pokazała ten kunszt muzyków i to było bardzo miłe, gdy poznawaliśmy to nagranie w maju, zaraz po premierze płyty, gdy ukazała się 8 maja, na początku ubiegłego miesiąca. Postanowiłam po pewnym czasie wrócić do nagrania, by wprawić Państwa w dobry humor na początku tego weekendu.

Młoda flecistka i wirtuozka fletów prostych różnych rozmiarów Klara Guldberg-Rohn, duńska artystka, która studiowała u Dana Laurina, to jest dobry trop, jeśli szukają państwo, no właśnie, mistrzów, a drugiego, którego wymienia, to Pierre Amon, francuski muzyk łączący nie tylko wirtuozerię i brzmienie różnych fletów prostych, ale także instrumentów tradycyjnych. To jest bardzo szeroki świat. Klara Guldberg-Rohn i

0: muzycy orkiestry kopenhaskiej, Concerto Copenhagen, którzy jej tu towarzyszyli. Za nami druga suita z jej płyty przedstawiającej dowcip muzyczny Jerzego Filipa Telemana. Druga suita, uwertura, którą poznaliśmy z albumu wydanego w maju. To nie koniec debiutów i młodych artystów. Dziś jeszcze poznają Państwo kolejnych bardzo zdolnych młodych ludzi.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Ciekawe, jak będzie wyglądało to spotkanie po latach między Willem a Almą. Dowiemy się o tym, słuchając ostatniego już fragmentu powieści włoskiej pisarki Federiki Mazon, Alma. A czyta ją u nas Elżbieta Kijowska.
3: Zajmują stolik przy oknie kawiarni. Kelner w czarnej kamizelce i białej koszuli przynosi espresso w małych filiżankach i szklanki z wodą. Oboje od razu zdają sobie sprawę, że źle wybrali. Espresso wypija się w jednej chwili i potem czas może wypełnić już tylko rozmowa. Willi nie pyta, co u ciebie. I w ten sposób nieświadomie wywołuje w Almie uczucie zażyłości, ponieważ w stolicy tym bezsensownym zwrotem ludzie zaczynają każdą rozmowę i ona za każdym razem daje się nabrać, wierząc, że wyrażają nim prawdziwe zainteresowanie. W rzeczywistości jest to tylko pusty frazes. Ci ludzie nie potrzebują preambuły. Nie istnieją dla nich początki ani końce. A jedynie tu i teraz. I ten zwrot musi wystarczyć. Przykro mi, że zmusiłem cię do przyjazdu aż tutaj. Praktycznie byłoby przesłać ci to wszystko kurierem, ale twój ojciec życzył sobie. Domyśliłam się. Żadne z nich nie mówi tego, co myśli naprawdę. Dodają kilka zdań o mieście. To bardzo pomocne, gdy woli się nie mówić o własnym życiu i ominąć temat wojny. Dla nich bardzo ryzykowny. Oboje świetnie o tym wiedzą. Może łatwiej będzie, jeśli przyniosę wszystko tutaj, a ty poczekasz? Mówi Willi, bardziej od niej zdecydowany. Alma podejrzewa, że po prostu nie chce jej wpuścić do swojego mieszkania. Myślę, że tak będzie najlepiej. Zgadza się, co nie znaczy, że nie zaskoczyło jej to przyspieszenie. No to idę, postaram się wrócić jak najszybciej. Nie ma pośpiechu, chciałaby powiedzieć. Zostań. Kiedy wszystkie te myśli przepływają jej przez głowę, podnosi wzrok na jego oczy i zastaje je nieruchome. Znajduje w nich lęk i frustrację. Są czarną studnią, do której wpadają słowa. Patrzy, jak Willi wkłada kurtkę i wychodzi. Brakuje jej tlenu. Zamawia butelkę wody mineralnej i stara się przywołać w pamięci ostatnie popołudnie w mieszkaniu w bloku numer 12. Ale tak starannie wycięła z niej kontury tamtych dni, że oderwały się i dały się ponieść pierwszemu lepszemu podmuchowi wiatru. Teraz trudno sprawić, żeby wróciły. Po 10 minutach Willi pojawia się w drzwiach kawiarni, trzymając w rękach sporą skrzynkę. A więc to jest jej scheda po ojcu. Willi stawia skrzynkę na stole, delikatnie, ale bez namaszczenia. Siada na krześle i teraz pudełko znajduje się pomiędzy nimi. Równoległościan z sosnowego drewna. Prosty niczym trumna. Z pozłacanym zamkiem. Wystarczająco duży, by zmieścił się w nim jakiś wewnętrzny narząd, ale nie na tyle, by pomieścić czyjeś życie. Alma zastanawia się, czy powinna otworzyć skrzynkę przy nim w kawiarni, gdzie ludzie sączą poncz mandarynkowy i dzielą się kawałkami tortu wyglądającego na węgierski. Jest ciekawa, czy on otworzył ją bez niej. Nie zabezpieczają jej żadne kłódki. Poprosił, żebym mu pomógł przygotować to,

jest w środku, mówi Willi. Ojciec ani słowem nie wspomniał o Willim w żadnej z ich ostatnich rozmów telefonicznych. W ogóle mało o sobie mówił, raczej słuchał tego, co mówiła ona. Albo rozmawiali na tematy neutralne. O ostatnim mistrzu szachów lub o polityce Unii Europejskiej. Jest pełna. Musisz ją otworzyć na czymś większym niż ten stół, stwierdza, rozstrzygając jej dylemat. Alma się waha. Przejrzenie zawartości zabierze ci trochę czasu. To coś w rodzaju skrzynki ze wspomnieniami. Willi zachęca ją łagodnie, jak gdyby nie zdawał sobie sprawy, jak złowrogi jest wyraz wspomnienia dla ludzi takich jak oni. Stella Polare to stara kawiarnia, która wskutek położenia na rogu dwóch niezbyt malowniczych ulic nigdy nie była modna wśród turystów. Przez duże okna wpada niedzielne światło, dzwony kościoła nad kanałem wybiły 12. Ludzie spacerują z gołymi głowami. Wkrótce pójdą z dziećmi na nadmorski bulwar, żeby maluchy mogły zamoczyć nogi w morzu. Albo pojadą na kras i zjedzą z przyjaciółmi pierwszy w tym sezonie obiad w Osmicy. Tak wyglądają beztroskie dni w beztroskim mieście. Alma przez chwilę ma ochotę wsunąć skrzynkę pod stolik i zostawić ją w tej kawiarni z habsburskich czasów, strażniczce wspomnień. Wyjść na ulicę i spacerować na wietrze, jakby wcześniej nic nie istniało. Podnosi wzrok na Willego. Niespodziewanie zniknęła gdzieś jego niedawna łagodność, a opadające na oczy kosmyki, częściowo czarne, częściowo siwe, nadają mu posępny i surowy wygląd. Miała już powiedzieć chodź, albo raczej chodźmy, ale jej wrodzona rezerwa zwyciężyła. Po chwili on odgarnia włosy z czoła, a ona zakłada nogę na nogę pod stolikiem. Nic się nie stało. Willi przesuwa ręką skrzynkę na brzeg stołu, żeby zwolnić miejsce. Wyjmuje z kieszeni dwa czerwone jajka i jedno podaje Almie. Powalczmy. Alma nie okazuje entuzjazmu. Są za starzy na takie zabawy. Niemniej jednak jest mu wdzięczna, że usunął skrzynkę z pola widzenia. Urządzimy sobie bitwę na jajka. To wielkanocna tradycja. Ona zamyka swoje jajko we wnętrzu dłoni. Zachowała ciepło kieszeni i ciała Willego. Nie, nie tak, protestuje Willi i wprawnie układa jej palce w odpowiedniej pozycji. Umówmy się, że ty zaatakujesz pierwsza, dobrze? Masz tylko jedno uderzenie, potem będzie moja kolej. Nigdy wcześniej w nic się razem nie bawili. W dzieciństwie byli zbyt zaabsorbowani pielęgnowaniem wzajemnej nienawiści z powodu układu, w jaki ich wtłoczono. Willi łapie swoje jajko. Alma uderza, ale nie rozbija skorupki. Zostawia tylko małe wgłębienie. Zmieniają pozycję. Teraz atakuje Willi. Rozbija jajko Almy za pierwszym uderzeniem i całym ciałem opada na oparcie krzesła, śmiejąc się z satysfakcją. Ona patrzy na swoje jajko i pyta, jak to zrobiłeś? Lata praktyki. Alma unosi brew. To poważna sprawa. Urządzane są nawet turnieje bitew na jajka. Mogę spróbować jeszcze raz? Wziąłem tylko dwa. Mówi takim głosem, jakby było mu naprawdę przykro z tego powodu. Nie wiedzą, co teraz zrobić. Nie mają już niczego, co kazałoby im siedzieć razem przy tym samym stole, a nie należą do osób, które potrafią przelewać z pustego w próżne. Alma kieruje spojrzenie na kanał, na wodę i otwarte morze. Skrzynkę opiera na biodrze. Muszę już iść, mówi pośpiesznie. Zadzwoń, gdybyś czegoś potrzebowała.
Powinna teraz powiedzieć, że nie ma jego numeru, ale taki głupi, praktyczny szczegół.

0: umniejszyłby wagę ich spotkania. Mam na myśli zawartość skrzynki, dopowiada Willi. Ona wzrusza ramionami, co może równie dobrze znaczyć w porządku, jak i nie będzie takiej potrzeby. Tak czy inaczej mieszkam tutaj, niedaleko, dodaje Willi, ogólnikowo wskazując kanał i Borgo Teresiano. Alma kiwa głową i teraz już naprawdę nie ma sensu nic dodawać. Każdy z nich musi pójść swoją drogą, tak jak robili do tej pory.
1: Elżbieta Kijowska przeczytała ostatni już fragment powieści Federiki Manzon, Alma. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Sonia Draga w przekładzie Aliny Pawłowskiej-Campino.

Słuchają Państwo Dwójki, a skoro to piątek, to w niej audycji Dawno, Niedawno, o czym przypomniał przed chwilą sygnał spotkania. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Zapraszamy na drugą, muzycznie najdłuższą część tej audycji, w której odbędziemy dalekie w czasie i przestrzeni geograficznej podróże.

Zabieram Państwa aż do 15 stulecia, w tym wypadku to przestrzeń czasowa odległa, muzyka europejska, ale no, bliska nam akurat w tym wypadku geograficznie, możemy poczuwać się do pewnej wspólnoty środkowoeuropejskiej. To czeski zespół Kapela Mariana Wojciecha Semerada pokazuje nam, całemu światu, muzykę Johannesa Turu, zachowaną w czeskich źródłach, i to też nasze w jakimś sensie wspólne europejskie dziedzictwo. Aż zaskakujące, jak muzyka takiej próby, tak wspaniała i rzeczywiście bogata polifonicznie, kontrapunktycznie, ten uniwersalny język europejski tamtych czasów mogła spokojnie sobie, jak śpiąca królewna, czekać tak długo na przebudzenie. Ale oczywiście Wojciech Semerad i jego założony w 2008 roku zespół współpracowali tu z muzykologami i mogli przygotować kilka programów odkrywających nam bogactwo muzyki Johannesa Turu. Zresztą jego nazwisko to nazwisko pisane w tylu różnych wersjach. Tutaj wykonawcy podają na wstępie od razu 5 i zastrzegamy więc, że niewielu kompozytorów masz tyle wersji swojego nazwiska. Tożsamość kompozytora, który stworzył te warianty, przez długi czas w ogóle owiana była tajemnicą. Te tajemnice pozostaną nieodkryte pewnie w znacznej części. Turu był śpiewakiem w kaplicy cesarza Fryderyka III Habsburga. Kompozytor musiał być bardzo popularny właśnie w naszym regionie, w Europie Środkowej, bo wiele jego utworów znajduje się w ważnych tu rękopisach. A biorąc pod uwagę wielki kunszt tej muzyki, najwyższa pora odkrywać ją przez tych, którzy jeszcze jej nie poznali. Kapela Mariana to zespół, który właśnie tę pracę wykonuje. W maju mieliśmy okazję poznawać jeden z programów przedstawianych koncertowo przez tych wykonawców. Tam było to europejskie lustro dla Johannesa Turu, też obecności tej muzyki polifonii flamandzkiej.

Kwiatkowski w dawnych Czechach, bo to w czeskich źródłach. Oprócz jego utworów znajdowały się także wybrane do przedstawianego przez nas w Filharmonii Dwójki programu tego koncertu utwory. My dziś skupimy się w tej części audycji na muzyce Johannesa Turu. To jest album, którego jeszcze razem nie słuchaliśmy, a najwyższa pora to zmienić i właśnie będziemy to czynić. W tej godzinie do 11 do kwadransa bez muzyki będziemy także słuchać muzyki Bacha w znakomitym wykonaniu, to już pełnego składu orkiestry z Kopenhagi, Concerto Copenhagen. Pomyślałam sobie, że po tym pięknym uśmiechu muzycznym Telemana, jakim Państwa witałam z udziałem tych właśnie muzyków z ich najnowszej płyty, warto będzie wrócić też do muzyki rozrywkowej, bachowskiej, przez nich nagrywanej. Jeszcze odkrycia młodych artystów, które obiecywałam dziś Państwu, to będzie trzecia, ostatnia część audycji po kwadransie bez muzyki, a na razie zapraszam, jesień średniowiecza przed nami.

Muzyka odkrywana przez czeskich wykonawców to świetny, założony w 2008 roku w Pradze zespół Kapela Mariana i muzyka Johannesa Turu. Wojciech Semerat prowadzi kolejne programy pokazujące bogactwo jego twórczości. Utwory zachowane w bardzo ważnych środkowoeuropejskich rękopisach, między innymi to te słynne Kodeks Specjalnik czy Strachow. No i też obecność oczywiście tego kompozytora, muzyka, artysty na dworze cesarskim. O tym też przypominają, bo album, z którego pochodził słuchany przed chwilą Magnifica czwartego tonu, a wcześniej też dwie maryjne kompozycje o Generosa Nata Dawid i o Gloriosa Regina Mundi, to album pokazujący muzyczny portret artysty dworu cesarskiego, cesarskiego śpiewaka. Album ukazał się w 2022 roku. Jeszcze dziś do tej XV-wiecznej twórczości, pięknego nagrania powrócimy, obiecuję to Państwu. A że początek weekendu to także czas myślenia o po prostu zwykłej zabawie, muzycznej zabawie, to sięgam po taką bachowską rozrywkę. Niewątpliwie rozrywkową muzyką Bacha są koncerty instrumentalne. Jedno z nagrań, które przypomnę w tej części do 11, nagrań zespołu kopenhaskiego Concerto Copenhagen, to właśnie nagranie pokazujące koncerty skrzypcowe, klawesynowe z udziałem świetnych, właściwie wirtuozów, członków Concerto Copenhagen. Całość tej płyty, po którą teraz sięgam, nagranej, no, na jednym z koncertów poprowadził klawesynista, dyrygent Lars Ulrich Mortensen. No a wykonawcy, których będziemy słuchać za chwilę, jest ich potrzebnych tu dwóch lub dwoje, ale to będą dwaj skrzypkowie, do wykonania koncertu D-moll na dwoje skrzypiec i właśnie orkiestrę, to Peter Spiski i Bjarte Eike.

W 2015 roku ukazała się płyta z koncertami skrzypcowymi i też koncertami z opracowaniem innych, znaczy w innych wersjach, koncertami na skrzypce z klawesonowych przerobionymi, koncertami bachowskimi zespołu kopenhaskiego, którego słuchamy w tej części dawno, niedawno. Concerto Copenhagen, zespół założony w 1991 roku. Lars Ulrik Mortensen, znakomity klawesynista, prowadzi od wielu lat ten zespół, będąc też solistą w różnych nagraniach, a w koncercie podwójnym oznaczonym bachowym katalogu numerem 1043 solistami byli Peter Spiski i Bjarte Eike. Peter Spiski to słowacki skrzypek od wielu, wielu lat działający w Skandynawii, Dania, Szwecja i koncertmistrz Concerto Copenhagen właśnie, a Bjarte Eike, norweski wirtuoz barokowych skrzypiec, zafascynowany także łączeniem tego, co dawne i tradycyjne. Dziś jeszcze posłuchamy go z jego zespołem Barok Soli Stena, który założył w 2005 roku. Obydwaj zresztą, i Spiski, i Eike, interesują się łączeniem tego, co tak ciekawe, zachowane w żywej tradycji, z tym, co zapisane w nutach w tradycji barokowej, ożywiane dziś właśnie po latach w takim twórczym podejściu. Europa Środkowa to oczywiście Peter Spiski, a Bjarte Eike zabierze nas dziś na północ, ale po kolei. Na razie pozostaniemy w Europie Środkowej, ale XV wieku. Będziemy teraz słuchać jeszcze kilku utworów z tego rękopisu obrazującego muzyczny portret śpiewaka cesarskiego Johannes Turu, franko-flamandzka polifonia. Turu to miasto we Flandrii, pewnie tam się gdzieś urodził w połowie XV wieku. Podawany jest tu przybliżony, oczywiście orientacyjny rok 1430. Przypomnę, śpiewak cesarza Fryderyka III Habsburga. To, co dla nas najważniejsze, to fakt, że jego muzyka była ceniona i wykonywana w Europie Środkowej, w Czechach, o czym przypominają, sięgając do ważnych czeskich rękopisów muzycy Wojciecha Semerada z Kapela Mariana. No to jeszcze kilka przykładów z tej płyty wokalnych, wokalno-instrumentalnych, a ten mój wybór zamknie przepiękna wersja instrumentalna motetu maryjnego Gloriosa Regina Mundi.

Instrumentalna wersja maryjnego motetu Gloriosa Regina Mundi, Johannes Turu. Twórczość kompozytora, który pochodził z Flandrii, działał w Europie Środkowej. Cesarski dwór to jest to właściwie i najważniejsze miejsce, ale jego muzyka wędrowała po naszej Europie, po naszym regionie Europy. W czeskich źródłach zachowana, pokazywana jest przez odkrywający ten dorobek, twórczość niesłusznie zapomnianą przez czeski zespół Kapela Mariana. Instrumentalna wersja, wcześniej też śpiew zespołu Wojciecha Semerada o Florence Rosa Castistas Lidium i kolejna odsłona albumu portretującego cesarskiego śpiewaka, albumu wydanego w 2022 roku. Teraz obiecany powrót do bachowskich nagrań Concerto Copenhagen. Solistą będzie prowadzący zespół Lars Ulrik Mortensen. Bach i opracowania już napisanych koncertów, w tym wypadku jednego z koncertów brandenburskich w nowej formie na potrzeby muzycznej rozrywki w kawiarni Zimmermana.

Lars Ulrik Mortensen i jego orkiestra instrumentów barokowych, Concerto Copenhagen, zespół, który prowadził jako solista, i za nami autorska wersja tego czwartego koncertu brandenburskiego w wersji koncertu klawesynowego w tonacji F-dur i tu oznaczonego numerem 1057. Nagranie z 2005 roku muzyków tych właśnie tu pod szyldem Concerto Copenhagen, a wcześniej słuchaliśmy koncertu na dwoje skrzypiec i jednym z solistów był norweski wirtuoz barokowych skrzypiec Bjarte Øyke. Obiecywałam Państwu nagranie z jego barok solistyny i pokazanie tego, jak muzyka dawna, tradycyjna Wysp Brytyjskich może ożyć w bardzo autorskiej wersji. To takim przykładem też teraz Państwa pożegnam w tej drugiej, najdłuższej muzycznie części dawno, niedawno, ale do nowości płytowych będziemy wracać. Kwadrans po 11:00.

0: Reklama.
1: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
2: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Reklama.
11: Słuchają Państwo Dwójki, minęła właśnie 11.
12: Kwadrans bez muzyki.
11: Do dziś należą do najwyższych budynków w stolicy Górnego Śląska. Dla wielu mieszkańców to punkt orientacyjny. Ale usytuowane niedaleko Nospru osiedle jest też śladem kosmicznych inspiracji. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków włączył słynne osiedle imienia Walentego Roździńskiego do wojewódzkiej ewidencji zabytków. To przełomowa decyzja dla jednego z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie stolicy aglomeracji. Na czym polega wyjątkowość osiedla?
13: Pozdrawiamy Państwa z Katowic. Dziś opowiemy Państwu o gwiazdach, a konkretnie opowie

0: Piotr Fuglewicz, współautor czterotomowego spacerownika po Katowicach, autor książek o historii Górnego Śląska, także emerytowany informatyk z poważnymi osiągnięciami na koncie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo. Cieszę się, witam w Katowicach, witam na Śląsku. Oprócz tego również oprowadzam po Katowicach różne wycieczki, więc tym bardziej miło mi będzie opowiedzieć milionom słuchaczy o naszym mieście.
0: Z tymi milionami to bym nie przesadzał. Jesteśmy na osiedlu Roździńskiego w Katowicach. To słynne katowickie gwiazdy, 7 wysokościowców. Zanim opowiemy o ich historii, cofnijmy się do końcówki lat 60. Gdybyśmy się znaleźli w tym samym miejscu wtedy, co byśmy zastali?
1: No, zastalibyśmy bagna, moczary, grząski grunt i tak dalej. Skąd się w ogóle gwiazdy wzięły? Wzięły się z tego, że przez ulicę Roździńskiego dzisiaj była kopalnia Katowice, nie fedrująca już od 26 lat. Ta kopalnia miała prawie 200-letnią tradycję, założył ją niejaki Ferdynand Boim, rotmistrz emerytowany, który tu zainwestował na Śląsku. Po wojnie, znaczy już i przed wojną nazwała się Katowicami, tak, bo Katowice zostały do Polski przyłączone. No i te lata 70., późne 60., a potem zwłaszcza 70., czyli wybuch tego gierkowskiego przyspieszenia, które się skończyło, jak się skończyło, to był okres znowu wzmożonego zapotrzebowania na węgiel, na stal, na to wszystko. W związku z czym kopalnia zwiększała wydobycie, a co za tym idzie, potrzebne było osiedle, które pozwoliłoby tym górnikom mieć blisko do pracy. To było jedno z założeń. Takie osiedla się nazywały patronackie. Na Śląsku ich było około 200 historycznie. Nikiszowiec jest najbardziej znanym z nich. Te osiedla były budowane z takim zamysłem. Górnik ma mieć mieszkanie najlepiej, w którym mieszka z rodziną, żoną, a jeszcze ma dzieci, to jest super, bo wtedy jest bardziej uważny. Ma mieć blisko do pracy, żeby do niej nie przychodził zmęczony. I ma mieć, powiedzmy, takie życie społeczne. Na tych starszych osiedlach wyglądało to lepiej, no bo przed dom wszyscy wychodzili i żyli społecznie. No tutaj troszkę gorzej. Natomiast sama bryła, sama konstrukcja tego osiedla wiązała się z też epoką, bo lata 70. to są czasy eksploracji kosmosu pierwszej, tej wielkiej. W związku z czym pierwszy przykład to UFO, czyli nasz Spodek, też był inspirowany kosmosem. No i tutaj wybitni architekci Buszko, Franta i Szewczyk, którzy byli też między innymi twórcami osiedla Tysiąclecia, zaproponowali takie, a nie inne rozwiązanie. W owym czasie budowało się kloce z wielkiej płyty, w rząd ustawione. No to powodowało na przykład, co dopiero potem się okazało, straty energii dość znaczne, ponieważ tak, taka duża płyta stała na drodze wiatrowi. Wiatr se wiał w nią centralnie, to tworzył duże ciśnienie z jednej strony, co powodowało, że z drugiej strony budynku było podciśnienie, które wysysało ciepło z domu. Jak tutaj zaczęto mierzyć już po zbudowaniu, ja nie wiem, czy to było przy założeniu, to straty cieplne tutaj są o 20-30% mniejsze niż w takich klasycznych budynkach w całej Polsce budowanych w owym czasie. Dobra, wracamy do tego roku 60-70. Dzielnica, w której jesteśmy, nazywa się Bogucice. Aleja Wincentego Roździńskiego odnosi się do hutnika i poety, który w początkach XVII wieku wydał Officina Ferraria, czyli poemat po polsku, dotyczący pracy hutników. To była taka postać, można powiedzieć, kluczowa tutaj dla kultury śląskiej. Zapomniana na długo, bo ten poemat znikł, potem jeden egzemplarz jego się znalazł. Teraz jest dookoła niego już więcej, że tak powiem, i analiz, i szumu. No ale w kraju Roździński bardzo ważna postać, czyli tę aleję nazwano Roździńskiego, osiedle po nim. No i założenie było, że to będzie znowu kosmiczne, że to były gwiazdy. Że gwiazdy to jest pół sprawy, ale te gwiazdy, gdyby nad nie wzlecieć, ułożone są w kształt Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyli tutaj jest jeszcze jeden taki, powiedzmy, żarcik architektoniczny.
0: A nieopodal mamy Spodek, dodajmy.
1: Kosmiczne konotacje lat 70. No więc Bogucice ciągną się, można powiedzieć, od właśnie kopalni z jednej strony po ulicę 1 Maja z drugiej, a w środku tego obszaru była ogromna dziura wzdłuż koryta Rawy, rzeki, którą mamy w Katowicach. Wszystko w Katowicach jest świetne, rzeka nam się trochę mniej udała. Ona kiedyś była większa, ale jej źródła w wyniku kopalnianej eksploatacji zanikły. Cały teren, na którym gwiazdy zbudowano, był terenem

0: podmokłym, mocno niestabilnym i tak dalej. No a tutaj stawiamy 204-piętrowe bloki, co wymagało bardzo zaawansowanych prac podstawowych, czyli zbudowania podstawy. No i znowu, takie nonszalancje w czasach realnego socjalizmu rzadko się zdarzały. To znaczy, jak superjednostka katowicka była wzorowana na jednostce marsylskiej Le Courvoisier, no to architekci początkowo zaprojektowali, że tam będzie basen, salon fryzjerski, sklep, korytarze i tak dalej. Po czym komuna im obcinała wszystkie punkty, w końcu skończyło się na tym, że winda staje co trzecie piętro. Natomiast tutaj włodarzem był generał Ziętek, który w plebiscycie na Katowiczynina 150-lecia, czyli w 2015 został wybrany najważniejszym katowiczaninem. Co prawda miał ową swoją przeszłość partyjną, natomiast kiedy wyszła ustawa nakazująca zdjąć jego pomnik, to miasto szybciutko przekazało teren pod pomnikiem do muzeum, a ponieważ to już była własność muzeum, to go nie trzeba było zdejmować, bo po prostu zgodnie z tamtą ustawą można zostawić. Tutaj naprawdę Ziętek był szanowanym człowiekiem, a był szanowany za to, że naprawdę chodziło mu o to, żeby ludziom było lepiej. Czyli nie, że ta szarzyzna komunistyczna, tylko żeby jeszcze można jeszcze coś inaczej, tak? I pomimo, że był człowiekiem no jakimś niespecjalnie wyrafinowanym, to jednak doceniał nowatorstwo Spodka i doceniał nowatorstwo tej propozycji, którą tutaj nadano. Te domy są ustawione w ten sposób, że powietrze swobodnie między nimi przepływa. A ta gwiaździsta struktura powoduje, że słońce, idąc dookoła, zagląda do okien coraz to innego mieszkania, bo tych mieszkań jest 8 na piętrze. Budynek ma kształt gwiazdy ośmioramiennej, dwóch przecinających się kwadratów i te 8 mieszkań zgromadzonych wokół szybu windowego jest oświetlone dużo bardziej niż normalne 8 mieszkań w jakimś takim bloku. No więc to wszystko było z pomysłem takim, żeby ludziom było lepiej. To nie były takie czasy, w których specjalnie się o klasę robotniczą troszczono. Miała dostać ten dach nad głową i iść do roboty i nie wybrzydzać. Nie? Natomiast tutaj z poparciem Ziętka, który chciał mieć tu nowoczesne, fajne rzeczy, no w Ustroniu są takie trójkątne sanatoria, które z tymi górami się nie kłócą, jakoś ładnie wyglądają. Pomysły Buszki, Franty, Szewczyka, którzy zresztą zaczynali już w 40-tych latach od miejsca po zburzonym Muzeum Śląskim i postawili tam kawałek bardzo dobrego socrealizmu. Rzeczywiście dobra socrealistyczna architektura. Z ducha byli modernistami, późnymi modernistami. Katowice są stolicą modernizmu, czy funkcjonalizmu, czy jak go nazwać. W dzielnicy południowej jest cały ogromny rejon wybitnych budynków tego gatunku. I te tradycje były przez nich kontynuowane. To byli ludzie z dużą fantazją, z pomysłami i zawsze starali się coś nie do końca standardowego zrobić. Tamte czasy nie były dobre dla takich wizjonerów, a generał Ziętek takich ludzi szanował. W związku z czym w jakiś sposób no, otwierał takie drzwi, które nie byłyby otwarte.
1: Spróbujmy zajrzeć do jednej z gwiazd. Ale nie widać domofonu.
2: Tak, zaraz dowiemy się.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy tu się do bloku można dostać jakoś?
3: Do bloku?
1: Tak.
3: No, jak wejście do bloku...
1: A, z tamtej strony. Dziękuję bardzo.
4: Zielono, nie ma tłoku. Nie mamy okien sąsiadów przed swoimi oknami, nie podajemy sobie szklanek soli przez okna. Cisza, spokój, bardzo przyjemnie. Wszystko, co potrzebujemy jest świetnie skomunikowane, bo mamy bardzo blisko do DTS-ki, do A4-ki, pociąg, tramwaj, autobus.
1: Jaki widok mają sąsiedzi na najwyższych piętrach?
4: Piękny. Byłam, nie na najwyższym, ale zdarzało mi się bywać na 20 piętrze. Owszem, ja bym nie wyjrzała za bardzo z moim lękiem wysokości, ale panorama piękna.
1: 24 piętra. Może się utworzyć korek na przykład przed godziną 8, kiedy rodzice idą z dziećmi do szkoły. Jak to rozwiązano?
0: Nie może, ale są trzy szybkie windy rzeczywiście bardzo, więc myślę, że też się nauczyli ludzie, żeby wyjść 5 minut wcześniej albo 5 minut później. Nie?
1: Tak. Dziś są szybkie, a kiedyś?
0: Kiedyś nie, kiedyś były dość kiepskie windy, no ale

0: Znowu, kto się wtedy przejmował?
1: Coś skrzypi.
0: Była też gwiazdka niższa, dwupiętrowa, która pełniła funkcje socjalne, medyczne i tak dalej.
2: My właśnie jesteśmy wrzuceni między te duże 24-piętrowe gwiazdy i tę dwupiętrową gwiazdkę, a wokół mnóstwo zieleni. Ona też pojawiła się już w pierwszym pomyśle?
0: Miejsce pod nią się pojawiło, no bo ten grunt był jałowy de facto. Natomiast kiedy budowano te osiedla, tutaj mam własne, prywatne wspomnienie. W Ogólniaku myśmy dorabiali do wyjazdu na wakacje w późnych latach 60., wczesnych 70. i osobiście zazieleniałem osiedle Tysiąclecia. Zresztą w ogóle na Śląsku zieleń była traktowana bardzo poważnie, ponieważ no ona była jednak tym trochę oczyszczaczem bardzo, bardzo zabrudzonego powietrza. Więc ta zieleń była zaprojektowana, no a przez te 50 lat to już trochę zdążyła wyrosnąć. Tu jest zielono wszędzie dookoła.
2: Czy te bloki, tych 7 punktowców, one są identyczne?
0: One są w zasadzie identyczne co do konstrukcji, więc nie ma tutaj jakichś wielkich różnic. Natomiast no, przez lata tam troszkę dzikich dobudówek się porobiło, czy adaptacji, że tak powiem. Natomiast no, w tej chwili się spotykamy dlatego, że właśnie w zeszłym miesiącu objęto, wpisano osiedle do rejestru zabytków Katowic, czyli w tej chwili podlega większej ochronie. Ale trzeba powiedzieć, że też w ostatnich latach bardzo dużo zainwestowano w odnowienie tego. Jak rzucimy okiem na to, to jest jednolite. Znikła pasteloza, bo ludzie sobie lubili walnąć balkonik na pomarańczowo albo na majtkowo-różowo. Tego już nie ma. I generalnie to jest miejsce, gdzie się teraz chce żyć. No to osiedle nie jest już teraz osiedlem kopalni, tak? No bo nie ma kopalni. Natomiast na te zwolnione mieszkania, one są góra 60 metrów, 50-60 metrów. Dobyłem 2M3. Takie mieszkanie jest w tej chwili bardzo dobre dla współczesnych górników, którzy fedrują dane, tak? To znaczy tutaj my w Katowicach mamy w tej chwili około 30 paru tysięcy młodych ludzi koło 30, którzy pracują w tak zwanych remote services, czyli zdalnych usługach. No więc się budują te wieżowce biurowe, a obok tego powstaje masa wieżowców właśnie takich mieszkalnych, w których są klatki na króliki, 25-30 metrów. Więc tutaj mieszkanie na gwiazdach jest pewnego rodzaju wręcz luksusem, jak się ma te 50-60 metrów. Katowice ogólnie zawsze miały dwóch, trzech dobrych, bardzo konkurujących ze sobą architektów i efekty tego są w różnych miejscach. O ile powiedzmy urbanistyka Katowic może nie zachwycać, o tyle naprawdę tu jest bardzo sporo perełek architektury, które warto znać i można powiedzieć, że ta twórczość Buszki Franty to jest w dalszym ciągu organiczna kontynuacja owej moderny sprzed 100 lat.
3: Audycję przygotował Jakub Kukla.

Dawno, niedawno, jak co piątek o tej porze, słuchamy razem muzyki dawnej w dawno wydanych i zupełnie nowych interpretacjach. Agnieszka Łukasiewicz i Magdalena Łoś, zapraszamy na trzecią, ostatnią część dzisiejszego spotkania, w której poznają Państwo nowy zespół, nowych muzyków, młodych muzyków, którzy wygrali konkurs międzynarodowy wykonawców muzyki dawnej, odbywający się co dwa lata przy okazji Festiwalu Muzyki Dawnej w Yorku, York Early Music. To było dwa lata temu i w ramach nagrody mogli nagrać album, z którego dwóch interpretacji dziś posłuchamy. To wykonawcy, którzy zdążyli już zdobyć rzeczywiście laury na kilku takich bardzo liczących się konkursach dla młodych wykonawców interesującego nas tu muzyki czy repertuaru, nazywają się Aires Extempore. Zespół tworzą muzycy, którzy spotkali się na studiach, siedziby mają i w Belgii, i w Holandii, tam też mieszkają skrzypaczka mołdawska Ksenia Gogu, hiszpański wiolonczelista Victor Garcia grający na pięciostronowej wiolonczeli, portugalska wiolonczelistka Teresa Madeira. Te nagrody pozwoliły im rzeczywiście śmielej myśleć o wykorzystaniu swojego składu do tworzenia muzyki niekoniecznie przeznaczonej tylko na skrzypce i basso continuo, to także rozmaite adaptacje, aranżacje bachowskich arii, a cały album, który właśnie się ukazał, zatytułowany jest Erbarme dich. Tak, Bach oczywiście, i to błaganie o litość w tytule ma swoje przełożenie na brzmienie instrumentalne. Ale Bach to jeden z bohaterów tej płyty. Całość zbudowana jest z muzyki, która swoją głębią, jak piszą ci młodzi wykonawcy, duchową i głęboką refleksją do tej arii tytułowej idealnie pasuje. Muszę przyznać, że z wielką radością słucham ich interpretacji muzyki Heinricha Ignaca Franza Bibera. Są tam oczywiście i te wspaniale chwytające za ucho przede wszystkim, potem i za serce, stałe basy ostinatowe. Usłyszą to Państwo i w moim dzisiejszym wyborze z tej płyty. Jest też muzyka Matthew Locke'a, która dopełnia wyboru. Ona zresztą całą płytę otwiera. Bacha zostawimy sobie na kolejne spotkanie, a zaczniemy poznawanie tych wykonawców właśnie od jednej sonat Bibera.

Nowi wykonawcy na scenie wykonawczej muzyki dawnej. Poznajemy ich dziś dawno, niedawno. Aires Extempore to międzynarodowy zespół, który ma siedzibę w Belgii i w Holandii. Te dwa kraje podają i pewnie gdzieś ich siedziby, właśnie mieszkanie, życie, to te dwa kraje tak dobrze kojarzone przez nas od dziesięcioleci już z wykonawstwem historycznym. Aires Extempore i muzyka Heinricha Ignaca Franza Bibera, o w tym wykonaniu naprawdę brzmiąca fantastycznie. Ksenia Gogu, Wiktor Garcia Garcia, Teresa Madeira, skrzypce i dwie wiolonczele. No i za nami pierwszy utwór, który dziś dla Państwa wybrałam, sonata oznaczona w katalogu kompozytora numerem 142. Początkowe, właściwie preludium rozwijające się adagio, wariacje w tempie presto i aria z wariacjami na koniec. Jeszcze jedna sonata Bibera ze słynną pasakalią, to przed nami molowa również tonacja c-moll i szósta sonata w katalogu Bibera numer 143.

Trio Aires Extempore i nowy zespół, który zwyciężył na Festiwalu Muzyki Dawnej Młodych Wykonawców w Jorku w 2024 roku i dzięki temu powstał album, z którego pochodzi interpretacja słuchanej przez nas szóstej sonaty Heinricha Ignaca Franza Bibera. Biber wirtuos, mistyk i autor świetnej muzyki religijnej. O tym chcę teraz Państwu przypomnieć.

0: co za przestrzeń, dźwiękowe bogactwo i przypomnienie o katedrze salzburskiej, dla której ta muzyka powstała. I tak jest też zatytułowana Missa Salisburgensis i Gloria z 54-głosowej mszy napisanej przez Heinricha Ignaca Franza Bibera, służącego arcybiskupom w Salzburgu. La Capella Real de Catalunya, zespół Jordiego Savala, wykonał tę mszę i tak zamykamy dawno niedawno. Do usłyszenia, Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Dzień dobry. Po raz ostatni w tym cyklu powracamy z profesorem Tadeuszem Sławkiem do jego nowego tomu Ja, które nie. Ostatnia część tego tomu nosi tytuł Ostatnie słowo. I też mam poczucie, że między innymi wieloma tematami, które w bardzo krótkich formach pan tutaj porusza, ciekawie pokazuje się pana relacja z językiem.
3: To prawda. Oczywiście z jednej strony to widać, że to jest w sensie dosłownym ostatnie słowo, że jest już takie pożegnanie z tomem, więc ono skromnie rzecz biorąc z punktu widzenia układu tekstu to spełnia także i taką rolę, to jest rodzaj ostatniego słowa, które zapada po przeczytaniu tych kilkunastu stronic. To po pierwsze. Z drugiej

Z drugiej strony my jeszcze, tak mówię my, bo na pewno nie jestem tutaj wyjątkiem, jesteśmy dziedzicami pewnego rodzaju tradycji. Ona w różnym nastawieniu, z różną intensywnością przesuwała się przez całą literaturę, w różnych okresach literatury, ale dla poezji lat 60. wydaje mi się, czy dla generacji lat 60. ona była szczególnie ważna. Znaczy generalnie rzecz biorąc, to jest ta tradycja, z jednej strony mamy to

0: Jest strony równolegle trwa druga tradycja, to znaczy tradycja słowa bardzo oszczędnego, która przetrwała setki lat i trwa dalej z bezpośrednim odwołaniem na przykład do sztuki haiku, która wówczas pojawiła się na Zachodzie i zrobiła kolosalną karierę z wielkimi oczywiście tutaj jeszcze wcześniejszymi próbami Ezry Pounda i marzystów. No a później w Polsce to w tej chwili kontynuuje to bardzo udanie, moim zdaniem, Andrzej Szuba, katowicki poeta, który od lat dziesiątek pisze właśnie takie króciuteńkie formy, które nazywa bardzo oszczędnie strzępami, więc też poniekąd to jest ukłon też i w jego stronę, ponieważ bardzo jakoś dobrze reaguje na to, co Andrzej Szuba robi.
1: Ale jest tutaj taka nieufność i ironia. W tym ostatnim słowie zdecydowanie nie wyczerpuje się koncepcja tego tytułu w tym, że jest to koda dla całego tomu.
0: To prawda, natomiast wybrzmiewa chyba taki rodzaj, no trochę autoironii oczywiście, bo przecież to jest wyznanie, właściwie pisze tutaj w tych formach krótko, ponieważ okazuje się, i to przyznaję zupełnie jawnie, choć być może nie wprost, ale jednak jawnie, swoją pokorę wobec języka, którego nie jestem w stanie sprowokować, by mi powiedział jeszcze coś więcej, czyli jestem wobec niego bezsilny. To jest takie wyznanie właśnie trochę uległości wobec języka, trochę skłonienia głowy przed potęgą języka, a jednocześnie bardzo mizernymi siłami moimi własnymi, mającymi tę siłę jakoś wykorzystać, jeśli to w ogóle dobre słowo, czy popchnąć w jakimś kierunku. No i wreszcie ostatnia taka duża, już poważniejsza ironia, to jest taka, że ostatnie słowo zawsze będzie ciszą, bo ostatnie słowo to już nie ja wypowiem, prawda? Mnie wypowie jako ostatnie słowo, więc w tym sensie tutaj te różne poziomy, różne sceny się mieszają ze sobą.
1: Też pomyślałam, że ostatnie słowo należy do języka.
0: Ostatnie słowo tutaj należy do języka, tak. Tak, to zdecydowanie. To też rozumiem pani, co znacznie lepiej ujęła, niż ja to próbowałem wyeksplikować, mówiąc o pokorze wobec języka. Tak, ostatnie słowo należy do języka.
1: To posłuchajmy trzech utworów właśnie z tej części.
0: Ostatnie słowo. Siostra nasza, Białolica. Siostra, biała kość. Tłoczno od słów, które wyrzekłem, a które potem wyrzekły się mnie. Mieć ostatnie słowo, co za arogancja, rościć sobie prawo, żeby już po mnie była cisza absolutna.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie z Tadeuszem Sławkiem o tomie Ja, które nie rozmawialiśmy w tym tygodniu w przypadkach słowa. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

Program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe. Źródła. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przed mikrofonem Patrycja Cisz. Witamy Państwa serdecznie w magazynie Źródła. Podczas naszego dzisiejszego spotkania posłuchamy fragmentów koncertu Muzyka Gór, czyli Porozumienie Muzyków Ziem Górskich, który to koncert wybrzmiał w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego 22 maja podczas tegorocznej odsłony Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Na scenie spotkali się muzycy z Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Podhala, żeby, jak pięknie powiedział wtedy Przemysław Ficek, zrobić coś obecnie bardzo niepopularnego, poszukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Jak brzmią rezultaty tych muzycznych i pozamuzycznych poszukiwań, za moment Państwo posłuchają. A na początek dla mnie muzyczna kwintesencja tegoż koncertu, czyli trzy utwory z trzech regionów karpackich, wynikające niejako nawzajem z siebie,

stanowiące całość składające się z utworów o podobnych tytułach. Na koniec zabrzmi Zagroj mi muzycko w cztery strony świata ze słyszalnymi nutami podhalańskimi. Pośrodku utwór Zagrejcie gajdziczki, to Beskid Śląski, a na początek Żywiecczyzna i...

0: Muzyka gór, którą jeszcze dzisiaj usłyszymy. W październiku 2017 roku dzięki staraniom cechu dudziarzy żywieckich umiejętność gry na dudach żywieckich i sposób ich wytwarzania zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. 4 miesiące później, w 2018 roku, z kolei dzięki staraniom etnografki Ewy Cudzich, to gajdy, a dokładniej umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry trafiły na tę ważną listę. Jednym z takich depozytariuszy dziedzictwa jest Zbigniew Wałach, u którego wraz z Rafałem Bałasiem spotkaliśmy się w domu dziadka Zbigniewa, czyli Jana Wałacha w Istebnej, żeby porozmawiać o tych fascynujących instrumentach, które wybrzmią także w utworach przeplatających rozmowę, a które, przypomnę, pochodzą z koncertu Muzyka Gór. Miał on miejsce podczas trwania tegorocznej odsłony Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. A o dudach żywieckich i gajdach opowiadają Rafał Bałaś i Zbigniew Wałach.
1: Ja może powiem o gajdach trochę, a Rafał powie o dudach. I może z tego nam wyjdzie ta różnica. No, gajdy śląskie różnią się przede wszystkim tym, że w dudach jest duchot, pompuje się powietrze ustami, a w gajdach śląskich jest dymloch. Tak jak kiedyś, jak można powiedzieć współcześnie, do kominków taki duchot, tak jak kiedyś były kowalskie w kuźni, drewno oprawione skórą, dwa zawory zwrotne, że jest zawór pobierający powietrze i kiedy się pobierze powietrze, przepompowuje się powietrze, ten zawór się zamyka, żeby powietrze nie uciekło w niewłaściwą stronę i do worka pompuje się powietrze. I tam jest też zawór, jak się znowu nabiera powietrza, to zawór zwrotny się zamyka. I to jest taka różnica bardzo zasadnicza głównie. Burdon w gajdach jest nieco dłuższy. Można by przyrównać, że jest tak bardziej i grubszy, i dłuższy. Jest taki okazalszy. Rogi w burdonie i w przebierce są też troszkę większe. Jak gdyby porównując te egzemplarze choćby jankowskiego i te, które zachowały się od takich mistrzów starych, bo ja też się wzoruję przede wszystkim na starych instrumentach, nie? Bo te takie różne innowacje, które weszły w współczesnym czasie, one też troszeczkę zmieniają. Nie mamy takiego dostępu do rogów już. Rogi są składane i tak dalej. Jeśli chodzi o inkrustacje i zdobienia, one są podobne. One są podobne. Tutaj nie ma wielkich jakichś różnic. Natomiast różnica jest w przebierce, czyli tej melodycznej fujarce. Dudy mają szerszą skalę. Jest jeszcze wyższy dźwięk niż w gajdach, w przebierce. I cóż, i grają w tonacji F-dur. A gajdy były strojone w dawnych czasach między D i S, czyli niżej grały troszkę gajdy. I w związku z tym przeloty w burdonie są troszkę grubsze i w gajdzicy, nie wiem, tam jest 7 mm czy 8 u was?
2: 7-8,
1: no to jest podobnie. I to myślę, takie zasadnicze rzeczy są. No a co byście też o dudach powiedział?
2: Tak, ja miałem taką fajną okazję, żeby zaobserwować tą różnicę, bo pierwszy instrument, który zbudowałem, to właśnie pod okiem Zbyszka zbudowałem gajdy. Uczył mnie budować te gajdy, jak graliśmy wspólnie, to było z 15 lat temu. Czyli instrument, na którym nie grałem, dopiero jak go zbudowałem, to coś zacząłem próbować na nim grać. Wtedy grałem tylko na dudach. No i jak zbudowałem te gajdy i przyszła mi chęć zbudować kolejny instrument, to stwierdziłem, że chciałbym ze swojego regionu spróbować zbudować instrument, więc zbudowałem dudy żywieckie. Wtedy jeszcze żył Edward Bertek, więc kilka razy się do niego wybrałem. On jako świetny dudziarz też te dudy budował, więc tak starałem się podpatrzeć, jak on to robi. No i wtedy zobaczyłem, że rzeczywiście, jeśli chodzi o sam sposób wykonywania instrumentu, to jest bardzo podobne. No, wykonanie, wytoczenie, zrobienie tych inkrustacji, zrobienie rogów, puszek mosiężnych, no to zarówno i w dudach żywieckich, i w gajdach to wykonanie, ten sposób wykonania jest taki sam, ale rzeczywiście różnica jest w wymiarach. I pamiętam, że jak zrobiłem pierwsze dudy, no to pomimo, że starałem się zrobić je mniejsze, bo miałem też dudy, na których do teraz gram, dudy Feliksa Jankowskiego i robiłem to mniejsze, to i tak mi trochę te dudy wyszły za duże i ciężko mi było je nastroić do tego teraz przyjętego stroju F. No bo temu mówię, że teraz przyjętego, no bo rzeczywiście te wszystkie dudy żywieckie teraz staramy się w tym F-ie stroić, no ale jak się tak posłucha starszych nagrań, no to one też różnie stroiły. No i są takie w F-ie i są czasem trochę wyżej brzmiące, ale są też niżej brzmiące.

0: niż to F. Ważne było, żeby to zestroić razem ze skrzypkiem w duecie. Nikt tam nie pilnował, żeby to był idealnie temperowany strój. No ale taka istotna różnica, która jest, ona też wynika z budowy tej gajdzicy, o czym Zbyszek wspomniał, no, że w dudach żywieckich jest ta dziurka jedna dodatkowa z tyłu w gajdzicy, w gajdach jej nie ma. W związku z tym ten podstawowy dźwięk jest troszkę w innym miejscu, jest tak jakby wszystko palec wyżej. Przez to też dzięki temu skala jest inna, bo w dudach żywieckich utrzymuje się to, żeby ten czwarty dźwięk zrobić podwyższony, żeby była ta skala lidyjska, a w gajdach, no z tego co teraz wiem, co teraz słyszę i te teraz grające gajdy, ale też te ze starych nagrań, no jest ten dźwięk normalny, czyli w D-dur jest to dźwięk G.
1: Ta sytuacja jeszcze możemy powiedzieć, że przelot, czyli w dudach jest ile milimetrów w dudonie, w huku?
0: 8 też.
1: 8 milimetrów. I huk jest krótszy, więc wtedy jest łatwiej uzyskać ten wysoki dźwięk F. Bo w gajdach przy tej tonacji D my mamy 12 mm, czyli jest znacznie szerszy otwór i dłuższy burdon. I tutaj to, co powiedziałeś, że gdybyś miał w dudach długi burdon, to by ci było strasznie ciężko
0: podciągnąć
1: tak,
0: do F-a.
1: Także to wszystko też w jakiś sposób się jedno z drugim wiąże. Te instrumenty już dobrze grające, dobrze zbudowane, one już były przez tych dawnych mistrzów przetestowane na wszystkie sposoby. Ja nawet muszę się przyznać, że jako pasjonat zacząłem budować te gajdy. Zrobiłem trochę tych instrumentów, nie będę tego liczył. W każdym razie wzorowałem się na gajdach Kawuloka, który miał swoje sposoby strojenia tych instrumentów i tam on nawet stosował 14 mm. I jak dopiero zdobyłem stare instrumenty połowy XIX wieku i żeśmy rozebrali i tam było 10-11, co tak mi udoskonaliło pracę tego burdonu, że ten burdon jest stabilny, że nie zmienia tonacji, bo przy tym dużym otworze to jak troszkę się zwiększy ciśnienie, bo jeśli chodzi o granie na tych instrumentach, jednym i drugim, chodzi o to, żeby istniejące ciśnienie powietrza w skórze, w worku, która ma być szczelna, dysponowanie tym ciśnieniem i balans dodmuchiwania powietrza, czy przez usta, czy przez dymlok, ta rzecz musi być bardzo skoordynowana, bo i burdon, i gajdzica musi mieć tą samą porcję ciśnienia i te strojki muszą do tego ciśnienia być dopasowane, i jeden, i drugi. Bo jeśli coś między tymi rzeczami nie gra, to instrument zatyka, albo zaczyna piać, albo falować. I to jest po prostu ta kwestia. I sama umiejętność właściwie, bo do burdonu nie trzeba mieć żadnej umiejętności, każdy. Pani też by zagrała. Jakbyśmy przytkali gajdzicę, to pani będzie grać pół dnia i będzie wszystko okej.
2: Okay.
1: Tak, ale żeby teraz do tego ciśnienia dopasować przebierkę i żeby ona grała w tonacji i żeby utrzymać równe ciśnienie, to jest ta sztuka.

0: W Gaj, tak jak Zbyszek wspomniał, jest dymlok, więc trzeba dwie ręce skoordynować, a w dudach znowu z racji tego, że jest duchos, przez który się to powietrze wdmuchuje, to trzeba skoordynować oddech z tym ściskaniem ręki, bo w momencie, kiedy my to powietrze do środka wpompowujemy, wpuszczamy, wydychamy, no to musimy lekko odpuścić tą rękę, którą ściskamy. W momencie, kiedy nabieramy powietrza, to tą rękę musimy troszkę mocniej ścisnąć, więc to jest taki balans, takie czucie tego pod ręką też, jak to powietrze tam pracuje, żeby właśnie takie stałe ciśnienie utrzymać. Zbyszek wspomniał, że się inspirował i nadal wzoruje na tych gajdach Kawuloka. Dla mnie znowu takim mistrzem, jeśli chodzi o dudy żywieckie, jest Felix Jankowski. I tak się akurat składa, że mój teściu, też dudziarz, pisał o nim pracę magisterską i robił to za jego życia, więc był u niego na warsztacie, zwymiarował mnóstwo jego instrumentów, opisał też ten instrument, też umieścił tam wiele wywiadów, rozmów, cytatów. Więc w momencie, jak dostałem tą pracę, o czym się w ogóle dowiedziałem już po zbudowaniu pierwszych dud, no to miałem też po prostu super, bo miałem rysunki techniczne wielu instrumentów, które zrobił Felix Jankowski, które teraz ciężko by było zwymiarować, no bo mamy tych kilka instrumentów gdzieś dostępnych w terenie, no ale tam są super wszystkie zwymiarowane, opisane też opisem od Felixa Jankowskiego. No i rzeczywiście, jak zrobiłem potem kolejny instrument zgodnie co do milimetra z tamtymi wymiarami, no to wszystko już zaczęło lepiej grać.
1: Jakbyście mieli porównać historię trwania tych instrumentów. Czy ta ciągłość była w obu regionach zachowana i obecnie z liczebnością jak wygląda?
2: To ja myślę, że na Żywiecczyźnie Rafał opowie, że było bezpieczniej przez rodzinę braci Byrtków, gdzie można było ich jeszcze posłuchać i do nich przyjść i wzorować się na nich. Natomiast w moim przypadku ja miałem dziadka grającego na gajdach, ale zmarł już w 79 roku, miałem wtedy 18 lat, jeszcze wtedy, no tak, no jeszcze nie byłem w temacie aż tak bardzo. Natomiast Kawulok zmarł, grający Kawulok zmarł w 76, miałem 14 również lat. I też co do zapamiętanych melodii, to na pewno, natomiast nie miałem szansy się skonsultować, czy po prostu być u mistrza w jego pracowni. Tak, a tutaj na Żywiecczyźnie. Ale udało nam się uratować i jakby na krawędzi, oczywiście był Józef Broda. Tak, Józef Broda był świetnym instrumentalistą, tylko nie był budowniczym instrumentów. Nie, tak, to są różne rzeczy, nie? Że jak młody człowiek nie ma instrumentu, chce go otworzyć, to jednak ten budowniczy, czy ten, który umie to zrobić, jest bardzo ważny. Nie? Grał Jan Sikora na gajdach też. Po ojcu też, czyli, ale raczej tutaj nie można było tej wiedzy aż tak zaczerpnąć, po prostu jeśli chodzi o detal, o to, żeby odtworzyć. Natomiast tutaj u was było to lepsze, bo węglarz i też był tym przedłużeniem, ale przede wszystkim Byrtkowie i no kto tam jeszcze, kogo można, ja jeszcze pamiętam Mrowca doskonale, że tych dudziarzy na tej Żywiecczyźnie jednak było sporo. Ta muzyka tam była mocno, mocno osadzona.
0: Ja jakbym miał zacząć tę wypowiedź, to bym pewnie powiedział podobnie do Zbyszka, tylko że na odwrót. Że no tutaj w Beskidzie Śląskim to mam wrażenie, że było lepiej, że ta ciągłość była zachowana, a u nas na Żywiecczyźnie to trzeba było odtwarzać, ale to też jest taka moja perspektywa, bo ja jak zacząłem grać, no to tutaj mogłem obserwować, że to już rozkwita, no, że jest Zbyszek jako budowniczy instrumentów, że grają na tych gajdach, że jest Janek Kaczmarzyk, który też świetnie na tych gajdach gra, Staszek Suszka, jest kilku innych gajdoszy, których pewnie tych kilkadziesiąt lat wcześniej nie było, no bo to są efekty tej pracy wykonanej, no ale ja mogłem obserwować, że to tutaj żyje. A na Żywiecczyźnie w tym momencie był rzeczywiście Edward Byrtek, który tradycyjnie ze swoimi braćmi co jakiś czas grywał, chodził zagrać i na konkursy, ale, no, ale też na co dzień tą muzyką żył, no bo grając muzykę tradycyjną grał tylko tą muzykę, no nie grał przy zespole jakiejś innej muzyki z innych regionów, czy nie jeździł po karczmach grać wszystko zewsząd, tylko potrafił grać na dudach świetnie muzykę

0: Żywiecką i w duecie ze swoimi braćmi ją wykonywać. Był wtedy też Przemek Wicek, który te kilka lat wcześniej zaczął i świetnie wtedy w duecie z Marcinem Pokusą grywali, ale to były takie pojedyncze osoby i na tamten moment nie było w ogóle młodych osób, które tą muzykę na dudach grały. No i z budowniczych był u nas tylko Edward Byrtek, no ale byliśmy też w tej komfortowej sytuacji, że razem z Przemkiem Wickiem jeździliśmy do Zbyszka i uczyliśmy się budowy gajd. Tak jak już powiedzieliśmy, ta budowa, sposób wykonywania jest podobny, to nauczyliśmy się tutaj, jak te gajdy wykonać, więc automatycznie nauczyliśmy się rzeczy, umiejętności nabyliśmy do tego, żeby wykonać dudy żywieckie.
1: Ja sobie po prostu zapomniałem, że już mam 65 lat. I opowiadam, tak jakbym się dzisiaj urodził z Rafałem, tak? No i a jest między nami prawie 30 lat różnicy, nie? Ja opowiadam o swoich początkach, czyli znacznie wcześniej, kiedy po prostu wyście już się tu z nami poznali.
0: No tak,
1: jak tu już to wszystko zaczęło hulać, już były instrumenty. Już Rafał grał na instrumencie, już Kaczmarzyk, Janek.
2: A jeszcze te 30 lat wcześniej?
1: A jeszcze te 30 lat, bo widzi pani, był taki okres, taki hybrydowy okres lat, końcówka 70. lat, gdzie właściwie Kawulog już był, oczywiście robił, ale on w 76. zmarł. I tutaj, bo tutaj to było tak, że były rody tych gajdoszy. W Koniakowie był stary Haratyk. Ale to już Haratyk zmarł tam w latach 30. i gajdy wędrowały po rodzinie i tam ktoś próbował i tak dalej. Były te stare gajdy. Był Sikora na Małej Łączce i jego kontynuatorem Michała Sikory, świetnego gajdosza, był syn Janek, ale on nie budował, tylko grał. Teraz na Jaworzynce był Kajzar, był Kulonek, była cała rodzina Małej Jurków, z których wywodzi się Władek Zogata i Paweł Zogata, świetni dudziarze, którzy byli z Jaworzynki, ale ta Jaworzynka w latach 20. dołączyła do Czechosłowacji, więc było tak ciekawie, ale oni byli świetnymi instrumentalistami i było wiele nazwisk gajdoszy, których już kontynuacji nie było i instrumenty po muzeach są w Szydłowcu i tak dalej. Więc jak gdyby ta baza instrumentalna w tym mniejszym regionie była duża. Tylko tak jak mówię, że ja wtedy miałem 14 lat jak Kawulok i Węglarz Czesiek mnie obudził, żeby spróbować zrobić. Ale mówię o tych hybrydach, bo byli ludzie, którzy... Cepelia tutaj miała wiele propozycji koniakowska i koronek i dużo ludzi przez zewnątrz przyjeżdżało, nawet z zagranicy, którzy byli zainteresowani twórczością ludową i byli pseudowykonawcy, to znaczy, to tu też nie chciałbym obrażać, nawet nie powiem z nazwisk, którzy budowali instrumenty nie do grania, tylko instrumenty jak pamiątki. I wtedy ja się też z tym zderzyłem, tylko że w porównaniu znowu do Kawuloka to były takie Mercedes do malucha, prawda? I ja specjalnie próbowałem naśladować już inne instrumenty. No i te instrumenty były nawet niektóre nieźle przyzwoicie zrobione, tylko te instrumenty nie brzmiały. Te instrumenty w ogóle miały problem, żeby się odezwać, jakoby nie było. I dopiero ten Czesław Węglarz z tej naszej tutaj plejady, chociaż jest z sąsiedniej wioski, ale musimy powiedzieć, że przecież Milówce, Kamesznicy. Te instrumenty, które nam się zachowały jako najstarsze egzemplarze, one tam stąd pochodzą. Tam grały Milówce, grały gajdy. W Soli grały gajdy, w Zwardoniu grały gajdy. Także tu jest ten pewien taki podział, który trzeba troszeczkę z tą żywiecczyzną przesunąć bardziej, bo to funkcjonowało. I ten Czesław Węglarz był pierwszym prekursorem, który po Kawuloku zrobił przyzwoity instrument, na którym gra do dzisiejszego dnia i gra bardzo dobrze. Ten instrument. I to jest Czesława ten prototyp. I ja dzięki temu też odważyłem się zrobić pierwszy egzemplarz i potem udoskonalałem te egzemplarze. I też to była wielka pasja, bo moi przyjaciele, moi znajomi z tamtego czasu, Józef Kawulok, Rafał, w Koniakowie miałem kolegów, już nie grają na tych gajdach. Dowiedzieli się, że te gajdy już zaczynają i grają. I wtedy mnie to sprowokowało, że ja dość sporo instrumentów robiłem jak gdyby metodą prób i błędów, metodą obserwacji i coraz takiego dojrzalszego badania tego doszedłem do jakiejś, powiedzmy sobie, większej swobody budowania tych instrumentów, ale jeśli chodzi o te, ty powiedziałeś, że od Kawuloka żeśmy wyszli, natomiast mnie inspirują modele starsze, te zachowane z Kamesznicy, z Milówki. Mój stryj kupił gajdy, jedne z najładniejszych

najładniejszy gaj, które zostały zdokumentowane, które funkcjonują, które posiadam. Kupił ich od urbaczki przed wojną w Koniakowie, ale te gajdy i wiele innych można by jak gdyby dołączyć do grona mistrza, którego nie mamy nazwiska. To jest połowa XIX wieku. Te gajdy mają bardzo podobne inkrustacje. Nie ma złudzeń, że by wykonywał to ktoś inny. Ja się skłaniam do tych instrumentów, ponieważ one dają jeszcze piękniejszą prostotę i jeszcze lepsze, jak gdyby brak udoskonalenia po swojemu tego instrumentu. Czyli załóżmy, że skrzypce Stradivariusa standardowe, czy z tych lutników, mają bardzo konkretne kształty, grubości, wszystko jest perfekt. I jest mnóstwo lutników, którzy na bazie tych instrumentów robią własne koncepcje, tak? A te stare instrumenty posiadają tą tożsamość taką nienaruszoną. I zrobienie kopii tego starego instrumentu jest dla mnie wielką satysfakcją, bo dotykam dalekiej przeszłości a one mi się podobają, bo one mają coś w sobie, one mają piękną formę, a poza tym ten detal, jeśli chodzi o wykonanie konewek, czy rogów, czy elementów drzewa cisowego, które dziś trudno go zdobyć. I ta patyna czasu daje im po prostu magię.

0: Ja chciałem jeszcze kontynuować to, co Zbyszek zaczął mówić, bo rzeczywiście teraz często tak klasyfikujemy, że górale żywieccy to Dudy, a górale śląscy to Gajdy Śląskie. A okazuje się, że no prawie w połowie Żywiecczyzny grały kiedyś Gajdy, a nie Dudy, bo Żywiecczyznę tak terytorialnie można podzielić głównie na takie dwie doliny. Dolinę Koszarawy, czyli do Dorzecze Koszarawy i Dolinę Soły. W Dolinie Koszarawy rzeczywiście no, mamy udokumentowane to, że od dawien dawna grali dudziarze, mamy dostęp do nagrań, są nazwiska tych dudziarzy, ale okazuje się, że w Dolinie Soły śmiałbym nawet powiedzieć, że grały tylko gajdy, a praktycznie w ogóle dudy nie grywały, a jest to terytorialnie ogromna dolina, właśnie dolina rzeki Soły. Wszelkie te miejscowości, o których Zbyszek wspomniał, Zwardoń, Kamesznica, Milówka, Rajcza, cała wielka,
1: Nawet Żarnica.
0: nawet
1: Bo...
0: Żabnica, cała wielka dolina. Mamy nagrania z lat 50. gajdoszy tej doliny, ze Zwardonia, z Nieledwi.

I temu o tym wspominam, bo wzięliśmy się teraz właśnie za ten temat w ostatnim czasie. Od maja z Fundacją Górą ruszyliśmy z takim dwuletnim dużym projektem Żywieccy Gajdziorze. Jeszcze pod znakiem pytania mamy to Gajdziorze, celowo nadaliśmy tak, bo w zapiskach różnych starych znajdujemy właśnie informacje o gajdziorzach z Żywiecczyzny, z tamtych stron, czyli o osobach grających na gajdach, ale już nie nazwanych gajdosze, tylko gajdziorze. Ale mamy też zapisy o gajdosach. No i tak teraz pod pierwsze co chcemy zobaczyć, to rzeczywiście jak tych instrumentalistów, jak tych muzykantów nazywać. I chcemy odtworzyć troszkę to granie na gajdach na Żywiecczyźnie. Zależy nam na tym. Zaczynamy od kilkumiesięcznych badań w tym temacie. W tym roku chcemy jeszcze zbudować 3 egzemplarze gajd, nauczyć kilka osób. Tak naprawdę już mamy zrekrutowane te osoby i to są dudziarze, którzy zamieszkują tam Dolinę Sołej i chcą grać na instrumentach, no to wcześniej w ogóle nie zorientowali się, bo tak mało powszechne to jest, że te gajdy tam występowały. Więc zaczęli grać na dudach, teraz chcą na te gajdy przeskoczyć. Chcemy też zainicjować takie składy tradycyjne, gajdy, skrzypce grające tą muzykę żywiecką z tamtych stron. No i tak po prostu troszkę odbudować tą tradycję grania duetów gajdy, skrzypce na Żywiecczyźnie, tej muzyki żywieckiej z tamtych stron.

Jak Państwo usłyszeli, pięknie zagrali muzycy zgromadzeni w projekcie Muzyka Gór. Jeśli nie mieli Państwo możliwości być wtedy z nami w studiu koncertowym Polskiego Radia, czy to słuchając być może transmisji w radiowej dwójce, to informuję, że jest możliwość nie tylko posłuchania, ale i zobaczenia tego koncertu, do czego gorąco zachęcam. A rejestrację można zobaczyć na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej. A zagrali dla nas Kapela Wałasi w składzie Zbigniew Wałach, Paulina Kupczyk, Karolina Kupczyk-Dale, z Beskidu Żywieckiego składnie archaiczne, czyli Marta Matuszna, Rafał Bałaś, Stanisław Bafia i Przemysław Ficek, z Podhala Stanisław Michałczak, jego syn Jan Michałczak, Andrzej Gut-Mostowy i Paweł Majerczyk. O gajdach i dudach żywieckich opowiedzieli Zbigniew Wałach i Rafał Bałaś. Zbliża się już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Na zakończenie przygotowałam dla Państwa przypomnienie niezwykłego południowoafrykańskiego zespołu z lat 80. ubiegłego wieku. Zespołu Marumo, który odkryłam przypadkiem słuchając muzyki w streamingu. Zespół Marumo składał się z muzyków, którzy poznali się w szkole dla niewidomych w Belleville, niedaleko Kapsztadu. Ich płyta została wydana ponownie w 2020 roku. I pozostawiam Państwa z muzyką Marumo, a także z nadal realizującą nasz program Agnieszką Łukasiewicz za wspólne spotkanie. Dziękuję. Patrycja Cisz.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Za kwadrans będzie 13.
1: Zapiski ze współczesności.
0: Dzień dobry Państwu, Maria Czok. Dziś już ostatnie spotkanie z opowieściami aktorki Lidii Bogaczówny. Przez cały tydzień opowiadała nam o swoich wspomnieniach z dzieciństwa, ale także pierwszych krokach na scenie. Dziś nie mniej ważny rozdział w jej życiorysie, czyli muzyka.
2: Jak byłam w 5. klasie szkoły podstawowej, ogromnie chciałam być pianistką też. No bo sobie myślę, a jeszcze po drodze było oczywiście, bo zapomniałam powiedzieć, że jeszcze po drodze chciałam być marynarzem, tak jak tata. I chciałam zdawać do szkoły morskiej, a tuż w liceum. Ale wcześniej właśnie ta muzyka. I najbliższa szkoła muzyczna była oczywiście w Stalowej Woli, no to bym tam nie dojeżdżała, ale ogromnie chciałam. W Rudniku było ognisko muzyczne, 5-letnie, prowadzone zresztą no tak przez naszych nauczycieli, ale też przez nauczycieli ze Stalowej Woli. No i oczywiście mama mówiła, że nie, bo nie ma takiej możliwości, ponieważ musiałaby kupić pianino. Pianino wiadomo, ile kosztuje w ogóle, no bo inaczej musiałybyśmy chodzić z siostrą do szkoły, ćwiczyć. Jedno pianino było na całe ognisko muzyczne, bez sensu. W związku z tym mama powiedziała absolutnie nie, poza tym to jest słomiany zapał. Ja z siostrą się uparłam. I w związku z tym, jak mamy nie było, była znowu w rejsie, to poszłyśmy do szkoły, bo były egzaminy do ogniska muzycznego. No i

Zdałyśmy, zapisałyśmy się do ogniska muzycznego, także jak mama przyjechała, to się okazało, że my no właśnie jesteśmy zapisane w ognisku muzycznym na pianino, chodzimy, no tam były różne zajęcia, oczywiście ze słuchania muzyki, tam solfeż, różne takie te, chór. Mama się ugięła i kupiła to pianino na raty, pamiętam jak do Rudnika, do domu towarowego sprowadzali te Legnice, super, naprawdę świetne pianino. Pierwszy rok oczywiście kłóciłyśmy się z moją siostrą, która będzie ćwiczyła pierwsza. Biłyśmy się o to pianino. Drugi rok, no to ty ćwiczysz? Nie, nie, jak chcesz to ćwicz, to ja potem. Trzeci rok, babcia z mamą. Proszę natychmiast ćwiczyć, zaraz, proszę ćwiczyć, zaraz. I ja po trzecim roku tego ogniska muzycznego mówię, że nie, nie, nie. Nie, po czwartym, dokładnie, dlatego, że to była do ósmej klasy, ja poszłam w piątej, a to było pięcioletnie i ja już byłam, tak, i w ósmej klasie miałam 4 lata za sobą i poszłam już do liceum, do innej, przecież do innego budynku w ogóle, do innej szkoły, liceum i jeszcze rok musiałabym chodzić na zajęcia tam do szkoły podstawowej, bo tam było to ognisko muzyczne. I powiedziałam, że nie, ja już nie chcę, to mi tego. A moja mama wtedy mówi, o nie, moja droga. Ja mówiłam, że to słomiany zapał. W związku z tym ja musiałam kupić pianino, które kosztowało majątek, który jeszcze do tej pory spłacam i teraz, żebyś miała trupem paść, to musisz to dokończyć. Potem co z tym zrobisz, nie interesuje mnie, ale dyplom musisz zrobić. No i ja z płaczem, bo z płaczem, koleżanki już, prawda, bawiły się i już miały randki i chodziły do kina, a ja niestety na popołudniowe zajęcia do ogniska muzycznego. No i myślałam, że to moje najgorsze, co mnie mogło w życiu spotkać. A tu się okazuje po latach, że po pierwsze to, że nauczyłam się nut, że umiem śpiewać, że jestem osłuchana muzycznie też, ale też tata nam przywoził z Japonii, nam wiadomo, jakieś tam Sony, magnetofon, Sony adapter, kupowałyśmy z siostrą namiętnie płyty, moja pierwsza płyta jaka była, to był Dziwny jest ten świat oczywiście i Kosmologia Pendereckiego, no bo takie się kupowało płyty jakie były, no i się słuchało wszystkiego po prostu i chwała Bogu. No i przez to miałam o połowę więcej pracy, bo miałam też taki, byłam w Bagateli jeszcze jak byłam, to był taki musical Fantastics, który reżyserował, reżyser polskiego pochodzenia, ale z Broadwayu przyleciał. W związku z tym mówię, no jakby ta muzyka cały czas ze mną była. I okazało się, że w Teatrze Słowackiego, jak już byłam, Zygmunt Konieczny będzie robił spektakl Śnieżyca na podstawie Śniegu Przybyszewskiego. Libretto napisała Agnieszka Osiecka. I że są przesłuchania. A ja nie powiedziałam jednego, że jak ja byłam po trzeciej klasie liceum, to były takie, jak już się zdecydowałam właśnie, że będę zdawała do szkoły teatralnej, było ogłoszenie w gazecie, że Szkoła Teatralna w Krakowie organizuje 2-tygodniowe obozy dla absolwentów liceów, którzy chcą zdawać do szkoły teatralnej, ale są z oddalonych ośrodków od kultury. Ja przyjechałam do Krakowa, zdałam, zostałam 2 tygodnie. I mieliśmy przez 2 tygodnie do południa wszystkie te zajęcia, które są normalnie w szkole teatralnej, a wieczorami mieliśmy załatwione spektakle i teatry. I ja wtedy byłam pierwszy raz w prawdziwym teatrze i to na czym? Na Nocy Listopadowej i tam pierwszy raz usłyszałam muzykę Zygmunta Koniecznego, gdzie nie wiedziałam jak on się nazywa, to nie o to chodzi. Tylko ja pamiętam, że mnie tak wcięło w fotel, że ja wiedziałam, że ja chcę takiego teatru. Ja myślałam, że ja zwariuję, ja myślałam chyba, że jak wróciłam, to ja miałam chyba 40 stopni gorączki. Ja nie mogłam, bo potem oglądaliśmy jeszcze Dziady. Właśnie wszystkie te, całe Wajda, Swinarski, to ja wszystko widziałam na własne oczy, bo to był 74 rok, to było tuż po premierze tych wszystkich. I ja potem oczywiście kupowałam Demarczyk, bo ja się dowiedziałam, kim jest Zygmunt Konieczny. Zresztą też byliśmy w piwnicy pod Baranami. Prowadzali nas wieczorami na takie zajęcia. I nagle okazuje się, że ten mój wymarzony człowiek będzie robił spektakl u nas, jak ja tak bardzo chciałam u niego zagrać. I poszłam na te przesłuchania, wtedy poznałam Zygmunta, no i tam śpiewałam kawałek tego wszystkiego, to trudne było

Okropnie, ja pierwszy raz, znaczy to jest taka kulawa muzyka, zresztą dziwna. I ja dostałam tę rolę. Dostałam rolę Ewy, takiej femme fatale w tym spektaklu. I tak zaczęła się najpiękniejsza moja przygoda w moim zawodzie. Zygmunt jest moją najpiękniejszą przygodą w moim życiu zawodowym. To jest moja przygoda. Ja już nie mówię, że to jest wspaniały człowiek, ale ta muzyka, kiedy potem się okazało, że no gdzieś się sprawdziłam właśnie dlatego, że znam nuty, bo to jest ogromnie trudna muzyka Zygmunta, bo Zygmunt dlatego robi takie dziwne pauzy, takie dziwne te rytmizacje, ponieważ dla niego w muzyce, jak on powiedział, najważniejsze jest słowo. I logika słowa prowadzi go, dlatego co chwilę zmienia metrum, dlatego są różne pauzy tam, gdzie powinny być pauzy w tekście interpretacyjne, to on tam robi pauzy, które uwielbia i kocha. No i potem wziął mnie Zygmunt do tych rzeczy, które zaczął robić poza teatrem. Zrobił z nas taką ekipę, śmialiśmy się, że to jest chór solistów. Ja nazwałam to Konieczynki i Zygmuntanie. I przez 30 lat wspaniałych, ogromnych koncertów, nagrywania płyt, muzyki teatralnej, nagrywania muzyki filmowej i przyjaźni z tak wielkim, wspaniałym człowiekiem. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Uwielbiamy się. Uwielbiam jego naiwność dziecięcą, jego wiarę w człowieka, jego niezwykłą skromność do tego stopnia, że kiedyś powiedział, a wiecie co, ja nie wiem, dlaczego mnie tak ciągle bez przerwy zapraszają na jakiś tam, a żebym tu w jury był, a tu, żebym tam gdzieś coś powiedział, czy tego. No właśnie ja się tak zastanawiam, gdzie oni mnie znaleźli, skąd oni w ogóle mnie znają, żeby tam mnie tak, ja nie wiem, czy ktoś z polecenia, czy coś. No my pękamy ze śmiechu wtedy, bo to właśnie taki Zygmunt jest. Naprawdę, no po prostu cudny człowiek, takie uosobienie dobra, no i co tu dużo mówić, no maestro. I dzięki niemu śpiewałam pod najlepszymi dyrygentami. Salwarowski, Maksymiuk, Delekta, paru zagranicznych. To jest coś nieprawdopodobnego, naprawdę. To jest jakby inny wymiar sztuki. Uważam, że zdecydowanie trudniejszy, ponieważ mówić każdy potrafi, ale czytać nuty, mieć idealny słuch, idealne poczucie rytmu, bo to nie jest to samo, to niestety to jest wartość dodatkowa. To jest wartość dodatkowa. Teraz przekonałam się o tym przy Wyzwoleniu, gdzie zrobiliśmy Wyzwolenie i ono jest w trzech warstwach, prawda? Słownej, choreograficznej i jednocześnie muzycznej, gdzie Cezary Duchnowski napisał muzykę, o której ja powiedziałam, że chyba jest trudniejsza niż muzyka Zygmunta Koniecznego, bo do Zygmunta ja już się przyzwyczaiłam, natomiast tu o krok dalej, bo to są takie rytmizacje co do milimetra, takie jakby były, dużo utworów jakby były skandowane na protestach ulicznych, ale jednak one są muzyką w zapisie i w związku z tym to jest ogromnie trudne. Wyczucie pauzy jest ogromnie trudne. To są moduły powtarzalne i trzeba, ja na przykład na początku, wszystkie utwory Zygmunta są trudne, ale na przykład A tu pospolitość skrzeczy do wesela, A tu pospolitość niska, tam jest wielokrotnie, bardzo podobnie, my to powtarzamy ileś tam razy, ale jakby w modułach za każdym razem trochę zmienionych na głosy i jeszcze mijając się tekstem. No to było nie do nauczenia, jak uczyliśmy się po prostu od tak na pamięć. I ja potem sobie usiadłam i jakby matematycznie to rozbiłam, no, ale po prostu algorytmy z tego zrobiłam, bo zobaczyłam, że jest pewna zależność i tam są pewne moduły, które się powtarzają, ale zmieniają się albo od połowy, albo do połowy, albo jeden moduł z drugim od połowy i tak dalej, i tak dalej. Ja to podzieliłam na 3,5, 3, 3 plus 1, 1,5, pół i 3 czwarte
i podzieliłam to na te moduły i po prostu okazało się, że nie ma żadnego problemu wtedy. I tutaj też trzeba szukać jakby zależności muzycznej.

muzycznych też. Muzyka to matematyka przecież. W związku z tym, tak, to jest trudniejsze, myślę. Jest to zajrzenie w głąb, natomiast nie w przypadku tych dużych form muzycznych u Zygmunta, bo to są zupełnie inne formy muzyczne, czy Noc listopadowa, Wesele, Madonny i tak dalej, to jednak to nie są aż takie, jak jego pojedyncze piosenki, na przykład.

0: Bo w każdej roli przecież, jeżeli chcemy, żeby rola była prawdziwa, to tylko bazujemy na własnej prawdzie. I jeżeli prawdy własnej nie pokażemy, własnych emocji, jeżeli się ich wstydzimy, to nigdy nie będzie dobre. To nie przyciągniemy uwagi człowieka. Natomiast muzyka, no tak, no każda piosenka jest intymnością, no ale... Ale jeżeli mówię, że mnie w tym zawodzie interesuje tylko prawda, ale nie tylko mnie, tylko ludzi. Ludzi przyciąga prawda. No przecież nie sztuczność. Po co mają iść wtedy oglądać coś, co jest nijakie i co sami mogą się powygłupiać też, prawda? Ale ludzie przychodzą po te prawdy, po ten płomień, który nam wychodzi gdzieś z serca, do ich serca i jakby zapala ich naszą energią. Im więcej my mamy energii, tym więcej my im w środku rozświetlimy. Nie mam żadnych marzeń teatralnych. Dla mnie każda rola, nawet najmniejsza, ja nie nazywam to statystowaniem czy epizodem, ja mam ogromnie dużo pokory w swoim zawodzie i ja uważam, że trudniej jest zagrać maleńką rulkę, niż zagrać główną rolę. Dlatego, że na główną rolę, no to każdy patrzy, prawda? I znaczy każdy słyszy. Natomiast ja miałam od zawsze to, że patrzyłam zawsze na tych mniejszych tam i patrzyłam, jak otoczenie czyni króla. I to od tego zależy. I ja już kiedyś to powiedziałam w wywiadzie, że ja, nawet jak mam coś bardzo małego, to ja siebie zawsze obsadzam w roli głównej. Bo ja uważam, że ta moja maleńka rulka to jest właśnie tą główną rolą, która napędza resztę. To ja znajduję uzasadnienie, no właśnie, chcę rozwiązać zagadkę kryminalną i powiedzmy sobie, że ja nie gram tu pierwszych skrzypiec, ale dajmy na to, że jestem taką Agatą Christie, która z tyłu patrzy i ona to jakby moderuje. Na przykład. I wtedy przez to ja jestem cały czas aktywna, nawet w tym staniu moim, w tym nieodzywaniu się. Ja jestem w tym temacie i to przyciąga uwagę, bo to jest ta moja prawda. No i dlatego między innymi na przykład zupełnie się nie spodziewałam, że ja za rolę radczyni w Weselu, która jest po prostu, ja tam obliczałam, ja mam tam 13 chyba zdań, a wydaje się, że ja tam mam nie wiadomo ile, i że za to dostałam nagrodę w zeszłym roku. I to jest dla mnie tak piękne, bo to jest takie potwierdzenie, naprawdę, że tak jak mówił Stanisławski, ja wiem, że to jest banał, ale nie ma małych ról, są tylko mali aktorzy.
1: Mówiła aktorka Lidia Bogaczówna, z którą spędziliśmy 5 dni w ramach cyklu Zapiski ze współczesności. Wszystkie odcinki są dostępne na naszej stronie internetowej, którą serdecznie Państwu polecam. I tu się żegnam. Maria Czok, do usłyszenia.
2: Program Drugi Polskiego Radia, jest 13:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Guido Balestraci.
2: Justyna Piernik, zapraszam na wiadomości kulturalne. Legendarny brytyjski artysta David Hockney nie żyje, podały brytyjskie media. Słynny malarz zmarł spokojnie w swoim domu na miesiąc przed 89 urodzinami. Tak brzmi oświadczenie rzeczniczki artysty cytowane przez BBC. David Hockney był uznawany za jedną z najważniejszych postaci sztuki XX i XXI wieku. Jego prace, takie jak The Splash czy Portrait of an Artist, na stałe wpisały się do kanonu malarstwa współczesnego. Ta ostatnia została wylicytowana w nowojorskim domu aukcyjnym Christie's za kwotę ponad 90 milionów dolarów, co ustanowiło historyczny rekord cenowy za sprzedaż dzieła żyjącego artysty. W Gliwicach rozpoczyna się letnia odsłona Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej. Al Improviso to już stały i wyczekiwany element kulturalnego kalendarza Górnego Śląska. Dziś koncert pod tytułem Polskie wątki w muzyce baroku i Arte dei Suonatori z Marcinem Świątkiewiczem przy klawesynie i Krzysztofem Firlusem na violi da gamba. Co wydarzy się jeszcze, zapowiada Artur Malke, dyrektor artystyczny festiwalu.
4: Zaprosimy słuchaczy i melomanów na wesele, na muzykę weselną z obszaru Hanzy, Królewiec, Gdańsk, Lubeka. Przyjeżdża European Hanseatic Ensemble pod dyrekcją Manfreda Cordesa, który właśnie w badaniu muzyki z tego obszaru się specjalizuje i wspólnie z zespołem wokalnym i instrumentalnym wykonają w ramach takiej trasy koncertowej, która w Polsce się odbywa, właśnie taką muzykę, by wprowadzić taki weselny i radosny nastrój wszystkich słuchaczy.
2: programie także m.in. koncert pod tytułem Telemann i jego ludowe inspiracje, a także czarodziejski flet Mozart.

0: Jest prekursorką feminizmu i sztuki konceptualnej w Polsce. W tym roku obchodzi 80. urodziny i 60-lecie debiutu. Ewa Partum, jedna z najważniejszych i najciekawszych współczesnych artystek, jest bohaterką wystawy w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak w Krakowie. A tę niezwykłą ekspozycję można oglądać tylko do niedzieli. Chcieliśmy pokazać jej siłę i odwagę, przypomina kuratorka profesor Marta Smolińska.
1: Taka była nasza idea kuratorska, to znaczy, żeby pokazać siłę i progresywność myślenia Ewy, także jej odwagę do wychodzenia w przestrzeń publiczną, odwagę do wygłaszania politycznego statement w bardzo niewygodnych czasach, bo w czasach socjalizmu albo w czasach rządu PiS-u, więc jakby prowadzimy tę twórczość Ewy tutaj przez 60 lat, ale wydaje nam się właśnie, że te towarzystwa, te spotkania z dziełami innych artystek i artystów pokazują właśnie, że myślenie Ewy było zawsze aktualne, zawsze w punkt w danym czasie i zawsze bardzo odważne.
0: Wystawę Ewy Partum w krakowskim Muzeum Mocak czynna tylko do niedzieli. Już jutro w Warszawie odbędzie się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jak mówi dyrektor centrum Robert Firmhofer, czeka nas fascynujące spotkanie z nauką prezentowaną w przystępny sposób.
2: Język eksperymentu i doświadczenia pozwala zanurzyć się w czymś bardzo praktycznym i samemu to przeprowadzić, stać się częścią doświadczenia naukowego. W zeszłym roku przyszło w ciągu jednego dnia 40 tysięcy osób. 40 tysięcy osób. Dlatego, że jednak osobiste doświadczenie, zwłaszcza w wypadku nauk przyrodniczych, to jest zupełnie innego typu doświadczenie, a ponadto to jest bezpośredni kontakt z ludźmi. To jest świetna metoda komunikacji, dlatego że ona burzy bariery, też skłania do mówienia w bardzo przystępny sposób, no bo jak patrzymy rozmówcy w oczy i widzimy, że on nic nie rozumie, to dobrze byłoby zmienić język.
0: Piknik naukowy to również okazja do sprawdzenia, jak działa radio od kuchni oraz wyjątkowa plenerowa gra radiowo-naukowa, mówi Anna Szudrowicz z Agencji Promocji Polskiego Radia.
3: Przygotowaliśmy plenerowe studio radiowe, w którym realizowane będą audycje na żywo, spotkania z dziennikarzami. Ponadto jedną z naszych takich największych atrakcji będzie gra VR-owa 360 Audionauci, która zabierze uczestników w wirtualny lot na orbitę okołoziemską, połączony z odkrywaniem archiwalnych nagrań historycznych.
0: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się jutro na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Udział w pikniku jest bezpłatny i nie wymaga rezerwacji. To były wiadomości kulturalne.
4: Autopromocja.
5: Z Nowego Jorku patrzysz na świat nie jak snob, ale jak człowiek, który dostał szansę być w środku tego wielkiego miasta. Nowy Jork to jest nowy język.
6: Na spotkanie z mieszkającym w Nowym Jorku ukraińskim pisarzem Wasylem Machno zapraszam w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19.10. Dorota Gacek.
4: Autopromocja.
7: Polskie Radio, program drugi. Jest 5:30 po 13:00.
8: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu jest historycznej plaży.
9: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko...
4: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
7: Dzień dobry, witamy. Agnieszka Łukasiewicz i Bartosz Panek. Można powiedzieć, że dziś w dwójce rozpoczynamy no, taki cykl wypraw, powiedzmy to wprost, wakacyjnych.
10: W tej chwili jesteśmy na głównej ulicy pod hotelem Golden North. Najstarszy hotel, jeden z najstarszych hoteli w mieście. Stoją przy nim dwie żółte taksówki, autobusy, duże taksówki, mini autobusy, chyba tak to można by nazwać. Bardzo stare auta z początków tego stulecia. Oczywiście dla turystów. Większość z turystów to ludzie starsi również. I oczywiście do ich gustów i możliwości finansowych dostosowane są tutejsze sklepy na głównej ulicy, na której nie ma chodników, to znaczy chodniki są tyle, że drewniane, jak z epoki gorączki złota.
7: To miasto to Skagway w północnej Kanadzie. Był tam lata temu, pewnie to Państwo doskonale słyszą. Obecny ze mną w studiu Tomasz Piotrowski. Dzień dobry, witaj.
11: Dzień dobry, witaj.
7: Jak stare są to nagrania, Tomku?
11: Ojej, właśnie teraz...

0: zachowałem 37 lat.
1: No to prawie dwie epoki, jeśli chodzi, a może nawet już w tym momencie więcej, 2,5, a może 3, jeśli chodzi o postęp technologiczny, jeśli chodzi o rejestrację dźwięku, jeśli chodzi też o kulturę słuchania. No ale ty tam się też nie pojawiłeś przypadkowo w końcu lat 80.
0: Nie. To było parę bardzo ważnych powodów.
1: A ten najważniejszy?
0: Wszystkie były tak samo ważne. Po pierwsze, ja pracowałem jako reporter i dostałem, ja byłem uchodźcą politycznym po stanie wojennym. Mieszkałem w Kanadzie z rodziną i było nam tam dobrze. I zaczęliśmy się, no zakochaliśmy się w Kanadzie, bo to nie jest trudne w ogóle, zakochanie się w Kanadzie. I z wzajemnością, mam nadzieję. I dostałem bardzo ładny kontrakt, dla mnie fascynujący zupełnie. Dwa elementy niezwykle ważne były dla mnie. Po pierwsze, jazda na północ, poszukiwacze złota, a po drugie, praca dla renomowanej stacji radiowej CBC, Canadian Broadcasting Corporation. To publiczna stacja kanadyjska. I jeszcze mogłem wziąć ze sobą dwóch synów i spełnić marzenia chłopięce swoje. Jak większość takich chłopaków w tamtym czasie, czytałem Londona oczywiście, prawda? Z latarką pod kołdrą i tak dalej, i tak dalej. I marzyłem, żeby pojechać na północ. Raz mi się udało liznąć północ. W 1976 roku pojechałem do Finlandii. Byliśmy w Rovaniemi. To było krótkie takie liźnięcie, naprawdę latem. Natomiast, żeby się tak zagłębić w poszukiwaczy złota, coś niesamowitego.
1: To się udało dopiero w Kanadzie. I ty też odkrywasz w pewnym momencie złoto reporterskie. Tutaj zawiesimy ten wątek. Niech państwo z nami wysłuchają całej opowieści, która już za moment, ale też rozwiejmy wątpliwości. To nie będzie rodzaj jakiegokolwiek, nie wiem, westernu albo opowieści łotrzykowskiej. To będzie raczej reportaż drogi z wątkami autobiograficznymi, silnie zarysowanymi i z twoją silną obecnością, obecnością narratora.
0: Tak.
1: Narratora, reportera. Jak słuchasz siebie sprzed tych 37 lat?
0: Z mieszanymi uczuciami, z lekkim rozrzewnieniem. Pewnie dziś bym tak nie nagrał tego. To był, miałem powód do smutku również, ale nie chciałem łatwo, tanio sprzedać skóry. Po prostu chciałem coś zrobić. No jadę tam, żeby nagrywać poszukiwaczy złota. Jestem w bramie wjazdowej na Klondike, tej legendzie wielkiej. Teraz to jest miasteczko tylko turystyczne. Tam paręset osób mieszkało. W czasach w świetności 30 tysięcy. Zbieraniny z całego kontynentu, jeszcze z Europy. Wszyscy tam byli. Oficerowie policji kanadyjskiej nazywali to piekłem, bo jeszcze były nawet z Europy przedstawicielki najstarszego zawodu świata, na przykład. Bandyci, złodzieje, łupieżcy, fantasy. No wszyscy. No. Kto chyba wszyscy czytali Londona kiedyś, czy już się nie czyta Londona teraz. Pewnie.
1: Dzisiaj chyba nie tak intensywnie jak wtedy, ale no to cały czas jest istotny punkt odniesienia w opowieściach o tamtym kawałku świata i jego historii.
0: No i potem i szlak ten cały. Myśmy na 3 dni zaplanowaliśmy. Przygotowywaliśmy się z chłopcami, z synami moimi. Dosyć długo. Robiliśmy sobie zaprawki w górach. Spaliśmy w trudnych warunkach. Interesowałem się jedzeniem. Wtedy wchodziło bardzo drogie jedzenie, takie liofilizowane chyba się to nazywało, coś podobnego. Bo to był szlak, ten Chilkoot Pass na Klondike, to był szlak pieszy i rezerwat. Nie można mieć ze sobą broni, są tam niedźwiedzie, nie można palić ogniska, śmieci ze sobą zabić i tak dalej. To ja tu gdzieś pewnie opowiadam tam.
1: Prawdziwa zielona szkoła, rodzinna. Tak. Ojcowsko-synowska.
0: No i w szlak trafił wszystko po prostu. Nie mogliśmy wejść na ten szlak. I zostałem w Skagway. Tylko jeszcze Skagway nagle.
1: Powiedz, dlaczego dzisiaj, dlaczego w 2026 słuchamy nagrań, które wtedy powstały podczas tej ojcowsko-synowskiej wyprawy w nieznane, w dalekie? Dlaczego postanowiłeś do nich wrócić?
0: Trochę mnie dręczysz. Dlatego, że...
1: No, takie przeznaczenie nasze, i twoje, i moje.
0: Dlatego, że no, nie jestem pierwszej młodości. Jestem na emeryturze. Nosiło mnie po świecie 10 lat. W ogóle nie było mnie w Polsce. mam naturę śmieciarza, zbieram różne rzeczy, i książki, zapiski, nagrania również, nagrania bardzo dla mnie, zawsze nagrania i dźwięki radio mnie fascynowały.

0: od dzieciństwa, no, jak tylko sięgam pamięcią. To było magiczne. Bo nie jest magiczne dla dzisiejszego 5-6-latka, naciskasz guzik i słyszysz głos, potem drugi głos, a potem orkiestra, potem różne języki świata. No to już niesamowite jest, prawda?
1: Wciąż wierzę, że tak jest.
0: Dla mnie to było i dzisiaj też jest. No, no i znajduję te nagrania, ze zdumieniem słucham. Udało mi się zainteresować ciebie, to było szczęście. No i fajnie, może się spodoba słuchaczom. Wracaj. Tak, jeszcze już kończę. Ja mam tendencję do gadulstwa, przepraszam.
1: Ale spokojnie, mamy jeszcze czas.
0: To było moje niespełnione marzenie. Północ, po prostu. Już. Cisza, pustka, wszystko zależy od ciebie. Musisz być przygotowany. Nie możesz ryzykować, ale nie możesz się bać. Wszystko jest logiczne. Nic nie znaczysz w tym terenie, w tej przyrodzie. Jesteś nawet nie pyłkiem. Szczególnie tam na północy to się odczuje niemal bez przerwy. A latem, kiedy nie ma jeszcze nocy, bo nie ma nocy, to się wydaje, że cały czas jest dzień. I no jest ten dzień, ale... My jesteśmy przyzwyczajeni do innego rytmu, prawda? Więc to wszystko razem i te odległości niesamowite, odległości. No myśmy przejechali w niespełna 6 tygodni 10 tysięcy kilometrów. Z tego myślę, że połowa to po szutrowych drogach. Więc to tak było, no.
1: Jest zatem czego zazdrościć.
0: Chyba tak.
1: Zapraszam państwa teraz na tę dźwiękową ucztę. Tomasz Piotrowski nagrywał w 89 i tak. Teraz, bo oczywiście fragmenty współczesnej narracji, współczesnego komentarza również państwo odnajdą w tym reportażu, a całość udźwiękowił i zrealizował Janusz Deblesem z Kagłej.

Wczesnym latem roku 1989, po długich przygotowaniach, po przejechaniu autem ponad 2,5 tysiąca kilometrów, wyładowujemy się na parkingu przy wejściu na szlak, na Chilkoot Pass. Dzisiaj to jest Park Narodowy. Są ze mną dwaj dorastający synowie. Jeszcze nie tak dawno wieczorami czytałem im za zdrowie wędrowca na szlaku i inne opowieści Jacka Londona. Jak spod ziemi zjawia się parkowy strażnik. Rozmowa jest krótka. Macie liny? Nie, bo szlak jest pieszy, a nie wspinaczkowy. Tak, ale słoneczko rozgrzało lodowce, wyżej są powodzie, dochodzi do zrywania kładek i mostów. Liny są niezbędne. Nie mamy lin. Ja nie mam prawa wam zabronić wejścia na szlak, ale mam obowiązek ostrzec was przed niebezpieczeństwem. Jeśli gdzieś utkniecie, albo któregoś woda porwie, a my się o tym jakimś cudem dowiemy, to wyślemy helikopter i zapłacicie. Nie pamiętam dziś, jaką sumę wymienił, ale nie była to cena porcji lodów. Zresztą, jeśli nie jutro, to za 2-3 dni ten szlak chyba jednak zamkniemy. Odchodząc, rzuca na pożegnanie. Jesteś ich ojcem? Wtedy już wiedziałem, że będę tego żałował do końca życia, ale decyzja może być tylko jedna. Jestem ich ojcem. I z tego powodu niebawem znaleźliśmy się w Skagway na Alasce.

To jest na kontynencie północnoamerykańskim wyjątkowa atrakcja. Lokomotywa parowa. Zupełnie przypadkowo od tego miejsca zapraszam Państwa na spacer po miejscowości, która dziś ma tylko znaczenie turystyczne, ale przed 100 laty była

0: bramą wejściową do Klondike, drogą do złota, amerykańskiego i kanadyjskiego.
1: Noc z 12 na 13 grudnia roku 1981 i wydarzenia nią zapoczątkowane przeorały życie setek tysięcy Polaków w różnym wieku i o różnej pozycji społecznej. Mnie wyciągnęli z łóżka krótko po północy w piżamie i zawieźli do carskiego więzienia w Białymstoku, którego jedno piętro nazwali ośrodkiem internowania. Do wyjazdu z Polski zachęcały mnie wezwania na tzw. rozmowy wychowawcze do bezpieki, upokarzająca rewizja w domu, gdzie prowadziłem punkt pomocy humanitarnej dla podobnych do siebie. Bardzo nie chciałem, żeby kiedyś moi synowie też musieli dokonywać wyborów życiowych pod presją bandyckiej propagandy, szantażu i milicyjnych pałek. Formalności w ambasadzie kanadyjskiej trwały chyba nie dłużej niż pół godziny. Wkrótce, w marcu 1984 roku, wylądowaliśmy w Nanaimo na wyspie Vancouver. Po prawie 5 latach mogłem spełnić szalone chłopięce marzenie. Wyprawę 25-letnim Oldsmobilem, zwanym przez nas Krową, na północ Kanady. Ponieważ byłem i jestem radiowcem, pretekstem do realizacji marzenia było przygotowanie audycji dla kanadyjskiego radia, dla CBC, o legendarnych poszukiwaczach złota.
0: Ta głośna lokomotywa na szczęście odjechała, za nią pojechał pociąg już pchany przez lokomotywę spalinową. Dlaczego o tym mówię? Do niedawna linia kolejowa nie funkcjonowała, zamknięto ją, ponieważ była nierentowna. Linia nazywa się White Pass, białe przejście, biała przełęcz, na pamiątkę po jednym z dwóch wielkich szlaków, którymi szli na północ poszukiwacze złota. Były dwa szlaki, Chilkoot Pass i White Pass. Opowiem o tym później. Teraz powróćmy na chwilę do historii miejscowości. Otóż w 1898 roku miasto to liczyło już 30 tysięcy mieszkańców. Dziś liczy niespełna 1000. Jak powiedziałem, miasto było bramą wejściową do złota Klondike i do złota Alaski przez Chilkoot Pass i White Pass. Chilkoot Pass jest legendarną trasą pierwszych poszukiwaczy złota. Przez długi czas nie mogli oni przejść tej przełęczy, bo po pierwsze pilnowali jej Indianie, bardzo podówczas niechętni białym przybyszom, a po drugie granica kanadyjska, która przebiega mniej więcej po 20 kilometrach szlaku, była również pilnie strzeżona przez policję kanadyjską, która nie wpuszczała wszystkich. Poszukiwacze złota musieli mieć ze sobą minimum 500 ton bagażu, żywności i dużo pieniędzy. Restrykcje te były wprowadzone po to, by powstrzymywać awanturników bez pieniędzy, ludzi biednych, którzy w warunkach ciężkiej zimy, nie mając grosza i wyposażenia, żywności, mogli zdeterminowani zdecydować się na rabunki. Więc Chilkoot Pass pilnowany był bardzo. Niemniej jednak Indianie po roku usiłowań białych zrezygnowali i zaczęli liczyć sobie dość słono za przenoszenie bagaży. W tamtym czasie za funt bagażu poszukiwacze złota musieli płacić dolara za funt, czyli za niecałe pół kilograma. Indianie nosili żywność na plecach, oczywiście ciągnąć sanie.
1: Hola, hola. Przepraszam za przejęzyczenie. Oczywiście nie 500 ton, bo to by znaczyło kilkanaście ciężarówek, których wtedy w ogóle nie było, a nawet gdyby były, to z pewnością nie wjechałyby na górski szlak, po którym z trudem poruszali się ludzie, psy i konie. To po pierwsze. Po drugie, tragarze liczyli sobie po jednym cencie za funt, a nie po dolarze. Naprawdę musiałem być wtedy bardzo zmęczony. I wreszcie, po trzecie i chyba najważniejsze, nie byłem wówczas należycie uczulony na problemy rdzennej ludności i jak większość białych błędów.

0: niewinnie i niemądrze też nazywałem ich Indianami. Ale tak się wtedy mówiło. Synowie znakomicie znoszą prymitywny biwak, kurz, brak codziennej kąpieli, śniadanie często już w aucie, obiadokolacja już w spokoju to kawał mięsa owiniętego warzywami i pieczonego w aluminiowej folii na ognisku z kartoflami albo z chlebem, ogórki, pomidory, szczypior. Bardzo często ryby, które Piotrek sprawnie łowi. Któregoś razu Whitehorse na Yukonie trafiłem na transport czereśni prosto z Kalifornii. Kupiłem całą skrzynkę, 10 kg. Jak się okazało, trochę za dużo.
1: Chilkoot Pass dzisiaj jako szlak turystyczny jest uważany za jeden z trudniejszych w tej części Alaski. Jest tutaj dużo niedźwiedzi, które są oczywiście odpędzane od szlaku przez strażników leśnych, którzy są niebywale sprawni zresztą. Niemniej jednak jest to wielkie, wielkie przeżycie, wielka przygoda. Przewodniki mówią, że na przejście tego potrzeba od 3 do 5 dni. Przy czym turysta musi być przygotowany na każdą właściwie pogodę, na każdą pogodę, jaka może być w górach. Nie może mieć ze sobą broni, nie może palić ognia, musi zabierać wszystkie śmieci ze sobą, czyli nie można nic zostawiać, nie tylko z powodów higienicznych, ale również, żeby nie zachęcać dzikich zwierząt do przebywania w okolicy szlaku.
0: Od tysięcy lat nic tak nie działało na wyobraźnię ludzi biednych i bogatych jak złoto. Ludzie posiadający władzę najchętniej używali do jego zdobycia własnych armii, a ludzie biedni łopaty i patelni. Oczywiście efekty zawsze były i nadal są adekwatne do możliwości. Wzmożone żądze posiadania złota do dziś nazywamy gorączką. Gorączką złota. Ostatnia, taka na dużą skalę, miała miejsce około 130-120 lat temu na odludnych i bardzo trudno dostępnych północnych terenach Kanady i na Alasce. Nigdy się nie dowiemy, jak liczną populację ogarnęła ówczesna gorączka złota. Badacze szacują, że na daleką północ próbowało dostać się około 100 tysięcy gorączkujących. Udało się to nie więcej niż 40 tysiącom. Reszta zmarła z powodu chorób, wyczerpania i różnych wypadków i nieszczęść. Wielu decydowało się na 200-300-kilometrowy marsz przy mrozie dochodzącym do minus 50 stopni. Z pewnością wzbogaciło się na tej gorączce trzech ludzi. Czwarty okrył się nieśmiertelną sławą literacką, bo to wszystko pięknie opisał, co ja w chłopięcym wieku czytałem z wypiekami na twarzy. Jack London, bo o nim mówię, sam przeszedł w roku 1897 Chilkoot Pass, czyli przełęcz do mitycznej krainy złota na Klondike.

Miasto to składa się z paru ulic wyasfaltowanych. W tej chwili jesteśmy na głównej ulicy pod hotelem Golden North. Najstarszy hotel, jeden z najstarszych hoteli w mieście. Stoją przy nim dwie żółte taksówki, autobusy, duże taksówki, mini autobusy, chyba tak to można by nazwać. Bardzo stare auta z początków tego stulecia. Oczywiście dla turystów. Cała ta ulica długości kilkuset metrów zatłoczona jest turystami, którzy zeszli ze statków. Co dzień wchodzą do tutejszego małego portu 2-3, dzisiaj są 4 promy pasażerskie i luksusowe liniowce amerykańskie, kanadyjskie oraz europejskie, które co dzień dowożą setki ludzi. I to nie biednych, ponieważ rejs San Francisco, Los Angeles, Seattle czy Vancouver kosztuje parę tysięcy dolarów, więc nie mogą sobie na to pozwolić ludzie skromnie sytuowani. Większość turystów to ludzie starsi również. I oczywiście do ich gustów i możliwości finansowych dostosowane są tutejsze sklepy na głównej ulicy, na której nie ma chodników, to znaczy chodniki są, tyle że drewniane, jak z epoki gorączki złota. Nie słyszymy

charakterystycznego odgłosu, jaki wydaje drewno, po którym się chodzi, ponieważ wszyscy przechodnie mają miękkie buty letnie, sportowe. Także poruszałem się prawie bezszelestnie. Jak wspomniałem przed momentem, dziesiątki sklepów z upominkami. Bardzo dużo sklepów z biżuterią, z drobiazgami, które by w Polsce z powodzeniem mogły uchodzić za kicz pierwszej kategorii. Gust odpustowy. Ale jest i parę eleganckich sklepów, gdzie za 3, 4, 5 tysięcy dolarów można kupić ładną rzeźbę indiańską, totem, złote naszyjniki, bardzo elegancko wydane albumy fotograficzne, książki o Alasce, o Yukonie, o północnej Kanadzie. Właśnie jestem tu przed takim sklepem, galerią. Totem indiański w drewnie, wysokości może 25-30 cm, 110 dolarów. Inny, trochę mniejszy, ale pomalowany, 150 dolarów. Takie ceny nie nastrajają euforycznie.

restauracje. Restauracje jest całe mnóstwo, dziesiątki restauracji po obu stronach tej ulicy i różnych barów. Również bardzo eleganckich. Właśnie jesteśmy w takim jednym. Śniadanie najtańsze, $10. To miasto żyje 3-4 miesiące w roku, latem. Zimą zamiera zupełnie. Część mieszkańców wyjeżdża na południe, do Oregonu, do stanu Washington, a nawet do Kalifornii. Zostają tu tylko ludzie, którzy mają pracę przy wyrębie lasów, przy budowie dróg, naprawach, remontach. Oczywiście w okolicy kopie się jeszcze złoto, ale nie na wielką skalę. Tymczasem w sklepie, który by można określić po polsku jako 1001 drobiazgów, widzę sprzęt do płukania złota, duże patelnie. Oczywiście są one dla turystów, dla naiwnych turystów, którzy wierzą, że można przy pomocy patelni wypłukać złoto w którymś z okolicznych potoków. To jest naiwność. Dzisiaj się już nie wypłukuje tak złota na Alasce. Przy porcie, który jest jakby centralnym punktem miasta i dworcu kolejowym, jest małe lądowisko helikopterów z trzema maszynami, bez przerwy gotowymi na życzenie turystów. Za 2-3 setki dolarów można odbyć piękną wycieczkę helikopterową nad okolicznymi górami. Oczywiście chętnych nie brakuje. Dzisiaj od rana helikoptery są w powietrzu. Tak samo sporo ludzi widziałem na dworcu kolejowym. Pociągiem można przejechać na stronę kanadyjską do miejscowości Bennett, podziwiając piękno i grozę okolicznych gór. Ale powróćmy jeszcze do miasta. Kolejną atrakcję stanowi fort z 1949 roku. Elegancko utrzymany, on służy do przejażdżek po mieście. Są również dorożki ciągnione przez kucyki, powożone przez piękne panienki ubrane w stroje stosowne do epoki. Przed chwilą spotkałem grupę czterech Polaków, którzy pracują na jednym z promów pasażerskich jako grupa muzyczna. Wybierają się z Alaski do San Francisco, a później aż do Tokio. Są bardzo zadowoleni ze swojej pracy. Mówili mi, że pracują ciężko, ale zarabiają godziwie, także nie mają powodów do narzekań. Oczywiście wszystkie te sklepy, o których wspominałem, restauracje, hotele, bary, mają w nazwach elementy nawiązujące do historii tego miasta i do historii Klondike, do

0: historia laski i gorączki złota. Wszystko nazywa się albo Gold Rush, albo Prospector Station, czyli miejsce poszukiwaczy złota. Wszystko to jest obliczone oczywiście na zainteresowanie gości. Staję przed niedużym sklepem z rzeczami nowymi i używanymi. W centralnym jego punkcie wiszą dwa futerka z królików szarych. Takie futerka 3/4, to pewnie zainteresuje panie. Każde takie futerko kosztuje $300 amerykańskich. Nie wiem, kto kupi futerko z królików w środku lata. No ale pewnie amatorzy są, skoro właściciel zdecydował się na wyeksponowanie takiego towaru. Jeden z większych budynków miasta, już na końcu tej dość długiej ulicy, to jest parterowy, zbity z drewnianych, ociosanych bali barak, który stanowi siedzibę amerykańskich weteranów. Na końcu ulicy City Hall, ratusz miejski, dziś muzeum. Po prawej jego stronie lokomotywa parowa. Tak, to już jest antyk. Wejdźmy do muzeum.
1: Hi.
0: Przed wejściem tablica informująca, że był to pierwszy budowany z kamienia obiekt w mieście. Przez wiele lat pełni funkcję sądu. Drewniane, skrzypiące schody.
2: I'll have to discount that. Do you have a smaller bill?
0: Za wejście niestety trzeba płacić, ale kasjerka sprzedająca bilety siedzi przy antycznym biurku z bardzo antyczną kasą. Wnętrze stanowi jedna duża sala z gablotami i całym mnóstwem eksponatów, o których wszyscy czytaliśmy chyba w książkach Londona. Tyle, że wtedy nie pełniły one funkcji muzealnych, a więc rakiety do chodzenia po śniegu, pułapki traperów, broń myśliwska, broń krótka, stare siodła, lampy, sprzęt do przetrwania w trudnych warunkach, sanie, wielki niedźwiedź, gryzli, wilk, orzeł, niedźwiedź brunatny, wysokości 3 metrów, potężnych rozmiarów zwierzę, bobry, kozy górskie. Dalej pierwsze bardzo prymitywne narzędzia poszukiwaczy złota, do płukania złota, do przesiewania piasku, stare kufry, odzież, futrzane buty, czapy, zdjęcia pierwszych Indian, których biali spotykali, dużo indiańskich ozdób, masek, jest nawet stara ruletka, stare kasy, koła dyliżansów, sanie. Ta sala pomyślana jest w ten sposób, żeby dać pewne wyobrażenie przybyszom z południa, mieszczuchom, pewne wyobrażenie o kulturze materialnej tamtego czasu i mieszkańców żyjących wówczas na końcu świata. Jest również portret legendarnego bandyty. Bandyty, który przeszedł do historii, który doczekał się nawet tego, że dzisiaj można obejrzeć operetkę, której tematyka nawiązuje do jego działalności. Nazywał się Jefferson Smith, przydomek Soapy. Mężczyzna z Denver, przybył w czasie gorączki złota w 1897 roku. Zorganizował prawie 300-osobową bandę, która okradała poszukiwaczy złota podążających na północ albo wracających z północy.

ze złotem, najczęściej jednak bez. Dlatego, że źródła historyczne podają, że na ponad 30 tysięcy ludzi, którzy przeszli Chilkoot Pass, idąc na północ, tylko kilku z nich zdobyło rzeczywiście duże pieniądze. Reszta powróciła może troszkę bogatsza. Z całą pewnością bogatsza o doświadczenie. Koniec kariery Soapy Smitha był taki, jak na westernach. W lipcu 1898 roku jaki John Stewart, poszukiwacz złota, który wrócił z Yukonu, został okradziony przez ludzi Smitha. Poszkodowany postanowił zwołać zebranie mieszkańców miasta. Oczywiście Smith chciał do tego nie dopuścić. Doszło do strzelaniny między Stewartem a Smithem. Bandyta padł pierwszy, ugodzony kulą w pierś, natomiast okradziony Stewart zmarł 12 dni później w szpitalu. Obaj strzelali do siebie prawie jednocześnie. Przy czym nie zachowało się, jak widać, zdjęcie poszukiwacza złota Stewarta, dzielnego mężczyzny bez wątpienia. Natomiast duży portret Jeffersona Smitha wisi w muzeum. Tutaj można było w ciągu nocy stracić fortunę albo ją zdobyć. Można było wyjść z saloon z nożem w plecach. Można było nabawić się brzydkiej choroby, ponieważ roiło się tu od panienek lekkich obyczajów, które ciągnęły na Alaskę z całych Stanów Zjednoczonych i Europy. Było określane przez kanadyjską policję jako miejsce tylko trochę lepsze od piekła.

Jest w miasteczku pomnik kobiety, która była pierwszą niewiastą poszukującą złota. Niestety którejś nocy zjawili się bandyci, obrabowali ją ze złota i zabili. Doczekała się pomnika. Mieszkańcy postanowili uczcić jej pamięć właśnie poprzez ufundowanie skromnego, ale bardzo gustownego pomnika. Jest w mieście też saloon, który się nazywa Czerwona Cebula. Założony został w roku 1898 i funkcjonuje do dzisiaj. Pełno w nim gości od rana do wieczora. Każdego dnia przygrywa tu inna orkiestra, która przybywa wraz ze statkiem. Orkiestra statkowa, pokładowa orkiestra. Muzycy w ciągu dnia grają tu. Pierwsze piętro tego starego budynku niegdyś zajmował hotel dość podejrzanej, jak sądzę, reputacji, ponieważ dzisiaj w oknach ustawiono manekiny przybrane w stroje tamtejszej epoki. Są to panienki, które zabawiały gości lokalu na dole. No i pewnie podążały za nimi na górę. Są to kurtyzany. Dzisiaj hotel w tym budynku jest nieczynny. Za to co 50 metrów możemy widzieć napis hotel pokoje do wynajęcia. Hotel pokoje do wynajęcia. Oczywiście dla turystów. Turyści, którzy nie chcą zadać sobie trudu spacerowania po tym miasteczku, wynajmują taksówki 10-15 osobowe, których kierowcy są również wyszkolonymi przewodnikami i opowiadają o historii miasta. O dniu dzisiejszym pewnie niewiele, dlatego że, jak powiedziałem na początku, miasto żyje tylko 4 miesiące w roku, później prawie zamiera. Zapada w parumiesięczną śmierć kliniczną, by obudzić się wiosną.

0: Prasa co i rusz informuje o zaginięciach, jeśli nie w buszu, to w górach albo w rzekach i na wybrzeżu. Dlatego moi chłopcy nieźle znoszą zmianę planów w Skagły, ale miny mają jednak nietęgie. Powinniśmy wpaść do Atlin, kanadyjskiego miasteczka, do którego wiedzie tylko jedna droga i to od strony Yukonu. Od Skagway to rzut beretem. Tylko 250 kilometrów. Atlin słynie z tego, że było i jest od pokoleń kanadyjską letnią bazą poszukiwaczy złota i że szwędają się po jego uliczkach półdzikie konie. Jest też w Atlin jeden skromny hotelik, o którym słyszałem, że w jego barze, pubie spotykają się właściwie wszyscy. To ważny punkt kontaktowy. Barman wie, kto kiedy poszedł w busz i kiedy wróci. Parkujemy przed hotelikiem. Zamykam auto i słyszę: u nas samochodu się nie zamyka. Więc ponownie wkładam klucz do zamka i otwieram. Ale słyszę, że klucz zostawia się w stacyjce, bo tu nie ma złodziei. Barman, widząc naszą trójkę, informuje, że dzieciom i młodzieży podaje się tylko wodę i Coca-Colę, a o godzinie 21 mają wyjść w towarzystwie opiekuna. On sugeruje po szklaneczce Coca-Coli, bo pijąc samą wodę można się nabawić żab w brzuchu. Dlatego dorośli do wody dodają whisky, a te nasze biedne dzieci nie mogą. W kącie ktoś brzdąka na gitarze, przedstawiam się i jak zawsze słyszę, że Waleza, czyli Wałęsa i Jan Paweł II, i tłumaczę, że Polacy komunistów przepędzą. A oni już się wprowadzili w nastrój i mogą nam teraz zaśpiewać. Mikrofon mam już dawno wyjęty, więc tylko wciskam odpowiedni guzik. Uprzedzam, że nagranie nie jest doskonałe technicznie, ale za to bardzo autentyczne. To było w Atlin w roku 1989.
1: Place I'll always cherish, neath the northern BC sky, where the Tulsaquaw River bids Taku goodbye. Where there's mountains all around me, and the rivers down below,

0: Tak było w Skagway, w Atlin w 1989 roku. Tomasz Piotrowski zarejestrował to. Pamiętasz, jakim mikrofonem?
1: Tak. Taki nieduży, kosztował $100 w Tacomie.
0: No w każdym razie nagrał tak czysto, że po latach świetnie brzmią.
1: I dobry magnetofon miałem z Sony. Ale ten magnetofon, kiedy zobaczył w Lozannie pan Kudelski.
0: Twórca nagr.
1: Twórca, legendarna postać, dostał przecież Oscara za dźwięk filmowy. Popatrzył na to, ja już pracowałem wtedy w Wolnej Europie. I mówię, nie wiedziałem, że Wolna Europa na amatorskim sprzęcie pracuje. To był bardzo dobry magnetofon reporterski. Cała Kanada pracowała na nim, wszystkie radiofonie.

0: wiesz.
1: W każdym razie, dotarłeś...
0: Ja się żachnąłem, a pan Kudelski mówi, pan inżynier mówi, no wie pan, no trochę żartowałem, ale tak naprawdę sprzęt do nagrań profesjonalny to ja produkuję.
1: No, wiemy, jaki ten podtekst, domyślamy się, był, tak. Ale tak czy inaczej dotarłeś do złota reporterskiego, dotarłeś też do źródła. No, to zupełnie zaskakująca scena, która wieńczy ten dokument o Skagway. Przyjechałeś z powrotem do Toronto.
0: Do Vancouver.
1: Do Vancouveru też tak się chyba mówiło, czy mówi
0: cały
1: czas. Tak,
0: mówią Polacy. Vancouver to jest nazwisko.
1: Mieszkający w Kanadzie. Więc wróciłeś do Vancouveru, przeniosłeś te taśmy, te nagrania do radia, do CBC i co usłyszałeś?
0: Przyszedł realizator bardzo dobry, taki realizator, który realizował koncerty Wielkiej Orkiestry Symfonicznej. Wziął to i poprosił, żebym przyszedł któregoś dnia i powiedział mi tak, siadaj, słuchaj, nie wysilaj się specjalnie, bo oni patrzyli na mnie jak na babę z brodą, która śpiewa basem. No, kwadratowy mój angielski był jeszcze, no, kiedy się miałem nauczyć tak szybko, perfekcyjnie? Nie mówiłem. A tu, gdzieś ty polas, gdzieś ty tam właził. Ja mówię, że normalnie, jeszcze z dziećmi, tak, ale no, nigdy nie czułem się zagrożony w żadnym wypadku. Jakiś, nie. A on był bardzo zdziwiony. Mówi, słuchaj, to nic nie rób. Tylko powyciągaj z tego swojego ciasta, tylko rodzynki powyciągaj. I zostaw to mnie. Jak to mam? Czy rozumiesz, co do ciebie mówię? Rozumiem. No i powyciągamy jakieś rodzynki. To rzeczywiście chodziło. Wielokrotnie powtarzane było, wiesz, przez CBC przy różnych okazjach ten materiał. A mnie zostało dużo niewykorzystanych też dźwięków jeszcze.
1: Pracujesz nad wykorzystaniem ich ponownym?
0: No więc to bardzo mnie korci, żeby do tego sięgnąć, bo kiedy słucham tych starych, nawet przypominam sobie widoki, przypominam sobie niesamowitą przyrodę i różne emocje, które towarzyszyły nagraniom.
1: Ciąg dalszy nastąpi i to już niebawem, ale to niebawem pewnie się przedłuży na początek, środek albo i koniec jesieni. Serial pod roboczym tytułem Polskie ślady w Kanadzie powstaje właśnie w studiu reportażu Polskiego Radia. Już Państwa zachęcamy do tego, żeby śledzić premierę i kolejne odcinki, których będzie kilka. No taka rysuje się z tego opowieść o doświadczeniu migracji, może tak to ujmę w najszerszym planie. Trochę późno nam się zrobiło, musimy tu postawić definitywnie kropkę. Tomasz Piotrowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Agnieszka Łukasiewicz realizowała, mówił do Państwa Bartosz Panek. Już po 13:50 najwyższa pora, żeby zaprosić Państwa do biblioteki.
2: Literacka siesta.
3: Anna Lisiecka, dzień dobry. Powracamy do Witkacego listów do żony, które przeczytał dla nas Krzysztof Gosztyła.
4: Zakopane, 2 października 1929. Najdroższa Nini. Dziękuję za list z wyjaśnieniami, ale nie pamiętam, aby było tak źle, jak piszesz. Postaram się, aby było lepiej, tylko nie opuszczaj mnie zaraz. Już o rzeczach nieistotnych nie piszę, bo się pewno niedługo, to znaczy za 2 tygodnie, zobaczymy. A pieniędzy znikąd, hotel pusty. Trzeba znowu zacząć te mordy wydłubywać. Jestem zaziębiony. Chciałem przezwyciężyć, ale się w porę przekonał, że rady nie dam i kładę się zaraz do ludzka. Przepisuję, ale nie mrawo. Czekam osądu i dopingu. I czuję się bardzo niedobrze. Katar na wielką skalę. To kompletnie uniemożliwia niepalenie. I całuję cię bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie i przytulnie. Twój W. A może byś tu przyjechała na ostatek? Zakopane, 7 października 1929. Najdroższa Nini. 2 dni. Nie było listu i nie wiem czemu. Jestem niespokojny. Wczoraj było NP1 po Pejotlu, a dziś palę.

Może jutro pójdę na noc na halę z Borandę i Bilczyńską, aby oczywiście wejść na granaty. Jeszcze kaszlę, więc nie wiem. Przestanę palić dopiero w czetwierg. Kakoj i zwierg. No. To przykre jest, gdy giną te uczucia, którymi zwykliśmy omamiać się. I potem jakaś zwykła sobie ciucia gniewa się, że jej szczebiot już nie bawi mnie. Ach, impo, impo, impotencja. To jest cudowna jednak rzecz. Wtedy się wie, czym jest kobieca inteligencja, a reszta, reszach te wszystkie flaczki precz. Przedostatnia piosenka poranna. W czym się babrze? Co jest? Dziś rzucono kamień do mego pokoju. Ciemne siły pracują na mózgu B. Pejotl N3, gorszy od wszystkich. Ślady wizji. Nawet na rysowanie mało działa. Całuję cię bardzo, Staś. Grzeszkiewicz, Ciąpała. Zakopane 21 czerwca 1930. Nie piszę 2 miesiące. Palę. Najdroższa Nineczko, bardzo czekam wiadomości, bo jestem niespokojny. O twoje zdrowie. Przyjechałem prawie zupełnie nie śpiąc, więc jestem dziś bardzo zmęczony. Jestem zaziębiony z drogi i nic dziś napisać nie mogę. Nieznany pan pokazywał fotografię zmarłej córki. Od razu pogoda po południu się popsuła i już chłód i szaro. A hotel pusty. Drogę robią przed domem. Od poniedziałku mahatmieję definitywnie. Dziś piłem porter do obiadu na osłabienie. Jeszcze nikogo nie widziałem. Bardzo tęsknię za tobą. I tak bym chciał. Chciał, abyś mogła tu być bez problemów, Nineczko. Pomyśl nad tym. Gnębią mnie wyrzuty co do ciebie. Kocham cię. Całuję bardzo. Twój Staś. Zakopane 23 czerwca 1930. NP, drugi miesiąc. Palę, ale ostatni. Najdroższa Nini. Martwię się twoim zdrowiem. Zaklinam cię, zacznijmy nowe życie jako idealne, doskonałe małżeństwo i przyjedź tu bez łańcucha. Och, jakby to było cudownie. Ale jeszcze kaszlę bardzo. To stanowczo trzeba do 10 gram protargogliceryny dodać 5 do 10 kropli eukaliptu. Cudownie działa. A próby w toku. Jeszcze dziś palę i chodzę po mieście, a jutro nie palę. I w 3 dni jestem zmontowany na wielkie dzieło. Ale mały odpoczynek należał mi się. Klisze twoje z lwem. Wspaniałe. W mieszkaniu stojące gorsze, ale na odpowiednim papierze wyjdzie. Wiesz, dziś dopiero przeszło mi ogłupienie. No coś strasznego. Całuję bardzo twój Staś. Zakopane 24 czerwca 1930. NP 2M. P. Ostatni. Najdroższa Nini. Za list dziękuję ci bardzo i nie myśl, że twoje wyznania są dla mnie ciężarem. Przecież kocham cię. U diabła starego. Małpo. Zwigantolinizowanie organów zadowych. Wielkie. Akustyka wzmożona o 50%. Co to będzie? Czy całkiem zarośnie? Mam początek hajmory. Ból głowy też. I rozłamanie. I jadę do Totwena, to specnosowy. Piłem 2 dni i 2 duże portery na wzmocnienie, bo jestem bardzo słaby. A dziś stop. Jutro NP. Definitywnie bardzo jestem rozbity. Kopiuję zdjęcie, jak tylko zrobię, przeszlę. Chciałem dziś zabrać się do piacy na niepaleniu, ale hajmora przeszkadzała bardzo. I bardzo martwię się twoim zdrowiem. A co tu gadać, jest to okropne, że nie możesz wytworzyć zupełnego ideału małżeństwa. A w hotelu pusto. I zgłoszeń żadnych. I boli mnie też czółko. I obawiam się komplikacji w rodzaju Ferdzia Rabowskiego. Nastrój ponury z tych i innych pracy przyszłości ciebie i tepe powodów. Może jutro lepiej napiszę. Może. Całuję cię. Twój W. Zakopane 25 czerwca 1990.

1930. NP stałe, nie pisze. P dziś od 6. NP, bo hajmora. Najdroższa Nini, jutro dopiero wyślę fotos, bo idiota zapomniałem jednej odbić. Hajmora ostra. Taka, jaka to miałem w Wawelu, leje się ciągle z

0: Nie myśl. Nie myśl, że zostanę kokainistą, chociaż wczoraj czułem trochę psychicznie. Czułem, bo musiał cały nos znieczulić, aby obejrzeć. Może wybrnę. Mimo choroby czuję się dziś lepiej. Birulowa pobiła się w aucie i auto poharatali. Idę na naświetlanie do doktora Mangla, na ty. I do rentgena, żeby wiedzieć, czy to nie ząb przyjmuje w tym udział. Ot, pasztet, panie. Może trwać 2 tygodnie bez komplikacji, a można i policzek wyciąć, jak dobrze pójdzie. Jutro dopiero zacznę pracę, ale hajmora oglupia i do dupia. Neczko. Znaczy, gdybyśmy mogli być idealnym małżeństwem. Całuję cię i bardzo martwię się tobą. Panie też. Twój wół. Próbna odbitka jest za ciemna. Zakopane, 26 czerwca 1930. Najdroższa Nini, tego samego dnia donoszę ci, że byłem na lampie soluksowej u Mangla, a potem u Karwowskiego na rentgenie i stwierdzono zapalenie hajmory. Fotografie czaszki przyszlę ci. Wszystko za rysunki, sami chcieli. Z nosa leje się ciągle ciurkiem. Od rana zużyłem do 6 5 chustek i 1 ręcznik. Słaba to frajda, ale stan psychiczny mimo to lepszy. A Birulowa już chodzi. Zakopane 27 czerwca 1930. Najdroższa Nineczko, to co piszesz o zdrowiu i niechęci do życia jest okropne. To jest dla mnie nóż w brzuch dosłownie i temu jestem winien, bo to jest jasne, że gdybym mógł być dla ciebie normalnym mężem, no to byłoby lepiej. Kwestia jest postawiona tak, ponieważ ty mi się dostatecznie nie podobasz. No muszę mieć inne kobiety. No więc nie chcesz żyć. I to z twoim temperamentem i usposobieniem. Robisz ze mnie zbrodniarza, ja wiem, że żyjąc tak, musiałbym znienawidzić ciebie, zwariować, być niczym i ostatecznie w najlepszym razie skończyć samobójstwem. I to dla rzeczy, która nie zależy od woli. Ostatecznie zależy, ale za cenę wszystkiego, bo nie mogę żyć w więzieniu. Przy tym ja ciebie kocham, chcę być z tobą, tęsknię za tobą i tak dalej. Więc możesz sobie wyobrazić mój stan po takim oświadczeniu. Wyprute flaki na patelni. I tak to już jest, Śpiewankiewicz. Błagam cię, zmień to. Życie bez ciebie jest dla mnie okropne. Na myśl, że ciebie może nie być, ogarnia mnie przerażenie. Całuję cię bardzo. Stasiulek.
1: Do lektury listów Witkacego powrócimy w poniedziałek o tej samej porze.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Cecilia Bartoli.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 14.
4: A jak archiwum.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska, a nasz program realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Dzisiejsze spotkanie z nagraniami z Archiwum Polskiego Radia wypełnią interpretacje jednego z najwybitniejszych, a dziś nieco zapomnianych i wciąż niedocenianych polskich pianistów XX wieku. Tadeusza Żmudzińskiego. Był artystą niezwykłym, pianistą ogromnej kultury dźwięku, wyjątkowej muzycznej inteligencji i rzadko spotykanej uczciwości wobec partytury. Te same wartości przekazywał później swoim uczniom jako ceniony pedagog Akademii Muzycznych w Krakowie i Katowicach. Najważniejsza była dla niego zawsze sama muzyka, jej architektura, napięcie, wewnętrzna logika i przede wszystkim spontaniczność interpretacyjna. W środę 9 czerwca minęła 102. rocznica jego urodzin. A urodził się w Chorzowie w 1924 roku. Jeszcze przed wojną rozpoczął naukę u Władysławy Markiewiczówny w Śląskim Konserwatorium Muzycznym w Katowicach. A po wojnie ukończył studia z najwyższym wyróżnieniem. Następnie wyjechał do Paryża, gdzie doskonalił swoje umiejętności u Waltera Gizekinga. Pobierał też prywatne lekcje u Alfreda Cortota. W 1949 roku uczestniczył w IV Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie, pierwszym powojennym organizowanym w setną rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. Otrzymał

0: To była ballada F-dur op. 38 Fryderyka Chopina w wykonaniu Tadeusza Żmudzińskiego w archiwalnym nagraniu Polskiego Radia z 1959 roku. Chopin należał do najważniejszych kompozytorów w repertuarze tego artysty obok Brahmsa i Szymanowskiego. Właśnie w tej muzyce najpełniej ujawniał się jego sposób myślenia o fortepianie. Skupiony na architekturze formy, kulturze dźwięku i niezwykłej wewnętrznej dyscyplinie interpretacji. Przez 40 lat kariery koncertował na całym świecie. Występował w najważniejszych salach Europy, obu Ameryk, współpracował z wybitnymi dyrygentami i orkiestrami, a równolegle pozostawał także znakomitym pedagogiem, wychowując kolejne pokolenia pianistów. Dziś jest jednak artystą trochę zapomnianym i zdecydowanie niedocenianym, mimo że dla wielu muzyków i krytyków należał do najwybitniejszych polskich pianistów drugiej połowy XX wieku. Wydaje się, że unikał rozgłosu i nieczęsto mówił o sobie, a jednak w archiwach Polskiego Radia mamy kilka niezwykle interesujących radiowych wypowiedzi Tadeusza Żmudzińskiego. Posłuchamy teraz fragmentu jednej z nich z 1967 roku. Z Tadeuszem Żmudzińskim rozmawiała wtedy Teresa Lesser.
1: Chciałabym zapytać pana o pewną rzecz. Mianowicie, jak mógłby pan określić, jak mógłby pan skonkretyzować rozwój swojej właśnie sztuki pianistycznej, jakąś ewolucję artystyczną. To chciałabym, żeby pan spróbował jakoś skonkretyzować tę przemianę, która się w każdym artyście odbywa. Ma pan olbrzymią, że tak powiem, skalę porównawczą, może większą niż inni pianiści, ponieważ zaczął pan koncertować mając lat 8, prawda, jeszcze jako dziecko, a więc tutaj dochodzi jeszcze cała skala przeżyć właśnie jakiś podświadomych, nieznających wagi i rangi odpowiedzialności.
2: Proszę pani, pytanie jest bardzo trudne. Wyszła pani od roku 1949, od Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. 20-kilkoletni pianista, jego interpretacja jest bardzo spontaniczna. Często robi zasadnicze błędy w konstrukcji. Nie zastanawia się nad formą dzieła. Gra szalenie impulsywnie.
1: To przywilej i powiedzmy sobie prawdę, urok młodości. No potem następuje już narastanie, coraz większe narastanie poczucia odpowiedzialności, narastanie doświadczeń, coraz trudniejsze.

0: A coraz bardziej wnikliwa praca, praca warsztatowa.
1: Niewątpliwie. Mordercza praca, wielogodzinna praca warsztatowa. Tym nad doskonaleniem techniki. Ale to nie wszystko. Każdy artysta, i to nie tylko muzyk, w każdej dziedzinie wzbogaca się wieloma czynnikami. Przede wszystkim literatura, sztuki piękne. Czy pani sobie wyobraża, że człowiek może przejść, wrażliwy naturalnie, obok wielkiego dzieła i żeby to w nim, na nim nie zrobiło jakiegoś wrażenia? Czy przeczytanie jakiejś książki Faulknera, czy Dostojewskiego, czy Konrada nie wywrze na nim jakiegoś wpływu? Może to jest podświadome. Może on wówczas o tym nie wie, ale niewątpliwe piętno wywiera. Dlatego też w czasie moich wielu, bardzo wielu wędrówek po świecie korzystałem z każdej chwili wolnej między koncertami, żeby oglądać rzeźby, obrazy. W pociągach najczęściej czytam książki. I to chyba jest poza sprawami czysto roboczymi, jak je nazwałem, warsztatowymi, pracą na co dzień, to w jakiś sposób wpływa decydująco na rozwój psychiki, która z kolei jest w bardzo dużej mierze decydująca dla rozwoju, że trzeba mieć wnętrze.
0: Mówi pan o wnętrzu, a więc kwestia interpretacji, prawda? Interpretacja, ewolucja. Jak właśnie wygląda pana osobiste spojrzenie? Dzisiejsze spojrzenie i pana dawne spojrzenie na ten sam utwór.
1: Dojrzałość. Może doszła do tego perspektywa. I chyba to słowo jest najbardziej istotne. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie jest to spojrzenie analityczne na utwór. Tak samo gram żywiołowo jak dawniej i temperament tak samo decyduje na estradzie. Niemniej to wszystko jest bardziej skoordynowane.
0: I chyba bardziej kontrolowane, nie?
1: Czy kontrolowane? Chyba nie. Dlatego, że kontrola to już jest zastanawianie się, dlaczego tak, a nie inaczej. Daleki jestem od tego, daleki jestem od interpretacji zimnych.
0: Czy pan jednakowo podchodzi do każdego gatunku muzyki, do każdego kompozytora? Chyba nie.
1: Czy jednakowo podchodzę? No nie, no chyba tak. To znaczy, uważam...
0: Mnie chodzi o stronę emocjonalną. Czy dzieło, które mniej pana psychice odpowiada, czy pan sobie w ten sposób przyswoi, że już po prostu z jednakowym upodobaniem wewnętrznym, osobistym do niego się pan odnosi?
1: Niewątpliwie tak. Są kompozytorzy, których klimat jest mi bliższy, których rozszyfrowanie intencji muzycznych jest dla mnie łatwiejsze. Może by w ten sposób ująć. Niemniej to, co gram na estradzie, to gram z pasją, bez względu na to, czy to jest kompozytor bliższy mi, czy dalszy.
0: Powiedzmy, jak przyjdzie panu samemu zaproponować repertuar? Czy ten czynnik jakiegoś osobistego stosunku do danego kompozytora, do danej kompozycji gra wówczas rolę?
1: A, to już jest inna sprawa.
0: A gdyby chodziło o zaproponowanie krótkiego koncertu na zakończenie naszej rozmowy, które z nagrań wybrałby pan dzisiaj?
1: Niewątpliwie Chopin, Szymanowski, Defaya.

Przed chwilą usłuchaliśmy tańca ognia z baletu El Amor Brujo Manuela de Falla, kompozytora, którego Tadeusz Żmudziński wymieniał w wywiadzie z 1967 roku obok Karola Szymanowskiego i Fryderyka Chopina jako jednego z twórców szczególnie mu bliskich. Pianista opowiadał m.in. o dojrzewaniu artystycznym, o odpowiedzialności wobec muzyki i o tym, jak wielki wpływ na interpretację mają literatura, sztuka i doświadczenia wyniesione z podróży. Tadeusz Żmudziński należał do grona najwybitniejszych polskich pianistów drugiej połowy XX wieku. Koncertował w całej Europie, występował również w obu Amerykach i Azji. Jego repertuar obejmował muzykę od Bacha, klasyków wiedeńskich, po Szymanowskiego i kompozytorów współczesnych. Był także, co bardzo ważne, cenionym pedagogiem Akademii Muzycznej w Krakowie i Katowicach, jurorem konkursów chopinowskich, artystą słynącym z niezwykłej rzetelności i uczciwości. Szczególne miejsce w jego repertuarze zajmowała muzyka Karola Szymanowskiego, Fryderyka Chopina, także Johannesa Brahmsa. Żmudziński ceniony był za monumentalne, zarazem niezwykle przejrzyste interpretacje obu koncertów fortepianowych Brahmsa. Potrafił łączyć romantyczny rozmach z dyscypliną formy i wyjątkową kulturą brzmienia. Był zresztą jednym z nielicznych pianistów swojej epoki, wykonujących oba koncerty Brahmsa podczas jednego wieczoru. I teraz właśnie w interpretacji Tadeusza Żmudzińskiego zabrzmi drugi koncert fortepianowy B-dur Johannesa Brahmsa, a towarzyszyć mu będzie Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Jana Kręca. Nagranie zostało zarejestrowane w Radiowym Domu Muzyki imienia Grzegorza Fitelberga w 1953 roku. Było to zaledwie kilka lat po sukcesie pianisty na konkursie chopinowskim w Warszawie.

0: Drugi koncert fortepianowy B-dur op. 83 Johannesa Brahmsa w interpretacji Tadeusza Żmudzińskiego, pianisty, który wykonywał muzykę Brahmsa niemal przez całe swoje artystyczne życie i należał do najwybitniejszych polskich interpretatorów tego repertuaru. Towarzyszyła mu Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Jana Kręca, a nagranie pochodzi z 1953 roku z Radiowego Domu Muzyki imienia Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Wracamy teraz do archiwalnych wypowiedzi artysty. Za chwilę usłyszymy fragment rozmowy z 1984 roku, którą przeprowadziła Grażyna Brewińska. Tadeusz Żmudzieński mówił w niej o tym, co jest ważne w interpretacjach, jak należy grać, czym się kierować, żeby odnaleźć istotę muzyki.
1: Nigdy się nie należy liczyć z modą i z konwenansami. Należy grać bezpośrednio. Oczywiście, że moja odpowiedź może być zrozumiana bardzo powierzchownie. Ja mówię z punktu widzenia człowieka, który 37 lat, ja liczę tylko od momentu uzyskania dyplomu, a przecież grałem, miałem już koncerty w latach okupacji. Oczywiście sprawa intelektu. Najważniejszym czynnikiem w przekazywaniu swojego wnętrza, swoich wizji artystycznych jest bezpośredniość. Oczywiście ta bezpośredniość na początku kariery może jest nawet bardziej spontaniczna. Później dochodzi intelekt, który nigdy nie może zabić bezpośredniego wypowiadania się. On jest posłuszny, on musi być posłuszny spontaniczności, ale w którymś momencie kariery pianistycznej gra zaczyna być dojrzała, zaczyna być mądra. Weźmy wiele nagrań wczesnych, najwybitniejszych pianistów. Są bezpośrednie. Później są bezpośrednie, ale i wielkie. Nie znaczy to, że tej wielkości człowiek nie słyszy w nagraniach 30-letniego Artura Rubinsteina, 40-letniego, dawne, dawne nagrania. Słyszy tę wielkość i dla mnie znowu użyję prawdziwa wielkość. No, może trochę absurd, ale jest coś, co można zrozumieć w tych dwóch określeniach. Prawdziwa wielkość i zarazem spontaniczność. Trudno mówić o

muzyce trudno mówić o wykonaniu, o dźwięku i tak dalej, i tak dalej. Może potrafią to krytycy muzyczni. Oni wszystko potrafią, oni wszystko rozumieją. Niemniej mnie, jako pianiście, wolałbym podejść do fortepianu i zagrać, niż mówić o wielkościach prawdziwych, nieprawdziwych, spontaniczności. To się wyczuwa. Uczestnicząc w pracach jury wielu konkursów międzynarodowych, jak na salę Filharmonii Narodowej wchodził Christian Zimmermann i grał Chopina, no, czuło się spontaniczność młodego chłopca i zarazem wielkość interpretacji. Jak grała Marta Argerich, Garrick Olson, laureaci pierwszych miejsc, była ta spontaniczność od pierwszego dźwięku. Ta spontaniczność była również u Iwo Pogorelicza. To są te ekstremalne sądy w wypadku ekstremalnych pianistów na konkursach międzynarodowych. Na każdym konkursie taki pianista, myślę o konkursach chopinowskich, od niepamiętnych lat, od pierwszego konkursu powojennego w 1949 roku istniał. Był albo uwielbionym przez publiczność, albo uwielbionym przez prasę, przez muzykologów, mniej uwielbionym może przez jury i tak dalej. Ale sądzę, że w najbliższym konkursie za rok międzynarodowym chopinowskim znowu zjawi się jakiś głośny bohater tegoż konkursu.

Przed chwilą słuchaliśmy pierwszego preludium z opus pierwsze Karola Szymanowskiego w interpretacji Tadeusza Żmudzińskiego. To nagranie z 17 czerwca 1966 roku. Muzyka Karola Szymanowskiego zajmowała w artystycznym życiu tego polskiego pianisty miejsce szczególne. Tadeusz Żmudziński wielokrotnie zaznaczał, że właśnie twórczość autora Harnasiów pozostaje mu wyjątkowo bliska, zarówno ze względu na jej emocjonalną intensywność, jak i niezwykłe bogactwo barw i harmonii. Żmudziński należał także do najwybitniejszych interpretatorów czwartej symfonii koncertującej Szymanowskiego, dzieła, które wykonywał przez wszystkie lata swojej długiej kariery koncertowej. W archiwalnej rozmowie

0: Mówię z 1984 roku. Artysta mówił o spontaniczności jako jednym z najważniejszych elementów interpretacji, o potrzebie zachowania wewnętrznej prawdy w muzyce, nawet wtedy, gdy za pianistą stoją już dziesięciolecia doświadczeń. Za chwilę posłuchamy w całości czwartej symfonii koncertującej Karola Szymanowskiego w interpretacji Tadeusza Żmudzińskiego, ale teraz jeszcze wracamy do jego wypowiedzi. Tym razem o muzyce Karola Szymanowskiego.
1: Od najdawniejszych lat, od mojego dyplomu w roku 1947, propaguję i gram na całym świecie właściwie utwory Karola Szymanowskiego. Nie wiem, czy to jest sprawa klimatu tej muzyki, czy moich predyspozycji w stosunku do wielowarstwowej muzyki Karola Szymanowskiego, wielobarwnej. Trudno mi ocenić nawet z perspektywy wielu lat, powyżej 35 przecież już.
2: To właśnie na dyplomie w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, a był to jeden z pierwszych dyplomów z wyróżnieniem, grał pan właśnie czwartą symfonię koncertującą Szymanowskiego.
1: Tak, poprawię panią, nie jeden z pierwszych, a w ogóle pierwszy w powojennej historii tej uczelni i w powojennej historii wszystkich uczelni muzycznych w Polsce.
2: Czy pani profesor Władysława Markiewiczówna, której był pan studentem, zaszczepiła panu miłość do Szymanowskiego?
1: Proszę pani, może tak. Może tak, aczkolwiek można, to już moje własne doznania, starać się zaszczepić studentom miłość do jakiegoś kompozytora zupełnie bezowocnie.
2: Po wielu latach mamy prócz konkursu pianistycznego Fryderyka Chopina również konkurs pianistyczny imienia Karola Szymanowskiego. Ma pan w tym swój udział?
1: Bardzo mały, muszę powiedzieć, dlatego że były to moje plany przed obchodami roku Szymanowskiego. Natomiast realizacja tych planów, a może nawet nie tych, może równolegle zrodziły się te same. Organizacja należy do Towarzystwa Muzycznego imienia Karola Szymanowskiego w Łodzi. I temu towarzystwu i ludziom, którzy doprowadzili do organizacji, do zrealizowania moich planów, należą się przede wszystkim słowa największej podzięki. Fakt, że na pierwszym konkursie, na razie ogólnopolskim, mam nadzieję, jestem przekonany, że w przyszłości międzynarodowym, właśnie moi studenci zdobyli pierwszą i drugą nagrodę, był dla mnie szczególnie miły i, jak podkreślam, nawet wzruszający.
2: Pańskie przebogate życie artystyczne, pana wielka kariera pianisty, to temat na o wiele dłuższą audycję, na kilka audycji niż ta, którą dziś państwu prezentujemy. Niemniej jednak chciałabym, aby i z tej audycji wynikało, jak wielka jest to kariera, w jak wielu państwach pan koncertował, w jak najświetniejszych salach, jaki był odbiór muzyki, którą z jednej strony pan przedstawiał w kreacjach artystycznych, ale dzięki którym publiczność całego świata mogła muzykę polską poznawać, również polską, bo przecież repertuar pański jest bogaty. Panie profesorze, to 28 państw, to obie półkule, to Ameryka Północna, Środkowa i Południowa, to cała Europa, to Afryka. Koncerty w sali ONZ, wielu artystom najwybitniejszym ten zaszczyt w udziale przypadł. Wrażenia, refleksje.
1: Rozmawiamy o okresie od 1947 roku do chwili obecnej. To znaczy od chwili ukończenia uczelni katowickiej do ostatnich moich wojaży artystycznych. Więc żeby maksymalnie w skrócie, sprawy repertuarowe. Grałem wszystko. Od Bacha, Beethovena po muzykę współczesną kompozytorów dzisiaj żyjących. Oczywiście przewaga w moich wszystkich programach, na wszystkich salach koncertowych zawsze przewaga była muzyki polskiej. Chopin, naturalnie Szymanowski, o którego wielokrotnie trzeba było walczyć z impresariami wielu krajów Europy i nie tylko. Naprawdę trudno, nie notuję, niestety. Notuję tylko występy z orkiestrami symfonicznymi, a jest ich już prawie 1000. Ostatecznie jest to droga, którą wybrałem, ciężka praca, wyrzeczenie się wielokrotnie, wielu przyjemności, wielu okresów wakacyjnych na rzecz festiwali międzynarodowych.

0: i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę mi wierzyć, może to zwierzenia dla radiosłuchaczy zbyt osobiste, ale są czasem chwile, kiedy jestem naprawdę bardzo zmęczony.
1: Każdemu artyście zdarzają się chwile zwątpienia, zmęczenia. A tak mówił Tadeusz Żmudziński w 1984 roku. Miał już wtedy 60 lat. Jednocześnie zaznaczał, że mimo licznych podróży, setek koncertów, ogromnego wysiłku estradowego, najważniejsze pozostawało dla niego propagowanie muzyki polskiej, przede wszystkim twórczości Karola Szymanowskiego. Tadeusz Żmudziński przez dziesięciolecia należał do najwybitniejszych interpretatorów muzyki Szymanowskiego, a czwarta symfonia koncertująca rzeczywiście towarzyszyła mu niemal przez całe artystyczne życie. Od studiów w katowickiej uczelni muzycznej, aż po najważniejsze estrady Europy i obu Ameryk. Przed nami właśnie czwarta symfonia koncertująca Karola Szymanowskiego w interpretacji Tadeusza Żmudzińskiego. Towarzyszy mu Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego, a nagranie pochodzi z 1977 roku.

0: Czwarta symfonia koncertująca Karola Szymanowskiego w interpretacji Tadeusza Żmudzińskiego, artysty, którego wykonania tego dzieła do dziś uznawane są za jedne z najwybitniejszych. Towarzyszyła mu Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego, a nagranie powstało w Filharmonii Narodowej podczas koncertu na żywo 4 lutego 1977 roku. Muzyka Szymanowskiego zajmowała w życiu Żmudzińskiego miejsce szczególne. Pianista wykonywał ją na estradach całego świata, traktując ją nie tylko jako ważną część własnego repertuaru, ale także jako artystyczne zobowiązanie wobec polskiej kultury. Tadeusz Żmudziński był nie tylko wybitnym pianistą estradowym, przez wiele lat pozostawał cenionym pedagogiem, związanym przede wszystkim z Akademią Muzyczną imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, ale też Akademią w Krakowie. Prowadził kursy mistrzowskie, pracował w jury konkursów pianistycznych, a jego studenci zdobywali nagrody na międzynarodowych konkursach. Ceniono go za wysokie wymagania artystyczne, ale także za szacunek wobec indywidualności młodych pianistów i wyjątkową kulturę pedagogiczną. Zaczniemy od kolejnych wypowiedzi Tadeusza Żmudzińskiego, tym razem poświęconych właśnie pedagogice, a po nich wrócimy do szopenowskich interpretacji artysty.
1: Przede wszystkim staram się swoim studentom przekazać wszystkie moje doświadczenia zebrane na przestrzeni tych 30 kilku lat. Z drugiej strony wielokrotnie w czasie lekcji zauważam u moich studentów coś naprawdę rewelacyjnego. Nie chodzi o to, że ja przyswajam sobie tę interpretację, ale pobudza mnie to do myślenia. Czasem zdolni studenci odkrywają zupełnie inne światy. Zresztą nie tylko mnie. Światy dźwiękowe interpretacją zaskakują. A czasem błędy studentów zakodowane jak w komputerze o zgrozo wracają na estradzie w moim wykonaniu. Jest to koszmar, dlatego że, dokładniej może wytłumaczę, student nie może przezwyciężyć jakiejś bariery trudności w utworze X. Na wielu lekcjach tłumaczę, w jakim sposób pokonać te bariery techniczne czy interpretacyjne chociażby, po czym siadam na estradzie i gram ten utwór. I w podświadomości został fakt, że na lekcjach to miejsce moi studenci czy mój student grał źle, nie mógł sobie z tym dać rady. Dochodzę do tego miejsca, no i muszę się przyznać, że...
2: Muszę się pilnować.
1: Oględnie pani to powiedziała, dziękuję.

0: Barcarola Fizdur, opus 60 Fryderyka Chopina, tak zabrzmiała w interpretacji Tadeusza Żmudzińskiego. Bardzo żywiołowej, spontanicznej, szybkie tempa, szerokie rubata. To nagranie 35-letniego pianisty z 1959 roku. To było zaledwie 10 lat po czwartym konkursie chopinowskim w Warszawie, którego Żmudziński był finalistą i laureatem. Dzisiejsze spotkanie było próbą przypomnienia postaci wyjątkowej. Pianisty, wybitnego interpretatora muzyki Chopina, Brahmsa i Szymanowskiego, ale także pedagoga, jurora konkursów pianistycznych i jednego z najważniejszych polskich muzyków drugiej połowy XX wieku. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Klaudia Baranowska, do usłyszenia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Większość doniesień z wojny rosyjsko-ukraińskiej dotyczy ataków lotniczych. Warto też jednak pamiętać o miastach, które niszczone są do ostatniego budynku wielomiesięcznymi walkami, jak ostatnio Konstantynówka. Wiersz Serhija Żadana w przykładzie Bohdana Zadury czyta Łukasz Lewandowski.
3: Zapamiętać każdy dom i każdą ulicę, mówisz. Zapamiętać wszystko, co znika, jak wędrowiec na zboczu. Mówienie na głos, co odgania ciszę i chroni przed nieszczęściem. Po prostu umiej zapamiętać to światło, które przenikało na wylot mieszkania i dachy. Właśnie teraz, kiedy wrzesień napełnia się nieodwracalnością. Właśnie teraz, kiedy ludzie spotkawszy się, obejmują się jak na weselach cudzych dzieci. Zapamiętać te postaci na ulicach.

uszlachetnione przez zmęczenie i miłość. Zapamiętać tę umiejętność ptaków łączenia się jesiennym powietrzem. Tę umiejętność przyjmowania czyjejś trwogi i ciepła ukrytych pod koszulami. Tę radość

kiedy dobierasz słowa, mówiąc: po prostu naucz się zapamiętać ten miesiąc, który zmienia wszystko. Te drzewa, które rosną jak dzieci, lekko wrastając w swoją dorosłość. 11 września, 22.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jarosław Gajewski.
0: Ostatnie dziś wiadomości kulturalne. Zapraszam, Justyna Piernik. Teatr imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie przygotowuje światową prapremierę Inferna Augusta Strindberga w reżyserii Radosława Stępnia. Twórcy zapowiadają przejmującą opowieść o psychicznym kryzysie, przebodźcowaniu i próbie odzyskiwania wewnętrznego ładu. Choć dzieło powstało 130 lat temu, reżyser podkreśla, że jest bardzo aktualne. Powstało w ważnym dla autora czasie, gdy mierzył się z chorobą psychiczną, dlatego przedstawia to, co dzieje się z artystą w czasie wielkiego przełomu.
2: Kiedy mówię, co się dzieje z artystą, również mam na myśli te definicje artysty, o które walczymy jako ITI, to znaczy artysty, czyli człowieka odpowiedzialnego społecznie, artysty, czyli człowieka, który innym ludziom musi mieć coś do przekazania, coś, co tym ludziom musi pomóc. Dlatego zwieńczeniem tej adaptacji jest, no cóż, powrót do głoszenia dobrej nowiny i to być może nawet całkiem dosłownie, ponieważ Strindberg dzieli się wglądem w chyba najciekawszą koncepcję dotyczącą życia po śmierci, czyli strukturę stworzoną przez Emanuela Swedenborga.
0: Światowa prapremiera spektaklu Inferno jutro na dużej scenie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Jonas Kaufmann został doktorem honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie. W Auli Florianka odbyło się dziś uroczyste posiedzenie Senatu, podczas którego profesor Mariusz Kwiecień podkreślił, że słynny tenor to jeden z najwybitniejszych śpiewaków naszych czasów, który swoją sztuką inspiruje i wciąż będzie inspirował kolejne pokolenia artystów i miłośników opery. To artysta, którego pasja, talent i zaangażowanie przyczyniły się do wzbogacenia współczesnej kultury operowej. Do sieci trafił pierwszy fragment filmu Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego, inspirowanego życiem Grażyny Gajki i Jacka Kuroniów. Historia ich relacji zostanie zawężona do 4 lat, obejmujących działalność Komitetu Obrony Robotników, powstanie Solidarności, wprowadzenie stanu wojennego i internowanie. Ma to być przede wszystkim opowieść o miłości. W roli głównej Arkadiusz Jakubik.
3: Starałem się jak najwięcej przemycić tego, że Jacek nie był do końca takim właśnie pomnikowym bohaterem, bo ja jako widz kocham bohaterów, którzy są nieoczywiści, którzy mają odrobinę tam brudu za paznokciami, na których patrzy się nie jak na pomnik, nie z perspektywy kolan, tylko po prostu jak na każdego człowieka, który zawsze ma tam każdy z nas coś za uszami. I ile się udało tego Jacka z tej drugiej, niefajnej strony pokazać przy całej miłości i szacunku do niego, no to się okaże, kiedy zobaczę cały film.
0: W ramach promocji filmu w Parlamencie Europejskim zaprezentowano wystawę I być jak Jacek Kuroń. Premiera Naszej rewolucji jest zaplanowana na 11 listopada. Nie żyje David Hockney, jeden z najbardziej znanych brytyjskich artystów i jedna z najważniejszych postaci światowej sztuki współczesnej. Malarz, którego obrazy osiągały rekordowe ceny na aukcjach i trafiały do największych galerii świata, miał 88 lat. Informacje o jego śmierci przekazała wieloletnia rzeczniczka artysty.
4: David Hockney zmarł w swoim domu w Londynie.

0: Londynie. Brytyjscy krytycy sztuki przypominają, że przez ponad 60 lat należał do grona najbardziej wpływowych współczesnych twórców. Jego charakterystyczne obrazy przedstawiające kalifornijskie baseny, palmy i skąpane w słońcu krajobrazy stały się symbolem nowoczesnego malarstwa. Urodzony w Bradford na północy Anglii, Hockney zdobył światową sławę w latach 60. jako jeden z liderów brytyjskiego popartu. Z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów swojego pokolenia. Jego dzieła można oglądać w najważniejszych muzeach i galeriach na całym świecie. Brytyjskie media, wspominając artystę, podkreślają, że Hockney nigdy nie przestał eksperymentować. Obok malarstwa zajmował się fotografią i scenografią, a w ostatnich latach tworzył także prace cyfrowe. Fani artysty piszą w mediach społecznościowych, że dla wielu mieszkańców królestwa David Hockney był kimś więcej niż tylko słynnym malarzem. Wyspiarze porównują jego znaczenie dla brytyjskiej kultury do roli, jaką Pablo Picasso odegrał w Hiszpanii, a Andy Warhol w Stanach Zjednoczonych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: I to już wszystko w dzisiejszych wiadomościach kulturalnych, które znajdą Państwo oczywiście również zawsze na stronie internetowej Dwójki.
2: Reklama. Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwsze F-35 dołączyły do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Shakira i protesty na otwarcie mundialu.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Koncertem 12 czerwca Filharmonia Poznańska zwieńczy 79. sezon artystyczny. O godzinie 19 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu zabrzmią koncert fortepianowy Stephena Huffa oraz poemat symfoniczny Śmierć i wyzwolenie oraz suita z opery Kawaler Srebrnej Róży Richarda Strausa. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent, szef Łukasz Borowicz. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Reklama.
11: Program Drugi Polskiego Radia, prawie 9 minut po 16:00.

0: Wybieram dwójkę. W piątek 12 czerwca, 163 dzień roku. Słońce zajdzie o 20:57 i cieszmy się tymi długimi wieczorami, póki są. Nawet jeśli pogoda niestabilna. Imieniny świętują dzisiaj Antoni, Bernard, Gwidon, Jan, Janina, Kacper, Leon i Onufry. Do życzeń dołącza się ekipa dzisiejszej audycji w składzie Wojciech Ciarka, Maria Czok, Karol Furtak i Adam Suprynowicz. Polski Teatr Tańca szykuje spektakl według drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza. O tym, jak klasyka polskiej literatury przekładać się może na ruch, na ciało, na taniec, porozmawiam o 16:30 z choreografką spektaklu Moniką Błaszczak i dramaturżką Teresą Fazan. O 17:10 przeniesiemy się na wschód. Gośćmi Małgorzaty Niecieckiej-Mac będą podlaski konserwator zabytków Adam Musiuk i Aneta Prymaka-Oniszk, pisarka, publicystka i znawczyni Podlasia. A mowa będzie o jednej z najcenniejszych świątyń północno-wschodniej Polski, drewnianej molennie staroobrzędowców w Wodziłkach, o miejscu, które trzeba uratować. Ponadto sporo o wydarzeniach muzycznych. Wszystkie odbędą się w niedzielę. W ramach festiwalu Efemera kolejni artyści rezydenci pracują w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. To Matej Slowis i Janis Patukas. Już za chwilę opowiedzą, czym jest dla nich praca na tych zabytkowych już urządzeniach przechowywanych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
1: Kiedy słucham dźwięków, tego typu maszyny przenoszą mnie z powrotem do brzmień, które pamiętam, albo sprawiają, że takie brzmienia stają się po prostu bardzo łatwo dostępne. Dzięki nim mogę wrócić do tych dźwięków i ponownie ich doświadczyć. To właśnie jest dla mnie jedna z ich największych wartości.
0: Oldschoolowa elektronika w nowoczesnym ujęciu to w niedzielę w Kinomuzeum o 18. Z kolei Roxanna Panufnik opowie u nas o swoim koncercie podwójnym na obój i rożek angielski, który będzie miał polską premierę również na niedzielnym koncercie, a będzie to koncert kończący festiwal Sinfonia Varsovia swojemu miastu w naszym studiu imienia Lutosławskiego. Kompozytorka zdradziła nam, że w procesie twórczym sięgnęła po niecodzienną metodę.
2: Chciałam mieć dwie bezpłciowe istoty, które są w jakiś sposób ze sobą powiązane. Nie mogłam jednak nic wymyślić, więc zadałam to pytanie na Facebooku i otrzymałam 104 sugestie.
0: Co było w tych sugestiach? O tym jeszcze w tej godzinie programu. Tymczasem w Nosprze niespodzianka, też w niedzielę, multimedialne przedsięwzięcie artystyczne, w którym będzie można obejrzeć obrazy Jana Sawki. Reżyseruje ten spektakl córka artysty Hanna Maria.
3: The Voyage jest częścią takiej podróży artysty z muzyką.
0: Z muzyką Józefa Skrzeka, klasyka polskiej elektroniki, i z wierszami Edwarda Stachury. Więcej o tym po 17:30. Rechot Żab w koncercie Telemana przypomina nam, że wiosna zaraz przechodzi w lato.

Die Rellinge, Żaby, koncert skrzypcowy Adur Georga Filipa Telemana, Isabel Faust i Akademie für Alte Musik Berlin pod kierunkiem Bernharda Forka. Trwa festiwal Ephemera, państwo doskonale o tym wiedzą z naszej anteny, między innymi, przede wszystkim mam nadzieję z naszej anteny, była rozmowa z szefową festiwalu Małgorzatą Płysą w poniedziałek, Wybieram Dwójkę, w poniedziałkowy wieczór prezentowałem państwu sporo muzyki, która się będzie pojawiać i już się pojawiła na festiwalu Ephemera, w tym muzykę dwóch twórców, rezydentów zaproszonych do pracy w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, Janisa Patukasa i Matejsa Luisa. Z tymi artystami między innymi porozmawiała Alicja Michalska, która wybrała się do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie przechowywane jest studio

0: eksperyment, czy rekonstruowane jest studio eksperymentalne Polskiego Radia, no i tam całe wydarzenie będzie miało miejsce.
1: Improwizacja, eksperyment i wspólne poszukiwanie nowych brzmień. To elementy, które łączą twórczość holenderskich muzyków Janisa Patukasa i Matiasa Lewisa, którzy przy użyciu analogowych sprzętów, syntezatorów i urządzeń elektrycznych poszerzają granice rozumienia dźwięku w muzyce.

0: Już w tę niedzielę będziemy mogli usłyszeć artystów na żywo w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. O wyjątkowej twórczości tych kompozytorów mówi Paweł Nowożycki, kurator muzyczny Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
1: Wyróżnia ich przede wszystkim właśnie niesamowity warsztat, ten codzienny dostęp do urządzeń analogowych z epoki studiów klasycznych i syntezatorowych, czyli tych urządzeń, które będziemy używać scenicznie w trakcie niedzielnego koncertu. Codzienny dostęp i warsztat, znajomość urządzeń i tych technologii pozwala im na zastosowanie współczesnych metod kompozycyjnych i twórczych przy użyciu właśnie tych złożonych technologii lat 60. i 70. To wydarzenie wpisuje się pośrednio w nurt wykonawstwa historycznego w muzyce elektronicznej, czyli właśnie takiego podejścia do grania muzyki elektronicznej na żywo z wykorzystaniem oryginalnych urządzeń i instrumentów, na których komponowano w studyjnie były pierwsze utwory elektroakustyczne w Polsce i na świecie. Te urządzenia i technologie mają ciągle niesamowitą wartość, zarówno jeśli chodzi o samo brzmienie analogowe, ale też jeżeli chodzi o różne inżynieryjne rozwiązania i możliwości właśnie techniczne, brzmieniowe. Są trudne w obsłudze, często wymagają asysty technicznej, natomiast jakby dają niesamowity walor performatywny w trakcie koncertu. No, mamy tutaj muzyków występujących na żywo ze studyjnymi instrumentami. Koncert jest próbą poszukiwania nowych zastosowań, badania nowych zastosowań historycznych, analogowych urządzeń i instrumentów muzyki elektronicznej, właśnie z tej epoki studia klasycznego i syntezatorowego. Koncert jest dla nas jako organizatorów trochę pilotażem, badaniem możliwości właśnie brzmieniowych, podłączeniowych, scenicznych urządzeń ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia w formacie scenicznym i jest też próbą nadania im powstającej na nich dźwięków i kompozycji, improwizacji, nadania aktualności i pokazania walorów artystycznych, o których często zapominamy współcześnie w dobie cyfrowych technologii i produkcji czysto cyfrowej.
0: Janis Patukas i Matthijs Lewis traktują studio analogowe i przestrzeń jako instrument do swobodnej improwizacji. Ich twórczość opiera się na głębokim zaangażowaniu w historię muzyki elektroakustycznej, a motywacją jest przekonanie, że za pomocą analogowych sprzętów można bardziej dotknąć dźwięku. O swoim autorskim podejściu do muzyki i przestrzeni mówią sami artyści. Fakt, że pracujemy w studiu, które może sprawiać wrażenie stałej, zamkniętej przestrzeni, wcale nie oznacza, że tak jest. Również sam fakt, że w dzisiejszych czasach świadomie korzystamy z analogowego sprzętu, sprawia, że te narzędzia niejako zmuszają nas do pracy bardziej spontanicznie, na bieżąco. Dzięki temu proces twórczy przebiega poza sztywnymi ramami czasu i bardziej przypomina naturalny przepływ w pracy podczas tworzenia czegoś zupełnie nowego. To sprawia, że jesteśmy bardziej obecni w danej chwili i podejmujemy decyzje na bieżąco, czasem szybko, a czasem wolniej. Sam kontekst pracy z fizycznymi obiektami tworzy z góry bardziej improwizacyjny sposób działania, taki naturalny przepływ twórczy. Oczywiście chodzi też o estetykę brzmienia, o to, jak postrzegamy dźwięk, jak gramy na instrumencie i jak podchodzimy do tych wszystkich elementów rozłożonych wokół nas, traktując je jak jeden duży instrument. Tak to bym mniej więcej ujął. Dla mnie to przede wszystkim określony rodzaj estetyki, który przywołuje wspomnienia. Jest w tym również pewien element nostalgii. Kiedy słucham dźwięków, tego typu maszyny przenoszą mnie z powrotem do brzmień, które pamiętam, albo sprawiają, że takie brzmienia

0: Stają się po prostu bardzo łatwo dostępne. Dzięki nim mogę wrócić do tych dźwięków i ponownie ich doświadczyć. To właśnie jest dla mnie jedna z ich największych wartości. Dla mnie także jedną z najważniejszych rzeczy jest fakt, że te urządzenia mają fizyczny wymiar, nie ukrywają swojej obecności. W przypadku takiej czarnej skrzynki mamy do czynienia z czymś w rodzaju ogromnej białej przestrzeni, w której teoretycznie wszystko jest możliwe. Tutaj natomiast mamy niewielkie drewniane urządzenie, które od razu ogranicza liczbę możliwości. Nagle dostajesz bardzo jasno określone pole działania. To z kolei pobudza kreatywność, ponieważ musisz odnaleźć własną drogę w przestrzeni, która rządzi się określonymi zasadami i nie obiecuje, że wszystko jest możliwe. Dlatego dla mnie chodzi również o stworzenie wyraźnie zdefiniowanego pola do działania. I tak, naprawdę lubię tę fizyczność, kręcenie pokrętłami i bezpośredni kontakt ze sprzętem. To także jest dla mnie bardzo ważny element. Lubię również majsterkować przy elektronice, a wszystkie te urządzenia mają bardzo wyraźny aspekt technologiczny, który jest jednocześnie dostępny i zrozumiały. Można go zobaczyć, można mu się przyjrzeć, a jeśli się trochę postarasz, możesz zrozumieć, jak to działa. A nawet jeśli nie do końca to rozumiesz, wciąż jest to coś konkretnego, namacalnego, coś, na co można wskazać.
1: Janis Patukas i Mateusz Lewis pracują na instrumentach studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Efekty mogą Państwo poznać w niedzielę o 18:00 w Kinomuzeum. A już za kilka minut rozmowa z autorkami spektaklu według drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza w Polskim Teatrze Tańca, Moniką Błaszczak i Teresą Fazan. A teraz muzyka Franciszka Schuberta w wykonaniu filharmoników wiedeńskich pod kierunkiem Rudolfa Kempego, czyli klasyka z początku lat 60.

0: To dwójka jest 16:30.
1: Goście dwójki.
0: Dokładnie za tydzień, 19 czerwca, w Polskim Teatrze Tańca nowa premiera Dziady 2. Spektakl, o którym opowiedzą obecne w studiu Polskiego Radia w Poznaniu panie choreografka Monika Błaszczak i dramaturżka Teresa Fazan. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Może zacznijmy od tego, dlaczego z niezliczonej liczby tekstów, którymi można się inspirować, wybrały panie właśnie Dziady Adama Mickiewicza.
3: Ten wybór został podjęty w dużej części ze względu na moje zainteresowanie duchami. To jest coś, o czym myślę od dawna. Interesuje mnie, jak duchy funkcjonują i w naszej, powiedzmy, polskiej kulturze, ale też to jest temat, który zgłębiam z perspektywy choreograficznej i jest to część jakiejś mojej dłuższej podróży, praktyki artystycznej.
0: Duchy to jest taka bezcielesna forma, a taniec jest formą cielesną. Jak to się przekłada?
3: No właśnie, to jest ciekawy temat, dość nieoczywisty. Dla mnie to się przekłada w ten sposób, że ja rozumiem duchy też jako przeszłość, która nadal żyje w teraźniejszości, która nadal zamieszkuje nasze ciała. I podam jakiś przykład, że na przykład coś mi się wydarzyło 10 lat temu, co miało na mnie wielki wpływ i nadal ma to jakiś przekład na moją rzeczywistość teraźniejszą i w jakiś sposób żyje w moim ciele, więc w ten sposób myślę o tym temacie.
0: Czyli to jest taka pamięć ciała, tak?
3: Mhm, można to tak nazwać.
2: No i myślę, że też sama lektura Mickiewicza daje odczuć, że te duchy są, czy dusze są obecne i nawiedzają nas w teraźniejszości. No a my jesteśmy cieleśni i materialni, więc to się odbija na naszej rzeczywistości ludzkiej i naszej rzeczywistości naszych wspólnot, w ramach których jakby konfrontujemy się z tą przyszłością i jej reperkusjami w teraźniejszości.
0: To jest ta najbardziej rytualna część Dziadów i mogę sobie wyobrazić, że ten rytuał może być kuszący do oddania w ruchu, no ale to brzmi trochę powierzchownie, prawda? Jak panie do tego podchodzą?
2: Ta rytualność jest obecna, ale myślę, że my potraktowałyśmy bardzo poważnie i indywidualnie też te dusze, które przychodzą na Dziady i pozwoliłyśmy sobie i zabieramy widzki, widzów w podróż za nimi. Więc też ten rytuał trochę ulega jakiejś takiej erozji w naszej propozycji i jakby przenosimy się w różne rzeczywistości z samej tej teraźniejszości rytuału. No ale takie elementy rytualne, czy właśnie jakiejś wspólnotowej praktyki, konfrontacji z tym, co zewnętrzne, z tym, co jest poza, no są obecne w naszej propozycji.
3: Tak,

0: I dodatkowo myślimy też o spotkaniu z widzkami, widzami jako formie jakiejś ceremonii, która ma wpisaną w sobie jakąś też powtarzalność, bo spektakl tanecznie się powtarza i tak jak właśnie każdy rytuał, przez tą powtarzalność właśnie tworzy się też jakaś zmiana, tworzy się jakaś transformacja i interesowało nas stworzenie jakichś takich warunków i dla tancerzy, tancerek i właśnie dla osób, które przychodzą na spektakl, w których coś w tym spotkaniu może się wydarzyć, więc też tak myślimy o tym rytuale. Tak.
1: Jest jakby element otwarty w naszej strukturze, na który mają wpływ też osoby przychodzące na spektakl. Staramy się też zachować jakąś taką ciągłość pomiędzy kolejnymi graniami. Nie chcemy za dużo zdradzać, ale są też takie wątki związane właśnie z jakimś powtarzaniem i zmianą wypływającą z powtarzania tych samych gestów.
2: Te postaci, które się pojawiają w tej części Dziadów, one nie są do końca umarłe, prawda? One są jakby zawieszone w przestrzeni pomiędzy. Czy tak pani o tym też myślą?
1: Tak, no to są postaci, które jakoś albo same nie są gotowe na odejście, albo wspólnota nie daje im odejść, lub jakieś ich czyny sprawiają, że są jakby zawieszone pomiędzy światem żywych, światem umarłych, jakimś takim przestrzenią czyśćca, który też może jak Łukasz Kozak, który wspierał nasz proces merytorycznie, mówił, opowiadał, że w tej tradycji prawosławnej właśnie czyściec jest raczej stanem duszy niż jakimś miejscem, więc właśnie jest ten element zawieszenia, on nam też się wydaje jakąś opowieścią w ogóle o człowieczeństwie, w takich stanach bycia pomiędzy i poszukiwania swojej drogi, czy poszukiwania drogi no, pójścia do nieba w takiej powiedzmy bardziej religijnej, katolickiej tradycji, czy odpuszczenia jakby odejścia z tego świata też w wymiarze tego, czy bliscy są gotowi na to, żeby ktoś odszedł.
0: Tak, to są właśnie te dusze, które szukają tej drogi do tego nieba i naszym zadaniem jako osoby, które się z nimi spotykają, jest jakoś im pomóc tam trafić i to było też jakieś dla nas takie wyzwanie.
1: Tak, bo no jest ta postać guślarza, ona jest guślarki, która przewodniczy rytuałowi, ale też zadaje pytania duszom, czego potrzebują, żeby z tego stanu zawieszenia się uwolnić. I my trochę starałyśmy się w tej przestrzeni jakby praktyki artystycznej dać im to, o co one proszą i zadośćuczynić tym pragnieniom, więc to jest też jakaś taka ciekawa podróż.
2: Czyli po tropie Mickiewicza, ale jednak troszkę z własnym podejściem do tego, z własnym czytaniem, prawda?
0: Tak, tak, totalnie. Są momenty, w których Mickiewicz nas prowadzi i my lojalnie za nim podążamy, a są momenty, kiedy stajemy i mówimy hola, hola, Adam, tutaj... Nie, nie, nie. Tutaj to trochę głupotę zrobiłeś, bo po prostu też z naszą wrażliwością feministyczną mamy momenty też niezgody, oburzenia.
1: Tak, i też jakieś takiego kwestionowania może niektórych rysów tych postaci, czy jakiś tego, jak wspólnota je ocenia. Wydaje mi się, że takie wchodzenie w dyskusję z autorem o jego światopoglądzie, więc też jakimś, powiedzmy, nie wiem, lewicowym, lewicującym, myślącym o tej gromadzie, czy tej wspólnocie, no, pojawiają się takie wątki starcia klasowego w Dziadach na przykład, które nam się wydają bardzo ciekawe. No a właśnie te postaci kobiece trochę pozostają uwięzione w jakimś takim paradygmacie patriarchalnym. No i to oczywiście jakoś nas zatrzymywało, ale też stawało się punktem wyjścia do szukania jakichś alternatywnych zakończeń czy rozwiązań. Właśnie w takim ujęciu pozytywnej polemiki, myślę, że zadawaniu pytań, myślę, że to jest też cenne w odczytywaniu jakichś takich bardzo ważnych tekstów, które jakby są w tym takim paradygmacie narodowego tekstu kultury, żeby im dawać życie, prawda? To znaczy, żeby je przyglądać się im w kontekście współczesności. No i my też w spektaklu jakby sięgamy po jakieś takie media, które są bardziej współczesne, czy środki artystyczne, no ale też właśnie w tej materii znaczeniowej staramy się dać jakąś współczesną odpowiedź na ten romantyczny dramat.
2: Mówią panie tutaj o tej opozycji wspólnoty i jednostki. I jaka jest ta wspólnota? Ona jest wspierająca w jakiś sposób dla tych jednostek, które są jako

0: cierpiące, jak rozumiem.
1: Mm-hmm. No myślę, że sam fakt, że ta wspólnota się zbiera, żeby te dusze przywołać i dać im to, czego one potrzebują, to już samo w sobie jest wyrazem jakiejś troski wobec tych zmarłych, ale też różnie się to materializuje z każdą duszą, czy duszami. Na przykład ze złym panem jest taki moment, że chór, czyli właśnie ta wspólnota, która wywołuje te duchy, chór zmienia się w chór nocnych ptaków i w pewnym sensie atakuje złego pana, zjada go, ale to też jest w pewnym sensie to, czego ten zły pan potrzebuje, bo on i tak nie pójdzie do nieba i to jest jego odwieczna kara, więc w pewnym sensie to nadal ten bunt przeciwko niemu, ten atak, to i tak jest nadal forma jakiejś troski. Więc dużo jest też takich, powiedziałabym, paradoksów w tym.
2: Tak, no bo też wspólnota, ta gromada, to też się składa z ludzi, prawda? My rozmawialiśmy w ten sposób, że jakby niezależnie od postaci, które odgrywają, cieleśniają, są też częścią tej wspólnoty, więc ta wspólnota ma cechy poszczególnych jej członków i jest różnorodna, niejednorodna. No i też właśnie w związku z tym, że pytanie, które Mickiewicz zadaje, też jest związane z tym, czy są grzechy, których nie da się odpuścić, czy są przewiny społeczne, jakieś praktykowanie niesprawiedliwości. Tutaj jest oczywiście ta kwestia chciwości i gromadzenia dóbr. Czy może są właśnie rzeczy, których wspólnota nie powinna odpuszczać? My nie odpowiadamy jakby jednoznacznie tak, nie, ale myślimy jakby o tej wspólnocie jako o żywym organizmie i czymś, co aktywnie też wpływa na przebieg zdarzeń.
0: A czym jest ta przestrzeń, w której odbywa się rytuał? Co to jest za miejsce w pani spektaklu?
1: To jest przestrzeń teatralna, której my jakby nie staramy się ukrywać, że to jest coś innego. Ale też, no chyba mogę tak troszeczkę zdradzić, że ta przestrzeń teatralna jest też trochę takim właśnie cmentarzem. I no to nie powiem tu chyba nic jakoś ultra odkrywczego, ale teatr jest właśnie takim cmentarzem. Sztuki performatywne są cmentarzem, na którym też właśnie dokonują się porody. I no to jest właśnie taka przestrzeń.
2: Ta cmentarność i ta porodowość, myślę, to jest jakieś takie ciekawe połączenie właśnie jak z tej martwej materii, czy z tych przeszłych zdarzeń wydarza się coś nowego, jak przychodzą nowe osoby, więc jakaś taka ciągłość życia. Też rytuał jest o podtrzymywaniu łączności między tym, co było i tym, co będzie, w tym, co jest tu i teraz.
0: Czytam w opisie, że dziady to czasoprzestrzeń, do której zapraszamy wszelkie osobliwe nieobecności, to co obce nam i to co obce w nas. O stosunku do obcego napisano tomy, a kim jest ten obcy w nas?
2: No ja myślę tutaj o takiej kategorii zewnętrza właśnie, jako o tym trochę z filozofii Marka Fischera, właśnie jakoś, czegoś, co się wdziera wewnętrzne. I to można rozumieć różnie, no bo możemy myśleć właśnie o jakiejś wspólnocie, powiedzmy, narodowej i o obcym jako kimś, kto jest traktowany jako zewnętrzne wobec tego, ale też no właśnie w takim porządku tu i teraz zewnętrzem jest to, co, o czym nie myślimy na co dzień, o czym, co wypieramy na co dzień, prawda? A na co przestrzeń rytuału pozwala na wejście tego czegoś. Też myślę, że w takim oswajaniu obcości czy inności pomocne jest dostrzeganie tego, że my sami w sobie nosimy różnorodność i obcość, że sami dla siebie jesteśmy nieprzejrzyści, niejaśni i że ten rytuał może pozwalać oswajać właśnie to, co wpuszczamy do siebie, albo pozwolić nam wpuścić do siebie jakieś, czy właśnie jakąś przeszłość, z którą nie możemy się pogodzić, czy odpuścić właśnie czyjeś odejście, przyjąć je do wiadomości.
1: I sam Adam Mickiewicz też był takim trochę obcym wśród nieobcych i może właśnie on jako ten autor jest dla nas takim, że jesteśmy zainteresowani tym, żeby kwestionować nasze przywiązanie do idei, że Adam Mickiewicz to jest najbardziej polski ze wszystkich Polaków. To też jest jakiś mit.
2: Tak, no ciekawe jest właśnie w kontekście też rozmów, które z Łukaszem przeprowadzałyśmy, właśnie ta kategoria wieszcza czy wieszczki, która no tak historycznie jest też o byciu outsiderem w jakiejś wspólnocie i że to bycie na granicy pozwala na dostęp do jakiegoś rodzaju wiedzy, która jest może trochę nie z tego świata.

0: miasta. No ale też jest oczywiście związane z tożsamościami mnogimi, prawda? Że ten romantyzm taki różnorodny miał w sobie też tożsamości właśnie, no właśnie, Mickiewicza, wielkiego Polaka, Litwina, kogoś, kto funkcjonował na przecięciu różnych światów i że to jest ważne, żeby o tym pamiętać.
1: Muzykę do spektaklu tworzy Julek Ploski, twórca bardzo przewrotny, do którego przygnęła trochę opinia ironisty, chociaż on sam się często nie przyznaje do takiego podejścia. Czy ta muzyka stwarza jakiś kolejny dystans, nie wiem, obcość, jakieś pęknięcie, czy raczej się usuwa w tło?
0: Na pewno się nie usuwa w tło. Julek bardzo uczestniczył w procesie tworzenia tego spektaklu i muzyki do niego. Jest dzięki niemu ten spektakl bardzo różnorodny i bogaty, jakby czerpiący z różnych stylów, właściwie taki barokowy romantyzm, muszę się powiedzieć. I ja myślę, że to pozwala na rodzaj ironii czy dystansu, ale takiego, który wynika z zaangażowania i z przekonania o istotności pewnych wątków i tematów, więc...
2: Tak. Z jednej strony jest może ta ironia, ale ja to bardziej czytam jako jakąś formę takiego maksymalizmu, który nie wyklucza też poczucia humoru i jakichś takich fragmentów dźwiękowych, które pochodzą po prostu z różnych porządków.
0: Tak, no też pojawia się ten element zewnętrza właśnie, że to nie jest jakby zamknięta struktura estetyczna, w ramach której wszystko się musi trzymać jakiegoś porządku, ale są wpuszczane te różne głosy też z różnych tradycji muzycznych, z różnych przestrzeni dźwiękowych. Nie wiem, ja też osobiście uważam, że niepowaga miewa taką samą zdolność komentowania rzeczywistości jak powaga. Tak. I tworząc jakby przestrzenie artystyczne też warto o tym pamiętać.
2: Tak, i wydaje mi się, że też to, co Julek proponuje, czyli miejscami to jest też muzyka, którą możemy jakoś kojarzyć z przestrzeni klubowych. To jest też jakieś nawiązanie do jeszcze innej formy rytualności.
0: Albo ludowości.
2: Albo ludowości, która też nas bardzo interesuje, jest częścią tego procesu.
1: Będą Państwo mogli się przekonać o tym, jak te dziady dwa, o których tak ciekawie opowiadały moje gościnie, jak te dziady wyglądają, jak te dziady brzmią również. Premiera 19 czerwca w Polskim Teatrze Tańca, potem kolejne spektakle, także na Festiwalu Malta. A moimi gościniami były choreografka spektaklu Monika Błaszczak. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: I dramaturżka Teresa Fazan. Dziękuję.
0: Dzięki.

0: Pierwsze z pięciu utworów w stylu ludowym Roberta Schumana, Sol, Gabetta i Bertrand Chamaillou. Za 10 minut 17 zapowiadamy teraz kolejne wydarzenie, które będzie miało miejsce w niedzielę w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego. To będzie koncert zamknięcia festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu. Z tej okazji polską premierę będzie miał nowy utwór Roxanny Panufnik. Kompozytorka napisała koncert podwójny na obój i rożek angielski, które mają przedstawiać odpowiednio słońce i księżyc. Stąd tytuł Lunar Solar. Utwór jest wspólnym zamówieniem trzech znakomitych zespołów orkiestrowych. O szczegóły kompozytorkę zapytał Michał Dębski.
1: Na początku chciałbym zapytać, jak wyglądał proces zamawiania Lunar Solar, ponieważ w przypadku tego utworu mamy trzech współzamawiających. Czy mogłabyś opowiedzieć więcej o tym, czyj to był pomysł i czy miało to wpływ na sam proces komponowania?
2: Pomysł zrodził się w Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. W niedzielę odbędzie się polska premiera z udziałem Sinfonii Varsovii, co jest dla mnie bardzo ekscytujące. W marcu przyszłego roku trzeci współzamawiający, Royal Scottish National Orchestra, zaprezentuje ten utwór po raz pierwszy w Szkocji. Dziś bardzo często spotyka się takie projekty, które są inicjowane przez kilka podmiotów, ponieważ, no cóż, żyjemy w trudnych czasach dla wielu muzyków i wszystkich organizacji muzycznych. Ale jest to świetne rozwiązanie z wielu powodów. Przede wszystkim obniża koszty dla wszystkich, a dla mnie jako kompozytorki jest to wspaniałe, ponieważ to wiąże się z większą liczbą wykonań. Nie jest to tylko światowe prawykonanie i na tym koniec. Jestem więc zachwycona. Zresztą od dawna marzyłam o sytuacji, w której na przykład Royal Liverpool Philharmonic Orchestra powiedziałaby: bardzo chcielibyśmy mieć zespół współzamawiających. Z kim jeszcze chciałabyś współpracować? Zawsze bardzo chciałam pracować z Sinfonią Varsovią, więc napisałam do nich i byłam naprawdę podekscytowana, gdy się zgodzili.
1: Od dłuższego czasu twoją misją jako kompozytorki jest pisanie muzyki tworzącej swego rodzaju wspólną przestrzeń dla różnych religii i kultur. Zastanawiałem się, czy ten utwór stanowi kontynuację tej idei, a jeżeli tak, to jakie kultury, jakie religie są dla ciebie istotne w przypadku Lunar Solar?
2: Cóż, właściwie ten utwór nie ma nic wspólnego z religią. Opowiada o Słońcu i Księżycu, o tym, jak krążą wokół naszej planety, o ich wzajemnym oddziaływaniu i relacjach między nimi. Lunar Solar opowiada o dwóch dniach z życia Słońca i Księżyca. Partia Słońca jest grana przez obój, a Księżyca na rożku angielskim. Dzięki temu te dwa obiekty cechuje inne brzmienie. Drugiego dnia Słońce wschodzi w Egipcie. Wtedy wykorzystuje egipskie skale i rytmy, a Księżyc wschodzi w Grecji i wtedy pojawia się skala typowa dla tradycyjnego greckiego instrumentu buzuki. Jednak kiedy zaczynają zachodzić, następuje zaćmienie. Księżyc zasłania Słońce. Słychać wtedy, że grają ten sam dźwięk, ponieważ znajdują się dokładnie naprzeciwko siebie. Tak można to sobie zwizualizować. W momencie zaćmienia wokół Słońca i Księżyca pojawia się coś w rodzaju aury światła. Te tworzą w moim utworze harfa oraz

0: z perkusja. Powiedziałabym więc, że ta koncepcja opiera się bardziej na nauce niż na wierze. To dość rzadkie w moim przypadku.
1: I would say it's more science-based than faith-based. It's quite rare for me, actually.
2: Chociaż czasami granica między nauką i religią nie zawsze jest tak wyraźna. Wracając jeszcze do wpływów muzycznych, czy komponując ten utwór miałaś na myśli inne utwory, a może kompozytorów lub tradycje muzyczne?
0: Cóż, zaczęłam z całkowicie pustą kartką i prawdę mówiąc otrzymałam ogromną pomoc od wspaniałej społeczności miłośników muzyki klasycznej na Facebooku. Kiedy zaczynałam pisać ten utwór, chciałam oprzeć go na dwóch elementach. Zależało mi jednak na tym, by nie były to postacie męskie i żeńskie, ani żeby w ogóle nie miały określonej płci, bo wiem, że soliści, którzy będą wykonywać ten utwór z różnymi orkiestrami, także są różnej płci. Nie chciałam więc pisać historii miłosnej, ani niczego w tym rodzaju, ale po prostu chciałam mieć dwie bezpłciowe istoty, które są w jakiś sposób ze sobą powiązane. Nie mogłam jednak nic wymyślić, więc zadałam to pytanie na Facebooku i otrzymałam 104 sugestie. 5 lub 6 z nich dotyczyło Słońca i Księżyca. Wtedy od razu usłyszałam w głowie muzykę, która miałaby z tego powstać. W Lunar Solar mamy do czynienia z ciekawą orkiestracją, bo nie ma w niej żadnych innych instrumentów dętych, ani drewnianych, ani blaszanych. Są tam w zasadzie tylko smyczki, harfa i jeden perkusista. Różnorodność ich efektów dźwiękowych jest niezwykła. Wzbogacają muzyczny świat Słońca i Księżyca.
2: Ten utwór zmierza w nieco innym kierunku, jak już wspominałaś, ale wydaje mi się, że zawiera w sobie ten duchowy element. Przecież motywy takie jak księżyc i słońce od dawna pojawiały się w wielu religiach.
0: Tak było, a zwłaszcza w przypadku starożytnego Egiptu. Wierzono tam w bogów księżyca i słońca. Zaczęłam nawet podążać tym tropem, ale ostatecznie pomyślałam, że to ma być utwór po prostu o słońcu i księżycu. Takich, jakie wszyscy widzimy, niezależnie od tego, gdzie na świecie się obecnie znajdujemy. To ciekawe, bo mój ojciec, choć nie był religijny, był człowiekiem bardzo uduchowionym. Interesował go kosmos, to co kosmiczne. Napisał nawet utwór zatytułowany Arbor Kosmika. Tak więc miał bardzo silne poczucie, że w tym świecie istnieje coś jeszcze, czego nie możemy zobaczyć, i ja zdecydowanie też to czuję.
1: He had a very strong sense that there was something else that we couldn't see about this world. And I definitely feel that too.
3: Mówiła Roxanna Panufnik, której utwór Lunar Solar będzie można usłyszeć w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w najbliższą niedzielę. Bilety są wyprzedane, ale może jeszcze jakieś wejściówki, kto wie. Partię oboju, czyli Słońca, wykona Paulina Sochaj, a tę księżycową Arkadiusz Krupa, który zagra na różku angielskim. Symfonię w Warszawie poprowadzi Aleksander Markowicz. Oprócz tego w programie poemat symfoniczny Noc na Łysej Górze Modesta Sorgskiego i Symfonia Fantastyczna Berlioza. Za 3 minuty niespełna 17, o 17 jak zawsze w piątek Tomasz Sajewicz i przegląd stron kulturalnych prasy azjatyckiej. Będzie mowa między innymi o silnych kobietach z historii Chin, a teraz jeszcze przez chwilę muzyka Haydna, fragmencik jego 24 Symfonii Kammerorchester Basel pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego.

0: Rossini wreszcie się ustatkował. Bierze ślub z Izabelą Kolbran i wyjeżdża do Wiednia.
1: W teczce ma opery wyjątkowe, a dziś niestety właściwie zapomniane.
0: Posłuchamy ich fragmentów. Hermiony, Pani Jeziora i Matyldy de Chabran.
1: Porozmawiamy też o spotkaniu z Beethovenem i szaleństwie podróży do Rem.
0: Zapraszamy w niedzielę o 14:00. Agata Kwiecińska
1: i Adam Banaszak.
2: Autopromocja. Program drugi, minęła 17:00.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Już mówiłem, ale powtórzę. Tomasz Sajewicz.
4: W tym tygodniu nie zawodzi nas hongkoński dziennik South China Morning Post, który kontynuuje cykl opowieści o najbardziej wpływowych kobietach w historii Chin. Od Heleny Trojańskiej w mitologii greckiej po postaci historyczne, takie jak Maria Antonina. Wpływowe kobiety były często postrzegane przez pryzmat mizoginii w społeczeństwach przednowoczesnych i wczesno-nowożytnych. Dotyczyło to szczególnie kobiet, których władza była związana z relacjami z władcami płci męskiej lub które były kozłami ofiarnymi w czasach kryzysów politycznych. Nie inaczej było w cesarskich Chinach, gdzie społeczeństwo kształtowały surowe obyczaje i hierarchie. W centrum tej wypaczonej narracji, pisze hongkoński dziennik, znajdowała się Yang Guifei, cesarska małżonka Yang, rozpieszczona konkubina, której uroda i urok miały doprowadzić do upadku dynastii Tang. Yang jest znana jako jedna z czterech piękności starożytnych Chin, której historie zostały ukoloryzowane w jedne z najpopularniejszych chińskich legend. Według jednej z opowieści twarz Yang była tak piękna, że zawstydzała kwiaty. Cesarz Xuanzong był tak zauroczony Yang, że spełniał każdą jej prośbę. Rozbudował pałac Huaqing, cesarski kurort z gorącymi źródłami w stolicy dynastii Tang Chang'an, dzisiejszym Xi'an, gdzie rozkwitła ich miłość, przydzielił około 700 robotników do przygotowywania dla niej ubrań. Utworzył też szybką sztafetę konną, której jedynym celem było dostarczanie szybko psujących się owoców litchi z południowych Chin do Yang, która obsesyjnie lubiła te owoce. Po trzech dekadach pokoju i dobrobytu, które dziś nazywamy erą Kaien, cesarz Xuanzong znudził się sprawami państwowymi i zaczął oddawać rozkoszom pałacowym z Yang. To sprawiło, że Chiny stały się podatne na polityczny rozkład i korupcję, a urzędnicy niezadowoleni. Co się stało dalej? Oczywiście powstanie, odsunięcie od władzy cesarza, ale też i stracenie cesarskiej konkubiny. Dla wielu Yang uosabiała idiom Hung Yang Huo Shui. Różowe policzki są jak woda sprowadzająca katastrofy, co obecnie można przetłumaczyć: piękne kobiety są źródłem katastrofy. Niektórzy współcześni historycy twierdzą jednak, że to Yang była kozłem ofiarnym w społeczeństwie, które nie chciało winić władcy mężczyzny. Za życia Yang nie posiadała oficjalnego tytułu politycznego, ani też nie dowodziła armią. Nie ingerowała otwarcie w politykę i prawdopodobnie została niesprawiedliwie stracona. Po śmierci stała się tragiczną ikoną romantyzmu, symbolem beznadziejnej tęsknoty, złamanego serca i utraconej miłości, a więcej o jej historii w dzienniku South China Morning Post. Teraz Korea Południowa, agencja prasowa Yonhap. Dziś i jutro wielkie święto fanów K-popu. Południowo-koreański Busan to kolejny przystanek na trasie koncertowej zespołu BTS zatytułowanego Arirang. Dwa koncerty zgromadzą ponad 110 tysięcy osób. Bilety na oba wydarzenia oczywiście od dawna wyprzedane. K-popowy septet rozpoczął trasę w kwietniu na stadionie Goyang na północny zachód od Seulu, gdzie dał trzy koncerty przed wyjazdem za granicę. Od tego czasu grupa występowała w takich miastach jak Tokio, Tampa, El Paso, Meksyk i Las Vegas, przyciągając około 850 tysięcy fanów na 15 koncertach podczas pierwszej części trasy po Ameryce Północnej. Nadchodzące koncerty mają dodatkowy wymiar, ponieważ zespół ponownie spotka się z fanami w miejscu, w którym występował tuż przed przerwą związaną z dwuletnią służbą wojskową. Tak właśnie, bo południowo-koreańska specyfika. Najbardziej popularny na świecie zespół K-popowy musiał zawiesić działalność, bo członków czekała obowiązkowa w Korei Południowej służba wojskowa. Kiedy rok temu kończyli służbę, już sam ich powrót do życia cywilnego był w Korei Południowej wielkim świętem, ale K-pop to już chyba część południowo-koreańskiego DNA. K-pop, który szturmem podbił gusta na całym świecie.

To był przegląd prasy azjatyckiej Tomasza Sajewicza. Tomek zawsze jest taki ekspresyjny i dość szybko mówiący w tych swoich przeglądach, a teraz będzie taka wyciszona i powolna muzyka, ale ja wiem, że państwo uwielbiają muzykę Arvo Pärta, a dzisiaj cały wieczór z nią.

0: Summa na orkiestrę smyczkową Arvoperta, Estońska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Pawła Jerwiego. No, tak to jest, kiedy człowiek się nie do końca zastanowi nad tym, co mówi. Nie do końca będzie to cały wieczór z muzyką Arvoperta, chociaż koncert rzeczywiście z okazji 90. rocznicy urodzin tego kompozytora odbył się w Pradze w grudniu ubiegłego roku i rzadka okazja usłyszeć jego kantatę opus trzecie, czyli wczesną muzykę jeszcze z okresu awangardowego Arvoperta. Bardzo ciekawy koncert. Zapraszam o 19.30 w imieniu Andrzeja Sułka. Teraz jest 10 minut po 17.
1: Goście dwójki.
0: W Wodziłkach na Suwalszczyźnie znajdziemy jedną z najcenniejszych świątyń północno-wschodniej Polski. Drewnianą molennę staroobrzędowców, czyli dom modlitwy starowierów. Miejsce to potrzebuje pilnego remontu. Podlaski konserwator zabytków przyznał na ten cel 34 tysiące złotych. To jednak nie wystarczy. Ruszyła internetowa zbiórka funduszy i akcja Ratujmy Molennę w Wodziłkach. O tym miejscu z podlaskim konserwatorem zabytków Adamem Musiukiem i Anetą Prymaką Oniszk, pisarką, publicystką, znawczynią wielokulturowego Podlasia, rozmawiała Małgorzata Niedziecka-Mac.
2: Molenna w Wodziłkach pewnie będzie często odwiedzana przez naszych słuchaczy w wakacje, bo to takie miejsce, do którego szczególnie latem warto się wybrać. I co zobaczą nasi słuchacze, kiedy teraz staną pod tą zieloną dzwonnicą?
3: Można powiedzieć, że przeniosą się o kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset lat temu. Wodziłki bardzo urokliwie położone, ale sama molenna, jeśli przed nią stanąć, gdyby się odjęło to, że być może obok samochody będą stały, być może ktoś tam w nowoczesnym ubraniu będzie szedł, to przypomina takie miejsce sprzed kilkudziesięciu, kilkuset lat. Sama molenna, drewniany, niewielki obiekt, tak można by powiedzieć, w 1921 roku wybudowany i do niej dobudowana od przodu, od zachodu, dzwonica. Mówię od zachodu, bo molenna jest orientowana, jak wszystkie zresztą, czyli skierowana w kierunku wschodnim, tak żeby w trakcie nabożeństwa wszyscy kierowali się na wschód. To wynika oczywiście z teologii. Budynek, sama molenna drewniana, pokryta szalówką taką właściwie w kolorze drewna, starego drewna ciemnego, z pozamykanymi okiennicami. Tak jak zadałem pytanie starowiercom właśnie z tej molenny, to odpowiedzieli, no to ze względów bezpieczeństwa. Widać, że dookoła no nie ma zbyt dużo ludzi, więc my zamykamy te okiennice tak, żeby te skarby religijne oczywiście, które mają wewnątrz, no, były bezpieczne.
2: A dla pani Aneto, jakie to miejsce?
4: Miejsce na pewno ważne, pokazujące to, czym nasz kraj jest i co w nim najbardziej lubimy, choć nie zawsze jesteśmy w stanie nazwać to po imieniu i nie zawsze pogodzić się z całym dziedzictwem. No jest to kawałek Suwalszczyzny, który niesie też, jakby to powiedzieć, pokazuje jej różnorodność, bo to jest miejsce stworzone przez społeczność staroobrzędowców, którzy w XVIII wieku przybyli tutaj, uciekając przed reformami religijnymi i społecznymi, no i zbudowali tu swój świat, dzieląc się tym, co mają najlepsze. I myśmy to chętnie przejmujemy, poczynając, no nie tylko ta piękna świątynia, ale też i banie, też i całą tradycję drewnianą, całą tradycję związaną z kulturą, z językiem, z muzyką, z kulinariami. To, co turyści bardzo lubią i to coś, co no, decyduje o bogactwie naszym, a z drugiej strony społeczność, która jest malutka, bo przecież dzisiaj to chyba mamy w naszym kraju zarejestrowanych 1500 staroobrzędowców, bardzo mało, tak? Więc jak sobie to wszystko poskładamy, to myślę, że warto jakby wziąć pod uwagę własną odpowiedzialność za to, żeby takie miejsca w naszym kraju żyły i mogły służyć kolejnym pokoleniom, tak? Mogły kolejnym pokoleniom opowiadać tę historię, kim my jesteśmy.
2: Mówimy o molennie w Wodziłkach, a temat wywołany jest zbiórką, która jest w internecie, a także szeroką już dyskusją o potrzebie remontu tego miejsca. Kiedy ostatnio molenna była remontowana?

0: montowana. To były lata 90.
1: Właściwie powinniśmy powiedzieć o latach 80. Ona miała takie dwa generalne remonty w latach 60. i później w latach 80. Oczywiście nazwijmy to doraźne prace, czy takie, które wynikały z potrzeby chwili. Drewno jest materiałem, który no, bardzo jest podatny na zwilgocenie i jakieś elementy trzeba było właściwie cały czas tam trzeba przy tym obiekcie coś robić. Ale to spokojnie możemy powiedzieć, że ostatnie 30-40 lat tam nie było generalnego remontu.
0: To jest obiekt, który pokazuje naszą wielokulturowość, ale obiekt, który leży daleko od wielkich miast, od zainteresowania także mediów często.
1: Tak jak już dzisiaj wspomnieliśmy, w Starobrzędowcu w Polsce mamy około 1500 osób. Też bardzo ważne, że od roku 2011 wzrosła ta liczba o 500 osób, więc pokazuje to, że jest to żywa wiara, wiara, która tu funkcjonuje i która istnieje. Natomiast przy wydatkach inwestycyjnych, takich jak remont tak cennego obiektu, nakłady naprawdę są duże. I dla społeczności, która z tego co wiem, to w samych Wodziłkach jest 6-8 rodzin, chyba tylko tyle, ci ludzie sami nie pociągną tego, nie są w stanie podjąć tego wysiłku, aby finansowo pokryć koszty odpowiedzialnego i trudnego zadania. No i teraz trzeba się zastanowić, czy te dziedzictwo narodowe, dziedzictwo tego miejsca, dziedzictwo pokazujące, jacy my tu w Polsce jesteśmy, kim jesteśmy, z różnych miejsc przebywaliśmy, w różnych miejscach się urodziliśmy i jeżeli nie pomożemy, ja tutaj mówię o całym społeczeństwie, społeczności Starobrzędowców z miejscowości Wodziłki, to no niestety to nie przetrwa. Ja jako podlaski wojewódzki konserwator zabytków udzieliłem dotacji, to jest na pewno wsparcie, natomiast te środki nie są jeszcze wystarczające i wydaje mi się, że taka powszechna akcja, gdzie możemy dołożyć te swoje 5 zł, 10 zł, może 100 zł, ale jeśli tych osób będzie dużo, doprowadzimy do tego, że ten obiekt będzie trwał, funkcjonował i pokazywał, jeszcze raz powiem, jacy jesteśmy, a z drugiej strony, no też trzeba popatrzeć na piękno. My właściwie w tej chwili w Polsce mamy tylko 3 molenny. Tak urokliwa jak ta jest tylko jedna. I jeśli nie zadbamy o nią teraz, to ona zostanie tylko na zdjęciach. To straszne by było, gdyby tak się to skończyło.
0: Organizatorem tej zbiórki jest Wschodni Kościół Staroobrzędowców, Wspólnota Staroobrzędowców, Starowierów. Ile tak naprawdę brakuje, by wyremontować polenne?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że w tej chwili złożony został wniosek o pozwolenie na wykonanie prac, gdzie tam szacuje kwotę, którą trzeba wydać, to jest około 75 tysięcy. Połowa została pokryta z mojego budżetu, połowa wiem, że już jest zabezpieczona przez wnioskodawcę, ale zostaje jeszcze jakaś część do uzupełnienia. Ale tu trzeba pamiętać, że to jest to początek prac. My tylko wyremontujemy część elewacji zewnętrznej. Tam potrzeby są o wiele większe i brak tego wkładu własnego, który no, ustawowo jest wymagany, blokuje rozpoczęcie kolejnych prac. Gdyby pojawiła tu się kwota, nie wiem, 300-400 tysięcy, to moglibyśmy doprowadzić do tego, że ta molenna znowu na wiele, wiele lat byłaby zabezpieczona technicznie, ale przede wszystkim pięknie odnowiona konserwatorsko, bo my nie mówimy w tej chwili o samych ikonach, o przedmiotach, które służą do no, codziennej modlitwy. My mówimy o samym budynku, o konstrukcji jego, o przykryciu dachu, o ścianach, o oknach, o drzwiach, które po prostu no, jako elementy drewniane, nie mówię to o dachu, ale o pozostałych elementach, co jakiś czas wymagają odnowienia. Taki mamy klimat, taką mamy fizykę, że te elementy drewniane co jakiś czas muszą być konserwowane.
0: Pani Aneto, pamięta pani, kiedy pani pierwszy raz była w Wodziłkach, w Molennie?
2: Ja pamiętam to troszeczkę magicznie, bo pamiętam, że jechaliśmy tak po prostu Suwalszczyzną, w ważnym dla mojego życia elemencie, bo pojechaliśmy tam po ślubie z moim mężem. Jechaliśmy wieczorem. Pięknie było. Pięknie, cicho, pusto, lipcowo. Tak, słowo, którego za bardzo nie lubię w kontekście naszego tutaj terenu, czyli magicznie. Ale też jako, że to jest część takiego dziedzictwa, które dla mnie jest żywe, dla mnie jest jakby zrozumiałe, więc nie sposób się nie zakochać, mam wrażenie, w Wodziłkach, w Suwalszczyźnie, ale to jest taki moment, żeby tam

0: miłość przełożyła się na coś więcej. Tak jak tutaj właśnie mówiliśmy, nie musi to być wielkie wsparcie, ale te tłumy, które się przewijają przez Suwalszczyznę latem, proszę pamiętać o tym, żeby chociaż maluteńką cząsteczkę, tak, nie wiem, z obiadu, który tam gdzieś jadamy, przeznaczyć na wpłatę, po prostu wpłacić, wesprzeć ten szlachetny czyn, żebyśmy mogli tam wracać. Myślę sobie, że ważne też i ciekawe, jeśli już od tego zaczniemy, będzie zagłębienie się trochę w historię starowierów, tak? I w całą tą opowieść o poszukiwaniu idealnego świata. I można sobie taką historię gdzieś opowiadać, dopowiadać. No ale tak, trzeba zacząć od czynu.
1: Wywołała pani opowieść, więc poprosimy o kilka zdań, może początek tej historii, o której pani mówi, skąd bezpośrednio Popowcy wzięli się na Suwalszczyźnie.
0: To mówimy teraz o XVII wieku, o reformach patriarchy Nikona w rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Były to reformy zarówno teologiczne, jak i społeczne, ekonomiczne. I duża część społeczności nie pogodziła się z tymi reformami. U nas mówimy bardziej o tych związanych z teologią, ale też za tym szły dosyć szerokie zmiany takie społeczne, które de facto ograniczały taką wolność osobistą tamtejszych chłopów, i więc gdzieś to było bardzo i podporządkowywały ich władzy, tak, także ekonomicznie, więc to wywołało dosyć duży opór w różnych kręgach społecznych i na początku ludzie przenosili się na bardziej ustronne miejsca w ramach jakby swoich okolic. No ale te prześladowania, naciski ze strony władzy rozszerzały się. Tego miejsca, gdzie można było zachować swój świat, było coraz mniej. Były to brutalne oczywiście prześladowania, gdzie często te wspólnoty płaciły śmiercią najzwyczajniej w świecie. No i to przenoszenie się coraz dalej gdzieś skończyło się na terenach Rzeczpospolitej ówczesnej, pierwszej Rzeczpospolitej, między innymi na Suwalszczyźnie. Na Suwalszczyźnie to osadnictwo to jest właśnie końcówka XVII-XVIII wieku i od tamtej pory te społeczności budują swoją historię jako jakby obywateli Rzeczpospolitej, tak powiedzmy. To jest gdzieś bardzo ważne w takiej autoidentyfikacji teraz, zwłaszcza w kontekście wojny, tak, w Ukrainie, gdzie to jest kolejne, z jednej strony wywołuje różne stereotypy gdzieś w naszym kraju, a z drugiej wywołuje też taką aktywność starobrzędowców w pokazywaniu, no, jakby swojej historii tutaj, na Suwalszczyźnie, swojej historii życia w miejscu z wyboru, tak? Życie w miejscu, które okazało się schronieniem, ale z którym też ta społeczność, no, bardzo hojnie dzieli się tym, co ma. Tak? I no, żeby wrócić do Molenny w Wodziłkach, no to jest jedna z najwspanialszych, najpiękniejszych, jeden z najwspanialszych, najpiękniejszych darów tej społeczności dla nas wszystkich.
1: Czy ten remont, o którym rozmawiamy, powinien rozpocząć się jeszcze w tym roku? Czy kolejna zima dla Molenny to jest duże zagrożenie?
2: Remont powinien się zacząć w tym roku. Im szybciej do niego przystąpimy, tym jego efekty będą lepsze. Powiedzmy, tym mniej tego oryginalnego materiału, który tam cały czas mamy, zostanie zachowana. Cieszę się, że też padają tu słowa, ja właściwie mówię o samej Molenie, budynku, ale to przede wszystkim trzeba pamiętać o społeczności. Przed chwilą słyszeliśmy o historii, ale trzeba wiedzieć, że starowiercy dzisiaj też, jeśli mogę tak powiedzieć, żyją po swojemu. Oni bardzo mocno trzymają się tej tradycji i jeśli ktoś widziałby samo nabożeństwo albo zapoznałby się z sposobem, jaki żyją, to on jest bardzo odległy od tego, co widzimy u nas w domu. I to też bardzo ważne, żebyśmy, no, żeby ten remont rzeczywiście się odbył, żeby ta Molenna przetrwała i dała możliwość starowiercom tej, no, niewielkiej społeczności dalej funkcjonowania i tak jak padły te słowa, oni szukali tego doskonałego świata i z jakiegoś powodu tu na Suwalszczyźnie się zatrzymali, więc może ta Suwalszczyzna rzeczywiście jest tym doskonałym światem i niech dalej im służy w ten sposób i nam, to mówię o turystach, o mieszkańcach, o osobach odwiedzających te tereny, pokazuje, no, piękno tego miejsca, tej tradycji, i warto w ogóle zapoznać

0: poznać się z starożytnowcami, dlatego że jest to tak, nie chcę użyć słowa relikt, ale jeśli byśmy się zapoznali, to możemy się cofnąć. Ja będąc w Molenie, rozmawiając z nimi, to troszeczkę tak jakbym się przeniósł w bardzo dawne czasy i spotkał się z ludźmi mocno patrzącymi na moralność, na wiarę, na to, żeby być dobrym, porządnym, żeby nieść takie dobro w tym życiu. Wyjątkowa rzecz dzisiaj, prawda?
1: O Molennie w Wodziłkach opowiadała nam pisarka i znawczyni Podlasia Aneta Prymaka-Oniszk, a także podlaski konserwator zabytków Adam Musiuk. A my pozostajemy nadal na Podlasiu, bo o Molennie w Wodziłkach opowiedział nam także Krzysztof Czyżewski, kierujący Sejneńskim Ośrodkiem Pogranicze.
2: Kultura starowierów jest kulturą kurczącą się na Suwalszczyźnie i w ogóle we współczesnym świecie, bo zarówno Molenna, jak inne tradycje związane z duchowością starowierców są na dzisiejsze czasy bardzo wymagające. I takie było pokolenie po transformacji po 1989 roku, że obserwowałem, że wiele młodych ludzi wtedy odchodziło od takiej stricte praktyki starowierców religijnej, uznając ją za właśnie niewspółczesną, nie korelującą ze współczesnymi czasami. Ale to młodsze pokolenie, już ich dzieci, na nowo wraca i bardzo dużą wagę przywiązuje do tej tradycji. Oni nie zawsze już żyją w wioskach, takich jak Wodziłki. Żyją często w dużych miastach w Polsce czy za granicą, ale są ludźmi, którzy są głęboko zainteresowani, żywo zainteresowani ocaleniem tego dziedzictwa, powrotem tutaj przy okazji dużych świąt, ale czasem nawet ślubów czy wesel. Kilka lat temu takie wesele, taki ślub odbył się w Molennie w Wodziłkach. My żeśmy ich aktywność zaobserwowali w pograniczu kilka lat temu, kiedy przy innej okazji wybuchł taki temat cmentarzy starowierców na Suwalszczyźnie. Okazało się, że gmina w Białogórach przekazała czy sprzedała taką działkę z cmentarzem na takie cele rekreacyjno-turystyczne. Odkryto ziemię, odkryto kości, groby i to spowodowało, że głównie młodzi starowiercy z całej Polski zaczęli przyjeżdżać, protestować przeciwko takiemu użytkowaniu i zaczęli się opiekować tym dziedzictwem. Więc kiedy myślę o losie Molenny w Wodziłkach, to z jednej strony myślę o zabytku cennym, który powinniśmy zrobić wszystko, aby zachować. Ale z drugiej strony myślę o szansie ciągle istniejącej ciągłości dla tej kultury i takiej praktyki duchowej. Molenna jest otoczona cmentarzem starym. Starowiercy ciągle praktykują tam bardzo stary zwyczaj tak zwanej radzicielskiej panichidy, czyli spotykania się na grobach takiej siednicy, kiedy cztery razy do roku odbywają się takie dziady starowierców, kiedy nad każdym grobem, przy każdej osobie zmarłej odmawiana jest litija na kładbiszczu, czyli taka specjalna modlitwa za zmarłych. Obyczaj, który w wielu miejscach już zaniknął, a w Wodziłkach ciągle jest pielęgnowany i praktykowany. Więc myślę o Molennie właśnie w takim kontekście tego młodego pokolenia, dla którego to miejsce nie jest obojętne, to nie jest tylko zabytek, to jest ciągle żywe miejsce modlitwy. Cały czas we mnie jest ta nadzieja, że to ciągle jest żywe miejsce modlitwy i praktyki duchowej starowierców. Dlatego warto to wesprzeć, warto wyciągnąć taką partnerską dłoń do tego młodego pokolenia starowierów, żeby ocalić to miejsce.
1: Zapraszamy Państwa do odwiedzin na Suwalszczyźnie, w Molennie, w Wodziłkach nad brzegami rzeki o wdzięcznej nazwie Szeszupa. Małgorzata Nieciecka-Mac, do usłyszenia.

Sonata Dur Henry'ego Purcella, Paweł Beznosiuk i Rachel Podżar na skrzypcach i Christophe Coin na wiolonczeli. Jest 17.33, Adam Suprynowicz, wybieram dwójkę jeszcze do 18. Jak wspominałem dzisiaj głównie o tym, co w niedzielę, ależ mają Państwo wybór. Za chwilę o koncercie spektaklu The Voyage w katowickim Nosprze. Tam będzie, no nie lada, przedsięwzięcie. Tymczasem my zapraszamy na koncert bardziej kameralny do naszego studia imienia Władysława Szpilmana na niedzielę na 17. Tam wystąpi zespół MM3, Michał Milczarek, Mateusz Modrzejewski i Bartek Łuczkiewicz. Czyli muzyka jazzowa i okolice. 22 645 22 22 mamy zaproszenia na ten koncert. Szpilman, 17, niedziela, MM3. Proszę nas słuchać nadal, bo teraz będzie muzyka Kamila Saint-Saensa.

0: egipskiego Camilla Saint-Saensa, piątego koncertu tego kompozytora, Louis Lorty i orkiestra BBC Philharmonic pod dyrekcją Edwarda Gardnera. Teraz Katowice w niedzielny wieczór. The Voyage to antywojenny spektakl, który odbędzie się w Nosprze o 20, a łączy wizualną wyobraźnię Jana Sawki z poezją Edwarda Stochury i z inwencją muzyczną Józefa Skrzeka i tego też twórcy wyobraźnią dźwiękową, która wypełni całą salę Nospru. Przypomnę, Jan Sawka, artysta wizualny, który współpracował z artystami tak zwanej Nowej Fali w Polsce, Zagajewskim, Krynickim, Moczulskim. Po emigracji do Stanów Zjednoczonych współpracował z New York Timesem. Jego twórczość malarska znalazła się w prestiżowych galeriach Nowego Jorku i Los Angeles. Miał też możliwość współpracy z kultowym zespołem The Grateful Dead. I twórczość Jana Sawki pojawi się w bardzo ciekawym otoczeniu obok założyciela słynnej grupy SBB Józefa Skrzeka. Na estradzie pojawią się m.in. Agazarian, Apostoli Santimos czy Piotr Wojtasik, także kwintet muzyków orkiestry AUXO i dwa chóry. Wszystko to muzycy ze Śląska. Na niedzielną premierę zapraszają Józef Skrzek i reżyserka spektaklu.
1: Dzień dobry, jestem Hanną Sawką, reżyserem spektaklu The Voyage. Mój ojciec był artystą, Jan Sawka, zresztą urodzonym w Zabrzu na Śląsku.
2: Cieszę się, że z Woodstock przyleciałaś do Katowic. Ach, to daleko, pieronie. No ale fajnie, no rzeczywiście, no, znałem Jana osobiście. No, wczoraj w nocy rozmawiałem z pewnym reżyserem ze Stanów, który powiedział, że Jan był tak wyjątkowym człowiekiem i miał tak niesamowity talent, że w ogóle to się nie mieści, to jest tak jakby po prostu rzeczywiście ktoś, kto ma w sobie wszystko pojednane. W ogóle mnie zauroczyła ta rozmowa wczorajsza, jeszcze jakby potwierdziła, że to co robimy ma sens wielki. No rzeczywiście dla mnie jest to wydarzenie roku na bank, a może i dekady.
1: The Voyage to jest spektakl multimedialny, muzyczny. Składa się z 1202 obrazów ręcznie namalowanych przez Jana Sawkę, które będą pojawiały się jako projekcje wraz z muzyką graną na żywo, komponowaną i dyrygowaną i wykonywaną przez Józefa Skrzeka. Spektakl składa się z trzech części. I w ogóle jest takim przeglądem człowieka. Człowieka jako stworzenie, które tworzy piękno, który rozwija się w pięknej przyrodzie, w pięknym świecie, a następnie niestety odsłania się ciemna strona człowieczeństwa, czyli przemoc, wojna oraz całe szczęście wraca spokój, dobro. I człowiek znowu odbudowywuje to, co niszczył i stwarza znowu nowy świat.

0: Ja mam, powiem szczerze, dużo ekscytację tego wszystkiego. Nie powiem, że tremę, ale samo komponowanie było dla mnie taką prawdą o tym, kim ja jestem na dzień dzisiejszy. No pewnie już jestem dość takim doświadczonym artystą, bo w końcu robiłem coś tam jeszcze wcześniej, tak jak wspomniałem, w klasyce, potem byłem z Breakout, byłem z Czesławem Niemenem, byłem z SBB i wreszcie jestem w The Voyage, w podróży, która jest dla mnie takim, powiedziałbym, podróżą nawet życia. Brzmi to mocno.
1: Józef komponuje wyjątkowe dzieło muzyczne. Powiedziałabym, że to jest taki kierunek jak opery rockowe, jak rzeczy typu Pink Floyd The Wall. I do tego zebrał niezwykły skład muzyków.
0: Tutaj wychodzą ze mnie przeróżne.

0: Różne kierunki stylistyczne. Przecież ja jestem po Akademii Muzycznej Katowickiej, wspaniałej uczelni, kiedy byłem klasykiem, kiedy grałem utwory przepiękne, znakomitych kompozytorów światowych. No a potem zacząłem grać to wszystko, co się nazywa muzyką rockową. No i w tym spektaklu to wszystko się dzieje w sztuce, która jest często, jak to mówią niektórzy, bez słów. Haha, tam są słowa i to wspaniałe Edwarda Stachury. Narodziny świata, człowiek dla człowieka. Dokąd idziesz? Do słońca.
1: Jan Sawka, mój ojciec, współpracował z muzykami od samego początku jego kariery. Jeszcze jak był studentem we Wrocławiu, to tworzył, oczywiście wszyscy znają, okej, może nie wszyscy, ale wiele osób zna jego piękne plakaty do festiwalu Jazz nad Odrą. Ale nie wszyscy wiedzą, że ojciec też robił bardzo innowacyjne i ciekawe scenografie na te koncerty właśnie Jazz nad Odrą. I jak był we Wrocławiu, też tworzył oczywiście do kabaretów, do teatrów, ale też na przykład dla zespołu Hagaw. Ojciec uwielbiał muzykę, uwielbiał współpracować z muzykami i nie przestał. Nawet po tym, jak musieliśmy wyjechać z Polski, to w Ameryce znalazł się w teatrach nowojorskich, gdzie zresztą jego scenografie były nagrodzone i bardzo uznane. The Voyage jest częścią takiej podróży artysty z muzyką przez właśnie większość jego życia, od początku jego kariery.
0: Dla mnie jest to wielkie wydarzenie. Daj Boże, żeby to było również dla Was interesujące. Serdecznie zapraszam.

The Voyage, Sawka Skrzek Stachura w Nosprze o 20 w niedzielę. A z twórcami rozmawiał Jakub Kukla. Za 13 minut będzie 18. Za chwilę w naszym odcinku archiwalnym Gustaw Herling-Grudziński o Czesławie Miłoszu, a teraz Daniel Barenboim gra Mozarta.

0: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
1: Mówi Radio Wolna Europa.
2: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
3: Czesław Miłosz i jego wiersze. Audycja sekcji polskiej BBC nagrana w 75. rocznicę urodzin noblisty. Za kilka dni będzie już 115. rocznica. Przypominamy więc nagrania 40 lat temu zebrane i opracowane przez Renatę Gorczyńską. W audycji pojawił się autor Innego Świata, zaprzyjaźniony z Miłoszem Gustaw Herling-Grudziński.
4: Spośród moich rozmówców Gustaw Herling-Grudziński zna Miłosza najdawniej. Był on jednym z pierwszych recenzentów Trzech Zim i w Warszawie, bodaj w 1936 roku, wygłosił odczyt o nowej poezji, w tym przede wszystkim o zbiorze Trzy Zimy.
5: To nawet nie był 36 rok, tylko koniec 37 albo początek 38. Ja byłem wtedy młodym studentem polonistyki i byłem, można powiedzieć, uczniem w takiej szkółce krytyków literackich Ludwika Frydego. Cała ta grupa odnosiła się niechętnie do skamandra. To była taka właściwie wojna przeciwko skamandrowi, wojna przeciwko wiadomościom literackim i posiadanie własnych poetów. Do tych własnych poetów należał m.in. Czesław Miłosz. Powstał pomysł zrobienia sześciu poranków poetyckich w Reducie. I ci młodzi ludzie, wśród nich ja, wybierali sobie poetę, o którym mieliby ochotę mówić. Więc ja właśnie mówiłem o poezji Miłosza. Ale pamiętam do dziś, że to był, prawda, odczyt o Czechowiczu, o Przybosiu, o Stanisławie Piętaku, o Gałczyńskim, o Miłoszu i o Annie Świrszczyńskiej. Więc ja wybrałem sobie właśnie o Miłosza. Ten mój tekst o jego poezji ukazał się w takim tygodniku Pion. No ja bym tak powiedział szczerze, że jest dosyć taki trafny, jeżeli chodzi o ten entuzjazm, prawda? No ale nie jest specjalnie
6: głęboki, tak, chodzi o analizę.
5: Tak, trzeba to uczciwie to powiedzieć. To się nazywało przez granice poezji Czesława Miłosza, ten szkic. I to była ciągle jakaś taka próba zestawienia go z Rimbaud, co mi się wydaje dosyć przesadne, prawda? Niezbyt trafne, ale świadczy w każdym razie o temperaturze uczuć, można powiedzieć, krytyka. W każdym razie dla mnie jedno jest jasne, że Miłosz wtedy objawił się jako bardzo wybitny poeta. I pamiętam też ten poranek, bo to były poranki poetyckie. Właśnie wtedy go poznałem.
6: Jak on wyglądał wtedy?
5: Śliczny chłopak. Siedział w pierwszym rzędzie, słuchał, ale co mnie bardzo bawi, by to dzisiaj wspominał, był strasznie naburmuszony i taki podejrzliwy. Robił wrażenie człowieka, który przyjechał z Wilna i nie da się tu tym warszawiakom upupić. Był nastroszony taki, szalenie miał taką samoobronną postawę. Jego te wiersze czytali, pamiętam, Maria Wierdzińska i Jan Kreczmar. I zdaje się, że on też coś potem przeczytał sam już po tym poranku poetyckim. No pełna była sala i ja myślę, że to dowodziło, że Miłosz po prostu został jakiś odkryty przez miłośników poezji.
6: Ja chciałam pana o jedno zapytać. Pan jednej książki Miłosza nie lubi z całą pewnością.
5: Tak.
6: Zniewolonego umysłu.
5: No nie lubię jej, nawet o tym wielokrotnie
6: tak,
5: pisałem,
6: tak,
5: prawda?
6: Tak, oczywiście ja.
5: To... Ja myślę, że to jest książka świetnie napisana, jak zresztą wszystko, co Miłosz pisze, ale nie była prawdziwą książką. On sobie taką stworzył, gdy model tego zniewolonego umysłu i to niesłychanie błyskotliwie zrobił, ale rzeczywistość była trochę inna.
6: To na jednej skali, mam na jednej skali zniewolony umysł, a na drugiej skali to, co pan lubi w jego twórczości, to, co pan
5: ceni najbardziej. No, oprócz poezji, prawda?
6: Najbardziej, ale taka pana ulubiona...
5: No, wie pani, w poezji oczywiście traktat moralny to jest bardzo wielka rzecz. Jeżeli chodzi o prozę, prawda, uważam za słabą. Moim zdaniem powieść to zdobycie władzy. Natomiast jest zupełnie niezwykłą rzeczą Lulina Issy, bo to jest oczywiście rzecz, której można zazdrościć pisarzowi, że potrafił coś takiego zrobić z własnego dzieciństwa. To jest naprawdę prześliczna książka. I Rodzinna Europa to jest bardzo widna książka. No oczywiście Ziemia Ulra, ale to już zupełnie co innego. Jest przyjemnie pomyśleć właśnie, że wtedy ten Miłosz taki młodziutki, właśnie chodzący po Warszawie, tak podejrzliwie patrzący na ludzi, prawda, że wtedy się to zaczęło. Nawet pamiętam, że tu kiedyś w Paryżu przypomniał mi to sam,

0: byliśmy na u Janka Lebensteina na jakiejś tam, prawda, po pijawie i on wspomniał to i nawet tak zabawne jest, że coś takiego powiedział, prawda, że w pamięci mu to zostało. Tyś mnie porównywał do Rimbaud, ale to powiedział takim tonem, jakby mi to odbierało, prawda, prawo do krytyki jego zniewolonego umysłu. To już było lekką przesadą. Ale to ładne wspomnienie jest, oczywiście, ładne wspomnienie.
1: W latach 70. Renata Gorczyńska wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Tam poznała Miłosza. Prowadziła z nim dziesiątki rozmów, wydanych następnie w książce Podróżny świata pod pseudonimem Ewa Czarnecka. Dalsze jej nagrania z audycji BBC nadamy po weekendzie.
2: I to było mocne zakończenie programu Wybieram Dwójkę, które dzisiaj przygotowały Elżbieta Szymkowska i Maria Czok, realizował Wojciech Ciarka, który z Państwem zostaje w dwójce do późna. Muzyką oprawił Karol Furtak, a gawędził Adam Suprynowicz. Za chwilę jazzowy klub Dwójki Live i Andrzej Zieliński, potem wieczór z muzyką prosto z Pragi, a ja teraz mam muzykę czeską, tańce słowiańskie. Trzeci taniec słowiański Antonina Dworzaka, Praska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Tomasza Braunera. Dobrego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Muzyka wydaje się nie tylko wytworem kultury, ale również częścią biologicznego wyposażenia człowieka. Noworodek

reaguje na rytm, zanim nauczy się mówić. Dźwięki wpływają na tętno, oddech, poziom hormonów, pamięć i emocje. Ludzie wszystkich kultur śpiewają, tańczą i kołyszą się do muzyki. W tym sensie jest ona szczególnym fenomenem, który nie tylko angażuje niemal cały organizm, ale też otwiera przestrzeń pozajęzykowej komunikacji.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki Live.

Andrzej Zieliński, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś bohaterką audycji jazzowy klub Dwójki Live, czyli z tym dopiskiem koncertowy, będzie Hania Derej. Artystka ma 21 lat i na koncie, jak pisze na swojej stronie internetowej, 100 kompozycji. To dwa razy więcej niż Gustav Mahler. Hanie Derej mogą Państwo spotkać w większości przestrzeni, w których w ogóle można spotkać słuchaczy Dwójki. Na przykład w Filharmonii, może chociażby prowadzić orkiestrę, studiuje dyrygenturę symfoniczną. Mogą Państwo spotkać Hanie Derej w Eterze, prowadzi w Polskim Radiu Chopin swoją audycję. Mogą Państwo usłyszeć ją w kinie, no w końcu komponuje muzykę filmową, ale przede wszystkim mogą Państwo spotkać ją na jazzowych festiwalach czy w klubach. Jest koncertującą pianistką jazzową. Dziś jej występ w cyklu Jazz Club, cyklu, który odbywa się w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, dokładnie w sali kameralnej. A że jesteśmy w radiu, to możemy zacząć od końca. Hania Derej i jej młodzieńcza energia.

Hania Derej i jej zespół w Jazz Clubie w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. To koncert z 26 maja. On w całości wypełni dziś jazzowy klub Dwójki Live. Za nami Don't Look Behind, czyli Nie oglądaj się za siebie. Taki tytuł nosiła kompozycja Hani Derej. To był kulminacyjny moment tego koncertu, tego wieczora. Ten sam koniec, moglibyśmy powiedzieć, kiedy zespół Hani Derej wystąpił w pełnym składzie. A co rozumiem przez zespół? No właśnie, bo Hania Derej koncertuje najczęściej w trio. Trio fortepianowym, rzecz jasna, Mateusz Szewczyk na basie i kontrabasie, to melodysta kontrabasu. Nie znam innego basisty, który potrafiłby tak piękne melodie wygrywać na tym trudnym instrumencie. Oraz Gniewomir Tomczyk za zestawem perkusyjnym, człowiek, który również flirtuje w swojej twórczości z AI, ze sztuczną inteligencją. Właśnie wydał książkę na temat szkoły perkusji, ale właśnie to tych dwóch panów tworzy sekcję rytmiczną dla Hani Derej, która oczywiście gra na fortepianie. Ma też instrumenty klawiszowe, czyli elektroniczny instrument położony na fortepianie. Śpiewa czasami wokalizy bez słów. No i oczywiście to jej są wszystkie kompozycje. To ona jest autorką wszystkich kompozycji. Ale powiedziałem, że pełen skład jej zespołu, bo najczęściej w trasach koncertowych do tria Hani Derej dołącza Krzysztof Kuśmierek, saksofonista, który występuje na kilku utworach, w trakcie kilku utworów, które prezentuje zespół, ale tym razem ze względu na wyjątkowość koncertu, który dziś retransmitujemy, dodatkowo do zespołu Hani Derej Tria rozszerzonego saksofon Krzysztofa Kuśmierka dołączyło dwóch innych saksofonistów, czy dwoje innych saksofonistów. Mart

0: Wajdzik oraz Henryk Miśkiewicz. I to właśnie w tym składzie państwo słyszeli utwór Don't Look Behind. Ale do właśnie tych gościnnych występów saksofonistów jeszcze powrócimy w naszej audycji. Teraz przejdziemy do samego początku koncertu, do drugiego utworu. Nim była kompozycja September, czyli wrzesień. Kompozycja, którą przyznam się szczerze, że słyszałem kilka dni wcześniej, przed tym jak został zarejestrowany ten koncert w innym miejscu, dokładnie w Koninie na Jazzonaliach. Wówczas Hania Derej po raz pierwszy stworzyła taki eksperyment podczas koncertu. Po raz pierwszy wtedy wpadła na ten pomysł, bo no właśnie, Hania Derej oprócz tego, że jest pianistką, to również jest zafascynowana sportem. Nie tylko interesuje się muzyką, ale też i sportem, szczególnie piłką nożną kobiet i tenisem. I wówczas chciała połączyć swoje dwie pasje w Koninie i podczas tego utworu, który przed nami, który tej samej kompozycji, zaprezentowała jednocześnie nagranie live, transmisję z meczu piłkarskiego kobiet. Nie pamiętam, jaka to była drużyna, ale wyszło to fantastycznie. Puściła tą żywą transmisję z meczu piłki nożnej, zaskakując tym swoich muzyków i jednocześnie grała na fortepianie, a jej zespół jej towarzyszył i zrobił się z tego taki bardzo ciekawy kolaż sytuacji, która może odbyć się tylko w jednej sekundzie, w jednym momencie, właśnie w tym, kiedy odbywa się transmisja meczu piłkarskiego i jednocześnie koncert improwizowany muzyki jazzowej. Kilka dni później, kiedy przyjechała do Katowic, do siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Hania Derej po tamtym sukcesie postanowiła powtórzyć ten zabieg, tyle że z drugą swoją pasją sportową, czyli z meczem tenisistów. Też nie wiem, których tenisistów wówczas zaprezentowała na koncercie w sali kameralnej NOSPR, ale wyszło podobnie fantastycznie. Hania Derej i jej trio oraz nie wiem, czy to taśma, może nie, bo to była transmisja, czyli trio fortepianowe i transmisja meczu tenisowego.
1: Up to now.

Hania Derej, jej trio i mecz tenisowy, który był prezentowany przez Hanię Derej z jej telefonu. No, kiedy pierwszy raz zobaczyłem, jak Hania Derej wyciąga telefon podczas koncertu w Koninie właśnie na Jazzonaliach, no to wszyscy byliśmy delikatnie zbici z pantałyku, dlaczego ona ma włączoną transmisję jakiegoś meczu piłkarskiego. A chodziło o to, że ona nie tylko, nie to, że śledzi podczas gry ten mecz piłkarski, a właśnie go również będzie chciała prezentować. Tym razem w Katowicach prezentowała mecz tenisa. No, nie jest to pierwszy

Pierwszy taki flirt muzyków jazzowych ze sportem, czy z transmisjami. Pamiętam w Królikarni podczas Euro 2020 warszawscy muzycy grali do transmisji meczu, który odbywał się na Stadionie Narodowym bodaj, albo w Gdańsku. Był rozstawiony wielki billboard z wizualną transmisją meczu piłkarskiego, ale zamiast dźwięku komentatorów można było właśnie w Królikarni usiąść i posłuchać koncertu jazzowego, który muzycy dawali improwizowany do aktualnej sytuacji, która miała miejsce na boisku. To tylko, proszę Państwa, w Polsce takie rzeczy mogą się wydarzyć. My wracamy teraz na koncert Hani Derej i jej tria. I zapowiadałem już na samym początku, że do zespołu tej młodej pianistki dołączali i dołączały saksofoniści, saksofonistki. Pierwszą była właśnie najmłodsza z tego grona, Marta Wajcik. Oto trio Hani Derej i Marta Wajcik w utworze The Closer, The Father.

0: programie drugim Polskiego Radia w audycji Jazzowy Klub Dwójki Live słuchamy koncertu Hani Derej, pianistki, młodej pianistki, kompozytorki, która również gra na syntezatorach, 21-letniej artystki, której towarzyszą w jej trio Mateusz Szewczyk na basie i kontrabasie, Gniewomir Tomczyk za zestawem perkusyjnym oraz w tym utworze, który za nami, czyli The Closer, The Father, Marta Wajdzik, młoda saksofonistka. A teraz kolejny saksofonista dołączy do zespołu w jazz klubie Nospru. Będzie to Krzysztof Kuśmierek.
1: Rasz i Krzysztof Kuśmierek.

Rush to prezentacja drugiego strojga saksofonistów, którzy gościli w koncercie Hani Derej, młodej polskiej pianistki jazzowej w sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 26 maja oczywiście tego roku, czyli niedawno w Jazz Clubie. Kolejnym, a nawet chyba najważniejszym takim mocnym punktem tego koncertu, też bardzo ważnym momentem dla samej Hani Derej, było pojawienie się na estradzie Henryka Miśkiewicza, czyli Nestora polskiego jazzu, jednego z najważniejszych obecnie muzyków w

niesamowitej formie saksofonisty, który właśnie dołączył do tria Hani Derej, który występował pod koniec maja właśnie w Katowicach. Live Upside Down.

0: Henryk Miśkiewicz, proszę Państwa.
1: Te słowa mówiła Hania Derej, to fragment koncertu z sali kameralnej NOSPR-u Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z właśnie cyklu koncertowego. Hania Derej, młodziutka polska pianistka jazzowa, no i Nestor polskiego jazzu, czyli Henryk Miśkiewicz. Łącznie trzy pokolenia na estradzie sali kameralnej wówczas wystąpiły. Przypomnę skład zespołu Hani Derej. Hania Derej kompozycje, fortepian i syntezatory, Mateusz Szewczyk bas i kontrabas, Gniewomir Tomczyk za zestawem perkusyjnym. No i właśnie goście specjalnie. Troje saksofonistów. Krzysztof Kuśmierek, który gra tak naprawdę na stałe z triem Hani Derej, Marta Wajdzik i Henryk Miśkiewicz. Poszczególne prezentacje saksofonistów, którzy pojedynczo dołączali do tria Hani Derej, a przed nami na sam koniec troje saksofonistów i jednocześnie trio Hani Derej w pełnym sekstetowym brzmieniu koncertowym. To właśnie będzie koniec naszego dzisiejszego spotkania z pianistyką, z muzyką Hani Derej. Ale zanim to, mam też dla Państwa niespodziankę. Mam bilety na ostatni koncert sezonu Jazz Klubu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, w którym to koncercie wystąpi Joanna Duda, pianistka i jej trio, czyli znów fortepian i klasyczne trio fortepianowe, ale no w wydaniu innej generacji muzyków z innego regionu, też bardziej improwizowanego. Żeby otrzymać ode mnie te wejściówki, proszę do mnie napisać na andrzej.zieliński@polskieradio.pl. Koncert będzie 23 czerwca o godzinie 19, bodaj, sprawdzę, żeby Państwa nie okłamać. 19.30 dokładnie. Joanna Duda i jej trio w Jazz Klubie w Katowicach w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. andrzej.zieliński@polskieradio.pl. A żegnamy się utworem Remember Hani Derej. Jak powiedziałem, pełen skład, czyli sekstet, trzy saksofony i trio fortepianowe. Andrzej Zieliński, do usłyszenia. Za chwilę przywita Państwa Maria Czok.

0: Ciekawy. Dziś dość nietypowy wybór filmowy.
1: Bracia Duffer, którzy dali nam Stranger Things, zrobili inny serial, który nazywa się The Burrows. No i ten serial zaczyna się fatalnie. Jeżeli ktoś przetrwa przez pierwsze 20 minut, to być może dalej da radę. Ostatni odcinek jest makabrycznie zły. Natomiast ten film, oprócz tego, że jest przede wszystkim rozrywką, jest bardzo kulturoznawczo ciekawy. Jest to ciekawe zjawisko, bo ci nasi bracia Duffer bardzo lubią motywy lustra i serial Burrows jest takim lustrem trochę Stranger Things, bo tutaj przygody odbywają starcy, którzy wszyscy znajdują się w jakimś takim miasteczku w Włościach dla ludzi, którzy chcą wesoło spędzać ostatnie lata swojego życia, no ale jak to było też Stranger Things, nagle pojawiają się potwory. Jest to opowieść generalnie o starzeniu się i o tym, że niektórzy pragną być nieśmiertelni. Nie wiem, czy jest to serial dobry. Raczej mi się wydaje, że nie najlepszy, ale ciekawy do obejrzenia. I jeżeli ktoś z taką ciekawością chce podejść do popkultury, to polecam.
0: To prawda, ponieważ czasem oglądamy nie tylko to, co w całości wybitne, bo i tak warto. A w kwadransie bez muzyki odwiedziliśmy gwiezdne osiedle. Dlaczego gwiezdne? Po pierwsze dlatego, że do dziś budynki tegoż osiedla należą do najwyższych w stolicy Górnego Śląska. Dla wielu mieszkańców to punkt orientacyjny, ale usytuowane niedaleko Nospru osiedle to także ślad kosmicznych inspiracji.
2: Sama bryła, sama konstrukcja tego osiedla wiązała się z też epoką, bo lata 70. to są czasy eksploracji kosmosu, pierwszej tej wielkiej. W związku z czym pierwszy przykład to UFO, czyli nasz Spodek, też był inspirowany kosmosem. No i tutaj wybitni architekci Buszko, Franta i Szewczyk, którzy byli też między innymi twórcami Osiedla Tysiąclecia, zaproponowali takie, a nie inne rozwiązanie. W owym czasie budowało się kloce z wielkiej płyty, w rząd ustawione. No to powodowało na przykład, co dopiero potem się okazało, straty energii dość znaczne, ponieważ tak, taka duża płyta stała na drodze wiatrowi. Wiatr se wiał w nią centralnie, to tworzył duże ciśnienie z jednej strony, co powodowało, że z drugiej strony budynku było podciśnienie, które wysysało ciepło z domu. Jak tutaj zaczęto mierzyć już po zbudowaniu, ja nie wiem, czy to było przy założeniu, to straty cieplne tutaj są o 20-30% mniejsze niż w takich klasycznych budynkach w całej Polsce budowanych w owym czasie.
0: O czym w kwadransie bez muzyki opowiadał nam Piotr Fuglewicz, autor książek o historii Górnego Śląska i katowicki przewodnik. Warto dodać, że Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków włączył słynne osiedle imienia Walentego Roździeńskiego do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. A teraz coś o audycji A jak archiwum. Dziś słuchaliśmy utworów w wykonaniu pianisty Tadeusza Żmudzińskiego, laureata 5. konkursu Chopinowskiego. Jak zawsze, nie zabrakło osobistych wspomnień, między innymi o tym, co jest ważne dla artysty.
3: Niewątpliwie mordercza praca, wielogodzinna praca warsztatowa, tym nad doskonaleniem techniki, ale to nie wszystko. Każdy artysta, to nie tylko muzyk, w każdej dziedzinie wzbogaca się wieloma czynnikami. Przede wszystkim literatura, sztuki piękne. Czy pani sobie wyobraża, że człowiek może przejść, wrażliwy naturalnie, obok wielkiego dzieła i żeby to na nim nie zrobiło jakiegoś wrażenia? Czy przeczytanie jakiejś książki Faulknera, czy Dostojewskiego, czy Konrada nie wywrze na nim jakiegoś wpływu? Może to jest podświadome, może on wówczas o tym nie wie, ale niewątpliwe piętno wywiera. Dlatego też w czasie moich wielu, bardzo wielu wędrówek po świecie korzystałem z każdej chwili wolnej między koncertami, żeby oglądać rzeźby, obrazy w pociągach. Najczęściej czytam książki.
0: Wspomnienie pianisty Tadeusza Żmudzińskiego, a audycja A jak archiwum na naszej antenie w piątki o godzinie 14. W najbliższą niedzielę szansa na udział w koncercie zamknięcia festiwalu imienia Franciszka Wybrańczyka. Koncercie pod tytułem Sinfonia Varsovia swojemu miastu. Z tej okazji polską premierę będzie miał nowy utwór Roxanny Panufnik. Kompozytorka napisała koncert pod

0: podwójny na obój i rożek angielski, które mają przedstawiać odpowiednio Słońce i Księżyc. Stąd też tytuł Lunar Solar. Cóż, właściwie ten utwór nie ma nic wspólnego z religią. Opowiada o Słońcu i Księżycu, o tym, jak krążą wokół naszej planety, o ich wzajemnym oddziaływaniu i relacjach między nimi. Lunar Solar opowiada o dwóch dniach z życia Słońca i Księżyca. Partia Słońca jest grana przez obój, a Księżyca na rożku angielskim. Dzięki temu te dwa obiekty cechuje inne brzmienie. Drugiego dnia Słońce wschodzi w Egipcie. Wtedy wykorzystuje egipskie skale i rytmy, a Księżyc wschodzi w Grecji i wtedy pojawia się skala typowa dla tradycyjnego greckiego instrumentu buzuki. Jednak kiedy zaczynają zachodzić, następuje zaćmienie. Księżyc zasłania Słońce. Słychać wtedy, że grają ten sam dźwięk, ponieważ znajdują się dokładnie naprzeciwko siebie. Tak można to sobie zwizualizować. W momencie zaćmienia wokół Słońca i Księżyca pojawia się coś w rodzaju aury światła. Te tworzą w moim utworze harfa oraz perkusja. Powiedziałabym więc, że ta koncepcja opiera się bardziej na nauce niż na wierze. To dość rzadkie w moim przypadku. Jak będzie brzmiał utwór Lunar Solar, dowiedzą się Państwo podczas koncertu Sinfonia Varsovia swojemu miastu. I tu kończymy pogłosy. Wypowiedzi wszystkich gości znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl. A ja życzę dobrego wieczoru. Maria Czok, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: To książka nie tylko o Kirgistanie, ale też o sprawczości i demokracji, kryzysie, traumie i wychodzeniu z niej. Tak w swoim reportażu Baranie Oko pisze dr Emilia Sułek. Na wycieczkę do Kirgistanu zabierzemy Państwa w audycji Połączenie Międzynarodowe. Zapraszam w środę po 13. Monika Zając.
3: Z Nowego Jorku patrzysz na świat nie jak snob, ale jak człowiek, który dostał szansą być w środku tego wielkiego miasta. Nowy Jork to jest nowy język.
4: Na spotkanie z mieszkającym w Nowym Jorku ukraińskim pisarzem Wasylem Machno zapraszam w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19.10. Dorota Gacek.
5: Rozmowy z Jackiem są zawsze przeżyciem. Takim dobrym, dlatego że Jacek jest mądry i wyrozumiały.
6: Tak twierdzi Teresa Bogucka, która była sekretarzem redakcji Zapisu wtedy, gdy Jacek Bocheński był redaktorem tego pierwszego pisma literackiego wydawanego w drugim obiegu. Zapraszam do wysłuchania przedurodzinowej rozmowy z wybitnym pisarzem, prezesem Polskiego Pen Klubu, współzałożycielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Strefa Literatury, niedziela, godzina 11. Anna Lisiecka.
1: Autopromocja. 17 podróży Mozarta.
7: Dzień dobry Państwu. Ireneusz Dębowski. Wracamy na szlaki podróży Mozartów. Mozartowie wrócili do Salzburga po trwającej 3,5 roku podróży, która kosztowała 20 tysięcy florenów. Ale po odliczeniu kosztów Leopold zarobił na czysto 12 tysięcy florenów i 12 grajcarów, co skrupulatnie obliczył przyjaciel Mozartów, benedyktyn ojciec Beda Hübner, i zapisał to w swoim diariuszu. Na przekór plotkom i pogłoskom Mozartowie byli przyjęci bardzo serdecznie.
8: Z dziennika ojca Bedy Hübnera. Salzburg, 29 listopada 1766 roku. Muszę o tym napisać, to jest mój obowiązek. Po długiej nieobecności słynny wicekapelmistrz Leopold Mozart z żoną i dwojgiem dzieci, 10-letnim synem i 13-letnią córką, wrócili do Salzburga ku wielkiej radości mieszkańców. O Mozartach już pisałem, ale przez 2, a nawet 3 lata o niczym tak nie rozprawiano, jak o cudownych dzieciach pana Leopolda Mozarta, ich grze na klawesynie i ich niezwykłej sztuce. Dziewczynka może nawet gra lepiej niż chłopczyk, ale on gra w sposób bardziej wyrafinowany. Ma mnóstwo

0: zachwycających pomysłów i budzi powszechny zachwyt, wprawiając w zdumienie największych organistów, a już jak miał 6 lat, był wielkim artystą i zachwycał cały muzyczny świat. Przez prawie 4 lata podróżowali po Europie. Byli we Francji, gdzie 7-letni chłopczyk napisał dla francuskiego dworu Tafel Musik, która była wydana i wykonana w obecności najbardziej dystyngowanych osób. Ojciec jest sławnym skrzypkiem i napisał książkę o grze skrzypcowej, która była przetłumaczona na holenderski i wydrukowana w Holandii, ale nie zabiegał o własną sławę. I przede wszystkim miał na uwadze swoje dzieci, o których bez przesady można powiedzieć, że są cudem świata. Chłopczyk ma już 10 lat, a dziewczynka 13. Wolfgang jest wciąż małym chłopcem, bo prawie nie urósł, ale Nannerl jest już duża i prawie dojrzała do zamęścia. Mówi się, że nie zostaną w Salzburgu długo i znowu wyruszą w podróż, może do Skandynawii, do Rosji, a nawet do Chin. I byłaby to wyprawa jeszcze większa i bardziej ryzykowna.
1: Podróż do Rosji była brana pod uwagę, ale wyprawa do Skandynawii, a zwłaszcza do Chin, to pomysł tyleż interesujący, co fantastyczny. Chociaż w Salzburgu najpewniej o tym plotkowano.
0: Nikt w Europie de facto nie jest tak sławny jak pan Mozart i jego dzieci, którzy renomę i bogactwo zawdzięczają przede wszystkim Panu Bogu. Jak się dowiaduje, podróż kosztowała ich 20 tysięcy florenów. I może to prawda, ale chciałoby się wiedzieć, ile zarobili na czysto.
1: Ojciec Hübner 8 grudnia w święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny znowu odwiedził Mozartów i opisał to w swoim diariuszu.
0: Byłem dziś u Mozartów i miałem szczęście zobaczyć, jak Wolfgangerl gra na klawesynie. To jest naprawdę zdumiewające, jak ten chłopczyk panuje nad instrumentem. Jestem pewien, że nie ma takiego drugiego na świecie i długo nie będzie, a jest wciąż dzieckiem, bo nie jest jeszcze młodzieńcem i młodość ma przed sobą. Potem oglądałem prezenty, dowody uznania dla pana Mozarta i jego dzieci, które dostali od książąt i monarchów. Pan Mozart przywiózł 9 złotych zegarków kieszonkowych, 12 złotych tabakierek, nie wiem ile złotych pierścieni ze szlachetnymi kamieniami i innych, wiele damskich kolczyków i koli, noży ze złotymi ostrzami, flakonów perfum, przyborów do pisania, puzderek na wykałaczki, złotych ozdób dla kobiet, etui na przybory i różnych galanteryjnych drobiazgów, etc. Oglądając pobieżnie, mogłem odnieść wrażenie, że są to kościelne klejnoty, nie tylko ze względu na wartość, ale niezwykłość i rzadkość. Najpiękniejsza była tabakierka od francuskiego monarchy, którą król Francji wręczył panu Mozartowi osobiście i było w niej 50 luidorów, czyli około 500 florenów. Podobno król powiedział, że gdyby pan Mozart chciał sprzedać, chętnie by ją odkupił za 1000 florenów, ale pan Mozart nie chciał.
1: Chodzi o króla Ludwika XV, który na pewno nie wręczył prezentu osobiście.
0: Zgromadzone przedmioty są warte 12 tysięcy florenów i 10 grajcarów, a sporo rzeczy kupił niedrogo, by je sprzedać i dobrze zarobić. Pan Mozart ma głowę nie od parady, jest zapobiegliwy, przewidujący i mądry.
1: Do Salzburga wrócili 29 listopada 1766 roku. I zostali prawie 9 miesięcy. Z tego czasu zupełny brak listów. Jest trochę zapisków salzburskiego kronikarza, właśnie ojca Bedy Hübnera, ale są utwory, ważne utwory młodocianego kompozytora. Między innymi jego pierwsze dzieło sceniczne, Powinność pierwszego przykazania, łacińskie intermedium sceniczne, Apollo i Hyacynt. Ofertorium Scande Coeli Limina, aria koncertowa z liczęcą Orche il Dover i Grabmusik. Grabmusik, czyli muzyka przy świętym grobie na Wielki Piątek. Podobno skomponowane w klauzurze, bo arcybiskup Schrattenbach, nie dając wiary, by dziecko mogło być autorem takich kompozycji, postanowił go sprawdzić i poddać próbie. I muzykę przy świętym grobie na Wielki Piątek Wolfgang musiał napisać w klauzurze, żeby nikt mu nie pomagał, zwłaszcza ojciec. I Wolfgang, zamknięty w klasztorze, napisał tę muzykę w ciągu zaledwie kilku dni. 11 września 1767 roku Mozartowie, czyli Leopold, Anna Maria, Wolfgang i Nanner oraz służący

0: Wiodący Bernhard pojechali do Wiednia. Będzie to podróż czwarta. Pretekstem był ślub arcyksiężniczki Marii Józefy z Ferdynandem IV, królem Neapolu. Takim uroczystościom zwykle towarzyszyły liczne imprezy. I była to doskonała okazja, by się w stolicy cesarstwa przypomnieć, pokazać cudowne dzieci, zdobyć zamówienia, może nawet atrakcyjną posadę na cesarskim dworze. Ale wybuchła epidemia. Epidemia ospy.
1: Leopold Mozart do Lorenza Hagenauera w Salzburgu. Wiedeń, 7 października 1767. Muszę pana powiadomić, że zachorowała jej królewska wysokość arcyksiężniczka narzeczona, a wczoraj symptomy choroby pojawiły się u innych arcyksiążąt. Może pan sobie wyobrazić, jakie jest poruszenie. Podróż cesarza do Neapolu została odwołana przynajmniej do wiosny. Być może ospa okaże się niegroźna. Zobaczymy, co Pan Bóg postanowi. Trzeba poczekać, ale łatwo się domyślić, jak bardzo komplikuje to nasze plany. Dzięki Bogu jesteśmy zdrowi, ale boimy się ospy. Wszystko w mocy wszechmogącego przyjaciół prosimy o modlitwę.
0: Księżniczka poślubiła swego narzeczonego w niebie i zamiast wesela był pogrzeb.
1: Leopold Mozart do Lorenza Hagenauera w Salzburgu. Wiedeń, 17 października 1767. Księżniczka poślubiła oblubieńca w niebie. Niesamowita zmiana. Dziś w nocy będzie skromny pogrzeb, a w poniedziałek, wtorek i środę we wszystkich kościołach będą żałobne nabożeństwa. Teatry przez 6 tygodni będą zamknięte, choć może zrobią jakiś wyjątek, jak pomyślą o tych, którzy z tego żyją. Poza tym zaraz będzie Adwent i aż do Nowego Roku będzie cisza. Wszystkiego najlepszego. Proszę pamiętać o modlitwie, bo jeśli Pan Bóg nam nie pomoże, możemy się znaleźć w bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Pozdrowienia dla wszystkich przyjaciół. Pański stary.
0: Uciekając przed zarazą, Mozartowie wyjechali na Morawy, do Brna i Ołomuńca. Niestety, przed ospą nie udało się uciec. Dopadło ich w Ołomuńcu. Najpierw zachorował Wolfgang, a potem Nanner.
1: Leopold Mozart do Lorenza Hagenauera w Salzburgu. Ołomuniec, 10 listopada 1767. Tedeum laudamus, Wolfgangerl pokonał ospę. Gdzie? W Ołomuńcu, a dokładnie w rezydencji jego ekscelencji hrabiego Podstackiego.
0: Kanonik Leopold Anton hrabia Podstacki. Podstacki Liechtenstein, dziekan katedry w Ołomuńcu, był bratankiem Jakoba Ernsta Liechtensteina, dawnego księcia arcybiskupa Salzburga. I Leopold dobrze go znał.
1: Pisałem, że w Wiedniu było wielkie poruszenie i wszystko stanęło na głowie. Teraz napiszę o czymś innym, ale niech to zostanie między nami. Będzie pan mógł się przekonać, że opatrzność nad wszystkim czuwa i wszystkim kieruje i nikt nie może uniknąć swojego przeznaczenia. Wie pan, jakie było we dworze przygnębienia? Było to w czasie, gdy nasze sprawy zaczęły się dobrze układać i odkryłem coś, co mnie przeraziło. Mieszkaliśmy u złotnika, którego syn był chory na ospę, ale dowiedziałem się o tym dopiero jak wyzdrowiał i zachorowało dwoje jego młodszych dzieci. Zacząłem na gwałt szukać innego lokum. Żonę z córką na razie zostawiłem u złotnika, a sam z Wolfgangiem przeprowadziłem się do jednego z przyjaciół, ale byliśmy od siebie daleko.
0: Rodzina Mozartów się rozłączyła. Matka z córką i służącym Bernhardem pozostali w domu Gariboldi, w domu złotnika Schmalekera, w domu, gdzie były jego chore dzieci. Leopold z Wolfgangiem przeprowadzili się do domu jakiegoś przyjaciela, prawdopodobnie Franza Xavera von Peissera.
1: Wszyscy mówili o ospie. W kościołach wywieszano listy zgonów dzieci.

0: dowiedziałem się, że 9 na 10 zmarło na ospę. Może pan sobie wyobrazić, co czułem i jak to przeżywałem. W nocy nie mogłem zasnąć, w dzień nie mogłem znaleźć sobie miejsca. A jak księżniczka umarła, postanowiłem natychmiast uciekać z Wiednia i wyjechać na Morawy i zostać, aż niebezpieczeństwo minie. Nie mogłem wyjechać wcześniej, bo cesarz stale o nas wspominał i w każdej chwili mógł nas wezwać. Ale jak zachorowała arcyksiężniczka Elizabeth, już nic nie mogło mnie zatrzymać. Musiałem za wszelką cenę ratować Wolfganga, być jak najdalej od zarażonego miasta i pojechać tam, gdzie jest zdrowe powietrze. Chciałem wyjechać 23 rano, ale koni nigdy nie ma na zawołanie. Wyjechaliśmy po południu. Do Brna przyjechaliśmy w sobotę. Poszedłem od razu do jego ekscelencji hrabiego Schrattenbacha i jego córki, hrabiny von Herberstein, by złożyć im uszanowanie. Rozmawialiśmy oczywiście o koncercie, bo bardzo chcieli posłuchać dzieci. Wszystko było ustalone, ale głowę miałem zajętą czymś innym. Chciałem pojechać do Ołomuńca, a koncert w Brnie dać w drodze powrotnej. Powiedziałem to jego ekscelencji, on przyznał mi rację, tym bardziej, że noblesse wciąż była na wsi, a jak wrócimy, będzie już w mieście. W poniedziałek, 26, pojechaliśmy do Ołomuńca. Zatrzymaliśmy się w oberży pod Czarnym Orłem. Nie mieliśmy szczęścia. Wszystkie dobre pokoje były zajęte i dostaliśmy najgorszy, bardzo wilgotny. Napaliliśmy w kominku i strasznie kopciło. Dym kłuł w oczy, że można było oślepnąć. O 10:00 Wolfgang zaczął się skarżyć na oczy. Czoło miał rozpalone, policzki czerwone, ręce zimne i puls nieregularny. Dałem mu szwarc pulwery i położyłem do łóżka. Spał niespokojnie, a rano, kiedy się obudził, miał gorączkę. Dostaliśmy lepszy pokój i przenieśliśmy owiniętego w futra Wolfganga, ale gorączka wciąż była wysoka. Znów dałem mu szwarc pulwery i proszki margrabiego. Niestety nie pomogło. Wieczorem zaczął majaczyć. I tak całą noc i cały dzień 28. Rano poszedłem na mszę. Potem do jego ekscelencji hrabiego von Podstackiego, który przyjął mnie bardzo serdecznie. Powiedziałem, że chłopiec jest chory, że najpewniej to ospa, ale on powiedział, że ospy się nie boi i może nas przyjąć. Wezwał majordoma, kazał przygotować pokoje i posłał po doktora, żeby zobaczył, czy dziecko może być przewiezione. Doktor nie miał obiekcji, ale nie miał pewności, czy to na pewno jest ospa, bo nie było wysypki. Wolfganga, owiniętego w prześcieradła, kołdry i futra, zanieśliśmy do powozu i pojechaliśmy do kapituły. 29. pojawiły się czerwone plamy, jednak wciąż nie było pewności, czy to ospa, a jego stan się nie pogarszał. Pojawiły się krosty, gorączka opadła i poczuł się lepiej, lecz dalej był opuchnięty. Nos miał nabrzmiały, ale zaraz opuchlizna zniknęła. Krosty zaczęły się łuszczyć. Jak pan widzi, potwierdza się moja dewiza in te domine speravi, non confundar in eternum, a panu i wszystkim Salzburczykom pozostawiam odpowiedź, czy nie jest to cud, że opatrzność kazała nam pojechać do Ołomuńca. Czy to nie jest niezwykłe, że hrabia Podstacki przyjął nas z chorym dzieckiem i tak zwyczajnie, z własnej woli? Nie chcę dodawać, z jakim oddaniem i przychylnością wszyscy nam pomagają i służą. Ilu jest takich ludzi, którzy w podobnej sytuacji przyjęliby całą rodzinę z chorym dzieckiem, z własnej woli, z własnej inicjatywy, z miłości bliźniego? Ten piękny czyn jego ekscelencji będzie z wdzięcznością wspomniany w biografii mojego syna, którą w swoim czasie napiszę i opublikuję.
1: Bardzo wcześnie Leopold myślał o napisaniu biografii Wolfganga.

0: Janga. Gromadził listy i dokumenty, etc., ale jej nie napisał.
1: W jego życiu, w pewnym sensie, zaczęła się nowa epoka. Z Paryża dostałem paczkę i list od Monsieur Grima, który pan czytał i wie, co napisał na temat rosyjskiego dworu, na temat następcy tronu, księcia Braunschweiga i na temat Schoberta, który wraz z rodziną przeniósł się do wieczności.
0: Johann Schobert, znakomity klawesynista i kompozytor. Od 1761 lub 62 roku osiadły w Paryżu. O jego wcześniejszych losach nic nie wiadomo. W 1767 roku otruł się grzybami. Grimm opisał to w zaginionym liście do Leopolda z września 1767 roku. Ale tę relację powtórzył później w Correspondance Littéraire.
1: Tymczasem mam nowe zmartwienie. Boję się, że zachoruje też córka, a nie mam pewności, czy przechodziła ospę. Nie wszystko jest, jak planowaliśmy. Obawialiśmy się najgorszego, ale Pan Bóg okazał nam łaskę. Kochany Wolfgang pokonał ospę. I wszystko się to przeskończyło.
0: O dalszych losach Mozartów dowiedzą się Państwo z następnych audycji. Zapraszam serdecznie. Ireneusz Dębowski.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Mikołajczak.
3: Jest 19:27.

Witamy Państwa w piątkowy wieczór 12 czerwca. Filharmonia Dwójki otwiera swoje podwoje chwilę przed tym czasem, który jest nam przeznaczony, co pozwoli mi powiedzieć kilka słów więcej na temat programu dzisiejszego koncertu. Koncertu, który odbył się 22 grudnia ubiegłego roku w Pradze, w Rudolfinum. W koncercie wzięły udział radiowe czeskie zespoły, orkiestra symfoniczna i chór dziecięcy Radia Czeskiego. Całość poprowadził Petr Popelka. No a solistą tamtego wieczoru był Pierre-Laurent Aimard. W wykonaniu tego francuskiego pianisty usłyszymy koncert fortepianowy G-dur Maurice'a Ravela. Cały ten wieczór rozpoczyna się wszakże od kantaty Arvo Pärta Meie Aet, czyli Nasz Ogród, opus trzecie. Koncert, który, jak powiadam, był zorganizowany 22 grudnia, poświęcony był 90. rocznicy urodzin estońskiego kompozytora i w ten pewnie niezbyt ortodoksyjny sposób jego twórczość, jego nazwisko, jego postać została w programie tego wieczoru przywołana. Pärt urodził się 11 września 1935 roku, więc właściwie można powiedzieć, że nadal jesteśmy w tym jubileuszowym okresie jego pięknego 90-lecia. A dlaczego mówię, że ten utwór, ta kantata jest takim nieortodoksyjnym przykładem twórczości Pärta? No dlatego, że Pärta kojarzymy przede wszystkim z tą późną jego twórczością medytacyjną, z wyciszeniem, z kontemplacją, tym wszystkim, co w jego muzyce wydaje się być takim odciskiem palca, znakiem rozpoznawczym i jego muzycznej filozofii i pewnego temperamentu i języka dźwiękowego. Ale Pärt wcale nie był taki zawsze i nie przez cały czas. Podkreślając fakt, że ten utwór, od którego zaczniemy, to opus trzecie, chcę też zwrócić Państwa uwagę na to, że to bardzo wczesna kompozycja, która powstała w roku 1959, a więc Pärt miał wtedy 24 lata. Był jeszcze studentem kompozycji, pracował jako akompaniator pianista w klubie teatralnym Pałacu Pionierów w Tallinie. No i oczywiście musimy brać poprawkę w tym całym biograficznym kontekście na fakt, że Estonia nie miała wtedy bytu niezależnego, suwerennego państwa. Była jedną z bałtyckich, sowieckich republik ze wszystkimi dramatami.

Dramatycznymi konsekwencjami tego faktu była też oczywiście, jak całe sowieckie imperium, poddana wszelkim naciskom i indoktrynacji, która sprawiała, że o twórczości swobodnej, o swobodnym wyrażaniu poglądów, już nie mówię politycznych, ale także estetycznych, nie mogło być mowy. No a Erwo Pärt był kompozytorem, który wtedy szukał swojej drogi, szukał swojego języka, eksperymentował także w tym najbardziej awangardowym stylu muzyki, który wtedy dominował w muzyce światowej, w muzyce europejskiej, co powodowało, że jego twórczość była no, co najmniej podejrzana. Ale był taki właśnie segment jego twórczości, związany z jego pracą w klubie teatralnym w Pałacu Pionierów w Tallinie, który takich obiekcji nie budził. To była twórczość dla dzieci. No i właśnie ta kantata, Nasz ogród, to jest taka twórczość z myślą o dzieciach. Utwór został dedykowany chórowi dziecięcemu, który później zyskał nazwę, bardzo słynną zresztą, Eller Hein, i dyrygentowi, założycielowi tego chóru, Heino Kaliuste. Premiera utworu odbyła się w grudniu 1959 roku w sali koncertowej Estonii w wykonaniu tegoż oczywiście chóru, któremu utwór był dedykowany, i Orkiestry Symfonicznej Radia Estońskiego. A cała rzecz jest zbudowana ze strof według tekstów Eno Rauda, estońskiego pisarza, który opowiada o pracy i szkolnych zajęciach dzieci w szkolnym ogrodzie. Składa się ta dość prosta kompozycja z czterech części. Każda z tych części ma inny nastrój. No a partia chóru jest po dziecięcemu prosta. Chciałoby się nawet powiedzieć naiwna, ale w tej najpiękniejszej, najszczerszej dziecięcej naiwności. Czysta harmonia totalna, totalny, mógł być system, żwawy rytm, melodie, które wpadają w ucho, które są łatwe do zaśpiewania, no i partia orkiestrowa, także bardzo żywa, podkreślająca ten w gruncie rzeczy beztroski charakter całej muzyki. Humor, czysta, spontaniczna radość, która zresztą w owym czasie w całej twórczości dla dzieci Erwo Pärta przejawiała się z jakąś bardzo szczególną konsekwencją. To wykonanie pierwsze było oczywiście bardzo ważne, ale Tonu Kaliuste, czyli syn Heino, któremu utwór był poświęcony, wspomina wykonanie z 1967 roku, kiedy to zaangażowano 10 tysięcy śpiewaków z chórów dziecięcych z całego Związku Sowieckiego. No i jak mówi Tonu, Heino Kaliuste, mój ojciec był bardzo szczęśliwy, że taką muzyką szczerą, taką dziecięcą mógł zadyrygować. Potem, jak powiadam, przyszły lata 60., kiedy ten stosunek władz sowieckich do twórczości Pärta był zdecydowanie krytyczny. Eksperymenty z muzyką modernistyczną były ostro krytykowane. Mimo to właśnie ta kompozycja, ta kantata Meje Aet, czyli Nasz ogród, zdobyła pierwszą nagrodę na Wszechzwiązkowym Konkursie Młodych Kompozytorów w roku 1962. Słuchamy chóru dziecięcego Radia Czeskiego. Stowarzyszeniem Praskiej Radiowej Orkiestry Symfonicznej dyryguje Petr Popelka.

I w ten oto sposób chór dziecięcy Radia Czeskiego i Radiowa Orkiestra Symfoniczna Czeskiego Radia pod batutą Petra Popelki oddała pokłon 90-letniemu Arvo Pärtowi, przypominając jego młodzieńczą

kompozycję dla dzieci. Pełna uroku kantata May Aet, czyli Nasz Ogród, tu w angielskiej wersji językowej, chociaż oczywiście są wersje i oryginalna w języku estońskim, no i jak przystało na utwór powstały w czasach sowieckich, także po rosyjsku. Przed nami drugi punkt programu koncertu, który odbył się w praskim Rudolfinum 22 grudnia ubiegłego roku. Oczywiście na estradzie pozostaje orkiestra, chórowi, z pewnym żalem, bo to wykonanie pełne wdzięku i rzeczywiście radości iście dziecięcej. Już tego wieczoru dziękujemy. Natomiast wychodzi teraz na tę estradę francuski pianista Pierre Laurent Aimard. Aimard ma w tej chwili 69 lat. Jest wielką postacią francuskiej muzyki, wielką postacią francuskiej pianistyki. Studiował u Yvonne Loriot. Zdobył pierwszą nagrodę na międzynarodowym konkursie Oliviera Messiana i w ogóle jest utożsamiany z muzyką francuską. Został solistą Ensemble Ondes Contemporains u Pierre'a Bouleza. Był zresztą z tym kompozytorem, ale także dyrygentem bardzo mocno związany tymi najsilniejszymi więzami artystycznymi. Wykonywał pod jego właśnie batutą między innymi koncerty Ravela. Dziś słuchać będziemy w wykonaniu Aimarda koncertu G-dur, ale warto pamiętać, że Aimard jest związany z bardziej chyba ze współczesnością, tą jego współczesnością, czyli muzyką dwudziestowieczną, z takim repertuarem, choćby jak partia fortepianowa symfonitu Rangalila Messiana, jak twórczość, no właśnie, wspomnianego już Bouleza, Stockhausena, w mniejszym stopniu, choć także z powodzeniem sięga po repertuar XIX-wieczny, specjalizuje się w repertuarze francuskim i jest rzeczywiście autorytatywnym, jeśli można tak powiedzieć, przede wszystkim artystycznie, wykonawcą muzyki swoich współrodaków. Koncert fortepianowy G-dur Ravela, no nasłuchaliśmy się tego koncertu w roku Ravela. Wielu pianistów sięgało po komplet dzieł fortepianowych z koncertami na czele. Ta twórczość Ravela przecież nie jest bardzo, bardzo obszerna, więc też i do grania nie ma tak wiele, ale fakt, że jest tej twórczości stosunkowo niewiele, jeśli liczyć stronami partytur, nie oznacza, że nie jest to muzyka wymagająca. Dobrze wiemy, jak bardzo skomplikowana fakturalnie, wykonawczo jest fortepianowa twórczość Ravela. No, choćby Gaspard de la Nuit to jest jeden ze szczytów pianistycznej, nie tyle wirtuozerii, ile świadomości i umiejętności właśnie czytania fakturalnej zawiłości tej muzyki, ale także jej poetyckiego przesłania. To motto, które Ravel wyznawał, dotyczące jego muzyki, jego twórczości, complexe mais pas compliqué, czyli złożona, ale nieskomplikowana, można odnieść właściwie do całej jego twórczości, także pewnie do jego osobowości jako człowieka, jako artysty, bo on był, myślę, że także dla współczesnych mu swego rodzaju zagadką. Wielu jego znajomych opisywało go na bardzo rozmaite sposoby. Osoby. Można sobie w każdym razie wyobrazić Ravela jako takiego bardzo stylowego, wyrafinowanego, eleganckiego człowieka. Alma Mahler, u której kiedyś mieszkał w Wiedniu, nazwała go narcyzem. No miał w sobie coś na pewno z takiego burżuazyjnego sznytu. Alfred Cortot mówił, że jest celowo, że jest z premedytacją sarkastyczny, kłótliwy i do tego wyniosły. Nazywał go zresztą młodym człowiekiem. Troszkę jakby w tonie wyrzutu, a może sarkazmu właśnie Cortot mówił, no tak, czyta Mallarmego i odwiedza Erika Satie. Co chyba nie było w ustach Cortot szczególnym komplementem. Nie zmienia to faktu, że kochamy muzykę Ravela. Kochamy ją za jej wielowymiarowość, za tę całą, za całe bogactwo i inwencji, i świeżości barwowej. A koncert G-dur, który usłyszymy za chwilę, to z pewnością jedno z tych najbardziej ulubionych dzieł. Tutaj Ravel polemizuje z wielką symfoniczno-koncertową tradycją wyniesioną z XIX wieku. Nie chce słyszeć o idei Brahmsa, koncertu symfonicznego. Mówi, że to koncert pisany przeciwfortepianowy. On traktował swój koncert jako divertissement, jako rodzaj rozrywki. I nawet zastanawiał się, czy takiego tytułu, takiego określenia nie przypisać do tej właśnie kompozycji, ale potem uznał, że koncert, że ta nazwa powinna być sama w sobie wystarczająco jasna, że

trzeba koncertowi przywrócić mozartowski wdzięk, no ale też zdajemy sobie sprawę, że w tym koncercie Ravel nie tylko flirtuje z Mozartem, flirtuje z bluesem, uśmiecha się do Gershwina. To z pewnością słychać właściwie w każdej części, choć w trochę innym oświetleniu. Ta pierwsza część jest jazzująca, ale druga część, która otwiera się w takim bardzo improwizacyjnym, improwizującym charakterze, ma w sobie także, choć nie w sposób może tak oczywisty, nawiązania właśnie do jakby takiego jazzowego podejścia do kwestii fortepianowej faktury i takiego błąkania się po klawiaturze, które niby jest improwizacyjne, niby powstaje w chwili natchnienia, ale w gruncie rzeczy jest w najdrobniejszych szczegółach przez Ravela wypisane, wycyzelowane i zaplanowane. No a finał to po prostu ośniewająco szampański dialog, popis i orkiestry, i solisty. A więc trzyczęściowy koncert G-dur Ravela, Allegramente, Adagio assai i presto, Pierre Laurent Aimard i Praska Radiowa Orkiestra Symfoniczna, którą prowadzi Petr Popelka.

Pierre Laurent Aimard w koncercie fortepianowym G-dur, Maurice'a Ravela, Allegramente, Adagio assai i presto. No cóż, ten koncert, i wiemy o tym nie od dziś, stanowi dla orkiestr nie lada wyzwanie. Czapki z głów wobec tych, którym się to udaje bez pudła. Dyrygował Petr Popelka. Orkiestra na chwilę teraz odpocznie po trudach wykonania tego koncertu, natomiast solista, owszem, przystąpi do zagrania bisu.

Pierre-Laurent Aimard nawis niewątpliwie w swoim żywiole. Muzyka Pierre'a Bouleza, Fantasque numer 1. No a przed nami ostatni punkt programu tego koncertu, którego retransmisji z Pragi słuchamy dzisiaj. A tym ostatnim punktem jest szósta symfonia Antonina Dvořáka. Symfonia, z którą wiąże się swego rodzaju anegdota, której powstaniu towarzyszyły rozmaite turbulencje. Był listopad 1879 roku, kiedy Hans Richter, stosunkowo młody, bo zaledwie 36-letni dyrygent, ale nie byle jaki dyrygent, bo i pojawiający się na festiwalu w Bayreuth i główny dyrygent opery wiedeńskiej i filharmonii, wykonał na jednym z koncertów właśnie w Filharmonii Wiedeńskiej trzecią rapsodię słowiańską Dvořáka. No i utwór wywołał ogromny entuzjazm i publiczności, i orkiestry, i samego Richtera. Brahms, który wtedy siedział z Dvořákiem ramię w ramię, gratulował mu niezwykle udanego utworu i także sukcesu wykonawczego. Dvořák był wywołany na scenę, kłaniał się, był obściskiwany. No, jednym słowem, ta owacja mogła mu rzeczywiście zawrócić w głowie, ale chyba bardziej nawet zawróciła w głowie samemu Richterowi, który następnego dnia zorganizował kolację dla Dvořáka i nieledwie przymusił go do napisania symfonii na kolejny sezon Filharmonii Wiedeńskiej. Dvořák oczywiście potraktował tę propozycję bardzo serio. No to było niezwykłe wyróżnienie i także niezwykła okazja. I w listopadzie 1880 roku, a więc rok później dokładnie, zabrał swoją nową partyturę tej właśnie szóstej symfonii D-dur opus 60. Zabrał ją do Wiednia i przedstawił Richterowi, wykonał ją w wersji wyciągu fortepianowego. No, reakcja Richtera była znów więcej niż entuzjastyczna. Dvořák relacjonuje, że po każdej części Richter obcałowywał i obściskiwał kompozytora. Zaplanował premierę tego utworu na koniec grudnia, a więc bardzo szybko, miesiąc później. No ale też za chwilę powiedział, że jednak nie będzie mógł tego prawykonania poprowadzić. Tłumaczył się nadmiernym obciążeniem orkiestry. Przełożył wykonanie na marzec kolejnego, a więc 1881 roku. Gdy zbliżał się ten nowy termin, Richter poprosił o kolejne odroczenie. Jego żona miała rodzić, starsze dzieci chorowały na błonicę, matka zmarła, był przeciążony obowiązkami. No, Dvořák oczywiście był bardzo poruszony tymi wszystkimi przeciwnościami losu, które spadły na dyrygenta, ale zaczął też podejrzewać, że chyba to nie do końca wyczerpuje wszystkie przyczyny, dla których ta symfonia nie może doczekać się swojego prawykonania. Miał rację. W Filharmonii Wiedeńskiej zaczęły wtedy dochodzić do głosu antysłowiańskie, antyczeskie tendencje. Niektórzy muzycy, ci co bardziej wpływowi, argumentowali, i to skutecznie, że w programach znajduje się zbyt wiele utworów tego nic nieznaczącego młodego czeskiego kompozytora. No więc w rezultacie Dvořák, pozostawiając dedykację dla Richtera, zresztą pozostając

też z nim wieloletniej później przyjaźni wzajemnej, zdecydował, że pierwsze wykonanie szóstej symfonii odbędzie się jednak w Pradze pod batutą Adolfa Czecha, jego dawnego przyjaciela, zresztą partnera także z orkiestry, gdy obaj grali na altówkach w operze praskiej. Wiedeń usłyszał symfonię D-dur dopiero w roku 1883 i co prawda już nie pod dyrekcją Richtera. Wstęp jest fantastyczny. Rogi, altówki, no to jest taka muzyka, zresztą taka powiedziałbym idiomatycznie dworzakowska. Ona wciąga w klimat muzyki czeskiej, symfonicznej. Miesza się tam to wszystko, co stanowi o tym bardzo szczególnym klimacie muzyki Antonina Dworzaka. Jest ta muzyka z jednej strony jakoś właśnie idiomatycznie czeska, z drugiej strony jest, jeśli chodzi o rzemiosło, warsztat orkiestrowy, bramsowska, co w tym przypadku stanowczo należy poczytać za plus, za komplement. Głos Dworzaka jest już tutaj rozpoznawalny, jest indywidualny, jest romantyczny. No i też myślę, Dworzak nie ukrywa tutaj przed nami, że ceni Brahmsa. Nie ukrywa też swojej fascynacji schubertowskim myśleniem, jeśli chodzi o budowanie frazy. No, jednym słowem, naprawdę świetna, fantastyczna muzyka. Pech, zrządzenie losu, a może po prostu genialność partytury 9. symfonii Dworzaka sprawiła, że to ta ostatnia przyćmiła inne jego późniejsze, z tego późniejszego okresu twórczości, dzieła symfoniczne, wcześniejsze oczywiście w stosunku do symfonii 9, ale myślę, że dziś możemy tę symfonię smakować, odkrywać jej uroki, do czego Państwa teraz serdecznie namawiam. Allegro non tanto adagio, scherzo, furiant w tempie presto i finale Allegro con spirito. Praska radiowa orkiestra symfoniczna dyryguje Petr Popelka.

No i tu już chyba nie mamy wątpliwości. Praska Radiowa Orkiestra Symfoniczna w swoim żywiole w muzyce Antonina Dworzaka. To była szósta symfonia D-dur op. 60. Dyrygował Petr Popelka. Przypomnę określenia części: Allegro non tanto, Adagio, Scherzo, czyli Furiant w tempie presto, finale Allegro con spirito. Słuchaliśmy odtworzenia koncertu, który odbył się 22 grudnia ubiegłego roku w praskim Rudolfinum. Przypomnę, że w koncercie fortepianowym Ravela, koncercie G-dur, słuchaliśmy Pierre Laurent Aimarda, a w kantacie Meie Aet, czyli Nasz ogród Arvo Perta, pojawił się chór dziecięcy Radia Czeskiego i to był ukłon w stronę 90. rocznicy urodzin Arvo Perta, która to rocznica przypadała w ubiegłym roku. No a to 90-lecie, bo Pert nie skończył jeszcze 91 lat, trwa wciąż. Jest 5 minut po godzinie 21. Słuchają Państwo Dwójki. To jest nasza dwójkowa filharmonia. A ja powracam do złożonej wczoraj Państwu obietnicy, ale także obietnicy złożonej pamięci Andrzeja Sasina, wspaniałego reżysera dźwięku, któremu zawdzięczamy 2000 nagrań w radiowym archiwum. Nagrań oczywiście nie tylko radiowych, także nagrań płytowych, komercyjnych, ale to wielki wkład w polską fonografię i w nagrania muzyki, nie tylko polskiej, ale także światowej. Andrzej Sasin zmarł wczoraj, pozostawiając ogromny dorobek nagraniowy. Jako reżyser dźwięku był niezwykle ceniony, poszukiwany, wręcz domagali się go artyści, którzy chcieli nagrywać w Polsce. Wśród nich Piotr Anderszewski, który wczoraj także krótko nawiązał do swojej znajomości z Andrzejem Sasinem.

Rozmawialiśmy o nagraniach Piotra, które właśnie wyszły ze studia nagraniowego Andrzeja Sasina. I ja bym chciał teraz nawiązać i do tej rozmowy, i do tego pożegnania z Andrzejem, i do tej obietnicy, że dziś podzielę się z Państwem nagraniami, które wyreżyserował Andrzej Sasin i jego partnerka, nie tylko zresztą w studiu nagraniowym, także żona Aleksandra Nagórko. Wspólnie tworzyli przez ostatnie lata ogromny fonograficzny zbiór, dorobek. Do tych późnych nagrań Andrzeja Sasina należy płyta z muzyką Johannesa Brahmsa, ten niezwykły zupełnie recital brahmsowski, na który składały się wybrane, mozaikowo ułożone utwory z jego późnych opusów. Ja proponuję Państwu wybrane z tej płyty: Intermezzo C-dur opus 119 numer 3 i A-moll opus 118 numer 1, potem Intermezzo A-dur opus 118 numer 2, A-moll opus 116 numer 2, G-moll 116 numer 3, E-dur opus 116 numer 4 i z tego samego opusowego zbioru 5 Intermezzo E-moll. Potem jeszcze Intermezzo Cis-moll opus 117 numer 3 i B-moll drugie z opusu 117. Piotr Andraszewski mówił o tej muzyce, że jest zagadkowa, że jest w niej coś niepokojącego, tak jak niepokojące są nasze zmagania intelektualne, myślowe, filozoficzne, egzystencjalne z tym, co nieodgadnione po drugiej stronie, po tej drugiej stronie granicy życia i śmierci. No to myślę, że to bardzo stosowna muzyka na ten czas, na ten moment. Muzyka pamięci Andrzeja Sasina.

Wybrane miniatury z późnych opusów fortepianowych Johannesa Brahmsa grał Piotr Anderszewski. To z płyty, której reżyserem dźwięku był zmarły wczoraj Andrzej Sasin. A ja na zakończenie dzisiejszego spotkania chcę jeszcze jedną z zasług Andrzeja Sasina i Aleksandry Nagórko Państwu przypomnieć. Dwukrotnie byli wyróżnieni nagrodą Grammy w 2013 i 2017 roku. I teraz sięgnę na zakończenie dzisiejszego spotkania do tej płyty, będącej przekrojowym spojrzeniem na muzykę Krzysztofa Pendereckiego w kategorii Best Classical Compendium. Nasi reżyserzy dźwięku otrzymali tę prestiżową nagrodę. Z tej płyty proponuję Państwu koncert waltorniowy Krzysztofa Pendereckiego. Jennifer Montone to solistka, jest pierwszą waltornistką Orkiestry Filadelfijskiej. Towarzyszy jej Orkiestra Filharmonii Narodowej, z którą Andrzej Sasin współpracował do ostatnich chwil niemal swojego życia. Dyryguje Antoni Witt. No a ja tym nagraniem żegnam się z Państwem dziś, mówiąc dobranoc, do usłyszenia. Andrzej Sułek.

0: Kramer.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Bezpieczeństwo

Zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa, stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.

0: O pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
1: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
2: Mikrofon,
3: kamera,
2: radiowe studio,
3: scena.
4: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
0: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Koncertem 12 czerwca Filharmonia Poznańska zwieńczy 79. sezon artystyczny. O godzinie 19 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu zabrzmią koncert fortepianowy Stephena Huffa oraz poemat symfoniczny Śmierć i wyzwolenie oraz suita z opery Kawaler Srebrnej Róży Richarda Straussa. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent, szef Łukasz Borowicz. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
6: Reklama.
7: Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.
8: Witam Państwa, przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Dziś mam dla Państwa świetną i znakomicie wykonaną przez szwajcarski zespół muzyki nowej Ensemble Contrechambre kompozycję Zeynep Toraman, urodzonej w Stambule, a mieszkającej i tworzącej w Berlinie. Utwór, który uzyskał rekomendację tegorocznej Trybuny Kompozytorów. Ponieważ jest on kontemplacyjny, wymaga skupienia, nie proponuję go na początek. Aby wprowadzić Państwa w brzmienia muzyki nowej, wybrałam inny utwór z repertuaru Ensemble Contrechambre, kompozycję Ole Lützow-Holma-Sounding. Ole Lützow-Holm, urodzony w Kopenhadze, duński kompozytor, związany przez lata ze Szwecją, to rocznik 1954, a więc rówieśnik Pawła Szymańskiego. Studiował kompozycję u Klausa Hubera i Briana Ferneyhoa, wywodząc się z tego nurtu środkowoeuropejskiej ekspresji, szybko zyskał międzynarodowe uznanie. Był też profesorem kompozycji w Akademii Muzyki i Dramatu Uniwersytetu w Göteborgu, a w 2012 roku ukończył projekt badawczy w kierunku rozszerzonego pola muzyki artystycznej. Tematem była idea i praktyczne procedury alternatywnych, eksperymentalnych sposobów postrzegania muzyki klasycznej, zarówno historycznej, jak i współczesnej. Metodologia badań została opracowana w celu ułatwienia dialogów muzycznych, transdyscyplinarnych dyskursów, w poszukiwaniu potencjalnie szerokiego wachlarza strategii performatywnych i protokołów konceptualnych. W ostatnich latach Lützow-Holm badał możliwość rozwinięcia praktyk muzycznych, które inspirowane pojęciami niejednoznaczności i niekompletności zawierałyby elementy improwizacji i formy otwartej we współpracy z innymi artystami. I te idee współbrzmią z pomysłami mojej dzisiejszej bohaterki Zeynep Toraman, która poprzez praktykę muzyczną bada interakcje między różnymi tekstami kulturowymi. O swojej praktyce artystycznej sam Lützow-Holm pisał: na początku mojej kariery byłem głęboko zaangażowany w tworzenie dramatycznej i technicznie zaawansowanej muzyki, nawiązującej do współczesnego wówczas idiomu. Można tu wymienić utwory takie jak Dianima, Chiaroscuro, czy Sounding na Sinfonietę oraz kwintet Blind Evidence. Ekspresja stopniowo przesuwała się od materialnej wirtuozerii w stronę mniej zdefiniowanych konturów, oszczędnych schematów. Nową jakość zasadniczo wyróżniały migoczące, ziarniste powierzchnie w kalejdoskopowej, lecz powściągliwej palecie. Później zainteresowałem się eksploracją innych praktyk muzycznych, obejmujących improwizację i formę otwartą,

poszukiwanie sposobów na włączenie pojęć dwuznaczności i niekompletności powodowało, że często zapraszałem też innych artystów do współtworzenia na równych prawach. Oto wymieniony przez kompozytora utwór Sounding, a gra ensemble Contrechamp pod dyrekcją Zolta Nadia.

To była kompozycja Ole Lützowa-Holma, Sounding, a grał ensemble Contrechamp pod dyrekcją Zolta Nodia. Teraz fortepianowy utwór z tego mniej więcej czasu, chiaroscuro, a przy fortepianie jeden z czołowych szwedzkich pianistów, Lof Derwinger.

Lew Derwinger wykonał kompozycję Ole Lützowa Holma Chiaroscuro. Tak jak mówiłam, to jeden z ważniejszych szwedzkich pianistów, który debiutował w wieku 16 lat jako solista w drugim koncercie fortepianowym Lista i od tego czasu występuje w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej z znakomitymi orkiestrami, czołowymi zespołami skandynawskimi, ale także New Sinfonietta Amsterdam, Residencje Orkestr w Hadze, Radio Filharmonii Hannover, NDR, czy Filharmonia Orkestra. Jest jednym z nielicznych pianistów, którzy opanowali wymagającą partię solową w trzecim koncercie fortepianowym Xenakisa. Po tym muzycznym wstępie czas teraz na jedną z rekomendacji tegorocznej Trybuny Kompozytorów. Zeynep Toreman, kompozytorka i badaczka pochodząca ze Stambułu, mieszkająca i pracująca w Berlinie. Jej badania oparte na praktyce zgłębiają interakcje między różnymi tekstami kulturowymi. Toreman traktuje swoją autobiografię, poezję, prozę, historię jako osobistą bibliotekę, archiwum wykorzystywane w ramach kompozycji muzycznej. Jej muzyka była prezentowana na festiwalach takich jak IRCAM Manifeste czy Festiwal Archipel. Ściśle współpracuje z producentem i twórcą filmowym Burakiem Sywikiem. Skomponowała muzykę do jego filmów Forms of Forgetting oraz The Weary Hours of Two Lab Assistants. W 2023 ukończyła doktorat z kompozycji na Uniwersytecie Harvarda. Zeynep Toreman zatytułowała swoją kompozycję Sometimes at Night the Faraway Stars, czyli czasami w nocy dalekie gwiazdy. A motto tego utworu to słowa z tekstu Michela Seresa, francuskiego filozofa zmarłego w 2019 roku. Obudzona w intymności nocy, wyrwana z ochronnej osłony snów, wydobyta z kołdry snu, wyciągnięta ze studni prześcieradeł, z głębin koi, wyłaniająca się gwałtownie z ciepłej, ciemnej kabiny, odsuwając jedną zasłonę po drugiej, przechodząc przez jedną groć, potem drugą, zmuszona do szybkiego ubierania się, wołana przez strażnika walącego do drzwi, aby przejąć wartę, otwierając oczy i uszy. O samym języku kompozytorskim, strukturze utworu Zeynep Toreman pisze: głos rozbrzmiewa w polu harmonicznym, które wydaje się znajome, ale nigdy w pełni. Mój własny głos, a raczej jego dziwna kopia w partii elektroniki, nie jest prezentowany bezpośrednio, lecz rozproszony w całym zespole. Wyłania się poprzez barwę, strojenie, subtelną modulację. Pojawia się jako ślad w fakturze, nigdy nie do końca możliwy do zlokalizowania, zawieszony między obecnością a zniknięciem. Materiał rozwija się w zapętlonych strukturach, które powoli się przekształcają, gdzie drobne zmiany koloru, rejestru, intonacji kształtują formę od wewnątrz organicznie. Instrumenty akustyczne, gitara elektryczna, syntezator analogowy – łączą się w jedno porowate ciało dźwięku. Głos staje się rozproszony, niestabilny, kruchy i nieustannie się zmienia. Tyle Zeynep Toreman o swojej niezwykłej, wykraczającej poza ramy konwencji ku pograniczom kontemplacji kompozycji Sometimes at Night the Faraway.

0: Zeynep Toraman i jej Sometimes at Night, The Far Away Stars. Grał ensemble Contrechamp i była to rekomendacja tegorocznej Trybuny Kompozytorów. Dziękuję za uwagę, Joanna Grodkowska.
1: Program Drugi Polskiego Radia, minęła już 23:00.

Kłaniamy się Państwu. Wojciech Ciarka i Przemek Psikuta. Witamy w dwójkowym Jam Session. Dziś jest piątek, 12 czerwca.

Będziemy z Państwem do godziny pierwszej w nocy i jak zawsze zachęcamy do wspólnego słuchania, do wspólnego komentowania, odnoszenia się do tego, o czym tu mówimy, czego słuchamy. przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Dziś dwa wątki, dwa różne światy

Alexander Hawkins. Niezwykle otwarty, wrażliwy, ciekawy muzyk, któremu przyglądamy się od lat, który przez cały czas, można chyba tak powiedzieć, idzie do przodu. No i jest z nami zupełnie nowa płyta, nowy skład, nowy pomysł na brzmienie No Nation But Imagination. Płyta nagrana w doborowym składzie, pomyślana na instrumenty klawiszowe, syntezatory, harfę, bębny, flety, do tego Life Electronics, do tego gramofony. Powiem tylko, że w kwintecie Alexandra Hawkinsa pojawiają się no, takie asy jak Nicole Mitchell na flecie czy Hamid Drake na bębnach. Ten nowy materiał, który ukazał się już nakładem szwajcarskiej wytwórni Intact Records, dziś w środkowej części tego spotkania, a tę nową muzykę obudujemy sobie twórczością giganta gitary. Obiecaliśmy sobie, że dziś posłuchamy, powrócimy do płyt Jamesa Blada Almera, który w wieku 86 lat zmarł w Nowym Jorku na początku czerwca. Będzie to Almer taki nie do końca oczywisty, bo przecież jego muzyka jest z nami od długiego czasu. Na pewno w części nocnej chciałbym powrócić do tego wyjątkowego spotkania w Molde, w Norwegii, kiedy James Blood Almer w roku 2015 spotkał się z triem The Thing. No i powstała rzecz wyjątkowa. Słuchaliśmy kiedyś tych koncertów, tego zapisu. Dziś chciałbym do niego powrócić, ale oczywiście także do płyt znacznie starszych i gdzieś tam ważniejszych w pokaźnym dorobku Jamesa Blada Almera.

James Blood Almer, rozśpiewany, walczący o lepszy świat swoją gitarą. James Blood Almer, który pojawiał się w naszym kraju i też liczę na Państwa wspomnienia. Rozmawiałem dziś z Mariuszem Adamiakiem, którego pozdrawiam. Zbliża się festiwal Warsaw Summer Jazz Days. I właśnie wspominaliśmy jego niezwykły koncert, ten ostatni na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days, kiedy to przyjechał do Polski ze swoim legendarnym triem Odyssey the Band. Pojawi się także dziś ten zespół w naszym spotkaniu. No a zaczynamy od jednej z tych flagowych kompozycji Almera, Are You Glad to Be in America. Czy cieszysz się, że jesteś, że żyjesz w Ameryce? Bardzo aktualny dziś tytuł, zapytanie Jamesa Blooda Almera, który kiedy nagrywał tę płytę, był tak naprawdę na początku swojej drogi. To jedna z pierwszych płyt nagrana na samym początku 1980 roku w Nowym Jorku. No i już tutaj mamy tego Almera niezwykle prawdziwego, niezwykle własnego, szczerego, który nic nie upiększa, nic nie udaje. I od początku, kiedy prześledzi się stare opinie, stare recenzje na temat jego tych pierwszych albumów, no to widać, jak trudno, jak niektórzy próbowali go na siłę zdefiniować. Ten album, tak właśnie zatytułowany Are You Glad to Be in America, wydany nakładem Rough Trade w Wielkiej Brytanii, tam nawet szerszym echem odebrano ten album w Stanach Zjednoczonych Artists House, a później oczywiście wznowienia. My dziś korzystamy z japońskiego wznowienia tej płyty Div Records. No najważniejszy jest tu skład pokazujący, jak fantastyczni muzycy grali w różnych przecież zespołach Jamesa Blooda Almera. Tutaj na saksofonach grali David Murray na tenorze, Oliver Lake na alcie, Olu Dara na trąbce, Amin Ali na gitarze basowej, no i na bębnach Kelvin Weston i Ronald

0: Shannon Jackson. Czyli gdzieś tam szeroko pojęta rodzina Ornetta Colemana, który przecież współpracował z Almerem. Właściwie należałoby powiedzieć, że to Almer współpracował z Ornettem Colemanem. Był, jak doskonale pamiętamy, pierwszym muzykiem grającym na gitarze elektrycznej, który nagrywał i który koncertował właśnie z Colemanem, przejmując od saksofonisty jego charakterystyczny język, harmolodykę, diatoniczny funk, free funk, no wave music, tych epitetów, tych nazw dotyczących brzmienia, ale także nietypowego stroju gitary Almera było mnóstwo. Tak jak powiedziałem, dziś Almer także ten chyba nieco mniej znany. No i właśnie teraz przed nami jedna z takich płyt. Wymieniłem nazwisko Granta Calvina Westona, znakomitego perkusisty, którego też myślę, że wielu z nas poznało u boku Ornetta Colemana, ponieważ był to jeden z ulubionych perkusistów Ornetta, który dołączył do jego zespołu Primetime w wieku 17 lat. Koncertowali, nagrywali, no i tam spotkał się z Almerem, tam spotkał się z gigantem basu Jamaladdinem Takumą. I na pierwszą swoją autorską płytę Dance Romance, która ukazała się w roku 1988, zaprosił właśnie dwóch przyjaciół z zespołu Primetime, czyli Jamaladdin Takuma na basie i James Blood Almer na gitarze. Tutaj na tej płycie gościnnie pojawia się także Faustina Dixon, wokalistka, saksofonistka, która również koncertowała wówczas z tymi muzykami. Usłyszymy ją w pierwszym utworze, w partiach wokalnych. To będzie znów rozśpiewany Almer, to będzie temat gitarzysty I Can Tell. I tutaj oczywiście Calvin Weston bębny, Jamaladdin Takuma bass, Almer gitara, Faustina Dixon partie wokalne, śpiewają także Weston i Almer. A potem z tej samej sesji, z tej samej płyty blues, house blues, i tutaj pozostaje już tylko czyste instrumentalne trio Weston, Almer, Takuma.
1: Every time

Słuchając takich utworów, możemy śmiało mówić o Jamesie Bloody Armerze jako o legendzie czarnej, bluesowej, bluesowo-funkowej, bluesowo-jazzowej gitary. James Bloody Armer, który kiedy grał, lubił też podkreślać, że czasem, a nawet częściej niż czasem, mniej znaczy więcej. No i trochę tak, takie jest to trio Granta Calvina Westona, wspaniałego perkusisty urodzonego w Filadelfii w roku 1959. U jego boku Jamaluddin Takuma na gitarze basowej, no i oczywiście James Bloody Armer. House Blues, a wcześniej temat Almera I Can Tell i tam Faustina Dixon w partiach wokalnych. Ten blues, który przed chwilą wybrzmiał, podpisany nazwiskiem Calvina Westona. James Bloody Armer i jego wyjątkowe brzmienie, które przejęło trochę pałeczkę, o czym pisało wielu krytyków, od Jimiego Hendrixa, i oczywiście Almer poszedł dalej swoim tropem. Państwo piszą, cytuję: lubię myśleć o muzyce jako o strumieniu. I to nie tylko w kontekście konkretnych utworów, które przebiegają w harmonii na przestrzeni czasu, ale o muzyce na przestrzeni czasów. Muzyce, która niczym strumień wypływa z wieczności,

i w nią ponownie zanurza się, ukazując się nam tylko dzięki artystom, którzy potrafią ująć ją w formę, ująć ją w czas, ująć ją w rytm. Czy to James Blood Almer, czy John Coltrane, czy Coleman Hawkins lub inny twórca poświęcający się tworzeniu muzyki, to swego rodzaju szamani. Szamani zabierający nas nad strumień czasu, którym jest doświadczenie muzyki. I to w muzyce mnie fascynuje. To słowa Ariego, którego gorąco pozdrawiamy, zachęcając właśnie Państwa do refleksji, do skreślenia czasem kilku słów na temat tego wszystkiego, o czym tu mówimy. Pięknie powiedziane, to słowa wpisujące się gdzieś też w filozofię samego Jamesa Blooda Almera, który właśnie powracał do tego płynącego przez cały czas strumienia. Chyba najczęściej lubił do niego powracać, do tych samych tematów, do tych samych punktów zwrotnych, które lubił reinterpretować Striem Odyssey, The Band, bardzo ciekawie pomyślanym, z perkusistą Warrenem Bendowem i skrzypkiem Charlesem Barnhamem. To trio jest oczywiście z nami i posłuchamy go już niedługo, ale na razie przed nami obiecana nowość, czyli zupełnie nowa muzyka, zupełnie nowy materiał z obozu Alexandra Hawkinsa. I może zanim powiem Państwu kilka słów na temat tego projektu, to posłuchajmy, jak całość się rozpoczyna. To jest w zasadzie dziewięcioczęściowa, rozbudowana suita ze swoim wewnętrzną dramaturgią, ze swoim wewnętrznym porządkiem. W centrum dwa długie, moim zdaniem najciekawsze utwory, których też posłuchamy, ale na początek intro i potem utwór, który możemy traktować jako ten pierwszy pomyślany na cały zespół. Solo Way for Far Gone i następnie Resolution Each and Every.

Alexander Hawkins i jego zupełnie nowa muzyka, urodzony w Oksfordzie w roku 1981. Pianista, przede wszystkim pianista, ale to także spec od najróżniejszych instrumentów klawiszowych, samplerów, syntezatorów, organista także. No i znakomity lider, któremu przyglądamy się, jak powiedziałem na początku, od dawna. Pamiętamy kiedyś w kwartecie The Convergence Quartet, współpraca z Evanem Parkerem, współpraca z Riot Ensemble, po drodze jego kiedyś bazowe trio akustyczne, standardy nagrywane z Antonym Braxtonem, to tylko kilka nazwisk tych najważniejszych, także mistrzów Alexandra Hawkinsa. Mirror Cannon, formacja, którą pamiętam, zachwycaliśmy się tutaj wspólnie. Jego sextet, który odwoływał się trochę do brzmienia AACM-u. No a tu zespół, który wygląda tak. Matthew Wright, gramofony, samplowanie Life Electronics. Nicole Mitchell, flat. Hamid Drake, perkusja, Rodri Davis, harfa i Alexander Hawkins gdzieś schowany w tych różnych fragmentach za brzmieniem zespołu, chociaż to intro, które słyszeliśmy na początku, to oczywiście jego autorstwa, jego brzmienie, które bardzo często przypomina właśnie taką retromanię, retrobrzmienie. My oczywiście słuchamy tego materiału z płyty kompaktowej, bo z tego co wiem, te nowe materiały Intaktu nie ukazują się na płytach winylowych. No ale wrażenie jest jak najbardziej analogowe. No to teraz obiecany środek, jeśli mogę się tak wyrazić, tego albumu, czyli dwa utwory, piąty i szósty, które tworzą takie naczynia połączone, płynnie w siebie przechodzą i tutaj brzmienie tego kwintetu, mam wrażenie, najpełniej pokazuje, na co stać Hawkinsa, który myśli barwą, myśli formą, myśli całym tym kolektywem. Lullaby Much Farther, Hackett Fierce Peaceful.

4 minuty prawie po północy, jam session w dwójce, w którym słuchamy obecnie nowej muzyki Alexandra Hawkinsa z jego płyty No Nation But Imagination. Nagrywali w Londynie, nagrywali w lutym ubiegłego roku, a pewien materiał, który tutaj został też samplowany na potrzeby płyty, został utrwalony podczas koncertu w Café Otto w Londynie 2 lutego 2025 roku. Lullaby Much Farther, Hackett Fears Peaceful. Te dwa utwory, które utworzyły nam taką kilkunastominutową suite pomyślaną na bardzo różne instrumenty stopione ze sobą w to brzmienie, które słyszeliśmy. Alexander Hawkins, syntezator, fortepian, pianino, sampler. Rodri Davis, harfa. Hamid Drake, perkusja. Nicole Mitchell, flat. I Matthew Wright, gramofony, sampling. Nowa muzyka Brytyjczyka Alexandra Hawkinsa, który, no, ta płyta też pokazuje nam, że zdecydowanie idzie do przodu, idzie w nieznane, wprowadza nas w swój kolejny świat. Powracamy, proszę Państwa, zgodnie z obietnicą do muzyki Jamesa Blooda Almera. I powróćmy słuchając jego flagowego zespołu Odyssey The Band. Zespół, który błysnął, który pokazał się światu na przełomie lat 70. i 80. Zespół niezwykle lubiany w klubach, jak wspomina Almer, nie było chyba wtedy klubu, który nie chciałby gościć tych trzech artystów, i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Odyssey powracali, mieli kilka powrotów. Ja sięgam teraz po album Back in Time, który ukazał się w roku 2005. W tym samym 2005 roku powstał w Nowym Jorku.

Bill Milkowski, słynny krytyk, spróbował kiedyś zdefiniować brzmienie zespołu Odyssey The Band. Napisał, że to jest coś takiego, jakby Skip James i Albert Eiler spotkali się i dżemowali w delcie Mississippi. Charles Burnham, skrzypce, Warren Benbow, bębny, i James Blood Almer, gitara. Tak brzmieli, tak grali dokładnie w roku 2005, w maju. Wtedy właśnie nagrali album Back in Time. Znakomicie przyjęty, płyta, po której znów ruszyli w trasę koncertową. Channel One to był temat Almera, który zabrzmiał przed chwilą. Almer dziś w centrum naszej uwagi. Słuchamy bardzo różnych nagrań tego wspaniałego gitarzysty. No i teraz jeszcze jedno spotkanie Almera, tym razem z muzykami znacznie młodszymi, z muzykami europejskimi, norweskimi. Trio The Thing, które myślę znakomicie rozpoznajemy w tej audycji. Muzyka niezwykle energetyczna, fizyczna wręcz czasami. Ci z Państwa, którzy mieli okazję słyszeć ten zespół, to trio na żywo, pamiętają na pewno to niesamowite zaangażowanie, które ci trzej muzycy wkładają w swoje występy. The Thing, nazwa, którą zapożyczyli przecież od tytułu utworu Dona Cherry'ego i na pierwszej swojej płycie, to właśnie temu muzykowi składali hołd. No a tutaj The Thing i wielki James Blood Almer w roku 2015, miał wtedy 75 lat. Koncert odbył się podczas Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Molde 15 lipca 2015 roku. Posłuchajmy tego fragmentu, tej partii z tego występu, która ukazała się na płycie nakładem wytwórni Trost. Mats Gustafsson, saksofony tenorowy i barytonowy, Ingebrigt Hockerflaten, bas akustyczny i elektryczny, Paul Nielsen-Love, perkusja i James Blood Almer, gitara.

spotkanie 75-letniego Jamesa Blooda Almera z triem The Thing. Spotkanie, do którego doszło w Norwegii podczas Międzynarodowego Jazzowego Festiwalu w Molde 15 lipca 2015 roku. James Blood Almer, gitara, Mats Gustafsson, saksofony, tenor i baryton, Ingram Richthofen-Flaten, basy elektryczny i akustyczny i Paul Nielsen Love, bębny. I cztery tematy Almera, cztery jego stare utwory, które tutaj nabrały zupełnie nowych, otrzymały nowe muzyczne znaczenia. Interview, High Yellow, Baby Talk i przed chwilą Proof. Almer i znacznie przecież młodsi muzycy, którzy, no jeżeli harmolodyka Ornetta Colemana dziś jeszcze istnieje, jeśli coś, co praktykowali wspólnie z Ornettem Almer, coś, co określano mianem diatoniczny funk, jeszcze żyje, no to właśnie w takich nagraniach jak to koncertowe Almera i The Thing. Płyta wyprodukowana przez norweskich muzyków, materiał, z którego po ukazaniu się Almer był bardzo zadowolony. Pan Paweł napisał: Jamesa Blooda Almera pamiętam z lat 80., z lat 70., pamiętam go z lat 80. Późniejszych jego nagrań, dokonań nie słuchałem i teraz zadziwiam się, że potrafi grać tak inaczej niż niegdyś, że potrafi grać tak skomplikowane rzeczy. Pozdrawiam z Gdańska i słucham, napisał pan Paweł, którego pozdrawiam oczywiście. No właśnie, dziś taki Almer nie do końca oczywisty, bo tak jak mówiłem na samym początku, jest przecież z nami jego muzyka, jest przecież z nami jego sztuka od wielu, wielu lat. No i tak będzie, pozostaje z nami ten gigant gitary, który odszedł w wieku 86 lat. W Nowym Jorku zmarł James Blood Almer 6 czerwca. Na finał, na zakończenie, niech zabrzmi Odyssey the Band, niech zabrzmi to niesamowite, długowieczne trio z Charlesem Barnhamem na skrzypcach i Warrenem

Benbowem na bębnach. 2005 rok, Free for Free, a zaraz potem Let's Get Married. Wojciech Ciarka i Przemek Psikuta. Tak dziś było w dwójkowym Jam Session. Dziękujemy, kłaniamy się. Dobrej nocy.

0: Fantazja Polska.
1: Cały czas słuchają Państwo Dwójki, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na najdłuższą audycję muzyczną w radiowym eterze. Jak zawsze w nocy z piątku na sobotę przez 6 godzin proponujemy Państwu nagrania muzyki polskiej. To są nowości, ale także sprawdzone krążki płytowe sprzed lat, bowiem moją specjalnością są srebrne płyty, oby były z nami jak najdłużej. I na otwarcie proponuję fragment nowego krążka, Wojciecha Błażejczyka. To jest gitarzysta, kompozytor i reżyser dźwięku z Warszawy. Od czasów pandemii rozwinął działalność wokół przedmiotów brzmiących, czyli obiektofonów. To, co mogłoby wylądować na śmietniku, ma potencjał dźwiękowy, to właśnie ten artysta przyspasabia. Dołącza do tego instrumenty prawdziwe oraz elektronikę. Reuse Sounds, taki jest tytuł jego najnowszej płyty. Pierwszy raz wystąpił z tymi utworami na radiowym koncercie w studiu imienia Władysława Szpilmana. Potem na Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody w Lublinie. A płytę nagrał w studiu Polskiego Radia w Warszawie. Oto pierwsza z sześciu części jego reusowej suity.

To była część pierwsza przeznaczona na obiektofony i nagrania terenowe z Re Just Sąd suity wydanej właśnie na płycie Muzyka Wojciecha Błażejczyka. I do tej nowej płyty artysty wracać będziemy w ciągu najbliższych nocnych godzin. A teraz proponuję muzykę z końca XVIII stulecia. To będzie sonata D-dur, opus 10, numer 2, przeznaczona na skrzypce i fortepian, dzieło Józefa Elsnera w trzech częściach. Nagrali skrzypek Krystian Danowicz i pianista Robert Morawski. Zaczynamy od Allegra.

przed chwilą rondo w tempie Allegro Moderato na miejscu drugim tego cyklu Scherzando Poco Allegretto i część otwierająca sonaty w tempie Allegro, a wysłuchaliśmy sonaty D-dur Józefa Elsnera, skomponowanej około 1798 roku. Skomponowana została ta sonata przez artystę, który dopiero za czas jakiś, działając w Warszawie, stał się jedną z najważniejszych figur muzyki polskiej pierwszej połowy XIX stulecia. Sonatę op. 10 numer 2 grali na skrzypcach Krystian Danowicz i na fortepianie Robert Morawski. A teraz sięgam po krążek wydany równo dekadę temu. Krążek z utworami nowymi kompozytorów warszawskich, napisanymi dla warszawskiego również perkusisty Leszka Lorenta. Krążek otwiera muzyka Janisa Ksenakisa, jednego z pierwszych twórców, którzy wielokrotnie komponowali utwory na perkusyjne zestawy, nazywane multiperkusją. I na wzór Ksenakisa po złożone perkusyjne instrumentarium sięgnął też Dariusz Przybylski. Dekadę temu skomponował dla Leszka Lorenta utwór pod tytułem Hyperion. I uwaga, sporo tu kontrastów dynamicznych, od piana pianissima do potrójnego forte. Zaczynamy.

To był Hyperion, utwór na multiperkusję Dariusza Przybylskiego, skomponowany dla Leszka Lorenta. To może jeszcze jeden utwór sprzed 10 lat na perkusyjne instrumenty proponuję dziś w radiowej dwójce. W tym przede wszystkim instrumenty skórzane, nazywane potocznie przez perkusistów skórami, czyli bębny, no i do tego metal, między innymi talerze. Teraz będzie to utwór Ignacego Zalewskiego zatytułowany Tonisteon. Dużo energii wpuścimy ponownie w eter.

trzeba akcentować, tak można przetłumaczyć tytuł tego utworu, Tonisteon, dzieła Ignacego Zalewskiego, którego wysłuchaliśmy w interpretacji perkusisty Leszka Lorenta. To z krążka wydanego w 2016 roku, a na ostatnie minuty pierwszej godziny naszego spotkania proponuję utwór Elżbiety Sikory sprzed ponad 20 lat. Fortepian i elektronika i kompozycja zatytułowana Reflex Irisis powstała na zamówienie Instytutu Muzyki Elektroakustycznej w Bourges. Na fortepianie grać będzie Wilhelm Latchmunia. Elektronikę realizuje kompozytorka. Zaczynamy w bardzo niskim fortepianowym rejestrze.